0: własnej starości.
1: Jakie są dane, jeśli chodzi o
0: odpowiedź? Nie przygotowujemy się do własnej. 10% osób będących w wieku 10 lat przed emeryturą, czyli mężczyźni 55-65, kobiety 50-60, nie myślą o własnej starości i nie przygotowują się do niej. A jeśli już mówimy o tych 10%, to jeżeli się jak przygotowują, najwyższa odpowiedź? Łamigłówki. Przygotowują się umysłowo, rozwiązując krzyżówki.
1: Aha, czyli rozwiązujemy krzyżówki, myśląc, że to nam pomoże na starość.
0: Tak, że będzie pracujemy
2: trochę
0: tutaj.
1: Nie, no trochę tak, ale to chyba...
0: Ale nie przygotowujemy się ani mentalnie, ani nie przygotowujemy naszego mieszkania, dostosowując je, kiedy mamy większe zasoby. Nie przygotowujemy się finansowo. Nie przygotowujemy się też... Takiej bym działała pogorszenia się zdrowia wraz z postępującym wiekiem. Dlatego ja, będąc w tym projekcie, trochę myślę o tej swojej starości.
1: Pani Marcelu, a jak to jest u pana i czy pana zdaniem przygotowujemy się do starości chociaż na poziomie instytucjonalnym jako państwo, nawet nie jako społeczeństwo, ale jako państwo w naszych instytucjach?
2: Znaczy, na pewno coś się dzieje. Na pewno jest tak, że na przestrzeni ostatnich kilku lat ten problem zaczynamy zauważać, choćby dlatego jesteśmy dzisiaj w waszej audycji, w bardzo popularnym i też, no, nie ukrywam, opiniotwórczym radiu, którego słuchają ludzie opiniotwórczy i także cieszę się, że akurat podejmujecie ten temat. Trochę jest tak, że zaczęłaś o tym mówić, trochę jest tak, że sam pan powiedział, że dzisiaj przyjęto jakąś ustawę, jakieś działania są podejmowane na poziomie centralnym rządu. Jest też bardzo dużo inicjatyw społecznych wokół tego problemu i jest też, trzeba powiedzieć, całkiem sporo inicjatyw takich na pograniczu władz samorządowych i inicjatyw społecznych, że władze samorządowe zaczynają widzieć, co się dzieje i zaczynają reagować. Oczywiście to wszystko ma charakter chaosu, to ma charakter takiego pospolitego ruszenia. To jest także mnóstwo bardzo dobrych inicjatyw gdzieś przypada w tłoku, że tak powiem, ale no problem zaczyna być widziany przez całe społeczeństwo i myślę, że to jest trochę tak, że no myślę, że też, czy ludzie, którzy, nie wiem jak tutaj pani doktor, ale no większość ludzi, która zaczyna się zajmować starością, to wynika z jakichś doświadczeń osobistych. Bardzo dużo geriatrów na przykład zostaje geriatrami, robiąc tę specjalizację w wyniku tego, że zaczynają się opiekować swoimi bliskimi i widzą te potrzeby. To jest dosyć naturalne zjawisko, że w momencie, kiedy sami się zaczynamy mierzyć z tymi wyzwaniami, które starość przynosi wobec naszych bliskich, wtedy zaczynamy o tym myśleć poważniej. Trochę jako społeczeństwo też jesteśmy na tym etapie.
1: Panie doktorze, to pytanie do pana. Jak to wygląda z pana strony? Ja przytoczyłem tutaj we wstępie, że na 100 tysięcy mieszkańców przypada 1,5 geriatry. Cudowne tutaj statystyki, w cudzysłowie oczywiście. Dane za 2024 rok pokazują, że w Polsce pracowało niespełna 600 lekarzy ze specjalizacją geriatrii. Taką białą plamą na naszej mapie jest w ogóle województwo świętokrzyskie, gdzie te dane są chyba najgorsze w całym kraju. Lekarze nie chcą iść w tę specjalizację, geriatryczną?
3: To znaczy, panie redaktorze, dużo pytań, więc po kolei postaram się odpowiedzieć, czy myślimy o własnej starości. Najczęściej myślimy o tej własnej starości w takim kontekście, jak byśmy chcieli, jak ona ma wyglądać i też jak byśmy bardzo nie chcieli, żeby ona wyglądała w momencie, kiedy stykamy się z tymi pacjentami, widzimy naszych bliskich, prawda, którzy ciężko chorują i wówczas jest takie rzeczywiście, gdzieś przechodzi ta myśl, tak bym nie chciał wyglądać na starość, a tak bym z kolei chciał wyglądać na starość. Ale o tym jak zwykle się dużo mówi, natomiast mało się robi. I tak trochę jest też ze wszystkimi działaniami tutaj i na szczeblu centralnym i na tym szczeblu trochę niżej. O tej geriatrii, o tej starości, o tych staruszkach przypominamy sobie w momencie, kiedy są wybory samorządowe, kiedy są wybory centralne. Wówczas pojawia się jakaś ustawa, wówczas pojawiają się jakieś działania. Mamy ustawę przecież o szczególnych uwarunkowaniach dla pacjentów 75+. Ta ustawa przyjęta w 2023 roku do dzisiaj w ogóle nie zrealizowana. Ta ustawa mówi, że powinno być w zasadzie w Polsce około 5000 łóżek geriatrycznych. Mamy niecałe 1000, więc widzimy, w jakim miejscu my jesteśmy w tej chwili. Dlaczego tak mało jest geriatrów w Polsce? No bo wśród tych 600 geriatrów, o których pan redaktor mówił, no to tak naprawdę są też lekarze, którzy są już w wieku emerytalnym i są też lekarze, którzy mają tą specjalizację z geriatrii, ale nie pracują na oddziałach geriatrycznych, ani nie pracują w przychodniach geriatrycznych, tylko po prostu mają tą specjalizację jako drugą specjalizację. W Wielkopolsce, w której pracuję, jest pracujących około 30 geriatrów, a oddziałów geriatrycznych są 4, w tym w Poznaniu nie ma żadnego oddziału geriatrycznego. My też mamy trochę problem z definicją, mówię my jako społeczeństwo, bo do końca nie wiemy, z czym się do geriatry udać. Tak jak pan redaktor na początku też czytał te moje specjalizacje nieszczęsne, to czytał najpierw tą hipertensjologię, prawda? Ten łamaniec językowy, potem tą geriatrię. Ja też mam taki trochę problem, że przez początek swojej kariery zawodowej musiałem tłumaczyć, co to jest ten hipertensjolog, a teraz muszę tłumaczyć, czym się powinien zajmować geriatra.
1: To proszę nam wytłumaczyć, może też dużo słuchaczy nie wie na przykład, czy to już jest ten moment, kiedy ona może pójść do geriatry, czy może poszukać wsparcia u innego specjalisty.
3: A no właśnie. Geriatra to nie jest tylko ten lekarz, który się zajmuje pacjentem starszym i to ma być internista od osób starszych. Nie. Choroby internistyczne leczy internista, kardiolog leczy choroby kardiologiczne, nefrolog choroby nerek i każdy lekarz też leczy osoby starsze. To w którym momencie i z czym udać się do geriatry? No geriatra to jest taki lekarz, który ma dodać trochę życia do lat, a nie lat do życia. Czyli naszym zadaniem jest to, żeby sprawić, żeby ta starość była prawidłowa, żeby ta starość była mniej przykra, żeby pacjent w wieku starszym był, ten senior był samodzielny, sprawny, jak najdłużej samodzielny, jak najdłużej mieszkał sam i mógł samodzielnie funkcjonować, bo taka starość jest prawidłowa. Gorzej robi się w momencie, kiedy ten senior zaczyna być zależny od osób drugich, kiedy musi być już przeniesiony do rodziny, bo na przykład jest niepełnosprawny, bo po długotrwałej chorobie w leżeniu w szpitalu z dziarskiego staruszka robi się osoba leżąca, która wymaga mycia, karmienia i opieki. Wówczas okazuje się, że to nie tylko ten senior nie przygotował się na tą starość, ale nawet ta rodzina się nie przygotowała na tą starość i na to, że na przykład 90-letnia osoba będzie w pewnym momencie wymagała opieki i wymagała pomocy.
1: Ale właśnie, panie doktorze, to tutaj się uczepię pana zdania. Bardzo mi się spodobało dodać życia do lat, a nie lat do życia. I do pani doktor przekieruję tę myśl, bo myślę, że można się do niej zastosować nie tylko na gruncie medycznym, ale też na gruncie takim społecznym. Jestem ciekawy, co z pracy pani Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa wychodzi w kontekście tego dodawania życia do lat.
0: Przeprowadzam takie badania Świat na miarę seniora. Na dużej populacji 3000 osób starszych i między innymi pytamy o potrzeby osób starszych. Pytamy seniorów oczywiście. I proszę sobie pomyśleć, co jest najważniejsze dla nich?
1: No, pewnie towarzystwo, pewnie jakieś poczucie bliskości, jakąś
0: blisko.
1: Zawiązywanie relacji, których
0: ale
1: nie ma.
0: Ale bycie aktywnym. Najważniejszą jest potrzebą bycia aktywnym.
1: A, no właśnie, bo tutaj pan doktor powiedział, że samodzielność, potrzeba samodzielności.
0: A dopiero potem na drugim miejscu druga potrzeba to stabilizacja materialna, trzecia odpowiednia opieka lekarska, czwarte bycie potrzebnym, piąte potrzeba szacunku. Proszę zobaczyć, te potrzeby takie są, bym powiedziała, trochę zaskakujące dla nas. Byśmy inaczej to pewnie ułożyli. To tak samo, jakie są główne problemy. No, oczywistą, że głównym problemem
1: zdrowie.
0: Będzie... Po części tak, trudności w dostępie do usług medycznych. Mhm. To jest ta trudność, to jest ten największy problem. Ale już drugim problemem osób starszych jest niska wrażliwość społeczna.
1: Na potrzeby osób starszych?
0: Nie na potrzeby, w ogóle niska wrażliwość w ogóle na osoby starsze, wobec osób starszych. I dopiero na trzecim miejscu niewystarczające środki finansowe. I potem stan własnego zdrowia. Mhm. Czyli proszę zobaczyć, jak dużo w tych kwestiach i w problemach, ale i w potrzebach osób starszych jest te kwestie społeczne, nie tylko zdrowotne. właśnie aktywność, bycie zauważonym, docenionym, bycie wykorzystanym. Przecież u nas nie istnieje prawie wolontariat osób starszych.
1: No właśnie. Nie, znaczy, to też może pani za chwilkę powie o danych na ten temat, ale do pana Marcela. W zasadzie do tego przedstawienia powinienem dodać ważną rzecz z pana biogramu. Pan przecież był wicedyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej i zrezygnował pan z tej pracy, żeby zacząć się opiekować swoimi rodzicami. To tak, już to jest, 7 lat.
2: Tak, to jest sytuacja, która być może jakoś tam medialnie zafunkcjonowała, stąd tutaj, ale to jest sytuacja, która jest powszechna w Polsce.
1: Naprawdę?
2: Tak, i to jest...
1: To znaczy, że ludzie rezygnują z pracy, żeby opiekować się swoimi bliskimi?
2: Tak, to jest sytuacja powszechna i to jest sytuacja narastająca oczywiście. Faktycznie.
1: Mnie pan zaskoczył, znaczy, tak, myślałem, znaczy, że to raczej jest wyjątek.
2: No nie, to jest tak, że wyjątkiem może była tak, że to była osoba, że to był mężczyzna wysoko funkcjonującego stanowiska odchodzący, czyli ja, bo większość oczywiście przypadków, kiedy odchodzą z pracy z powodu wyzwań opiekuńczych, to są kobiety. No, żyjemy w patriarchacie i zawsze najtrudniejsza robota, najbardziej wymagająca i spada w naszym społeczeństwie na kobiety. I tak się dzieje i wtedy to nie jest temat medialny. Kiedy w mojej rodzinie po prostu nie było żadnej siostry, na którą można było zrzucić ten obowiązek i trzeba po prostu było przegrupować w rodzinie nasze możliwości, zasoby ludzkie, mówiąc wprost.
1: On się kiedyś przedstawiał jako koordynator opieki nad swoimi rodzicami. To taka fachowa nazwa.
2: Koordynator opieki geriatrycznej, bo ja zorientowałem się, że praca, którą wykonuję na rzecz moich rodziców, nie jest pracą stricte opiekuńczą, ale przede wszystkim jest pracą. Przede wszystkim opiera się o jakiś taki schemat, taką procedurę jakby. Ponieważ ta opieka właśnie polega na koordynowaniu różnych, zaspokajania różnych potrzeb w sposób skoordynowany. Tutaj pan wspominał o ustawie o skoordynowanej opiece. I to jest tak, że to jest opieka nad osobą starszą, tracącą, bo tutaj trochę połączyliśmy parę wątków. Mhm. Pan geriatra mówił o tym, czym jest geriatria, o potrzebach osób starszych jako pacjentów. Pani mówi o potrzebach osób starszych. Ja tu zostałem wywołany do odpowiedzi jako opiekun osób starszych i ktoś, kto jest tą dodatkowym elementem zaangażowanym w starzenie się społeczeństwa i starość społeczeństwa, no bo to są nie tylko przecież ci ludzie starzejący się i starzy, ale też miliony ludzi zaangażowanych w opiekę nad nimi. I faktycznie jest tak, że to jest masowy problem i ten problem jest mało widoczny, dlatego pan jest zaskoczony, kiedy ja mówię, że to jest masowy problem.
1: Tak, bo ja sobie nie wyobrażam, jak trudną decyzją musi być zrezygnowanie z pracy zawodowej na rzecz opieki nad bliskimi, to znaczy już nawet biorąc pod uwagę sytuację finansową.
2: Tak, to jest, ja dlatego też podjąłem, że też ja jakby odchodząc ze swojej poprzedniej pracy i poświęcając się opiece nad rodzicami, zrozumiałem, że ja wykonuję jakąś pracę konkretną, że ta praca jest mierzalna, że to są jakieś, że ja wykonuję de facto, uświadomiłem, że to jest jakieś procedury jakieś, że to jest jakiś algorytm, że ja robię pewne rzeczy, zdobywam wiedzę i postanowiłem utrzymywać się z tego, że będę tą samą pracę wykonywał na rzecz moich klientów po prostu. Skoro mogę to robić przy moich rodzicach, to mogę też taką usługę wprowadzić na rzecz obcych osób i to jest trochę też przypadek. Ja się zorientowałem, że po prostu taka usługa de facto istnieje na świecie już. Myślałem, że jestem pionierem w ogóle takiej koordynacji. Okazuje się, że po pierwsze w systemie takiego koordynatora w ogóle brakuje, bo to nie musi być usługodawca jak ja, firma prywatna, że ja po prostu to robię za pieniądze. Mógłby taką koordynację wykonywać, znaczy jakiś system zabezpieczenia społecznego. Mógłby gdzieś w systemie ochrony zdrowia albo w systemie opieki, tutaj pewnie będziemy o tym rozmawiać, że w Polsce opieka społeczna jest oddzielona od ochrony zdrowia i to jest bardzo źle. I że w tym systemie mógłby być ktoś, urzędnik powiedziałbym, pracownik socjalny, ktoś, kto taką pracę koordynacyjną wykonuje.
1: Ale tak, jak to wygląda? Zgłasza się do pana ktoś, kto mówi, mam taką sytuację, że muszę się zająć osobą chorą, leżącą i proszę mi pomóc tutaj zaplanować opiekę nad tą osobą.
2: To jest właśnie to zaplanowanie opieki, to jest ta praca, którą trzeba wykonać i oczywiście punktem wyjścia jest ocena zasobów, prawda? No, co mamy? Jakie mamy możliwości? Kto może nam pomóc? Praca opiekuńcza jest pracą zespołową. To jest tak zwany w geriatrii funkcjonuje taki ideał zespołu opiekuńczego. Mm-hmm. To jest lekarz, pielęgniarka, czy można powiedzieć lekarka i pielęgniarz, psycholog.
1: Pan doktor pewnie zaraz o tym powie.
2: Zaraz się o tym powie, że tam jest fizjoterapeuta, że tam jest pielęgniarka środowiskowa. Tam jest po prostu, co powinno być, członek rodziny. Jakaś ogromna grupa ludzi, która na to pracuje, na dobrostan osoby wymagającej wsparcia. W polskich realiach najczęściej, w ogóle w realiach współczesnego świata, to jest najczęściej członek rodziny, który próbuje to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. I trochę tak jest, że ta praca polega na tym, żeby faktycznie nawet rozpisać na kartce papieru. Jakie mamy możliwości ludzkie? Kto nam może pomóc? Rodzina, sąsiedzi, osoby obce, osoby trzecie. Czasem to mogą być jakieś usługi komercyjne, a co możemy dostać z systemu? Bo ten system w Polsce, jakbyśmy na niego nie narzekali, to jednak jakiś jest. Mhm. System pomocy społecznej. I no, najgorzej funkcjonuje oczywiście ochrona zdrowia, ale też jakoś tam funkcjonuje ciągle jeszcze. Chociaż to jest rozmontowywana sukcesywnie. Więc takie zrobienie takiego planu, to jest trochę takie zrobienie planu na jakiś projekt, który na przykład robimy w pracy. Albo można potraktować to zadanie przejęcia czy wsparcia, przejęcia opieki nad bliskim albo wsparcia bliskiego w takiej wymaganej sytuacji jako projekt. I to w momencie, kiedy do tego tak podejdziemy, też dużo jest łatwiej pewne rzeczy rozwiązać. Też sytuacja opiekuna się poprawia. Także tutaj nie chcę zajmować całej audycji rolą opiekuna.
1: Nie, ale to jest bardzo istotne i dobrze, że to się pojawiło do pana doktora Karolewskiego. Teraz się zwrócę, bo tutaj troszkę nam się rozróżnia opieka geriatryczna i opieka, no taka systemowa opieka na co dzień. Bo nie wiem, czy pan ma takie wrażenie, że czasami ludziom się wydaje, że cała odpowiedzialność leży po stronie lekarza. Że lekarz zadba, lekarz przepisze lekarstwa, lekarz skieruje do szpitala i w zasadzie po naszej stronie...
2: Zanim odda pan głos lekarzowi, to powiem, oczywiście, to jest najgorsza droga. I to jest nieszczęście. Tak. Większość polskich rodzin tak myśli.
1: I czy pan się też z tym spotyka, że no panie doktorze, mam chorą mamę, babcię, to proszę się ją zająć?
3: Ależ oczywiście. Znaczy przede wszystkim tak trochę porządkując to, co powiedział też mój przedmówca, to ja bym powiedział, że w tej całej opiece geriatrycznej ochrona zdrowia wygląda najlepiej, a pomoc społeczna w tej chwili najbardziej kuleje i chyba ma największe potrzeby. W krajach skandynawskich wiemy, że pracuje w ochronie zdrowia i w opiece społecznej około 15% społeczeństwa. Natomiast w samej ochronie zdrowia to jest około 5% społeczeństwa. I w Polsce akurat jeżeli chodzi o tą ilość osób, które pracuje w ochronie zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, tu już dążymy do gdzieś mniej więcej do tej średniej europejskiej. Natomiast
1: no tak, ale tych opiekunów... I tak, ta liczba 559 to mnie nie uspokaja, jeśli chodzi o specjalistów.
3: Nie, ale oczywiście. Natomiast mówię tutaj generalnie o osobach, które pracują w systemie ochrony zdrowia. No, geriatra nie jest też od tego, żeby w tym momencie szykować pacjentowi opiekę, czy szukać miejsc pomocy społecznej. Problemem jest taka sytuacja, kiedy przychodzi do szpitala pacjent starszy, senior i przychodzi wcześniej mieszkający samodzielnie, staruszek, który na przykład był w stanie zrobić sobie samemu zakupy, był w stanie sobie ugotować, no funkcjonował powiedzmy już trochę z trudnościami, ale funkcjonował sam. I taki staruszek nie stanowił obciążenia dla rodziny, ale przychodzi z powodu zapalenia płuc do szpitala. Organizm starszej osoby to jest trochę tak jak starszy samochód, który funkcjonuje dobrze w momencie, kiedy jedzie dobrze po prostej drodze, kiedy nie musi dodawać gazu, ale w momencie, kiedy przychodzi choroba, no to widać, że zaczynają się problemy. Nie ma tych zasobów wytrzymałościowych w organizmie, zaczyna brakować i nawet przy zwykłej chorobie, przy zapaleniu płuc, zapaleniu układu moczowego, zaczyna natychmiast sypać się wszystko, czyli dochodzi do nasilenia niewydolności serca, niewydolności nerek. Pacjent zaczyna gorzej funkcjonować mentalnie, bo ten mózg jest niedokrwiony, niedotleniony.
1: I nagle się okazuje, do opieki nad seniorem jest potrzebny cały zespół specjalistów.
3: I tutaj właśnie jest ten problem, że rodzina mówi, no panie doktorze, no ale przecież on jeszcze tydzień temu chodził, no to pan mówi, że w tej chwili on wymaga opieki i wymaga leżenia, wymaga, no przecież jak pan sobie wyobraża, że ja teraz swoje życie zmienię, bo pan mi takiego nie odda do domu. To są moje codzienne rozmowy z rodzinami. Wówczas najczęściej rzeczywiście mam problem, bo rodzina mówi, ja takiego pacjenta nie wezmę do domu. No pacjent staje się leżącym, ponieważ jest to konsekwencja choroby, a nie stanu, który wprowadziłem mu na przykład na oddziale, czy wywołałem leczeniem. To jest troszeczkę takie niezrozumienie tego, że pacjent starszy jest w stanie zagrożenia można powiedzieć non stop. I tutaj nie ma choroby, która będzie u pacjenta starszego błaha i będzie przebiegała w sposób błahy. Każda choroba u pacjenta starszego może skończyć się tym, że będzie pacjentem potem leżącym, wymagał opieki. I tu jest teraz największy problem, że tak naprawdę nie brakuje tak dużo tych łóżek czy łóżek szpitalnych, ale bardzo brakuje miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w domach pomocy społecznej. Tu mamy bardzo duże braki, bo tak naprawdę tych domów pomocy społecznej i miejsc w DPS-ach jest w Polsce około 100 tysięcy, gdzie seniorów jest około 10 milionów. Jeżeli mówimy o czasie oczekiwania na przykład ZOL czy dom pomocy społecznej, to jest bardzo często pół roku do roku w dobrych miejscach, czy w miejscach, gdzie tych domów pomocy społecznej jest więcej. Czyli zaczyna się problem. Kto się tym pacjentem będzie opiekował do czasu, kiedy on uzyska to miejsce w ZOL-u czy w DPS-ie? Rodzina pracuje. Opowiadają mi często swoje historie, które też są dramatyczne. Mówią mi o tym, że sami są chorzy, sami wymagają pomocy. I to są moje codzienne problemy z rodzinami. Ja najczęściej na oddziale mam około 4-5 pacjentów, którzy leżą na oddziale tylko z powodów socjalnych, których nie mam gdzie umieścić. Najgorzej jest z pacjentami, którzy są samotni. Tutaj wiemy, że pacjenci samotni, którzy są po 60 roku życia, to około 40% tych pacjentów jest zagrożona ubóstwem. Jeżeli taki pacjent czy taki senior był w stanie przed chorobą samodzielnie zrobić zakupy, samodzielnie funkcjonować, to było wszystko okej. A kto ma mu załatwiać teraz miejsce w ZOL-u czy załatwiać wszystkie sprawy związane z jego dalszym postępowaniem w momencie, kiedy on trafi do szpitala i staje się pacjentem już leżącym, niesamodzielnym? Ja takiego pacjenta nie mogę wypisać do domu, bo to byłoby go skazanie po prostu na tak naprawdę na śmierć. I jeżeli ja wypiszę pacjenta do domu i nawet go odwiezie karetka i zostawi, takie coś jest po prostu niewyobrażalne. I tu mamy bardzo duże problemy z tym, żeby taką instytucjonalną pomoc też dla takiego pacjenta załatwić.
1: Nie wiem, panie doktorze, czy moi goście w studiu nie mają votum separatum odnośnie pańskiej diagnozy dotyczącej tego, że tutaj bardziej kuleją wątki socjalne niż medyczne. Pani doktor, ale spróbujmy może tutaj znaleźć jakąś odpowiedź, bo to mi się wydaje, że to są takie dwa skrzydła, które muszą iść równo. I opieka medyczna, i ta opieka, nazwijmy to, socjalna.
0: Tak, to są dwa równorzędne filary i pozwolę sobie nie zgodzić się z moim przedmówcą, z panem doktorem. Przede wszystkim pacjent leżący nie może, pacjent leżący nie trafia do DPS-u. Dom pomocy społecznej nie jest dla pacjentów z wielochorobowością leżących. Do tego są instytucje ochrony zdrowia. Stąd dlatego takie mamy oddzielenie pomocy społecznej od systemu ochrony zdrowia. To jest do innych osób starszych. Bo ja bym chciała trochę zamieszać tutaj w tym wszystkim, albo uporządkować, bo my zaczęliśmy od razu od jednej z grup osób starszych. A chciałam zwrócić uwagę, że osoby starsze, czyli osoby po przejściu na emeryturę, bo ustawa o osobach starszych mówi, że jest 60+, są najbardziej zróżnicowaną grupą społeczną w Polsce, znaczy w ogóle na świecie. Dlaczego? Ponieważ to są osoby, które każda z tych osób ma inne doświadczenia, ma inną sytuację ekonomiczną, zdrowotną, społeczną. To są osoby, które bagaż doświadczeń jest różny. I różny styl życia, sytuacja ekonomiczna, w różnych zawodach pracowali, różna sytuacja rodzinna. Poza tym mamy bardzo zróżnicowaną wiekową. To są osoby 60-letnie, 70-letnie, 80-letnie, ponad 100-letnie. W związku z czym te działania muszą być różnorodne do tych osób. I teraz wraz z wiekiem, badania pokazują 75 rok życia, 80 i potem 85, następuje zwiększenie zachorowalności. Pojawia się wielochorobowość i potem bardzo często zależność od innych osób. W związku z czym tu działanie, to jest ta grupa, o której my tutaj, ten wątek nasz tutaj, o którym mówimy. Natomiast inne działania będą do osób aktywnych, do osób w miarę zdrowych, funkcjonujących.
2: Mogę się wciąć?
1: Tak, oczywiście.
2: To, o czym pani doktor mówi, w gerontologii, geriatrii nazywa się podziałem na seniorów go-go, slow go i no go. Go-go to są, no jak my możemy zrozumieć, ci, którzy są aktywni, slow go to są ci, którzy powoli już, no jakby zaczynają, mają coraz większe potrzeby i ich aktywność spada. Natomiast ci, którzy tracą samodzielność, stają się osobami zależnymi, to są ci no go, którzy stanowią największe obciążenie dla systemu, ale też to jest jakby, no, są też, no, powinni być największym przedmiotem troski nas wszystkich.
0: I dzisiaj właśnie mamy największe wyzwanie, ponieważ owszem, starzeje się nam społeczeństwo, ale problemem dzisiaj jest podwójne starzenie, czyli wzrost odsetka osób powyżej 80 roku życia. Czyli w tej grupie starszych nam szczególnie przerasta grupa osób powyżej 80 roku życia. W tym roku, w 2026, wchodzi w okres 80 lat pierwszy rocznik wyżu demograficznego, który był po wojnie, czyli osób urodzonych w 1946 roku. I teraz tych osób dzisiaj to jest około 4,3%. Za 14 lat, czyli bardzo szybko tak naprawdę, w roku 2040 będzie ich 8,7%. Mhm. Czyli dwa razy tyle. I te osoby właśnie wymagają tego wsparcia i opieki.
2: To jest, chcę powiedzieć jedna rzecz, to jest zjawisko, które być może jest, znaczy nie do końca zdajemy sobie z tego tak szeroko sprawę, ale to są 70-letnie osoby, które opiekują się swoimi, no najczęściej 90-paroletnimi matkami.
1: Seniorzy, którzy sami potrzebują wsparcia, tak, jeszcze jest, wciąż się opiekują starszym pokoleniem.
2: To jest, no, jakby to się dzieje i właśnie to, o czym pani doktor mówi, o tym wzroście, to jest po prostu ta krzywa tych osób, ilości osób właśnie tych najstarszych, ono rośnie szybciej niż tempo starzenia się społeczeństwa.
1: Także... No dobrze, ale to w takim razie, jak mamy uodpornić tych seniorów z tej grupy go-go, jak pan to ładnie powiedział, żeby no nie wchodzili w ten etap slow-go, bo przecież mamy takie społeczeństwo, że również ci seniorzy w wieku 60-70 muszą opiekować się tymi 80-90.
0: Ale mało tego, oni nie tylko opiekują się swoimi rodzicami, często opiekują się też wnukami. To jest dlatego mówimy o tak zwanym pokoleniu kanapkowym, szczególnie kobiet, które ma podwójny balast. Mhm. I wnukowie... I rodzice.
2: Ale pan zapytał, co robić, bo to jest trochę tak, że myśmy się tutaj chyba wszyscy teraz udali na taką sesję straszenia naszych słuchaczy i słuchaczek. Że
1: nie,
2: jest...
1: bardziej uświadamiania. Ale
2: ja też jak rozmawiamy, tak poczułem, że może z tej naszej rozmowy da się wyciągnąć takie też pozytywne rekomendacje nasze, może naszych słuchaczy, że na przykład ważna jest taka umiejętność, bo pan zaczął od planowania własnej starości, od tego, że no w ogóle... komunikacja w rodzinie jest ważna. Mhm. Bo tutaj pan doktor mówił dużo o... To było, znaczy ja bardzo rozumiem i doskonale rozumiem ten dramat lekarzy, którzy nie mogą wypisać pacjenta z oddziału, bo nie mają go dokąd wypisać. I to jest dramat i ja ten głos też rozumiem. Ale faktycznie tu i pani doktor i ja stoimy trochę, jakby jesteśmy trochę gdzie indziej i dla nas jakby no nie... Troską społeczeństwa nie powinno być, że powinna być odpowiednia ilość placówek, która przejmie tych starszych ludzi, tylko to, żebyśmy jako społeczeństwo byli w stanie ich przyjąć z powrotem do środowiska, w którym oni żyją.
1: No i chyba temu służy ta propozycja rządowa, żeby nie tyle likwidować domy pomocy społecznej, ile traktować je jako no, taką ostateczność, tak? Żeby ta odpowiedzialność była po stronie najbliższego środowiska.
2: Bo ja tylko jedną rzecz jeszcze powiem, bo to jest moje doświadczenie, moja praca. Ja jestem trochę w takiej sytuacji, jak pan doktor mówił, że jest ta rodzina, przychodzi do mnie i mówi, ona nie wie, co mają robić kompletnie. Lekarz właśnie nie mówi im, co mają zrobić. Nikt im nie mówi, system nie mówi zrobić i oni nie wiedzą, co zrobić. Ja albo czasami odsyłam ich po prostu do pomocy społecznej, bo nie mówię, słuchajcie, mi zapłacicie 200 zł za konsultację, a może możecie tę sprawę sobie rozwiązać sami. Ale jeżeli ci ludzie są zdeterminowani, mają jakieś też tabu myślenia o pomocy społecznej, nie chcą, nie umieją, nie potrafią tego zrobić, to ja mówię im, słuchajcie, da się... przynajmniej przemyślcie, żeby zrobić to z głową, żeby zaangażować się w to właśnie w to wzięcie tego staruszka, o którym tutaj pan doktor mówił, wzięcie go do jego domu, czy do waszego domu, czy jak to zorganizować, żeby to się dało, żeby to było no, sustainable, żeby to dało się w takim systemie funkcjonować w jakimś tam okresie, przynajmniej tej rekonwalescencji, prawda, żeby ta osoba starsza jak najszybciej ją wprowadzić do jakichś tam, może się to czasem nie udać, pan doktor o tym mówił, że czasem po takim chorobie, hospitalizacji starsza osoba już nie wróci do sprawności, ale to właśnie nasze środowisko domowe, rodzina, sąsiedzi, lokalna społeczność, samorząd, organizacje pozarządowe, jakieś wsparcie właśnie tu mówimy, jakiś bon senioralny, to wszystko powinno służyć temu, żeby rodziny były w stanie sobie poradzić z tym swoim seniorem.
1: Doktor...
0: Ja chciałam powiedzieć o takim naszym projekcie. Mhm. Właśnie świadczenia usług w środowisku lokalnym. To jest projekt realizowany ze środków unijnych w jednym z mazowieckich samorządów, dokładnie w Przasnyszu. Przygotował go zespół tutaj właśnie ekspertów i go testowaliśmy na 20 osobach starszych, które od 2-3 lat nie wychodziły z domu. W większości były to osoby leżące. I naszym celem było ich jak największe usprawnienie, podniesienie jakości życia. Oczywiście chcieliśmy, żeby chociaż kilka osób udało się wyprowadzić z domu, żeby mogły wyjść. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś nie wychodzi 2-3 lata z mieszkania. I ten model, który opracowaliśmy, to była współpraca kilku specjalistów. Te wszystkie osoby miały świadczone usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli to było środowisko znane MOPS-owi i pracownikowi socjalnemu. I oprócz tych usług prowadziliśmy przede wszystkim wsparcie psychologiczne, wsparcie fizjoterapeutyczne i wsparcie terapii zajęciowej, i w zależności od potrzeb wsparcie logopedyczne.
1: I bardzo kompleksowo, muszę powiedzieć, tak. Naprawdę.
0: I to było w zależności od sytuacji zdrowotnej danej osoby, od chorób pracowali specjaliści. To było, bym powiedziała, każda z tych osób miała wiele, wiele chorób. Naprawdę, jak czytaliśmy na początku, zapoznawaliśmy się z tymi osobami, to zastanawialiśmy, czy sobie zbyt ambitnego zadania nie postawiliśmy przed tym.
1: Panie doktorze, oddajmy głos panu Marcinowi Karolewskiemu. Czy pan jako geriatra widzi taką potrzebę, żeby te działania i kadry medycznej i tej kadry od opieki socjalnej, nazwijmy to, były bardziej skoordynowane, żeby to nie były dwa odrębne światy, tylko żeby one się wzajemnie przenikały, bo może tutaj też jest problem, że lekarz swoje, opiekun swoje i tak naprawdę ten brak koordynacji, brak komunikacji, wymiany informacji też wpływa na to, jak opieka nad seniorami wygląda dzisiaj.
3: Trochę też ja bym dodał tutaj trzecią część tutaj do tego ogródka jeszcze i rodzina. Ponieważ my w Polsce też mamy trochę takie myślenie instytucjonalne. W momencie, kiedy się coś dzieje, to oni powinni, prawda?
1: No tak, to jest zrzucenie odpowiedzialności na lekarzy.
3: Pomoc społeczna powinna. I tak naprawdę to właśnie to pytanie, które pan redaktor zadał na samym początku, prawda? Jak my się przygotowujemy do własnej starości, chyba jest kluczowe dla całości tutaj tej audycji i najważniejsze, tak? My wszyscy jesteśmy mentalnie nieprzygotowani do tego, że ta starość nadejdzie będziemy się musieli opiekować swoimi rodzicami, prawda, dziadkami bardzo często. My dzisiaj żyjemy trochę w takiej kulcie młodości, kulcie sprawności. Do późnej starości chcemy być, prawda, piękni, młodzi, zbotoksowani, pofarbowani i tak naprawdę czasami można nie rozpoznać, czy ktoś ma 50 lat, czy 20. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi już starość, przychodzi pacjent, staje się pacjentem leżącym, my o tym w ogóle nie myślimy. Problemem jest to, że chyba też każdy z nas tutaj, jak rozmawiamy, zajmuje się troszeczkę inną grupą pacjentów. Bo wszystko jest dobrze, dopóki ten pacjent jest rzeczywiście tym seniorem, który wymaga aktywizacji, wymaga wsparcia, często wsparcia psychologicznego. Często problemem są zaburzenia depresyjne, jest samotność, jest brak możliwości porozmówienia z drugim pacjentem czy z drugim człowiekiem. Natomiast ja mam do czynienia tak naprawdę już z pacjentami, czyli z ludźmi, którzy, dla których świat się, można powiedzieć, wali. I to jest wówczas choroba nie tylko tego seniora, tylko to jest choroba całej rodziny. I ta rodzina właśnie staje nagle przed bardzo dużym wyzwaniem, o którym tutaj mówił właśnie pan opiekun, jak my mamy sobie przeorganizować to życie dla tego seniora, co my mamy zrobić. To jest totalna panika, to jest w tym momencie, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, zawalenie się jakieś...
1: Czyli trzeba po prostu wcześniej życia, zacząć o tym myśleć.
3: Oczywiście. Problemem jest to, że też to, co tutaj pani doktor mówiła, że mamy coraz więcej osób tych najstarszych, starszych staruszków, czyli powyżej 80 roku życia. Ale tak naprawdę dane europejskie pokazują, że tak jak średnia długość życia w Europie się wydłuża i w Polsce również ta długość życia się wydłuża, to w Polsce nie wydłuża się długość życia bez niepełnosprawności. Czyli mamy coraz więcej pacjentów starszych, żyjących długo, ale żyjących też w niepełnosprawności, czy w jakichś zaburzeniach, czy dysfunkcjach. Ponad 50, czy prawie 2/3 seniorów powyżej 60 roku życia mówi o długotrwałych dysfunkcjach, które uniemożliwiają, prawda, czy zaburzają jego normalne funkcjonowanie. Tak? Czyli mamy coraz więcej tych pacjentów, znaczy starszych osób, które stają się tak naprawdę już pacjentami. Oczywiście ta koordynacja opieki, o której tutaj pan mówił, jest bardzo ważna. Myśmy w zeszłym tygodniu nawet mieli tutaj spotkanie wszystkich oddziałów geriatrycznych z Wielkopolski i to, o czym żeśmy rozmawiali właśnie najmocniej, to przedstawialiśmy zespoły geriatryczne, ponieważ nad pacjentem geriatrycznym nie opiekuje się lekarz. Nie opiekuje się nim tylko lekarz czy pielęgniarka, to musi być też psycholog, to musi być dietetyk, bo zdrowa dieta dla pacjenta seniora jest dużo ważniejsza niż dla osoby młodszej. My mamy często pacjentów, prawda, nawet z otyłością, ale jednocześnie wyniszczonych, czyli takich pacjentów, którzy mają otyłość na przykład brzuszną, ale mięśnie w zaniku. Oni nie są w stanie potem normalnie funkcjonować. Dużym problemem jest oczywiście są zespoły iatrogenne, czyli to, że pacjent chodzi od jednego lekarza do drugiego i każdy zapisuje mu swoje leki dodatkowe, a na końcu trafia na oddział geriatryczny, gdzie naszym zadaniem jest tak naprawdę, że odcięcie mu połowy leków, ponieważ zdarzają się takie interakcje, które powodują, że pacjent staje się leżący z samych interakcji lekowych i po odjęciu mu połowy leków nagle się okazuje, że kontakt z pacjentem
1: czyli
3: jest
1: wtedy pacjent
3: inny,
1: sobie uświadamia, że to pół życia senioralnego, które spędził w kolejce do lekarza, nie tylko było po nic, ale wręcz przeciwnie, zaczęło mu po prostu szkodzić, tak? No to przecież to jest chory system.
3: No, tu nie było koordynacji, prawda, również między lekarzami. Pacjent też bardzo często jednemu czy drugiemu lekarzowi nie mówi, że był jeszcze u drugiego lekarza, albo od każdego bierze jakieś zalecenia, a samemu sobie te zalecenia potem gdzieś
1: a ma pan takie poczucie, że seniorzy nie ufają lekarzom co do zasady?
3: Z jednej strony nie ufają, z drugiej strony bardzo często chodzą, prawda? Natomiast
1: może szukają
3: czasami
1: tego jednego.
3: Czasami dużym problemem jest pacjentowi na przykład zabrać jedną tabletkę, ponieważ mówimy, że tą tabletkę nie powinien pan już w tej chwili brać, ponieważ są interakcje z innymi tabletkami, ale ja dostałem tą tabletkę, prawda, od swojego lekarza specjalisty takiego czy takiego, więc często jest dużym problemem na przykład właśnie zabranie jakiegoś leku albo wytłumaczenie, że w tym momencie ten lek już przynosi więcej szkody niż pożytku. Prawda? Więc my mamy tutaj bardzo dużo tych zespołów też geriatrycznych, które są specyficzne dla osób starszych. Mówiąc o starości, my bardzo często mamy takie od razu myślenie, starość, otępienie, prawda? Czyli mamy pacjenta, który ma zaburzenia otępienne, bo jakie inne problemy może mieć pacjent starszy. Ale dla pacjenta starszego jest dużo ważniejszym problemem na przykład to, żeby przygotować mu tak mieszkanie, żeby on się w tym mieszkaniu nie przewrócił, ponieważ jedno przewrócenie dla seniora może oznaczać złamanie szyjki kości udowej, leżenie, niesamodzielność i to jest dla niego właśnie ta kaskada, która spowoduje utratę samodzielności i nagle stanie się człowiek zależny od osoby drugiej. My sobie powinniśmy sami pomyśleć, jak my byśmy się w takiej sytuacji poczuli w momencie, kiedy mentalnie jeszcze ktoś jest sprawny, ale już nie potrafi się samemu umyć, musi się załatwiać, prawda, i prosić o podstawową pomoc w załatwieniu najprostszych rzeczy, nawet prosić o pomoc w umyciu się, prawda, czy przyniesieniu podsuwacza. To są problemy.
1: A propos osoby drugiej czy trzeciej. Pani Agnieszka pisze, ja jako była nauczycielka musiałam sprzedać swoją kawalerkę w Częstochowie, żeby zapewnić całodobową opiekę mojej nieżyjącej już mamie w domu opieki. Mhm. Dziś służę pani, emerytowanej nauczycielce w Bawarii, którą stać na zatrudnienie mnie. Zarabiam ponad 2 razy tyle. Pytanie do pani dr Elżbiety Bojanowskiej. Jak z opieki nad seniorami uczynić aktywność atrakcyjną dla opiekunów. Nie tylko pod względem finansowym, jeśli to w ogóle jest możliwe, ale atrakcyjną na tyle, żeby ta opieka no, nie wynikała z jakichś zależności rodzinnych, że opiekujemy się swoimi rodzicami, ale opiekujemy się systemowo, tak jak przykład pana Marcela.
0: Myślę, że jednak kluczem są tutaj środki finansowe. Osoby świadczące usługi opiekuńcze w publicznym systemie pomocy są to osoby, które są najniżej wynagradzane.
1: Czyli w ogóle pani Agnieszka mówi o Bawarii, no więc to też sytuacja za granicą.
0: Tak, dlatego teraz tak. W ogóle osoby pracujące w systemie pomocy społecznej to łącznie z pracownikami socjalnymi, to osoby, które mają bardzo niskie wynagrodzenia. Mhm. To, o czym mówił pan doktor tutaj na początku, że tutaj system ochrony zdrowia ma już te zasoby. No ma zasoby, bo żeśmy zmienili dosyć mocno finansowanie, szczególnie mówię o finansowaniu pielęgniarek. Nie poszło to w tym kierunku w systemie pomocy społecznej. Dlatego tak bardzo nam brakuje kadr w pomocy społecznej, w tym doświadczenia usług opiekuńczych. I mówimy o systemie teraz publicznym. I mamy teraz rynek prywatny i mamy też jeszcze szarą strefę. Mhm. To są różne, bym powiedziała, obszary te zagadnienia. Nasze właśnie, często Polki wyjeżdżają, żeby dobrze zarobić właśnie za granicę. Szczególnie do Niemiec. No to właśnie, jest ten kierunek.
1: Od lat słyszę, że wyjazd do Niemiec i opieka nad seniorami wiąże się no, z pewnymi korzyściami, nie tylko też finansowymi, ale w ogóle jeśli chodzi o standard życia też opiekunów.
0: To są dużo wyższe wynagrodzenia, dużo wyższe wynagrodzenia aniżeli w Polsce, a do Polski przyjeżdżają panie z Ukrainy, które świadczą opiekę, bo to będzie dla nich wyższy standard życia i wyższe wynagrodzenie aniżeli na Ukrainie.
2: To się nazywa fachowo drenaż troski. Jest to globalny problem. To jest też tak, że tutaj...
1: Drenaż troski.
2: To się nazywa, to jest zjawisko opisane i istniejące na całym świecie. I tutaj ciekawostka taka, że o ile do Polski już przyjeżdżają, znaczy jest to no, powszechne, prawda, zjawisko, że do opieki zatrudniamy panie z Ukrainy, to w Polsce już pojawiły się też opiekunki z takich krajów, które gdzie indziej są już znanym źródłem pracy opiekuńczej, czyli z Filipin, z Malezji. I to jest, no właśnie, to jest ten daleki, globalny drenaż troski, bo pamiętajmy, że tak jak tutaj no, Polki wyjeżdżają pracować w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, zostawiając tu swoje rodziny, tak panie z Ukrainy, które wyjeżdżają do Polski, zostawiają na Ukrainie swoich bliskich, którzy wymagają opieki i tak samo osoby z globalnego południa, z Filipin, z Malezji, zostawiają tam osoby potrzebujące opieki.
1: A czy to nie rodzi, panie Marcelu, u osób starszych takiego, no nie wiem, rozżalenia albo jakiejś złości, że okej, okay, mam fachową opiekę, załóżmy, w DPS-ie, w jakimkolwiek innym ośrodku, mam wykwalifikowanych opiekunów, ale to jednak nie są moi bliscy, to nie są moi synowie, to nie są moje córki, a to jest ich zadanie. I to też pewnie może rodzi jakąś tutaj barierę też w kontakcie tego opiekuna z seniorem.
2: Ja bym powiedział, że to, co chciałbym, żeby słuchacze wynieśli z naszej rozmowy, jest to, że trzeba właśnie no, detabuizować, demitologizować pewne relacje i pewne sytuacje. Że to jest trochę tak, że w opiece nie, jako rodzina sami nie damy rady, wyłącznie jako bliscy. Na tym nie da się zbudować efektywnej i długotrwałej opieki, więc trzeba polegać na obcych. I musimy pamiętać o tym, i myślę, że to jest naszego pokolenia, pewnie tutaj ludzi w średnim wieku, przygotowanie do starości jest takie, że my już to wiemy. Ludzie starsi od nas, pokolenie naszych rodziców, dziadków, dla nich to jest tabu, że może ktoś obcy jakby spoza rodziny, że wszystko jest skoncentrowane na kobietach, że to matka, córka, synowa, że tylko kobiety z rodziny są powołane do wykonywania tej pracy. Więc im bardziej będziemy to ujawniać, że to nie musi być osoba z rodziny, to może być pracownik społeczny, to może być też osoba, oczywiście tu pani doktor wspomniała, szara strefa jest ogromna, co wynika z tego przede wszystkim, że koszt ubezpieczenia społecznego pracowników opieki, no nie, rodzin nie stać na ten no, ponoszenie tego kosztu. Ja to o tym zawsze też staram się mówić, kiedy mam dojście do jakiegoś mikrofonu, że żadnej rodziny w Polsce praktycznie nie stać na to, żeby zatrudnić uczciwie, płacąc pełną stawkę ubezpieczenia społecznego za opiekunkę zatrudnianą w domu.
1: A jakie to są koszty?
2: No to są niebotyczne, bo jeżeli byśmy, jakby to są niebotyczne koszty, ponieważ no, teraz jakby na czarno opiekunki biorą od 4000 zł za miesiąc. Pamiętajmy, że mówimy o zamieszkaniu na stałe. To jest praca na 3 etaty, w zasadzie na 4, bo to jest 24 godziny, czasami przez cały miesiąc. Więc no, to jest ilość etatów, prawda, razy ileś tam. I to ta praca jest wyceniana na minimum 4000 zł. To często już jest więcej. Nie wiem, jak wiele rodzin w Polsce jest stać, żeby płacić, prawda, nie wiem, 6000 miesięcznie za opiekunkę w domu. To jest ogromna już kwota dla większości polskich rodzin. I pamiętajmy, że to są kwoty, no przecież należałoby tej osobie zapłacić ubezpieczenie społeczne, prawda? Ona przecież jest zatrudniona. I tego to się obchodzi w szarej strefie, bo nikogo na to nie stać. I, no i system tego problemu nie widzi. To jest kolejny problem.
0: Ale oprócz tego, że jest pełne wynagrodzenie tej osoby, te 4 czy 5 czy 6 tysięcy, to jest też wyżywienie dane.
2: Tak,
0: i ta osoba ma miejsce zamieszkania. Czyli proszę zobaczyć, jakie to są koszty. To już prawie pochodzi 8-10 tysięcy. Jeżeli miał do tego dojść jeszcze ubezpieczenie, to dlatego rodzin po prostu nie stać. Dlatego w systemie pomocy społecznej część, na przykład mamy drenaż w ogóle zasobów pracy, nam się kurczą zasoby pracy. Mhm. Przecież część gmin ma zadanie, znaczy gminy w ogóle mają zadanie własne obowiązkowe świadczenie usług opiekuńczych. Około 600 gmin nie świadczy tych usług. I teraz pytanie, dlaczego?
1: Z jakiego powodu? No właśnie.
0: Z powodu jakiego? Nie ma rąk do pracy. Wielokrotnie rozmawiałam z dyrektorami, kierownikami ośrodków pomocy społecznej. Jak to możecie nie realizować zadania własnego obowiązkowego? Ustawa to nakazuje.
1: A ktoś ich z tego rozlicza?
0: Są rozliczani, ale jeżeli oni pokazują jedno ogłoszenie o pracę, jeden nabór, drugi, trzeci, czwarty i nikt się nie zgłasza i nie mają kogo zatrudnić, to jest problem po prostu. A ten problem, tak jak pokazują dane, będzie tylko narastał.
1: No i tutaj właśnie wracamy do tej atrakcyjności, tak pani Marcelo?
2: No to jest atrakcyjność, to oczywiście jest...
1: No może złe słowo.
2: Znaczy jakby inaczej, żeby ta praca była, żeby ona też była dostrzegana, żeby była też... Ja mam wrażenie, że to jakaś zmiana następuje, mhm. że

0: ten zawód się staje prestiżowy, ale że przynajmniej będziemy godnie traktować i myśleć o tych ludziach jako wykonujących bardzo ważną, odpowiedzialną pracę. Więc za tym powinny iść jakieś oczywiście pieniądze, jakieś rozwiązania systemowe, ale tu pani doktor wspomniała o, właśnie padło hasło projekt pilotażowy robiony w Przasnyszu. I to jest coś takiego, co we mnie budzi pewną nadzieję, że, bo w Polsce na poziomie samorządów gminnych, powiatowych, miejskich, naprawdę dużo się dzieje tych, ja tu wspomniałem na samym początku, takich różnego rodzaju pilotażowych inicjatyw. Czasami te inicjatywy polegają na tym, że właśnie dwie inicjatywne panie, które wzięły sprawę w swoje ręce, zaczynają jakby pokazywać, że w gminie jakieś konkretne są takie i takie potrzeby i one mają, i oczywiście to się trochę rozbija o biurokrację, trochę o takie rządy panów na poziomie gminnym, że jak przychodzi do dzielenia budżetu w gminie, to panowie zarządzą, że trzeba zbudować kolejną drogę do wyludniającej się wsi, bo paniom na miękką, prawda, infrastrukturę, czyli na pracę tą opiekuńczą, to nie dadzą pieniędzy. Bo to, i to są realia polskich samorządów. Ja to, tutaj gmina Mielnik, słynna już, myślę, w naszych tutaj kręgach, która w gminie Mielnik parę inicjatywnych pań wykreowało usługę takiej koordynatorki i no, dotarły do Warszawy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej. Wszędzie prezentują, jak im to idzie, ale same mówią, że na miejscu w Radzie Gminy to jak trzeba głosować, czy przez dać im więcej pieniędzy, no to zawsze droga do wyludniającej się wsi dostaje te pieniądze.
1: Jedno zdanie, pani doktor Bojanowska,
2: tak, chciałam się pochwalić, że w tym projekcie osiągnęliśmy, myślę, że sukces, bo z 26 osób wychodzi z domu i jest samodzielnych. Jedna pani uczestniczy w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, chodzi na zajęcia. Część osób wystało mu ludzi z łóżka i wykonuje samodzielnie czynności wokół siebie. To jest bardzo ważne, to jest ten problem. Czyli proszę zobaczyć, ta skoordynowana opieka różnych specjalistów daje efekty. Tu jest bardzo ważna rola psychologa, bo często przy tych chorobach fizycznych siada psychika. I wzmacnianie tej psychiki jest bardzo ważne.
1: Panie doktorze, pytanie do Marcina Karolewskiego. Mówimy tutaj, padło słowo prestiż. Gdybyśmy specjalizacje lekarskie mieli sobie sklasyfikować jakoś, to pod kątem prestiżu geriatria na którym miejscu by się znalazła? Porównując na przykład do, no nie wiem, okulistyki.
3: Panie redaktorze. Ja myślę, że atrakcyjność geriatrii nie jest brana pod uwagę tutaj sam prestiż. No, tu jest kwestia tego, że bardzo często osoby wybierają specjalizację pod kątem tego, której specjalizacji można też łatwiej czy szybciej zarobić pieniądze, która specjalizacja, powiedzmy, da możliwość pracy w prywatnym gabinecie, czy tego typu, powiedzmy, rankingi są robione i tutaj geriatria na pewno nie będzie na pierwszym miejscu. Pacjent geriatryczny, który przychodzi do gabinetu na NFZ na przykład, to jest pacjent, który wymaga przynajmniej poświęcenia pół godziny czasu. To nie będzie 10 minut, prawda, i wykonanie procedury, która będzie wysoko płatna. My chcemy z tym pacjentem porozmawiać, zanim on nam przedstawi swoją dokumentację, zanim go zbadamy, zanim go ocenimy, to dla takiego pacjenta minimum pół godziny musimy poświęcić. To są bardzo często też ciekawe historie, które poznajemy. Mamy do czynienia z bardzo fajnymi ludźmi. I tak naprawdę to można powiedzieć tak, że geriatria zaczyna być dopiero teraz zauważana jako specjalizacja. Pamiętajmy też o tym, że jeszcze całkiem niedawno takie specjalizacje jak medycyna paliatywna również nie cieszyły się jakąś popularnością. Obecnie lekarze bardzo chętnie robią specjalizacje z medycyny paliatywnej. Dużo się mówi o chorych onkologicznie, o odchodzeniu, prawda, o godnym odchodzeniu. Medycyna właśnie poświęcona osobom starszym, geriatria, to jest bardzo ciekawa część medycyny, bardzo ciekawa działka i ja zawsze powtarzam też młodym lekarzom i młodym stażystom, że to jest tak naprawdę być może ostatnia jeszcze gałąź medycyny, która jest tak naprawdę sztuką, a nie nauką, ponieważ my musimy czasami się zastanowić nie to, co zrobić dla pacjenta zgodnie z najnowszymi wytycznymi, prawda, czy mu ciśnienie obniżyć do takiego czy takiej wartości, tylko musimy się zastanowić, czy obniżenie tego ciśnienia do takiej wartości nie spowoduje na przykład pogorszenie funkcjonowania mentalnego takiego pacjenta, czy dołożenie tego jednego leku mu rzeczywiście pomoże, czy nie zacznie szkodzić, jaki lek przeciwbólowy mu podać, żeby go jednocześnie nie bolało, ale z drugiej strony, żeby ten lek przeciwbólowy nie spowodował nadmiernej senności i żeby ten pacjent

0: pacjent na przykład z powodu leku przeciwbólowego nie miał zawrotów głowy, nie przewrócił się i nie stał się niepełnosprawny. Także geriatria to jest niezwykle ciekawa działka medycyny i mam nadzieję, że niedługo stanie się bardzo modna. Także ja jestem pełen nadziei. Na moim oddziale mam kilka osób specjalizujących się właśnie z geriatrii. Widzimy małe sukcesy czasami w pracy nad pacjentami geriatrycznymi. To oczywiście nie będzie super robot Da Vinci, prawda? To nie będą rzeczy, które będzie można gdzieś fajnie przedstawiać, ale my mamy swoje małe sukcesy, mamy pacjentów, którzy się uśmiechają, mamy rodziny, którzy mówią, w końcu mogłem porozmawiać ze swoją mamą, bo stała się ostatnie, w końcu...
1: Ostatnie zdanie, panie doktorze, bo jeszcze chcę każdemu z państwa oddać pół minutki chociaż na podsumowanie. Taka myśl, która po wypowiedzi pani doktor mi zapadła w pamięć, to chyba to, żeby koniec końców być po prostu bardziej wyczulonym na... po prostu na los seniorów. Może to takie ogólne, ale może od tego trzeba zacząć, żeby po prostu pamiętać w różnych aspektach.
0: Pamiętajmy, że się zestarzejemy wszyscy i że ta starość tak samo jak dotyczy naszych bliskich, będzie dotyczyć nas. Także to powinniśmy pamiętać po prostu.
1: Pani doktor Bojanowska.
2: Tak, musimy pamiętać, że my się też zestarzejemy. Dzisiaj o tej myśleć o tej starości, ale pamiętać o różnorodności seniorów i tych różnorodnych działaniach do nich skierowanych i też w jakiś sposób, może brzydko słowo, wykorzystać tych młodszych seniorów, często bym powiedziała, którzy chcieliby dać jeszcze więcej z siebie, nawet w usługach sąsiedzkich dla potrzebujących innych osób starszych.
1: I postawić na komunikację w rodzinie, panie Marcelu.
3: Komunikacja w rodzinie, tak, uczmy się tego jak najwcześniej, bo znaczy ja myślę, że teraz faktycznie żyjemy w tak zwanej kulturze terapii, co ma swoje duże plusy i trochę pewnie minusów, ale ta kultura terapii uczy nas, że właśnie komunikacja jest ważna, że trzeba otwierać się na przynajmniej na tych bliskich, prawda, że żyjemy z ludźmi, tworzymy jedną rodzinę, to nauczmy się z nimi rozmawiać, bo bez tej umiejętności bardzo trudno jest wejść w sytuację właśnie kiedy bliski wymaga opieki. Bo te różne niezałatwione sprawy, niezakomunikowane różne emocje, jakieś rodzinne też, przeszłość rodzinna, czasami trudna, często trudna, ona bardzo rzutuje na to, jak możemy wykonywać naszą pracę opiekuńczą. Jeżeli pewne sprawy załatwiamy zawczasu, tutaj myślę, że też, muszę to chyba to powiedzieć na koniec, że takie bardzo praktyczne też rzeczy, rozmowa o takich rzeczach jak zasoby rodzinne, finansowe, nieruchomości, podział jakiś, też właśnie nauczmy się o tym rozmawiać, bo jeżeli nie rozwiązujemy tych problemów, nie rozmawiamy o tym w ogóle, to w momencie, kiedy nagle stajemy przed tymi wyzwaniami, stajemy się bezradni, bo też nie mamy skąd, nie potrafimy się dogadać z bliskimi. No i tu, więc rozmawiajmy zawczasu.
1: Pół zdania, pani doktor.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że nie tylko komunikacja w rodzinie, ale w ogóle relacje społeczne. To jest coś, co procentuje później w przyszłości na starość. Dlatego dziś już inwestujmy w te relacje.
1: Doktor Elżbieta Bojanowska, dyrektor Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa, Marcel Andino Weles, opiekun medyczny, gerontolog, założyciel firmy Młodszy Brat, lekarz Marcin Karlewski, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Panie doktorze, proszę wybaczyć, nie będę czytał, bo znowu sobie język połamie. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Był Plac na Rozdrożu. Dziękuję. Rozmawialiśmy o seniorach, z myślą o seniorach i również wszystkiego dobrego. Kierujemy te życzenia głównie do seniorów. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Co państwo na to?
3: 11 czerwca, czwartek. Michał Foltek, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. W Sejmie trwają prace nad przepisami, które wprowadzą zakaz dla patostreamingu. To treści pełne przemocy, często przedstawiające dewiacje brutalne, obsceniczne, które cieszą się zaskakująco dużym zainteresowaniem internautów. Poselskie projekty w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także posłowie Koalicji Obywatelskiej. Padła nawet propozycja, aby połączyć projekty, wspólnie je procedować. Plan zmian Koalicji Obywatelskiej zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za patostreaming, promowanie przez influencerów, także hazardu. Ścigane byłyby treści przedstawiające zarówno czyny autentyczne, prawdziwe, jak i te pozorowane. Przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, ale także na przykład znęcanie się nad zwierzętami, zabijanie ich będzie, a zgodnie z projektem zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z raportem naukowej i akademickiej sieci komputerowej, patostreamy cieszą się dużą popularnością wśród m.in. młodego pokolenia. Co czwarty uczeń szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce regularnie ogląda. Dziś pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? Czy zetknęli się państwo z patostreamingiem? Czy zetknęły się być może państwa dzieci? Pan Bartek czeka na telefony 510-357-357, 510-357-357, w aplikacji oczywiście Sonda. A 2 minuty po południu pan minister Michał Gramatyka jest naszym gościem, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Kłaniam się panu, panie ministrze, witam pana.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Jak dobrze słyszeć pański głos.
3: Bardzo cieszę się ja, że przyjął pan zaproszenie. Panie ministrze, szalenie rzadko to się zdarza, ale i opozycja, i koalicja rządząca zgadzają się w sprawie potrzeby przyjęcia przepisów w sprawie patostreamingu. Projekty poselskie różnią się nieznacznie, ale tym razem intencje bardzo łączą, czy tak?
4: Tak, tak. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt zostanie przyjęty ogromną większością głosów w polskim Sejmie. I to bardzo dobrze, bo ja wprawdzie nie jestem do końca przekonany, że kodeks karny to jest dobre miejsce do regulowania patostreamów, ale jestem w 100% przekonany, że warto za tą ustawą zagłosować, bo ona poza wszystkim innym daje bardzo wyraźny sygnał społeczeństwu polskiemu, że nie ma naszego przyzwolenia, nie ma naszej zgody na streamowanie takich właśnie treści. I to warto w tej sprawie podkreślić.
3: Co więcej, minister Krzysztof Gawkowski powiedział, że w tej sprawie nie będzie oporu w Pałacu Prezydenckim, no i ustawa prawdopodobnie przez prezydenta zostanie po prostu podpisana, czy tak?
4: Tak, tak. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo z takim pomysłem wystąpił swego czasu pan poseł Michał Wójcik, rzeczywiście z PiSu. Potem pomysł ten został podjęty przez Monikę Rosę i Pawła Bliźniuka, oboje z Koalicji Obywatelskiej. No a i rząd swoje robi, dlatego że w badaniach pokazujemy, jak bardzo popularne to jest zjawisko, jak bardzo ono jest groźne. No i przekonujemy, przede wszystkim rodziców przekonujemy, drodzy rodzice, patrzcie, co oglądają w internetach wasze dzieci. Załóżcie im kontrolę rodzicielską, bo to jest najprostszy i najbezpieczniejszy sposób oddzielenia dzieci od takich treści.
3: Treści patologicznych, ukazujących przemoc, znęcanie się fizyczne, psychiczne, pokazujące różne dewiacje, nałogi. Jest tego rzeczywiście w sieci mnóstwo. No i tak się zastanawiam. I co? Pana zdaniem za sprawą ustawy nagle w tym roku znikną?
4: One nagle nie znikną, na pewno będzie to proces, ale one już są rugowane z wielu różnych platform społecznościowych. Te dzwoneczki, które słyszą państwo, to jest wezwanie posłów do głosowania, bo nadajemy prosto z Sejmu, także tylko... To jeszcze chwilę potrwa oczywiście, więc możemy spokojnie rozmawiać. To się nie stanie z dnia na dzień, ale te treści już znikają. Kiedyś na przykład były dostępne na YouTubie, dziś już ich tam nie ma. Kiedyś były dostępne na Facebooku, dzisiaj też już ich tam nie ma. Są specjalne serwisy, które specjalizują się w streamowaniu takich treści i to one dzisiaj są naszym celem.
3: Co ważne, ścigane będą treści zarówno autentyczne, prawdziwe, na przykład relacje na żywo z brutalnych wydarzeń, jak i te pozorowane, czyli udawanie zdarzenia też będzie zagrożone karą, prawda?
4: Tak, tak. Jako prawnik no, z tym mam największy problem, dlatego że to będzie dość trudne w realizacji. Tego się spodziewam, że my uchwalimy prawo, będziemy wszyscy z niego zadowoleni, będziemy pełni satysfakcji, że udało się nam to zjawisko, tego zjawiska dotknąć, zdefiniować, no ale potem ktoś to prawo musi realizować, ktoś musi wcielić w życie, egzekwować. Policja, prokuratura będą miały tutaj pewnie pełne ręce roboty, ale tak czy siak idzie komunikat, że nie ma zgody na takie treści. Że takie treści są zagrożone karą, że to ma swój własny przepis w kodeksie karnym. To jest naprawdę epokowa zmiana.
3: No i jeszcze jeden wątek przy okazji. Promowanie hazardu. Czy promowanie hazardu będzie również ścigane? Też będzie zagrożone karą, a do 5 lat pozbawienia wolności?
4: No generalnie tak powinno być. Wszystkie nielegalne, znaczy hazard powinien być kierowany tylko do osób dorosłych. To jest w ogóle podstawa. W Polsce już są dość radykalne uregulowania tych wszystkich gier hazardowych, ale w dalszym ciągu gry w internecie pełne są tak zwanych lootboxów, czyli skrzynek z łupem. To jest adresowane do dzieci. Dzieci kupują to za mikropłatności, uzależniają się od tego, no i mamy duży problem, więc wrzucanie do tego hazardu też jest dobrym pomysłem.
3: A nie sądzi pan, że będzie bardzo dużo wątpliwości, co jest przemocą, a co nie, co jest na przykład humorem, satyrą, a co pokazywaniem już patologii, co jest działaniem na przykład artystycznym, a co nie ma takiego charakteru. No ale rozumiem, że zakładamy, że od tego są prokuratorzy i są sądy, tak?
4: No tak, nagle wszyscy fotostreamerzy staną się artystami. Wszyscy będą Stanleyami, Kubrickami, którzy kręcą sequel Mechanicznej pomarańczy. Więc tak, zdaję sobie sprawę z tego, że będzie dość łatwo uciec w taką stronę. No ale jakby istota dobrego prawa sprawdzi się po tym, jak ono będzie egzekwowane, jak będzie stosowane. Mam nadzieję, że znajdziemy takie ścieżki egzekucji tego prawa, że będzie ono po prostu działać.
3: Co dziś, tak przy okazji zapytam z ciekawości, panie ministrze, w Sejmie, bo pan wraca na salę głosowań, a co tam się dzieje?
4: Tak, no właśnie zaczyna się blok głosowań. Wśród głosowań między innymi ta ustawa o walce z patostreamingiem. Proszę trzymać kciuki.
3: A zatem usłyszymy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Bardzo dziękuję za spotkanie. 8 minut po południu. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? 510-357-357. Telefony się rozdzwoniły. Pierwszy słuchacz, dzień dobry, witam, halo.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja. Tak, jak pan ma na imię?
5: Paweł.
3: Pan Paweł, panie Pawle, bardzo proszę.
5: Witam. Podstawowe pytanie. Po co nam kolejne bezużyteczne prawo, które stworzą nam politycy? Po co? Przecież to w ogóle nie będzie do wyegzekwowania. Mamy prawo, które ma karać ludzi za znęcanie się nad zwierzętami, nad ludźmi, za zażywanie narkotyków takich, makich i owakich. Po to nam kolejne prawo. Po co? Niech te błazny, które tam siedzą na tej wiejskiej, zajmą się prawdziwymi problemami, a nie jakimiś bzdetami. Żyjemy w takich czasach, że włączając telewizję, ja telewizji nie oglądam już bardzo długo, ale wszędzie promowana jest patologia. Jakiś Jaś Kapela śpiewający jakieś bzdurne piosenki kreowany jest na wielkiego artystę. Teraz bardzo świeży temat z tymi dotacjami dla artystów. No kogo widzimy? Jaś Kapela, jakiś KSW, FEM MMA i tak dalej. Ludzie za to płacą pieniądze. Kiedyś coś takiego, powiedzmy 20, ja jestem stosunkowo młodą osobą, bo mam niewiele, no prawie 40 lat, ale pamiętam czasy 20 lat temu, kiedy coś takiego byłoby wyśmiewane, przez moich rówieśników.
3: A dzisiaj teraz jest coś, teraz celebrowane, hołubione. Dokładnie. Chociaż dokładnie. Tutaj jeszcze... też pewnie, pewnie też zdania byłyby podzielone. Dla pana coś jest...
5: właśnie, panie Kubo.
3: Niewartym działaniem, dla innych ma znamiona czegoś wartościowego.
5: Właśnie dlatego, panie Kubo, nie widzę sensu w wprowadzaniu czegoś takiego jak kolejne prawo, które nie będzie egzekwowane, no nie?
3: Co państwo na to kończy, panie Pawle, bo telefonów bardzo, bardzo dużo. Pan Marcin, kłaniam się panu. Panie Marcinie, dzień bardzo dobry. Proszę, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, bo Nigita się kłania, panie Kubo.
3: Słychać, tak, z daleka.
6: Ja jak zwykle krótko, zwięźle i na temat. Tu się zgadzam w sumie z przedmówcą, że tak, tworzenie kolejnego prawa nic nie da, jeżeli nie zajdą jakieś zmiany w głowach, tak? Jeżeli młodym ludziom...
3: Ale może wie pan, panie Marcinie, jeśli świadomość wielu influencerów, pato streamerów będzie miało, że oto to, co robią, jest zagrożone poważną sankcją, poważną karą, no to może dwa razy się zastanowią, może tych treści na przykład będzie mniej.
6: Panie Kubo, ale oni się wtedy staną męczennikami. Oni nie będą mieli fanów, oni będą mieli swoich wyznawców. I rzecz jest taka, ja uczę te dzieciaki i często jak mam taki słabszy moment, bo już czasami krew zalewa, jak słyszę to, co, czy widzę to, co ludzie wypisują, tak? Mhm. I czasami nawet do rodziców mówię, że mi się wydaje w dzisiejszych czasach, nie będąc starym człowiekiem, ale brzmię wtedy jak taki stary dziad, że właśnie tym młodym niektórym to się chyba wydaje, że wszyscy, że chłopaki, jakim w życiu nie wyjdzie z nauką, to właśnie będą pato streamerami, a dziewczyny będą dorabiać na kamerkach. I panie Kubo, dopóki naprawdę nie będzie jakiejś porządnej edukacji, takiego właśnie wpływu na to, że promowania czegoś dobrego, tak? Wpajania tym ludziom młodym, że warto się uczyć, że warto coś robić, no to niestety, ale te właśnie pato streamerzy będą mieli popularność, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że przecież ludzie dobrowolnie wpłacają im pieniądze, utrzymują tych ludzi, utrzymują tę patologię. To jest chore, tak? Bo wiadomo, to jest wolność, każdy ma prawo do dysponowania swoim pieniądzem, ale nie elementujmy teraz, tak? I nie twórzmy właśnie jakiegoś nowego prawa, które, tak jak przedmówca powiedział, będzie na pewno obchodzone. Stawiajmy na edukację, na promowanie czegoś dobrego, na promowanie dobrych wzorców, a nie robienie, no właśnie, no, no
3: a może, a może, a może jedno drugiego nie wyklucza. To, co pan mówi, zwłaszcza jest cenne, bo ma pan dużo doświadczeń z młodzieżą, jest pan nauczycielem, ale może równolegle te zmiany w kodeksie karnym są potrzebne.
6: Panie Kubo, jeszcze ostatnia rzecz, właśnie jeżeli chodzi o tę młodzież. Powiem tak, wczoraj pierwszy raz podczas tej mojej przygody z kolei w Straszeniu na Zamku, Wyprosiłem młodego człowieka z sali, bo jeżeli ja nawet nie jestem w stanie, opowiadając o historii, powiedzieć, na przykład użyć przy sobie, na przykład opowiadam o tym, że ludzie w dawnych czasach mieli co najmniej 6-7 dzieci, tak? I to oczywiście ten człowiek robi, zaczyna machać łapami. I to nie, że tam chwilka, moment, bo to jestem w stanie...
3: No, mieć. Ja słyszałem o tej sprawie, podobno wystraszył go pan nie na żarty. Ponoć
6: mam nadzieję.
3: Uciekał aż do Wrocławia i teraz tam się błąka. Panie Marcinie, kończę, tak, pozdrawiam pana.
6: Dobrego,
3: wszystkiego dobrego. 510-357-357, 13 minut po południu. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? Co na to pan Bartek? Panie Bartku, halo?
7: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
7: Tak, ja się muszę...
3: Coś strasznie przerywa, zresztą nie pierwszy raz, panie Bartku.
7: No znowu jestem na spacerze, ale na Żoliborzu, więc...
3: A, no to na Żoliborzu, no tak, to blisko, to powinno być świetne połączenie, prawda?
7: No dobra, to może na chwilę stanę. O. Ja powiem tak, ja się po części zgodzę, po części nie zgodzę, a zgodzę się za to z panem, że to może łączyć tą edukację, bo rzeczywiście edukacja jest przede wszystkim podstawą do zmiany jakichś postaw, ale ja jednak uważam, że powinny być jakieś ostrzejsze zakazy, ponieważ uważam, że to było zbyt długo marginalizowane i...
3: Tolerowane.
7: I teraz nawet już to jest moje osobiste zdanie, część, której można budować za pato streamerów, obecnie zasiada w ławach poselskich, więc to już naprawdę trzeba ostatni dzwonek, żeby to żeby coś z tym zrobić. A przypominam, no, że prawo będzie obchodzone, no, że ten zakaz będzie obchodzony, czy będą zawsze się tak znajdzie, ale to nie znaczy, że nie należy nic z tym zrobić. No przepraszam, są też treści tak zwanej pedofilii dziecięcej, które są po prostu obrzydliwą zbrodnią i i co? Też nie powinniśmy z tym walczyć? A jest przecież ustawodawstwo, które po prostu jest wymierzone w tego typu obrzydliwych ludzi. Więc ja uważam, oczywiście też chciałbym też zauważyć, że wie pan, tutaj głównym problemem byłoby to, że trzeba się przede wszystkim dogadać z tymi niestety tymi właścicielami tych wielkich platform typu YouTube. A z tym może być problem, bo jak pamiętamy, one należą do naszego wielkiego sojusznika, a on czasami krzywo patrzy na różnego rodzaju formy ograniczenia rzeczy, które przynoszą
3: Na których zarabia, tak.
7: Tak. I chciałem tylko się kończyć, żegnając, może jeżeli ktoś z słuchaczy byłby chętny, to zapraszam, w sobotę będą Mistrzostwa Świata w papier, kamień, nożyce, ja będę tam uczestniczył jako uczestnik.
3: Mistrzostwa Świata są nawet w tej dyscyplinie?
7: Tak, są organizowane przez konkurencyjną, co prawda, stację, ale na plac zabaw na warszawskim Powiślu.
3: Nieprawdopodobne. Bardzo dziękuję za informację, za zaproszenie. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo.
8: Dzień dobry panu, panie Kubo.
3: Witam
8: Mateusz
3: pana.
8: Mateusz Papron za dychę, teraz za 15.
3: Aha, tylko do mikrofonu poproszę.
8: Tak. Jestem stanowczym przeciwnikiem płatnego streamingu w internecie, gdyż przez ten proceder giną po prostu ludzie. Ja może powiem w kilku słowach historii pana Krzysztofa Konondowicza, tego słynnego pana w sweterku, szeroko znanego kiedyś. W wyniku tego procederu uprawianego przez grupę ludzi, mającą już znamiona grupy przestępczej, pan Krzysztof Konondowicz zmarł w biedzie, a ci ludzie zarobili setki tysięcy złotych na streamach z jego udziałem i jeszcze jego towarzysz, współlokator, też zmarł w wyniku zaniedbań opiekunów, tak zwanych opiekunów. I na nim też dużo pieniędzy się zarabiało i się zarabia teraz. A jeszcze powiem tak na koniec, że człowiek, który to nagłosił, pan Łukasz Wójcik, był szykanowany, pomawiany. Na szczęście udało mu się dotrzeć do pani Katarzyny Kotuli, która zajęła się sprawą i na szczęście ten pan już jest objęty jakąś tam ochroną. I na szczęście sprawa dobiega do szczęśliwego finału, bo poprzednie śledztwo w Białymstoku umorzono. Na szczęście teraz sprawa zajęła się prokuratura krajowa i teraz wszystko działa tak, jak należy. I na koniec tylko powiem, że pozdrawiam serdecznie szanowne audytorium i ci ludzie wiedzą, o kogo chodzi.
3: Pozdrawiam pana, pan Michał. Panie Michale, halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
9: Tak słuchałem i tak się zastanawiałem, tak już na marginesie tego, czy gra papier, nożyce, kamień to nie jest gra hazardowa i czy nie promujemy przypadkiem niechcący hazardu.
3: No jeżeli tak nie poważnie stoją za tym pieniądze, to chyba nie, no.
9: Dobrze.
3: Nie wiem jak nazwać tę grę. Zręcznościowa?
9: No właśnie. A teraz tak. Rzeczywiście taka ustawa jest potrzebna, tylko tak jak już na początku pan zaznaczył z naszym gościem, rozmówcą.
3: Panem ministrem gramatyką, tak.
9: Tak, z panem ministrem gramatyką, że można to będzie obchodzić. No i teraz tak mi przyszło do głowy, że ja ten pato streaming to widzę w zasadzie codziennie w telewizji. Na każdym programie znajduje się jakiś program typu, nie wiem, policjanci, gliniarze, prokurator, jakieś takie i tam ten streaming występuje w zasadzie o każdej godzinie dnia i nocy.
3: No ale dobrze, ale w jakim kontekście występuje, bo to też jest istotne.
9: No właśnie, i teraz...
3: On tam nie jest, trudno mówić o tym, że on tam jest promowany, celebrowany, prawda?
9: No ale jednak występuje i teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że on jest tam jaki kontekst?
3: Jaki cel?
9: Jaka jest tego idea? Bo na przykład, nie wiem, no możemy dzisiaj, no na przykład, co mi teraz przyszło do głowy, no taki Benny Hill. Kiedyś się z tego naśmiewaliśmy, a później ktoś powiedział, że to jest strasznie seksistowskie.
3: No bo, jak pamiętam, było.
9: No właśnie, pan się uśmiechnął fajnie, no ale...
3: No nie, ale... To pan, ale rzeczywiście tak.
9: Z panią redaktor jakąś, to ona by nie uśmiechnęła się, tylko raczej by troszeczkę się też tak zasmuciła.
3: Pan,
9: a pan uśmiechnął się, no bo trudno, tak, dla pana było
3: trudno,
9: śmieszne.
3: Trudno tak. Wówczas no właśnie. Bywało, znaczy takie grube żarty, ale bywały rzeczywiście no zabawne,
9: i teraz,
3: tak.
9: I teraz dla mnie sytuacja jest taka, że ja bym chętnie to w jakiś sposób zrobił tak, żeby tego nie było. No ale zabronić na przykład, nie wiem, jakiemuś znanemu reżyserowi nakręcenia filmu jakiegoś gangsterskiego, w którym pokazuje, nie wiem, jakieś brutalne sceny, takie filmy są, no to też no właśnie.
10: No ale myślę, że akurat w takich przypadkach nie będzie problemu z rozstrzyganiem, jakie były intencje twórcy, czemu to by służy. Myślę, że tutaj to będą akurat mniejsze problemy do rozstrzygania.
9: Mniejsze, ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś na przykład będzie chciał sobie, będzie miał taką potrzebę nakręcenia takiego filmu, żartu, pokazania czegoś, nie wiem, artysty...
10: No to może go czekać spotkanie w tej sprawie
9: z prokuratorem, ale on wtedy za tymi dużymi tymi instytucjami będą stały, są pieniądze, oni mają, mogą się bronić. Natomiast jeżeli to będzie, nie wiem, ktoś na taki zwykły internauta, no to może się okazać,
10: może być na przegranej pozycji. Panie
9: tak,
10: Michale,
9: na przegranej pozycji. Tak.
10: Kłaniam się panu, bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. Pan Marek, do usłyszenia. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Marku, słyszymy się?
11: Tak, słyszymy się.
10: A no to witam pana, kłaniam się. To może tak, jak pan Marek się zdecyduje, wrócimy do pana Marka, a tymczasem pani Paulina. Pani Paulino, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Witam panią.
12: Powiem szczerze, że kiedy słyszałam wypowiedź ministra, to bardzo się ucieszyłam, że w końcu w tym kierunku idą regulacje. I jestem bardzo zaskoczona komentarzami moich przedmówców, którzy raczej niezbyt z entuzjazmem podchodzą do tych zmian. Mhm. Ja uważam, że zmiana jest jak najbardziej pozytywna. Myślę, że tutaj panowie mówili o tym, że trzeba zbudować kulturę, że trzeba zbudować świadomość. Myślę, że dzięki temu uda się, bo w moim przekonaniu główna grupa twórców patostreamingu to są młodzi ludzie, dzieciaki, które czasem nawet mogą nie zdawać sobie sprawy, że nagranie bójki kolegów, czy nagranie koleżanki, która jest wyśmiewana, ma tak ogromne skutki dla nich, dla odbiorców, a przede wszystkim dla tych dzieciaków, które są nagrywane. Więc w moim przekonaniu jest to ogromna zmiana, pozytywna i owszem, będzie pewnie trudno
10: wszystko sklasyfikować, prawda?
12: Dokładnie, aczkolwiek myślę, że kilka takich pokazowych, powiedzmy, procesów, czy zapobiegnięcie jakimś tragicznym wydarzeniem typu nagrywanie, nie wiem, samobójstw, nagrywanie zabójstw czy rzeczy ku temu prowadzących, uważam, że...
10: Czy znęcanie się nad zwierzętami, prawda?
12: Dokładnie tak. Mieliśmy niedawno precedens, prawda, ze strusiem, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo pozytywna zmiana i będzie budować świadomość, szczególnie w dzieciach.
10: Bardzo dziękuję. Co na to dziękuję. Pan Dawid? Panie Dawidzie, co pan na to? Halo?
13: Witam panie Kubu, witam.
10: Witam pana, witam.
13: A tu poruszę dwie kwestie, bo jak zwykle bardzo fajnie słuchacze się wypowiadają i to, co ktoś powiedział, że oczywiście ci twórcy na pewno znajdą jakieś furtki i sobie to będą omijać, bo panie Kubo, proszę sobie zobaczyć i zapytać pana posła, bo teraz oglądam sobie kanał, nie będę wymieniać nazwy, przed Mistrzostwami Świata na temat piłki nożnej. I jest wyraźnie powiedziane w ustawie, że jest zakaz reklamy alkoholu, piwa między godziną 20 a 6 rano. Proszę zadać pytanie posłu gramatycy. Jak to jest możliwe, że wyskakuje mi reklama, na przykład piwa zero i jest lokowanie produktu tej marki tego piwa, więc czy to nie jest próba ominięcia właśnie reklamy alkoholu pod przykrywką piwa zero? Udawanie, że my walczymy tu z alkoholizmem wśród młodzieży, na przykład dorosłych.
10: Ale jest to reklama polskiego trunku, polskiego piwa, czy też produkowanego w Polsce?
13: Panie Kubo, ja nie mam pojęcia, ale wszystkich lecą, przecież nie będę wymieniać tych nazw, ale jak pan zna doskonałe marki i one wrzucą zerówkę i tu mi wyskakuje taki wielki baner tego piwa, no to niech mi nikt nie powie, że jak spotkam kogoś drogi, że on kojarzy tą markę z piwem zero, tylko wiadomo z jakimi piwami, bo są promocje 4 plus 4, 6 plus 6 równa się 12.
10: Widzę, no że pan był świetnie zorientowany, no i jeszcze biegły w matematyce, ale temat poboczny, wracając do głównego tematu,
13: no,
10: panie Dawidzie.
13: Do głównego. No to teraz takie główne pytanie, bo co będzie zawarte w tym, co będzie tą patologią? Bo jakie są na przykład walki MMA, patostreamy jakieś, gdzie wieczorem na przykład walczy kobieta, Paulina Pusia-Dziedzic, jakaś gruba kobieta.
10: I krew się leje tak, że pierwsze rządy tak. Wokół mokre, prawda?
13: Dokładnie. I teraz ta pani, co wcześniej dzwoniła, czy to nie jest właśnie jakieś wyśmiewanie właśnie, bierze się kobietę otyłą, specjalnie do klatki się wrzuca, stawia z mężczyzną, oni walczą i robimy z tego wysoką kulturę, wysoką walkę. No przecież to jest patologia, no jak można takie coś organizować? I ta młodzież to ogląda i teraz pytanie, która kobieta to zobaczy, to w kompleksy może wpaść albo coś tam. No to jest patologia czy nie? I dlaczego my to promujemy, że to jest udostępnione?
10: 25 minut po południu, ukłony panie Dawidzie, pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam panie Kubo.
10: Dzień dobry.
14: Panie Kubo, pytanie na początek. Jak długo borykamy się z tym zjawiskiem patostreaming i podobne
10: daty, rozrywki? Daty panu nie podam, ale to są lata, jeśli nie dekady.
14: To dokładnie. A my cały czas się zastanawiamy, znaczy my jako
10: ustawodawcy ludzie. Tak.
14: Tak, tak. A oni cały czas się zastanawiają, co z tym zrobić. Już rozmawiają, za chwilę coś zrobią. Okaże się znowu, że nieudolne. To jest kolejny przykład. Przykład na to, że rządzą od nami od wielu, wielu lat no, ludzie, że tak delikatnie powiem, niekompetentni. Druga sprawa to nie rozmydlałbym tego. My dobrze wiemy, co to jest patostreaming. Ten w tym wydaniu takim ohydnym, bo niektórzy próbują tutaj powiedzieć, no we filmach zdarzają się niecenzuralne słowa, no ale to mi absolutnie nie przeszkadza, gdzie na potrzeby jakiegoś tam filmu, gdzie oglądają go w sposób kontrolowany dorośli, ktoś przeknie. A typowy patostreaming, dokładnie wiemy, o co tam chodzi i to jak najbardziej powinno być tępione, ale od razu, w zarodku, a nie po 20 latach ktoś się budzi i oni teraz będą z tym walczyć.
10: No, jeszcze jeden przykład na to, panie Andrzeju, że ustawodawca wyraźnie nie nadąża nad rozwojem mediów czy technologii. Jak zawsze, to prawda. Pozdrawiam pana. Pan Sebastian jeszcze. Panie Sebastianie, witamy. Halo?
15: Halo, halo, dzień dobry.
10: Dzień witam dobry, serdecznie. Dzień dobry, witam pana.
15: Całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Oczywiście, że zakazać, bo czemu ma być może nie promowane, ale w ogóle w internecie
10: tolerowany,
15: takie treści,
10: tak?
15: Tolerowany. Oczywiście, że zakazać, ale pamiętajcie, że przykład idzie z góry. To rodzice pozwalają na oglądanie tych treści, to rodzice nie interesują się dziećmi.
10: Często nie mają pojęcia po prostu, jakie treści docierają do
15: latoroślin. To znaczy, że nie ma pojęcia, co robi jego dziecko? Jak to jest możliwe?
10: Bardzo możliwe i bardzo częste, zapewniam pana.
15: Odwiedziłem kiedyś takich rodziców, którzy sami siedzieli przed laptopem, a ich dzieci cały czas siedziały również przed swoimi komórkami i wszyscy w ciszy, 5 osób, siedzieli w dużym pokoju. Nie wierzyłem w to, co widzę po prostu.
10: Byli razem, a jednak osobno, tak?
15: Byli razem, a jednak osobno. Byłem teraz za granicą. To jest nie do pomyślenia, że w tym miejscu, gdzie byłem. Nie chcę specjalnie mówić, ale dzieci były bardzo miłe, roześmiane, bardzo dużo na dzieci. Wszystkie uśmiechnięte. Faktem jest, że było słońce, było bardzo sympatycznie i bardzo bogaty kraj. Ale tak powinniśmy się zachowywać, tak? Po prostu na zewnątrz bawić się. Bardzo dużo było gier zespołowych. Tam każdy spędza po prostu czas na plaży. Więc wydaje mi się, że no, od rodziców idzie przykład, tak? A treści zakazywać, bo tego jest pełno i zawsze będą. Zawsze będą. I ten, kto będzie chciał, to będzie to mógł oglądać. Tak samo jak ten, kto będzie szukał bójki, to dostanie w ryja pierwszy.
10: To prawda, ale przyzna pan, że dotarcie może okazać się nieco trudniejsze. Pan Marek na antenie. Panie Marku, witamy pana. Halo?
16: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
16: Bardzo ciekawy temat poruszyliście.
10: Panie Marku, też poproszę pan chyba w samochodzie. Bliżej, jeśli się da, troszeczkę telefonu, mikrofonu.
16: Czy teraz jest lepiej?
10: Lepiej zdecydowanie.
16: Bardzo ciekawy temat poruszyliście, na pewno wiele osób on dotyczy i niektórzy się zgadzają z dodatkowym prawem, niektórzy nie, to na pewno. Natomiast mnie interesuje bardzo pokrewny temat dotyczący prawa odnoszącego się bezpośrednio do telewizji.
10: Coraz słabiej pana słyszę, panie Marku, niestety.
16: A teraz?
10: Teraz lepiej.
16: Będę się starał blisko mikrofonu. Chodzi o to, że na przykład znany operator oferujący różne programy telewizyjne ma w swoim menu, tak zbudowane jest menu, że jest ulubione, potem jest dzieci, a potem jest erotyka. Mm-hmm. I tych napisów nie może na przykład tego ostatniego usunąć. Ponadto nawet jeżeli pan zablokuje i nie wykupi pan tych treści, to one są obecne w menu i można włączyć listę programów z nazwami, które mają w swoich nazwach wyrażenia jednoznacznie wskazujące na treść i to jest mocniejsze słowo niż erotyka. I nie można tego uruchomić. Ja właśnie napisałem pismo do Krajowej Rady Telefonii i...
10: Z prośbą o interwencję. Rozumiem, że problem polega na tym, że trudno przed takimi treściami się obronić. Kłaniam się, panie Marku. Jeszcze pani Dominika. Pani Dominiko, halo.
17: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dzień dobry, tak.
17: Ja chciałam powiedzieć, że jestem za bezwzględnym zakazem patostreamingu. Nie wiem, czy pan redaktor zna taką aplikację TikTok.
10: Tak,
17: ja
10: oczywiście.
17: Ja jestem obserwatorką tego TikToka i tam, co się dzieje na live'ach patostreamerów, to przekracza ludzkie pojęcie.
10: A co tam się dzieje? Bo przyznam, że ja nie śledzę specjalnie takich treści. Ale co tam się promuje i proponuje?
17: Jest promowana przemoc fizyczna, przemoc seksualna, przemoc słowna. Pokazywane są sytuacje, jak mężczyźni atakują, ubliżają i umniejszają kobietom. Są pokazywane, ludzie występują na takich live'ach pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków. Uh-huh. Są treści erotyczne na live'ach. Na live'ach. Uh-huh. Jest słownictwo takie, które nie wiem, czy pan redaktor nawet w życiu słyszał na uszy. I proszę sobie wyobrazić, że na takich live'ach jest po 2000, po 5000 ludzi, a były takie sytuacje, że nawet na takim live'ie było 23000 osób oglądających.
10: Co świadczy o popularności i od tego zacznę rozmowę z naszym gościem. Pani Dominiko, dobrego dnia, proszę nas słuchać, a moim gościem, państwa gościem jest pan doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS. Witam pana, panie doktorze, kłaniamy się.
18: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Panie doktorze, dlaczego patostreaming jest tak popularny w internecie? Autorzy różnych, ponurych czasem, prymitywnych treści stali się celebrytami, zarabiają duże pieniądze. Są pytania o to, jak żyć, ustalają nam kolory. Tak jest, bo ludzie szukają czegoś nowego, najchętniej szokującego?
18: Zdecydowanie szukają czegoś szokującego, aczkolwiek ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest zjawisko znacznie starsze od internetu i mediów społecznościowych. Przypomnijmy sobie choćby to, co się działo kilka wieków temu, kiedy na przykład tłum zbierał się na rynku miasteczka, obserwując palenie na stosie, tak. Egzekucje, tak? Więc, więc jakby od wieków ludzi fascynowało oglądanie ludzkich dramatów, ludzkiego cierpienia w pewnym sensie. I tutaj patostreamy dają taką, bym powiedział, iluzję takiego pełnego wglądu w czyjeś życie, w czyjąś sytuację, tak naprawdę bez żadnych konsekwencji. Więc to jest pewien mechanizm, który, tak jak wspomniałem, jest w moim głębokim przekonaniu znacznie starszy niż internet, ale oczywiście internet dał zupełnie nowe narzędzia i zupełnie nowe zasięgi, że tak to ujmę, takiemu zjawisku.
10: No tak, uprościł kontakt między nadawcą a odbiorcą. Te treści pato cieszą się w Polsce dużą popularnością, a wśród dzieci i młodzieży. To wynika z badań. Zatem cóż, nad tymi treściami trzeba zapanować, bo po prostu szkodzą, psują nam młode pokolenia?
18: Ja się zgadzam z tym, że takie prawo powinno być wprowadzone. Oczywiście tutaj też słuchałem wcześniejszej części audycji i głosów słuchaczy takich, bym powiedział, problemach z egzekwowaniem, natomiast wydaje mi się, że czegoś trzeba zacząć.
10: A dwa, rozstrzyganiem, co nie jest tak. Patologią, to czasem rzeczywiście słuchacze na to zwracali uwagę. Może okazać się po prostu trudne. Na przykład transmisja walki, w której nie ma zasad, przeciwniczy broczą krwią. Dla jednych jest oryginalną rozrywką, a nawet powiedzą sportem, prawda? A a dla innych no, obrzydliwą przemocą.
18: Tak, oczywiście. Natomiast no, takie patostreamy, o których ja myślę i tak zakładam, że pewnie większość też słuchaczy, no to są takie powiedzmy audycje nagrywane z prywatnych mieszkań, w których dochodzi do strasznych rzeczy, tak? Dochodzi do przemocy, dochodzi do wulgarnego obrażania się. Ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tym, co sprawia, że ludzie, szczególnie młodzi ludzie oglądają tego typu treści. Oprócz tego, o czym chwilę temu rozmawialiśmy, myślę, że tu jest też taki paradoksalny efekt takich, bym powiedział, porównań społecznych, prawda? To znaczy, że ja mogę, siedząc sobie w swoim mieszkaniu, oglądać jakąś tego typu treść, no i widzę, no to, co widzę, prawda? To znaczy, mogę sobie wtedy pomyśleć, na przykład, no moje życie nie
10: pocieszam
18: jest idealne.
10: Się. Tak, ale...
18: Ale przynajmniej nie leżę pijany na podłodze przed tysiącem ludzi, prawda? Więc, więc to są bardzo różne mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że ta popularność patostreamów jest i też w pełni się zgadzam tutaj z jednym ze słuchaczy, że to jest gigantyczna wręcz potrzeba edukacji i mówienia o tym problemie, bo rzecz jasna, regulacje prawne są ważne, ale bez edukacji, bez pokazywania młodym ludziom, że to jest absolutnie droga donikąd i to ich będzie ogłupiać w takiej dalszej perspektywie, no daleko nie zejdziemy.
10: To dobrze, że czyny pozorowane, przedstawiane w internecie również będą karane. Czyn pozorowany może tak samo silnie działać na odbiorcę i często nie ma znaczenia, że jest po prostu nieprawdziwy?
18: No, odbiorca często tego nie wie.
10: Tak, prawda? Nie rozróżnia, to prawda.
18: Nie rozróżnia, więc to jest pokazywanie pewnego wzorca, pewnego modelu zachowania. No, w psychologii doskonale jest znana teoria uczenia zastępczego, prawda? Czyli młodzi ludzie uczą się pewnych zachowań, obserwując pewnego modela, że tak jeszcze raz użyję tego sformułowania, szczególnie wtedy, kiedy on jest dla takiego młodego człowieka w jakimś tam stopniu ciekawy, tak? Jest jakoś tam atrakcyjny, więc tu jest naprawdę bardzo dużo zagrożeń, a jest też sporo raportów, które pokazują, że młodzi ludzie oglądają patostreamy bardzo często po prostu z nudy. Szukają silnych emocji, a patostreamy działają jak taki no, emocjonalny roller coaster, prawda? Więc to jest spełnienie bardzo wielu potrzeb, no i jest to obecnie praktycznie bez żadnej kontroli.
10: Wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS, jest państwa gościem. 23 minuty pozostały do godziny 13. Dziś pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny w aplikacji Nasza Sonda. Proszę zagłosować. 510-357-357. Radio 357, a na antenie pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, kłaniamy się panu. Halo?
19: Dobry panie Kubo, witam.
10: Dzień dobry panu. Dzień dobry.
19: Cytat. Sprawozdanie stenograficzne z 59. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2026 roku, pierwszy dzień obrad i z tegoż stenogramu 10 króciutkich cytatów. Niegodny jesteś, hejterze 1, Judaszu 1. Siadaj, arbuzie, weź tabletkę, Matecki, będziesz siedział. Ksenofob, rasista, Czarnek, zamilcz, po prostu jesteś fatalnym człowiekiem. Wniosek o zamknięcie Tuska, wy jesteście pasożytami. Panie pośle, ksiądz się w grobie przewraca, niegodny jesteś tego miejsca. Pytanie, czy tego typu patostreamy, bo te transmisje też są w internecie, będą cenzurowane?
10: No to pytanie do chyba samych posłów najbardziej zainteresowanych.
19: No właśnie, paradoks sytuacji, panie Kubo, polega na tym, że właśnie przeczytałem 10 cytatów z sali, które padły wczoraj, przedwczoraj, przepraszam bardzo, i ci sami posłowie dzisiaj debatują na temat zakazu, czy pozwolenia, czy niepozwolenia na oglądanie patostreamów i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście jestem żeby wprowadzić ten zakaz, zdecydowanie.
10: A może, panie Krzysztofie, te sformułowania, które pan przytoczył, mieszczą się jednak w granicach sejmowej debaty.
19: Czyżby?
10: Zgoda, że te granice są mocno naciągnięte i przesunięte. No ale...
19: Nie wyobrażam sobie, panie Kubo, drogi szanowny redaktorze, ale żebyśmy pan, w ten sposób się na antenie do siebie odnosili w naszym programie, w naszym radiu.
10: Ale my nie musimy.
19: No więc właśnie, no to wie pan, ryba gnije od głowy, panie redaktorze.
10: pod warunkiem, że umówimy się, że tam jest głowa, bo mam wątpliwości.
13: Słusznie.
10: Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego.
13: Pozdrawiam.
10: 510 357 357. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, halo.
20: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
20: Dobry. A moment, bitte, ja. Kolega mnie tu wtrącił trochę, ale już jestem na miejscu.
10: Tak, bardzo proszę.
20: Ja pamiętam, całkiem niedawno była przecież audycja na ten temat z pana udziałem.
10: Mhm.
20: Wówczas powiedziałem, no, że...
10: Z moim udziałem to pół biedy, ale z pana udziałem.
20: Dziękuję bardzo.
10: Bardzo proszę.
20: Że odpowiedzialność za treści jest cezować po prostu na właścicieli tych aplikacji, portali, nie wiem nawet jak to nazwać. Wówczas ekspertka, która chyba kończyła ten program, powiedziała, że to niemożliwe. No i już tam dalej oczywiście nie pamiętam, bo musiałbym tą audycję nagrać.
10: Znaczy jest nagrana, jest w aplikacji, można odtworzyć, ale...
20: Ach, chyba że. Ale też pamiętam jeszcze za nieboszczki trójki była audycja o butelkach zwrotnych i tam również jakiś polityk wypowiedział się, że to niemożliwe, żeby w Polsce wprowadzić zwrotne butelki plastikowe.
10: Mm-hmm.
20: No więc kiedy ktoś mówi niemożliwe, to na to chyba jest odpowiedź, to zależy kto się za to bierze.
10: No tak, albo jak ludzie... No tak, albo tak? Jak ludzie mawiają, musi przyjść taki, co to nie wie, że to jest niemożliwe. No i temu się uda. Pozdrawiam panie Zbigniewie, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo.
21: Dzień dobry, panie Kubo.
10: Dzień dobry, dzień dobry.
21: Panie Kubo, ja właściwie mam pytanie bardziej do pana gościa, gdyby pan mógł przekazać, jak jeszcze będzie pan miał gościa przed 13.
10: Bardzo proszę.
21: Czy ustawa o zakazie patostreamingu obejmie również pewną telewizyjną kucharkę, która obraża na antenie, albo showmana, który karierę zrobił na obrażeniu uczestników show? Bardzo jestem ciekaw.
10: Dobrze, jeśli tylko znajdziemy czas, wrócę do tego wątku, aczkolwiek może nazbyt szczegółowy, ale ciekawy rzeczywiście. 19 minut pozostało do godziny 13. Tu Radio 357.

A dziś pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny, czy taką ustawę, o której dziś rozmawiamy, której założenia Państwu przedstawiliśmy po 12, należy po prostu przyjąć. 510 357 357, telefony dzwonią, ciąg dalszy za chwilę.

0: 17 minut do 13. Tu Radio 357, 510, 357, 357. Kłaniamy się panie Krzysztofie, witam pana.
1: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry. Dzień dobry panu.
1: Panie Kubo, ja mam taki apel do wszystkich. To jest jeden najlepszy sposób. Zanim cokolwiek napiszemy w mediach, zanim cokolwiek powiemy, politycy, my powiemy, trzeba by się zastanowić, czy my chcemy to samo usłyszeć. I to jest tak naprawdę klucz do sprawy. Dlatego nie potrzeba żadnej ustawy, tylko tak naprawdę opieki rodziców, opieki nauczycieli i kształcenia. I żadna ustawa tego nie zmieni. Z całym szacunkiem dla posłów, którzy to wymyślają. Efekt przyjdzie, jeśli tak zaczniemy za 10 lat w następnym pokoleniu. A trzeba tak zrobić, żeby było lepiej. No i tyle. To ustawa do tego nie jest potrzebna. Zastanówmy się, czy my chcemy to usłyszeć, co piszemy i co mówimy.
0: No wie pan, zakładamy, to trudne będzie, bo zakładamy, że nigdy by albo się by nikt nie odważy, albo nie będzie potrzeby, aby takie treści kierować pod naszym adresem. Natomiast nasza ocena osób i intencje wobec innych czasami są takie mało humanistyczne. W związku z tym uważamy, że się należy.
1: No, my uważamy, że się należy, ale nam się nie należy.
0: Tak, no.
1: Jak to usłyszę? To,
0: bo oczywiście, że tak. No,
1: dochodzi.
0: Taka zasada jest dość powszechna. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. Dobrego dnia. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? A 510 357 357. Wracamy za chwilę.

0: 14 minut do 13. Ponownie z nami pan wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050. Ponownie pan doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS. A wracamy zatem za sprawą obecności tam pana wiceministra do Sejmu. Panie ministrze, co dzieje się na sali plenarnej?
1: Dzień dobry raz jeszcze. Ależ wy macie timing. Dokładnie 5 minut temu przeszła ustawa, która uzupełnia kodeks karny o przepisy do walki z patostreamingiem. 419 głosów za, 19 posłanek i posłów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Więc to pokazuje, że głosowaliśmy za tą ustawą ponadpolitycznie, że Koalicja Obywatelska głosowała razem z PiS-em. Zdaje się, że tylko Konfederacja zagłosowała przeciw.
0: To prawda, bo chyba nie pamiętam takiego wyniku głosowania. Ale muszę panu się zrewanżować wynikami naszej sondy wśród słuchaczy Radia 357 i też dawno nie pamiętam takiego wyniku. Na pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny, aż 97% naszych słuchaczy internautów biorących udział w sondzie odpowiada, że tak. 3% nie widzi takiej potrzeby. No dobrze, to pierwszy krok w tej sprawie za nami. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Jak to będzie przebiegać?
1: No jeszcze powolutku, bo jeszcze ta ustawa teraz musi trafić do Senatu. Senat pewnie wprowadzi jakieś poprawki albo nie. No jeżeli nie, to ustawa trafi od razu na biurko pana prezydenta. Po podpisaniu, tam jest zdaje się 3-miesięczne vacatio legis, kiedy te nowe przepisy kodeksu karnego zaczną obowiązywać.
0: Pan doktor Jakub Kuś, panie doktorze, pan się zajmuje między innymi innowacjami technologicznymi. Czy rozwój technologii będzie nas zaskakiwał coraz częściej, coraz bardziej zaskakiwał? Także ustawodawcę, no zawsze prawo pewnie będzie nie nadążało, prawda? Trzeba będzie reagować na nowe zjawiska tak doraźnie.
2: To jeżeli mogę, to chciałbym zacząć od pozdrowienia pana ministra i podziękowania za informację o tej ustawie, bo to jest bardzo dobra wiadomość. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Jeżeli chodzi o aktualizację, no to tutaj to, co dla mnie jest największym wyzwaniem, to jest rozwój sztucznej inteligencji w tym też zakresie, więc wydaje mi się, że akurat nowe technologie, internet są takim zagadnieniem, w których no, prawo musi być wyjątkowo często aktualizowane, żebyśmy byli po prostu w stanie je egzekwować i dopasowywać.
0: To tak, da się zrobić. Ja pamiętam, panie doktorze, ogromną dyskusję po sklonowaniu, pan to pewnie też doskonale pamięta, owcy Dolly. I też świat się cały zastanawiał, co zrobić z możliwością klonowania, prawda?
2: Tak. Tak, no to rzeczywiście jest bardzo dobra analogia do sztucznej inteligencji. No, też jest często tak, że różne zagrożenia, które nam się dzisiaj wydają bardzo demoniczne, że tak to ujmę, okazują się być jednak mniej straszne w swoich konsekwencjach, no ale musimy być gotowi. Wydaje mi się, że tutaj to, co jest największym problemem, zresztą to też padło dzisiaj w audycji, no to jest ta kwestia pokazywania młodym ludziom, że pewne rzeczy, które oni robią w internecie, które mogą im się wydawać ciekawe,

0: Informatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bo Wiednie, panie ministrze, bez Wiednie był pan, no, ośmielę się to powiedzieć, takim naszym korespondentem parlamentarnym.
1: To jest dla mnie absolutny 357. Proszę korzystać częściej z moich kompetencji w tym zakresie.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia panom życzę. Kłaniamy się. Tyle, proszę państwa, na dziś. 8 minut do godziny 13:00.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

Czy Państwo też wczoraj oglądając tą taką już właściwą, taką ceremonię otwarcia przed meczem, taką tę oficjalną, którą FIFA przygotowała, to mieli wrażenie, że w Meksyku to tam słuchają kafematy?

0: kawę matę.
1: Ano, wychodzili sobie do Siriusa, wychodzili i państwo już donosili, wysyłali wiadomości na Instagramie, na mailu, że taka sytuacja miała miejsce. No tak, no oglądałem, wszystko widziałem i też mi się jakoś tak przyjemnie zrobiło, aczkolwiek wieczór czwartkowy to nie jest jeszcze moment, kiedy myślę o tym poranku piątkowym. Staram się jednak nie, ale no było dobrze. Natalia Filler, Michał Foltak, Mateusz Fusiarz, jesteśmy razem do dziewiątej i zaczniemy sobie tak słodziutko.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten konkretny utwór Billa Withersa, to myślę sobie, że trzeba chyba odświeżyć ponownie serial Afterlife Rickiego Gervaisa, no bo to jest taki właśnie motyw, który się tam przewinął, ale to może po mundialu, bo na razie oglądamy Mistrzostwa Świata. Proszę dawać znać, kto oglądał wczoraj pierwszy mecz mundialu, kto być może dzisiaj zerwał się z samego rana, żeby obejrzeć drugi mecz tego turnieju. To tylko dodam, oczywiście nie wyprzedzając za bardzo sportowych faktów, które przygotuje dla Państwa Sebastian Kierzek, że Korea Południowa 2-1 pokonała Czechy, więc Koreańczycy mają dobry dzień, a Czesi mają fatalny poranek, tak sobie myślę. Pani Grażyna już napisała na adres mateusz.fusiasz@radio357.pl. Pani Grażyna, która określa mnie mianem tutaj ojca założyciela. No bo tak trochę jest w sumie. Ojca Mateusza to może rzadziej. Piękny, słoneczny, z bryzą poranek zachęca do działania. To działajmy, czas, start. No i okej.

Oj, przyznam się Państwu, że po tym pierwszym singlu Nothing But Thieves to bardzo mocno czekam na kolejne, bardzo mocno czekam na płytę wrześniową zapowiedzianą Stray Dogs, no i na ten koncert na początku 2027 roku. Evolution, na ten utwór oczywiście można głosować w liście piosenek Radia 357 do godziny 12. Jest dzisiaj taka możliwość i proszę absolutnie o tym nie zapominać. Marcin Łukawski wszystkich serdecznie, mam nadzieję, zaprasza. Kolejny utwór, który przygotowaliśmy, także jest w zestawie do głosowania i mam nadzieję, że radzić sobie będzie jak najlepiej. Zanim jednak przejdziemy do niego, to jeszcze powiem, że oczywiście czekamy na telefony. 510-357-357. Głosówki. O, nawet mi machają. O, chłopak z konewką i pani od przesadzania. Już są. Także wszystko się zgadza. Dobrze, ja już się we wszystkim pogubiłem.

0: No to skoro już zapowiedziałem Państwu, co między 6 a 7, czyli Chłopak z konewką i Pani od przesadzania, no to mogę równie dobrze ułożyć całą audycję Państwu, żeby wszystko było jasne, co dzisiaj do godziny 9. Oczywiście jeszcze między 6 a 7 sypniemy sobie jakąś pogodę, sprawdzimy sobie, jaki tam dzisiaj dzień i tak dalej, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że jest piątek. Natomiast później pytania z Księżyca będą oczywiście i będzie spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Będzie zapowieść. Opowieść będzie, a zapowiedź będzie reportażu Magdy Świerczyńskiej Dolot. Mogłeś dać znać, taki jest jego tytuł i on oczywiście ukaże się w popołudniówce po godzinie 18, a u nas no taki krótki fragment i też rozmowa z Magdą. Później Tomek Jeleński zajmie się tematem, myślę, że bardzo aktualnym ciągle.
1: To są egzemplarze takie nawet chyba ze 150 kilo.
2: Ja bym ignorowała, nie ma innego wyjścia. Uciekać, no dogoni mnie jak nic.
0: No tak. A jak się natknie człowiek na taką watachę dzików, to w ogóle nie wie, co robić z nią. Czy jechać, czy nie jechać, czy co to... No nie wiadomo, nie wiadomo. No i to wszystko do godziny 8. Oczywiście także Mateusz Kuźniewski ze swoim kącikiem 1987. Mój 1994 także się pojawi przed godziną 9. Wcześniej spotkanie z Katarzyną Błażejewską-Sztur, z którą porozmawiamy o leczeniu żywieniowym. No a nade wszystko zachęcam Państwa do odsłuchania rozmowy z naszym gościem, psychologiem Mikołajem Górnym, z którym porozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że czerwiec jest miesiącem świadomości zdrowia psychicznego mężczyzn i myślę, że tutaj też warto będzie kilka takich stereotypów i trochę takich właśnie faktów porozwiewać. No, ale to wszystko jeszcze się zdoła i zdarzy u nas do godziny 9. Mnóstwo mamy jeszcze fantastycznej muzyki dla Państwa, to też warto podkreślić, także sprawdźmy sobie, co dalej. No tak, to jest ważny utwór.

Ciągle mam ciary pod wpływem mądrego, wzruszającego i prawdziwego tekstu, pisze nasza słuchaczka. No jeśli państwo jakoś tak za pan brat są z twórczością Artura Rojka, zakładam, że jednak po drugiej stronie jest więcej takich osób niż mniej, to zachęcam do tego, żeby sprawdzić, bo jeśli dobrze kojarzę, to dzisiaj nowy singiel się ukazał i to jeszcze singiel z gościnnym udziałem Dawida Podsiadło, Yeti. To jest jego tytuł, także myślę, że niejednokrotnie jeszcze się na antenie Radia 357 i z tym kolejnym utworem spotkamy. Dziś jest piątek, 12 czerwca. Słońce wzeszło o godzinie 4:33 i mogę to potwierdzić, bo dzisiaj o 4 była pobudka, właściwie 3:55, żeby sobie tych Czechów z Koreańczykami obejrzeć. I tak było. 4:33, po prostu punkcik. Zajdzie to słońce o 20:54, to jest 163 dzień roku 2026. 24 tydzień roku. To Michał, podpowiedz, jak tam było z tą procentowością? 44,7% roku już nam minęło. Kiedyś pokusiłem się o taki komentarz, że Michał po prostu lubi procenty, dlatego nam o tym wszystkim przypomina, ale to chodzi tylko dokładnie o te procenty, tutaj, tego roku procenty. Dzień będzie trwał 16 godzin i 43 minuty, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 minuty. Jest wiosna, a astronomiczne lato zacznie się za dni 9. Imieniny obchodzą Mieczysław, Onufry, chyba Zagłoba, oraz Antoni. Trzeba będzie to zweryfikować. Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazary i Wyszemir. Jakieś dzisiaj proste te imiona. Poza tym wszystkim. Mamy też dziś dzień stylisty paznokci, także jak ktoś ewentualnie jakiś mani pedi, to można tam rzucić jakieś dobre słowo. No i uwaga, bo dzisiaj jest także Międzynarodowy Dzień Falafela.

0: To tak w temacie mądrych i ważnych tekstów. Głosóweczka.
1: Dobry. Ojciec Mateusz jakby troszkę miał zmieniony głos dzisiaj. Czyżby home office?
0: Proszę Państwa, dokonało się. Mutacja zakończona. To teraz trzeba się wywiązać. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami możliwe małe zachmurzenie. Prognozowane przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 20, nawet, chociaż mamy w sumie 12 czerwca, to za to 20. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W zasięgu burz porywy wiatru do 55 km na godzinę, także proszę uważać, a w szczytowej partii Sudetów porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Na godzinę.
2: Kafe mate.
0: Mam wrażenie, że jak próbuję, to jakoś gorzej wychodzi.

pani Renata napisała na Facebooku, także, bo tam też można zostawiać komentarze dotyczące tego naszego dzisiejszego piątkowego poranka. Dzień dobry z Gorzowa. Lecę robić kroki dla krokomaniaków z Mateuszem w uchu oczywiście. Miłego piątku. Również pani Renato, takiego właśnie piątku życzymy. A przy okazji muszę państwu zadać pytanie, czy widzieli nasi słuchacze być może rolkę przygotowaną przez nasze media społecznościowe, w której trochę pokazujemy, jak to wygląda, jak liderzy tych drużyn, czyli krokomaniaków i sybarytów, krokują. Pan Marek, to wiadomo, że poważne krokowanie wokół radia i tak dalej. Jeszcze przed swoimi audycjami tutaj też pan Marek zawsze wychodzi i robi tych 14 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, kroków, a pan Kuba sobie, proszę, spokojnie na jachcie i tak delikatnie podryguje. No i to wszystko się zgadza. Trochę kroków narobimy w poniedziałek, jak wszyscy będziemy marszem tak na narodowy szli na ten zespół.

0: Jeśli mam być szczery, to z tej nowej płyty właśnie ten konkretny utwór chciałbym usłyszeć na żywo i myślę, że będzie taka okazja 15 czerwca na PGE Narodowym. Widziałem ostatnio publiczność w Norwegii, która bardzo tak nieżywiołowo reagowała na Dave'a Grohla. Zróbmy mu trochę inaczej tutaj.
1: Chłopak z konewką.
0: Marcin Klimkowski, chociaż od pani powinienem zacząć, czyli Katarzyna Ressel. I teraz ty możesz te wszystkie tytuły.
2: Moje tytuły?
0: No.
2: Chłopak z konewką, Marcin Klimkowski. Klimek małpa radio357.pl. Katarzyna Ressel, oczywiście dziewczyna od przesadzania, szefowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów.
0: Jeśli kto to gwizdże tam w ogóle? To ty?
2: No pewnie, że tak.
0: Udowodnię.
2: Chciałem powiedzieć, że jeżeli państwo wyczują pewien chłód między mną a Mateuszem Fusiarzem, to ten chłód jest spowodowany tym, że Mateusz był na A Perfect Circle, a ja nie. I taka zazdrość jeszcze pewnie do poniedziałku potrwa, kiedy razem się wybierzemy na Foo Fighters.
0: Tak.
2: Tak będzie.
0: A powiem ci, Marcin, naprawdę genialny koncert. Szkoda, że cię nie było.
2: Jeszcze ze dwa słowa powiedz, będzie dobrze. Dzisiaj, bo my o ogrodach tu się zebraliśmy. Ja dzisiaj
0: tak
2: powiem ci, Kasiu, że taka prywata. Ja podarowałem ostatnio teściowej bugenwillę, taki krzaczek, i miał piękne, ale no po prostu przyciągnął mnie swoją fioletowością. I pomyślałem sobie, że dzisiaj porozmawiamy o kolorze fioletowym w ogrodach. Także dlatego, że fiolet is the new black, czyli to jest taki modny kolor nadchodzący, dlatego że młodzi ludzie kupują sobie słodycze i różnego rodzaju przekąski robione na bazie japońskich batatów. Tak się dowiedziałem.
3: Czy już pistacja idzie?
2: Nie, tak, właśnie ta zieleń, matcha, pistacja odchodzi powoli.
0: Czyli teraz będziemy mieli czekoladę z batatami.
2: I już czekolady się pojawiły. Dobrze.
0: Z Dubaju.
2: W każdym razie będzie fioletowo. A w ogrodzie fioletowo jest bardzo, bardzo wyraźnie, prawda?
3: Tak, w ogóle ja chyba się nie spotkałam z ogrodem, czy z inwestorami, klientami, którzy powiedzieliby, jak robię wywiad, jakiego koloru nie lubią, bądź nie chcą w ogrodzie, to najprzeróżniejsze się pojawiają, natomiast zawsze jest fiolet, że chcą.
2: Mhm.
3: Że to jest taki kolor, który chyba na każdym ogrodzie chcemy.
2: Tak, rzeczywiście.
0: W ogóle jak on brzmi? Fiolet.
2: No.
0: Jakiś tam
3: w każdym języku pewnie jeszcze pięknie brzmi.
0: Jak powiemy,
3: ale mam takie...
0: Fiolet to, bo ja nie wiem, bo ja jestem średni w kolory, ale to można chyba też purpura, nie? To jest blisko.
2: Oj, tam jest masa rzeczy.
3: No, biskupi.
0: No to jak...
2: Fiolet biskupi.
0: Wow.
3: Ależ piękny kolor. I każdy wie, jak wygląda.
2: No czy tak, możemy przejść... A nie do ziemniaków. Czy ten kolor jest łatwy do kupienia, łatwy do wysadzenia, łatwy do zaaranżowania? Co możemy z nim zrobić?
3: Znaczy możemy bardzo dużo. Ja mam takich top kilka bylin, głównie bylin, bo je kocham, za łatwość obsługi, w fioletowym kolorze, które są po prostu niezniszczalne. I dlatego może dlatego ten fiolet jest taki lubiany i kochany, że on tak dobrze wygląda. Możemy przejeżdżać ulicami i widzimy łany fioletowej szałwi. To jest właśnie jedna z tych roślin, którą uwielbiam. Fajnie taka szałwia, taki mocny fioletowy kolor, sztywna, takie do góry sztywnie wyglądające kwiaty. Bardzo projektowa, bo sadzi się ją z trawami i te łany fioletu widać nawet na ulicach naszych miast. Czyli jest bezobsługowa. Drugą taką bezobsługową totalnie rośliną to jest kocimięta. No to już wszyscy wiedzą, że to ja uwielbiam tę roślinę, ponieważ to są takie chmurki jasnofioletowych, jasnofioletowego koloru. I łany dosłownie wijące się z wiatrem fioletowej kocimiętki. I ona bardzo długo kwitnie. Tak naprawdę już jest na kwiatach i aż do późnej jesieni mamy fiolet.
2: To ja teraz byłem na festiwalu Mystic. Jakież to
0: właśnie
2: było?
0: Właśnie, przez to też ten chłód tutaj między nami, bo
2: jest,
0: mnie tam nie było.
2: No, nie było. Black Label Society.
0: Albo Down,
2: no panie. Tylko mieszkałem w hotelu, z którego na wyjściu były łany właśnie kocimiętki. I tak romantycznie się robiło. Cała noc heavy metalu i takich mocnych wrażeń, a później rano ukojenie. Czy fiolet daje takie ukojenie według
3: tak,
2: ciebie?
3: Tak, fiolet jest w ogóle takim chłodnym kolorem. I zwróćcie uwagę, że na wiosnę, kiedy my po zimie, po tych zimnych, takich w ogóle kiepskich szarościach,
2: no,
3: potrzebujemy takiego poweru, to mamy wtedy żółtą forsycję, te narcyzę, tulipany. One są w żółtach, w żółtych odcieniach, w czerwieni. A potem, kiedy zaczyna się lato, to górują kolory takie trochę wyciszające, chłodzące, czyli właśnie niebieskie, fiolety, biele. Mhm. One górują i wtedy mamy takie ochłodzenie w te gorące, upalne dni.
2: No dobrze, to wrócę teraz do tej bugenwilli. Tak? Mm-hmm. To była bugenwilla?
3: Tak.
2: Chłopak z kanapką powinien znać nazwy.
0: No w ogóle myślałem, że ty komuś dom kupiłeś, a to się okazało, że to jest jednak coś innego.
2: A, chciałbym. Kiedyś może. Kiedyś może. Powiedz mi, dlaczego ona się zrobiła na początku, przyciągnęła mnie w szkółce tym, że jest taka bardzo wyraźna, taka bardzo soczysta, a później nagle się okazało, że to jakoś tak zbladło i...
3: Wiesz co, nie wiem, ale prawdopodobnie, wiesz, ona jest ciężka u nas. To nie jest nasza rodzima roślina. Mhm. Ona lubi śródziemnomorski klimat. Tam przepięknie, wielkie pnącza rosną na płotach, wszyscy się nią zachwycamy.
2: Zwłaszcza na białym tle takich murków, nie?
3: Tak, dokładnie, na tych białych, Grecja, wiesz, Hiszpania, Włochy. Ona tam jest po prostu królową, tak? Wszędzie, na każdym kroku. Natomiast u nas nie. My mamy jednak dość duże różnice wilgotności, temperatur między dniem a nocą, między różnymi... No, zobaczcie, co było kilka dni temu, a co jest dzisiaj, teraz. I nie do końca chyba potrafimy sobie poradzić z takimi roślinami nie z naszego klimatu.
2: Czy coś jeszcze? Co trzeba zrobić, żeby to się trzymało? To jest to, tak jak powiedziałaś,
3: ale
2: łatwo.
3: Ale ja potem dopiero powiedziałam dwie.
2: A to dawaj, jeszcze.
3: Ja chociaż chwilę. Szybko. Słuchajcie, szałwia, kocimięta pierwsze. Geranium. Geranium, czyli bodziszek, taki bardzo ładnie pachnący. Natomiast to też jest roślina, która ma łany, po prostu niziutka, 30-centymetrowa w odmianie Rozan. I ona się nadaje też do płócienia, więc mamy różne stanowiska. I to jest roślina, która w ładnej zimie jest też taka zimozielona, półzimozielona. I piękne łany fioletu daje nam w bardzo długim kwitnieniu, bo od maja do października. Także też jest bardzo fajną, bezobsługową rośliną. Czosnki ozdobne, ale... Tak, ale w odmianie milenium, czyli takie kępy fioletowych kuleczek, które też bardzo długo kwitną, bo od lipca do września mamy je na kwiatach. I powiem o jeszcze jednej roślinie, która jest wysoka, bo do tej pory mieliśmy niskie, czyli Veronicastrum w odmianie Fastimatrin. To jest przetacznikowiec, 1,50 m do 180 cm wysokości i takie właśnie fioletowe, wysokie kłosy.
2: Mnie się kojarzy, fioletowe rośliny na ogrodzie kojarzą mi się z tym, że jest więcej owadów, więcej tego bzyczenia i takiego letniego klimatu, więc
3: oj tak,
2: może
3: to
2: też
3: w nepecie, czyli w kocimięce, albo w astrze, jeszcze jest aster super, bo on ma późno kwiaty i tam tych zapylaczy, no kiedy nie ma jedzenia już na kwiatach, na drzewach, bo już raczej drzewa nie kwitną, no to one ratują pszczoły tak naprawdę.
2: Także jeżeli ktoś lubi bzyczenie, to fiolet, panie Mateuszu.
0: Dobrze. Per aspera ad aster, można by powiedzieć.
2: Marcin Klimkowski, chłopak z konewką, Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, czyli dziewczyna od przesadzania. Dziękujemy ci, Mateusz.
0: Jeszcze jakiś Poznań, tak?
2: Poznań. Będziemy jutro o godzinie 13 w Poznaniu na Festiwalu Polskie Korki. Katarzyna Resel i ja będziemy rozmawiać o ogrodach przez godzinę. Wstęp wolny, można posłuchać tego, co mamy do powiedzenia.
3: I o fioletowych winogronach.
2: I będziemy mówić o fioletowych winogronach też.
0: I o kocimiętce też, i o domach, które są kwiatami.

0: meczu w ogóle. No tak wydaje mi się, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się wczoraj na Estadio Azteca, to, że tych czerwonych kartek było tyle, że można było obdzielić na kilka meczów, bo zdarza się, że nie ma czerwonych kartek, a wczoraj tam akurat były trzy. No, ale zdążyłem wywnioskować, że pani Beata ten pierwszy, wczorajszy mecz otwarcia oglądała. A niektórzy takiego planu nie mają.
1: A witam serdecznie, Marcin, patron Zmysłowic się kłania. Na prośbę redaktora prowadzącego zgłaszam się, że ja mam zamiar nie obejrzeć ani jednego meczu tych mistrzów. Natomiast bardzo serdecznie namawiam wszystkich na to, żeby pojawić się w sobotni wieczór w Cieszynie. Tomasz Organek z zespołem zagrają, uważam, o niebo lepiej niż niejedna drużyna na tych mistrzostwach. Im więcej słuchaczy zadzwoni i zadeklaruje, że będzie oglądało mecze, to ja tym bardziej zatwardziale będę obstawał przy swoim ani jednego meczu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jaka w ogóle twarda deklaracja nam zapadła, drogi panie słuchaczu. No dobrze, ja mogę obiecać, że ja potencjalnie mogę za pana oglądać te mecze, bo ja staram się jednak śledzić to wszystko na bieżąco. Pewnie będą takie, szczególnie te bardzo nocne, których się nie uda. Dzisiaj akurat przy okazji Kafe Mate udało się to ładnie połączyć, ale pewnie nie zawsze tak będzie. Natomiast to może chociaż finał, proszę to rozważyć, chociaż finał. Polaków nie będzie, będzie może dobry mecz.

Taki wehikuł czasu do roku 1993, Candlebox, i to była ich pierwsza płyta, a za nami utwór Don't You, a państwo wręcz przeciwnie, bardzo tak, bo pan Maciej wysłał zdjęcie z Parku Szymańskiego, tam sporo tego fioletu, takiego powiedziałbym kwietnego, i od pani Doroty, która napisała: mówicie fiolet, a to mała próbka fioletu w tym roku, nie sądziłam, że tak poszłam w

0: Partnerem audycji jest Orvaldi. Zasila Twoje urządzenia nawet gdy nie ma prądu.
1: Tu Radio 357, jest piątek, 12 czerwca. I właśnie minęła godzina 7. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
2: Najpierw groził poważnym atakiem, a kilka godzin później Donald Trump ogłosił, porozumienie z Iranem może zostać podpisane wkrótce w Europie, a po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a USA blokadę irańskich portów. I co najważniejsze, mamy zgodę, że Iran nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej, co było naszym głównym celem. To wielka sprawa. W ocenie prezydenta USA ostatnie amerykańskie ataki na cele w Iranie skłoniły Teheran do przyjęcia porozumienia. Władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, poinformował wieczorem z kolei rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei, a Benjamin Netanyahu oznajmił, że Izrael nie jest stroną porozumienia. Wprowadzony w związku z wojną na Bliskim Wschodzie pakiet ceny paliwa niżej wygasa w najbliższy poniedziałek. Nadal nie wiadomo, czy będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
2: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu $80 za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany, a kosztuje budżet państwa miesięcznie 1 600 000 000 zł. Dziś na polskich stacjach litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 złotych i 98 groszy, benzyny 98 6,55, a oleju napędowego 6,37. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli. Tak premier Donald Tusk skomentował trzecie weto Karola Nawrockiego dotyczące ustawy o kryptowalutach. Prezydent zwrócił uwagę, że po raz kolejny nie uwzględniono jego uwag.
4: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że będą kolejne ustawy w tej sprawie. Zgodnie z tą rządową, kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Grecy zostali 10. mniejszością narodową w Polsce. Nowelizację w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki podpisał. W Polsce żyje od 5 do 6 tysięcy osób pochodzenia greckiego, najwięcej w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, ale spora grupa Greków osiedliła się też w Trójmieście. Grecy w Polsce liczą przede wszystkim na wsparcie instytucji dotyczące kultury i edukacji. Chcą pokazać swoją tradycję, muzykę, tańce czy kuchnię. Na koniec w serwisie azyl z widokiem na Wielką Krokiew. Władze Zakopanego próbują sobie poradzić z coraz bardziej udomowioną dziką zwierzyną. Do azylu miałyby trafiać m.in. jelenie. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
5: Azyl ma być tymczasowym schronieniem dla zwierząt, które szukają pożywienia w centrum Zakopanego. Jednak jego istnienie będzie miało sens, o ile zmienią się nawyki turystów i mieszkańców.
6: Zdarza się, że z pierwszego piętra ktoś jest bardzo odważny i podrzuca jedzenie. A to się od tego zaczyna. Ktoś podrzuci jedzenie, zrobi zdjęcie, ma fajne zdjęcie na Facebooku, wracam do Warszawy, zapominam, a wy tu zostajecie z problemem.
5: Zauważa wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba.
6: Co z tego, że wywieziemy 20 łan, a dalej będą kosze na śmieci i dalej turyści będą karmić i za chwilę będziemy wywozić 40. I nagle z 5 hektarów trzeba będzie mieć 5 tysięcy hektarów powierzchni dla tych łań, no bo nie działamy na przyczynach.
5: Azyl dla zwierząt miałby powstać w okolicy zakopiańskiej Skoczni. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
2: Miasto ma też kłopot z niedźwiedziami. Każdy z 6 monitorowanych osobników szuka jedzenia w pobliżu domów. Z widokiem na Tatry kończymy serwis o 7. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
1: Zanim przejdziemy do Sebastiana Kieszka, drodzy Państwo, to jeszcze mam wiadomość od pana Kaska z Kociewa. Mam 50 lat i jeszcze nigdy w życiu nie obejrzałem meczu piłkarskiego. Próbowałem, jak u nas było Euro, ale na meczu otwarcia zasnąłem po 15 minutach. Szkoda, bo w 17 trafił Robert Lewandowski. Dla ojca Krzysztofa, dla matki Iwony, dla narzeczonej Anny, tak krzyczał wtedy Dariusz Szpakowski. Ale pan Kazek siatkówkę ogląda pasjami. No to teraz do tego wszystkiego Sebastian spróbuje pana przekonać.
7: Długi to był wieczór i wczesna, bardzo wczesna pobudka, no ale kibic piłkarski mniej więcej w takim właśnie trybie funkcjonować będzie przez najbliższy miesiąc. Ruszyły Mistrzostwa Świata. 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nie wiemy jeszcze, czy Mundial wykreuje nowe gwiazdy. Pewnie tak. To co wiemy na pewno, to to, że dwa mecze już za nami. Pierwszy gol padł w 9. minucie inauguracyjnego spotkania Meksyk-RPA, a strzelił go Julian Quiñones. To posłuchajmy, jak ten moment wybrzmiał na antenie TVP.
8: Teraz gospodarzy szansa na 1-0 i jest gol otwierający Mistrzostwo Świata! Szaleństwo na trybunach, Julian Quiñones! 9. minuta, jest ten wymarzony start reprezentacji El Tri!
7: Meksykańska fiesta mogła się rozpocząć, bo w drugiej połowie na 2-0 podwyższył jeszcze Raul Jimenez. W meczu otwarcia zobaczyliśmy zatem dwie bramki i aż 3 czerwone kartki. Meksyk kończył w 10, RPA w 9. Przed godziną zakończyło się także drugie spotkanie mundialu, również w grupie A. W Guadalajarze Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1, a zatem Meksyk i Korea Południowa w komfortowej, bardzo komfortowej sytuacji. Więcej o mundialu na naszej antenie po godzinie 8, wtedy pierwsze mundialowe studio. A teraz kilka pozostałych informacji. Bo nie samym mundialem przecież człowiek żyje. Nowego trenera ogłosił Real Madryt. Jest to dobrze znany na Bernabeu José Mourinho. Mówiło się o tym od dłuższego czasu. Portugalczyk już oficjalnie wraca na ławkę królewskich po 13 latach. Podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. Polscy siatkarze walczą w Chinach w Lidze Narodów. Dziś o 14 zmierzą się z Japonią. Wczoraj biało-czerwoni po tiebreaku ulegli Słowenii.
9: Pierwszy set uciekł gdzieś tam po moim przyjęciu. W trzecim mieliśmy okazję, mieliśmy setową piłkę, mogliśmy to zamknąć. Też się nie udało po moim przyjęciu. Chłopaki myślałem, że uda im się uratować, że tak powiem, mój tyłek brzydko, ale w tiebreaku znowu mając piłkę meczową nie daliśmy tego rady tego zamknąć.
7: Mówił, jak słyszymy, świadomy własnych błędów kapitan reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. To jego pomeczowa wypowiedź dla Polsatu Sport. Teraz tenis. Kamil Majchrzak i Magdalinet nieźle radzą sobie na trawiastych kortach w Hertogenbosch w Holandii. Oboje są już w ćwierćfinale. I te ćwierćfinały dziś. Rywalem Majchrzaka będzie rozstawiony z numerem pierwszym Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime. Magdalinet zmierzy się z kolei z Turczynką Zeynep Sonmez. I jeszcze gorąca informacja ze Stanów Zjednoczonych, ale nie mundialowa informacja. W nocy rozegrano piąte finałowe spotkanie o Puchar Stanleya. Hokejści Carolina Hurricanes prowadzą z Vegas Golden Knights 3-2. Dziś zwyciężyli 4-2. Następne starcie w nocy z niedzieli na poniedziałek. I tak jak mówiłem, za godzinę dużo więcej o mundialu.
1: W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie miejscami również burze i grad. Temperatura od 17 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Suwałkach i Białymstoku. 18 będzie w Koszalinie, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie, Kielcach i Zielonej Górze. 19 to Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Opole i Rzeszów. Najcieplej, bo 20 stopni. Szał. Wskażą termometry w Gdańsku, Warszawie i Radomiu. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem miejscami porywisty z kierunków zachodnich. W zasięgu burz porywy wiatru do 55 km na godzinę. W szczytowej partii Sudetów porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Kafe Latte.
1: A na posterunku cały czas Natalia Fidler, Michał Foltak i Mateusz Fusiarz, a pan Robert napisał na adres mateusz.fusiarz@radio357.pl. Rozpoczęcia obecnych Mistrzostw Świata na razie jeszcze nie zauważyłem, ale że jest taki Estadio Azteca, byłem pewien, że te wszystkie mecze będą grane w ogrodach pewnego domu w kolorze białym, tam gdzieś obok tego oktagonu. Pewnie by się znalazło miejsce, pisze pan Robert. A co do Mistrzostw Świata, to przed 4 laty nie obejrzałem ani minuty, a tak na co dzień to jestem psychofanem Premier League. No właśnie, coraz więcej sygnałów dostaję od państwa, że tego klimatu mundialu jeszcze państwo nie poczuli i tak pomyślałem, że okej, niech oni sobie tam grają w tych Stanach, Meksyku i Kanadzie, niech oni sobie tam robią swoją atmosferę, my sobie zróbmy swoją własną w 357 muzyczną.

0: it's hot.
1: No, that's wrong.
2: No, that's wrong, powiedział Josh Homme do Jesse'ego Hughes'a. Don't speak, I came to make a bang. Eagles of Death Metal, 12 minut po godzinie 17. A może 7? Może 7 lepiej. No dobrze, piosenka dnia.

0: Tej dwójki to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Billy Idol i Alison Mosshart, którą mieliśmy któregoś razu na Inside Inside okazję usłyszeć i zobaczyć. A właściwie to trójki nie przedstawiać, bo jeszcze John Wayne tutaj, bo taki jest tytuł tego utworu i to jest nasza piosenka dnia w Radiu 357, 17 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: A z nami jest już dr Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: O, to była taka bardzo entuzjastyczna odpowiedź. Ja mam wrażenie, że humor dopisuje.
2: Jak zawsze w piątek rano.
0: O, prawda. Chociaż mam wrażenie, że ten humor jest jeszcze lepszy. Znaczy, w piątek to on już jest rano bardzo dobry, ale jak już dochodzi do wieczora, to już jest w ogóle super.
2: No, nie, no, ale... Bo w piątek rano on jest lepszy dlatego, że jest jeszcze jednak to wyczekiwanie.
0: A, taka ekscytacja delikatna, taka nutka też niepewności.
2: A wieczorem to już się stało, to już jest
0: to już dokonane.
2: Tak.
0: To tak jak moja mutacja. Słuchacz powiedział, że teraz to już kończą się żarty, jak już jest mutacja załatwiona. No dobrze, ale przechodzimy do konkretów, drogi panie doktorze, bo jest pytanie poważne od pani Sylwii. Czy samolot może oblecieć Ziemię dookoła w ciągu dnia? I jeśli tak, to czy komuś się to udało?
2: Teoretycznie może. W ciągu jednego dnia, czyli powiedzmy, no nie wiem, 24 godzin lub mniej, ale w praktyce nikomu się to jeszcze nie udało. Obwód Ziemi wzdłuż równika wynosi niecałe 41 tysięcy kilometrów, konkretnie 40 075 kilometrów. Aby pokonać tę odległość w 24 godziny, no bo jednego dnia, tak, takiego zegarowego, samolot musiałby utrzymać średnią prędkość ponad 1670 km na godzinę, czyli około 1,5 Macha, czyli 1,5 razy więcej niż prędkość dźwięku. Współczesne samoloty naddźwiękowe i te starsze naddźwiękowe, starsze pasażerskie, na przykład Concorde, tak, osiągał prędkość 2 Machów. Albo prędkość Mach 2, o, chyba tak powinno się mówić. Współczesne samoloty wojskowe, bo one dużo, dużo szybciej potrafią lecieć niż latał Concorde. Więc z wieloma tankowaniami w powietrzu ten zasięg nie byłby problemem. Prędkość takiego samolotu byłaby większa niż te 1670, więc teoretycznie mógłby lecieć czy oblecieć kulę ziemską dookoła nawet szybciej niż 24 godziny, czy zmieściłby się w obrębie jednego dnia. W praktyce to się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Nikt nie dokonał takiego pełnego okrążenia Ziemi samolotem w czasie 24 godzin lub krótszym. Taki najszybszy lot samolotem pasażerskim to był właśnie Concorde. W roku 1995 wystartował z Nowego Jorku, poleciał na wschód do Tuluzy, do Dubaju, do Bangkoku, później na Honolulu, do Acapulco i wrócił do Nowego Jorku. Ten lot odbywał się na dość dużej wysokości, z dość dużą prędkością, ale trwał 31,5 godziny. A jeżeli w ciągu jednego dnia, no to musiałby 24. Inne loty, takie loty komercyjne dla porównania, ten trwał 31 godzin, takie loty komercyjne, to one gdzieś tak około 50 godzin trwają, 45 do 55 godzin, takie w zależności od liczby kontynentów, w zależności od zasad, no bo przecież nigdy nie lecą linie komercyjne tak po sznurku dookoła. Więc dlaczego nie udaje się w 24 godziny, skoro teoretycznie mamy samoloty, które potrafią latać wystarczająco szybko? No problemem jest tankowanie. Dobra, problemów jest kilka. Po pierwsze tankowanie. Kilka przystanków po drodze zasadniczo spowalnia cały proces, wydłuża ten całkowity czas lotu. Druga kwestia to jest logistyka. To nie jest tak prosto zatankować samolot lecący z ponad prędkość dźwięku w powietrzu i to szczególnie gdzieś tam nad oceanami, szczególnie w miejscach oddalonych od jakichś baz, z których mogą takie samoloty, tankowce latać. To wymaga ogromnego wsparcia, ogromnej no właśnie logistyki i to jest problem. Po drugie, czy po trzecie już, żaden samolot nie utrzymuje tak ekstremalnych prędkości przez cały czas, przez całą dobę, bez przerw, bez ograniczeń technicznych, bez tych ograniczeń paliwowych i tak dalej. Więc podsumowując pytanie, teoretycznie tak, dałoby się to zrobić, bo mamy samoloty, które potrafią wystarczająco szybko latać. Praktycznie i historycznie nie. Najbliższy ten taki udany lot zajął ponad 31 godzin, czyli o tych 7 godzin więcej niż powinien, jeżeli miałby się zawrzeć w jednym dniu liczonym jako doba, tak? Może w przyszłości, gdy pojawią się jakieś naddźwiękowe, hipersoniczne samoloty pasażerskie, ale jeszcze szybsze niż Concorde, dałoby się to zrobić, bo trudno mi sobie wyobrazić przy dzisiejszej technologii, ja w zasadzie nie potrafię sobie wyobrazić przy dzisiejszej technologii, samolotu, który równocześnie leciałby tak bardzo szybko, a z drugiej strony tak bardzo oszczędnie by gospodarował swoim paliwem. Więc nie wydaje mi się, żeby nawet wybudowanie dużo szybszego samolotu dało nam szansę zrobienia tego pełnego obrotu bez międzylądowania i bez tankowania gdzieś po drodze. Przynajmniej, no mówię w liczbie pojedynczej, ale to nawet w liczbie pojedynczej chyba jedno by nie wystarczyło. Więc tutaj potrzeba albo zupełnie nowej technologii napędzania, czyli nie silniki chemiczne, tylko jakieś inne, albo chemiczne, ale zupełnie inne. Albo opracowania naprawdę w najmniejszym szczególe dość skomplikowanej logistyki, tankowania po drodze, żeby taki samolot nie tracił czasu na lądowanie.
0: No właśnie, tak pomyślałem przy okazji tego tankowania, że chyba w Air Force One filmie z Harrisonem Fordem była taka scena, kiedy podlatywały samoloty i po prostu dotankowywały tamten główny samolot,
2: to jest
0: ale
2: okay.
0: To jest okej. Natomiast no tutaj te prędkości, tak?
2: Tak, samoloty tankujące czy samoloty cysterny, one istnieją i oczywiście w długich misjach tak się dobiera lot samolotów, które lecą w misji, żeby przelatywały w okolicy albo nad miejscami, gdzie na lotniskach takie samoloty cysterny stacjonują. Po to właśnie, żeby w odpowiednim momencie te się poderwały, tamte nie musiały lądować, w powietrzu tankują i lecą dalej. Przede wszystkim zwalniają, to nie mówimy tutaj o prędkościach grubo naddźwiękowych. Ja nie wiem, czy w ogóle musiałbym sprawdzić, czy w ogóle możliwe jest tankowanie przy tak dużych prędkościach. No ale nawet gdyby taki samolot lecący tak dookoła Ziemi musiał zwolnić na chwilę, to też jest okej. Tyle tylko, no po prostu no nie marnowałby tyle czasu jak z lądowaniem i później ze startowaniem. Problem się pojawia na tym, w tym punkcie, w którym, znaczy jeżeli zdefiniujemy lot dookoła, nie na zasadzie, że sobie biegun północny oblecimy albo południowy, tylko lecimy wzdłuż równika, to w tym momencie gro lotu jest nad oceanami, szczególnie nad Pacyfikiem. I tam nie ma tej infrastruktury, z której mogłyby te tankowce wylecieć.
0: Jasne.
2: I to na tym chyba największy problem polega.
0: No to już wszystko, drodzy Państwo, wiemy. Doktor Tomasz Szorzek, bardzo, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: I ja sobie myślę, że jest to wyzwanie, którego ktoś kiedyś się podejmie i któremu ktoś kiedyś na pewno podoła. A my sobie teraz pobawimy się z Tylą w prawdę czy wyzwanie.

No to takie kolejne nawiązanie do wczorajszej ceremonii otwarcia, bo hymn Republiki Południowej Afryki śpiewała właśnie Tyla. Truth or Dare przed chwilą na antenie Radia 357, teraz Hurricane, a potem już zapowiedź reportażu.

0: Jeszcze wiadomość od pana Krzysztofa. Panie Mateuszu, jak się podobał koncert A Perfect Circle? Widziałem, wrzucił pan relację z ostatniego kawałka, kiedy pozwolono nam kręcić. Dla mnie to jest totalna magia, jeśli zespół tak świadomie podchodzi do swoich koncertów i prosi widownię o to, żeby przeżywali wszystko tu i teraz i odłożyli telefony. Widok niemal totalnie nierozświetlonej sali telefonami był niesamowity i myślę, że powinniśmy iść tą drogą. Tak, drodzy państwo, bo nie było to może aż tak restrykcyjne jak u Jacka White'a, gdzie po prostu tych telefonów trzeba się przed koncertem pozbyć, z tego co słyszę. Natomiast tutaj faktycznie większość, naprawdę spora większość zgromadzonych na Torwarze fanów po prostu przez pierwszych 15 utworów nie używała telefonów, a potem na Judith to się wydarzyło. Każdy mógł sobie nagrać. Maynard James Keenan wyraźnie zasygnalizował: to jest ten moment, możecie nas nagrywać, robić nam zdjęcia, włączać flesze, róbcie co chcecie, ale wcześniej po prostu przeżywajmy muzykę. Jeśli być może są państwo zainteresowani, co ja sądzę na temat tego koncertu, to zapraszam na mojego Facebooka, tam wrzuciłem taką obszerniejszą relację z tego, co zobaczyłem dwa dni temu. Zachęcam do tego, ale teraz przechodzimy już do konkretów w audycji Café Mate.
1: Café Mate.
0: Czyli oczywiście zapowiedź reportażu. To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, autobusie, za łuku, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu. Kiedy się go otworzy, aby przeczytać pierwsze zdania, od razu wiadomo, że historia do zwyczajnych nie należy. Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
2: Ten taki najmocniejszy list, to jest znowu mnie wiadomość, która za każdym razem mnie... Tak samo jak czytanie listu mnie trochę rozwala. Znalazłem list. Sam odebrałem plusa miesiąc temu, na początku grudnia, w samym środku ogromnych innych problemów. Dzisiaj, jak otworzyłem list, przez 2 godziny uspokajałem się, bo przeczytałem tylko pierwsze 2 zdania, a natknięcie na coś takiego wywołało u mnie falę emocji. Teraz przeczytałem całość i jest w tym coś kojącego. Brak samotności. Więc to... mieć świadomość, że przez tych wszystkich listach, których tak mało kto może odczytać, bo traktuje jako ulotkę albo jako śmieć, znalazł się ktoś, kto też odebrał plusa jeszcze tylko miesiąc temu. I jak sobie myślę, że ktoś znalazł list, który zaczynał się od słów hej, ten list miał trafić do typa, który zakaził mnie HIV, to jest właśnie bardzo w tym ważne i to mnie jakby upewniło w tym, że to, co robię, naprawdę ma sens i że fajnie będzie dalej roznosić te listy.
3: Mogłeś napisać albo zadzwonić, na przykład poprosić znajomego, potem zablokować.
4: Zostawiłeś już jeden.
2: Tak, przy samym wejściu. A w ogóle lubię płoty, bo są na wysokości oczu, a z reguły są puste, więc taki list może zwrócić uwagę. Właśnie to jest dość śmieszne, bo mnie momentami stresuje to, że ktoś mógłby to zobaczyć z drugiej strony. Dobrze, niech to zobaczy. Opa.
0: A my łączymy się z Magdą Świerczyńską-Dolot, autorką tego reportażu. Dzień dobry, Magda.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć.
0: Ja się zawsze przy okazji tych waszych reportażowych historii zastanawiam, jak wy w ogóle natrafiacie na te historie. Czy one same przychodzą, czy jak to jest? No bo tutaj też bardzo taka prozaiczna historia. Po prostu ktoś znalazł list i poszło. A jak to było tutaj z tobą?
5: No właśnie, czasami do nas na skrzynkę reportaże Małparadia 357 wpadają w historie zupełnie niesamowite i tutaj tak trochę było, że Cyś Marcel napisał do nas, do radia. Ja najpierw tak dosyć z dużym dystansem do tej jego piosenki, właściwie jednej czy kilku, podeszłam, bo trochę może nie do końca jest ona w moich jakichś takich gustach muzycznych, ale przecież w reportażu nie o to chodzi, to nie jest audycja muzyczna. Potem zaczęłam się wczytywać w historię, o której on mi napisał i doszłam do wniosku, podjęłam decyzję, że chciałabym tę historię opowiedzieć, bo kiedy się spotkaliśmy już z Marcelem, kiedy nagrywaliśmy ten reportaż, to okazało się, że to jest osoba z ogromną energią. Zresztą myślę sobie, że słychać to chociażby w tej zapowiedzi krótkiej. I taką odwagą do mówienia o rzeczach trudnych, o rzeczach bardzo osobistych. Ten reportaż nie jest tylko o tym, jak żyć ze świadomością bycia nosicielem wirusa HIV. To jest o tym właściwie, jak można poradzić sobie z informacją, która zwala z nóg, tak jak Marcela zwaliła z nóg pewnego razu. Myślę, że w naszym społeczeństwie jest wciąż duża stygmatyzacja osób z wirusem HIV. Jesteśmy mało świadomi, mało wiemy, a dużo mówimy i znowu boimy się nieznanego, więc ta historia Marcela trochę odpowiada na te nasze obawy. To taka mocna, bardzo osobista opowieść, bo list, a właściwie list, który jest zwielokrotniony i podróżuje z Marcelem po całej Polsce, jest pewnym apelem, może protestem albo manifestem takim bardzo osobistym, ale dla mnie jest też takim symbolem drogi, przez którą Marcel przeszedł od momentu, kiedy dowiedział się, że jest pozytywny. No i właściwie nadal idzie, a z muzyką zawsze było mu po drodze, zresztą Państwo słyszeli też w tej zapowiedzi fragment piosenki. No właśnie, to ta jego muzyka także można będzie usłyszeć w reportażu. Ona jest takim leitmotivem, który nas przenosi, który idzie z nami i właściwie, no właśnie, jest też pewnym rodzajem autoterapii, którą przechodzi Cyś. Myślę, że bardzo zapraszam do wysłuchania tego reportażu, do tej historii, która jest z jednej strony mocna, z drugiej strony ważna, z trzeciej strony Cyś jest niesamowity, więc na pewno Państwo go polubią. Dlatego po 18 bardzo serdecznie zapraszam.
0: Mogłeś dać znać, to też jest bardzo taki wymowny tytuł.
5: Dokładnie tak. No, tu mówimy o środowisku homoseksualnym. To jest też bardzo trudne. Myślę, że w naszym społeczeństwie bardzo, bardzo trudne. Wciąż mogłeś dać znać, tak. Nie chcę wszystkiego zdradzać, ale list właśnie tego dotyczy. Tego, że ktoś kogoś nie poinformował o tym, że właściwie jego życie od tej chwili wygląda zupełnie inaczej. I ten tytuł też jest bardzo wymowny. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam.
0: Tak jest. Po 18 w popołudniówce zapraszała Magda Świerczyńska-Dolot. Bardzo Ci, Magda, dziękuję za to poranne połączenie. Za każdym razem jest to dla mnie bardzo miłe, że mogę się z Tobą spotkać tutaj w audycji Kafe Mate.
5: Dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ciebie, Mateusz, też dobrego dnia życząc.
0: Dzięki. Dobrego dnia. 21 minut pozostało do godziny 8. Teraz Goldford.

Jeszcze małe postscriptum od słuchacza Roberta, tego słuchacza, który tak trochę nie do końca będzie oglądał Mundial, ale jest psychofanem Premier League. Napisał, że tak na serio, to tego wszystkiego jest po prostu za dużo. Wielkie gwiazdy dają maksa w ligach i pucharach, a tu zaraz zamiast urlopów muszą przetrwać jeszcze kilka tygodni Mundialu. Dla kibiców to także nie to, co kiedyś. Rok z Mundialem to była świętość, a sam turniej to była taka wielka wiśnia czy truskawka na torcie, nawet gdy polski team był daleki od kwalifikacji. No i sporo jeszcze innych aspektów, jak choćby to, co dzieje się za kulisami FIFA. Taka więc świadoma przerwa od piłki nie jest zła, pisze pan Robert. No ale zaraz, wczoraj w serwisie sportowym prezentowałem państwu wypowiedź Gianniego Infantino, który mówił po prostu zaufajcie nam. My po prostu nie wiemy wszystkiego, co się dzieje, nie możemy też wiedzieć, bo nie o wszystkim nas informują, ale staramy się zrobić, żeby wszystko było jak najlepiej. I żeby każda strona była zadowolona. To mam wrażenie, że czasami jedna strona bardziej od drugiej, ale wierzyć w słowa Gianniego Infantino to myślę, że już dawno przestaliśmy. To może jeszcze Queen?

0: 13 minut pozostało do godziny 8. Hot Space była taka płyta grupy Queen z roku 1982 i tam, wydaje mi się, najpopularniejszym utworem, najbardziej znanym, było oczywiście Under Pressure z gościnnym udziałem Davida Bowie. No a Cool Cat jest takim, myślę, bardzo nieoczywistym wyborem, choć też bardzo popularnym. Dlatego, że trochę Freddie Mercury nie brzmi tak jak Freddie Mercury, prawda? Pamiętam, że chyba na którymś męskim graniu Antek Grudniewski próbował nas wszystkich zaskoczyć i przyznam szczerze, zupełnie nie rozpoznałem wtedy Freddiego. Także proszę pamiętać, Cool Cat to jednak jest sytuacja Queenowa. A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu w audycji Café Maté. Coraz częściej w małych miejscowościach i nawet w dużych miastach pojawiają się dziki. Wszystko dlatego, że zajmujemy ich życiową przestrzeń. A dzik, wiadomo, groźny jest. I jak tu się zachować, kiedy staniemy z nim oko w oko?
1: Tutaj chodzą, tam chodzą.
2: To są egzemplarze takie nawet chyba ze 150 kilo.
3: Spotykamy się z takim dzikiem oko w oko. Co zrobić?
4: Udać, że go nie widzę.
3: Pani by ignorowała.
4: Ja bym ignorowała. Nie ma innego wyjścia. Uciekać, no dogoni mnie jak nic.
5: Jeśli spotkamy dzika, najważniejsze jest zachowanie spokoju.
6: Michał Wieciech, Nadleśnictwo, Niepołomice.
5: Nie ma potrzeby uciekać, ani wykonywać gwałtownych ruchów. Warto zatrzymać się, spokojnie ocenić sytuację i powoli zwiększać dystans. Dzikowi należy pozostawić możliwość odejścia. To najprostszy sposób na uniknięcie konfliktów.
7: Uciekaj, dzik!
5: Inna sytuacja jest, gdy zobaczymy małe, pasiaste warchlaki. Najlepiej wtedy spokojnie się wycofać, bo znak, że w pobliżu znajduje się locha, czyli matka. A przecież każda samica będzie bronić swojego potomstwa.
8: Ja sam uciekałem dwukrotnie przed lochą, która mnie goniła. No strasznie było.
9: Byłam z koleżankami w parku i zauważyłyśmy, że była gromadka małych dzików z rodzicami i usłyszałyśmy strzały. Okazało się, że policja przyjechała i rzucała do nich petardami, aby dziki się wyniosły, ale ich to nie za bardzo ruszyło.
8: Dziki ewidentnie zignorowały po prostu władzę.
5: Dzik nie jest zwierzęciem, które specjalnie poszukuje kontaktu z człowiekiem. Wręcz przeciwnie, zdecydowanie w większości przypadków zrobi wszystko, żeby nas uniknąć. Co wtedy najlepiej zrobić, gdy już takiego dzika spotykamy? No mimo wszystko lepiej go ominąć, gdyż dzik należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych zwierząt w naszym kraju i jest znacznie groźniejszy niż wilk, bo spotykamy go znacznie częściej. Chociaż te dziki miastowe traktują nas też jako otoczenie.
2: Populacja dzików jest coraz większa, bo nachodzą nas coraz częściej.
8: Składają absolutnie niezapowiedziane wizyty.
10: One tutaj wchodzą w nasze środowisko, my też wchodzimy w ich środowisko.
5: Warto również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dziki coraz częściej spotykamy w pobliżu miast i osiedli. Naukowcy określają to zjawisko mianem synurbizacji. Dzikie zwierzęta uczą się funkcjonować w środowisku przekształconym przez człowieka.
11: Z lasu pogonili strzelbami, to przychodzisz do miasta.
12: No chodź tu.
11: Odpakuję ci suchary specjalne.
12: No, dobre?
11: Dobre.
5: Dziki są bardzo inteligentne i szybko odkryły, że w pobliżu ludzi łatwo znaleźć pożywienie. Dlatego tak ważne jest, aby ich nie dokarmiać i nie pozostawiać dostępnych odpadów, śmieci, kompostowników. Wystarczy zachować zdrowy rozsądek, obserwować otoczenie i pamiętać, że większość zwierząt chce uniknąć spotkania z nami tak samo, jak my chcemy uniknąć ich.
0: Dzików nie prowokował, tylko pytał o nie Tomasz Jeleński. Pan Maciej napisał: dzień dobry panie redaktorze, piątek, a tu takie pitu-pitu cały czas. Może coś bardziej rockowego, tak na rozruszanie przed weekendem, przed kultem na Ursynowie, pisze pan Maciej. No mamy jeszcze całą godzinę audycji przed nami, więc może jeszcze coś takiego bardziej z powerem uda się przemycić, aczkolwiek no pitu-pitu nie, chyba nie.

0: No tak trochę popadało na koniec tego utworu Wholehearted grupy Extreme i z tego co kojarzę to niestety, ale też może nam gdzieś tutaj padać w najbliższych dniach, także jak ktoś może jakieś kajaki albo coś takiego, to proszę się uzbroić może w przyłbice, chciałem powiedzieć, nie na jakieś kaptury albo parasole, bo to może być średnio. Natomiast teraz my akurat nie o pogodzie, pogoda to dopiero po godzinie 8, kolejna zresztą już trzecia w audycji Cafe Mate. Teraz będzie słowo od mojego kolegi współprowadzącego Mateusza Kuźniewskiego, który prezentować będzie kolejny utwór z serii 1987.
1: Dzień dobry. Dziś w kąciku 1987 coś specjalnego. Graliśmy już w ramach naszych spotkań utwory grupy U2, wszak wydała ona wówczas jeden ze swoich najważniejszych albumów, The Joshua Tree. Ale dziś mam dla Państwa wyjątkową muzyczną kooperację. Otóż w 1987 roku swój debiutancki solowy album nagrał Robbie Robertson, kanadyjski muzyk, znany wcześniej ze współpracy z Bobem Dylanem w The Band, znany też z komponowania muzyki filmowej, głównie do obrazów Martina Scorsese. Ale jak już wspominałem, w 1987 roku Robertson postanowił zadebiutować z solowym materiałem, choć, i to warte podkreślenia, pojawili się na nim goście. I tak na płycie słyszymy m.in. utwór nagrany z grupą U2. Są popisy wokalne zarówno Robertsona, jak i Bono. Wyraźnie brzmi też gitara Diege'a. Jest wszystko, czego trzeba, by powstał naprawdę kawał solidnego utworu. A zatem słuchajmy. Sweet Fire of Love.

0: Partnerem audycji jest Orvaldi. Zasila Twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
1: Tu Radio 357, jest piątek, 12 czerwca. Wybiła godzina 8. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
2: Siły amerykańskie zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormuz, przekazała agencja Reutera, która powołuje się na informacje od władz USA. Nie ma natomiast informacji, jakie jednostki były atakowane, ani gdzie zmierzały. Ruch przez cieśninę nadal się odbywa, mówi urzędnik. Przypomnijmy, wczoraj Donald Trump ogłosił, że wkrótce w Europie może zostać podpisane porozumienie z Iranem, a po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, natomiast USA blokadę irańskich portów. Zdaniem irańskiego MSZ-u władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA. Od 8 godzin w całej Unii Europejskiej obowiązuje pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiada, że nie wdroży paktu w pełni.
3: Pakt dotyczy relokacji, czyli umieszczania migrantów w wielu krajach Unii Europejskiej. Poszczególne kraje mogą odmówić ich przyjmowania na swoim terytorium. Wówczas za każdą nieprzyjętą osobę zapłacą do unijnego budżetu po 20 tysięcy euro. Dla krajów, które zmagają się z migracyjną presją lub w niedalekiej przeszłości przyjęły wielu imigrantów, jest jednak furtka. Mogą bez kar finansowych odmówić przyjęcia. W tym roku z takiej opcji może skorzystać Polska. Jak zapewnia obecny rząd, tak będzie. Zatem do końca roku konsekwencje paktu migracyjnego nie powinny nas dotyczyć. By w przyszłym roku też tak było, do 1 września musimy jako państwo wykazać, że nadal jesteśmy krajem narażonym na ryzyko migracyjne. Tymczasem dane z rynku pracy wykazują, że część obywateli Ukrainy już znalazła zatrudnienie w innych krajach Europy Zachodniej. Rafał Frydrych, Radio 357.
2: Polska zamierza wdrożyć m.in. nowe przepisy dotyczące polityki powrotów, ale nie części przepisów dotyczących dodatkowej infrastruktury przy granicy, w tym tworzenia zaplecza medycznego i nowych procedur obsługi migrantów. Zdaniem polskich władz mogłoby to utrudnić restrykcyjną ochronę granicy z Białorusią. W serwisie najnowszy sondaż poparcia i poparcie dla partii Grzegorza Brauna na takim samym poziomie jak Lewicy. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem prawie 31,5%. Wyniki sondażu Opinia 24 opublikował Onet. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby ponad 24% badanych. Wyborcze podium zamknęła Konfederacja z wynikiem przeszło 12,5% głosów. Czwarty wynik po 7,5% głosów uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica. Pozostałe partie Razem, PSL i Polska 2050 znalazłyby się pod progiem wyborczym. Spoglądamy na pogodową mapę Polski, a tam znów kolor żółty, oznacza to ostrzeżenia pierwszego stopnia. I MGW ostrzega przed burzami w 6 województwach we wschodniej części Polski. Lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Miejscami może tam spaść do 30 mm deszczu, porywy wiatru osiągną do 65 km na godzinę. Alert będzie obowiązywać od południa do wieczora. Tymczasem za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Naukowcy wyliczają też, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotowała, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
4: Południe Europa najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
2: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Na koniec smutna informacja ze świata kultury. W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Zdobył rozpoznawalność dzięki rolom w teatrze, telewizji, ale znany jest również z ról filmowych. Zagrał m.in. profesora Kupelwajzera w Seksmisji Juliusza Machulskiego.
1: A teraz już wiadomości sportowe i to takie dotyczące właściwie wyłącznie mundialu. Sebastian Kierzek.
5: No to rozpoczęli. Dokładnie z 5-minutowym opóźnieniem, bo o 21.05 polskiego czasu, ale jak wiadomo, ceremonie otwarcia mają swoje prawa, ruszył 23. Mundial. Mundial, o którego otoczce, także tej politycznej otoczce, powiedziano chyba już wszystko. Czas na sportowe emocje. Piłkarze, którzy zagrali w meczu otwarcia na murawę Estadio Azteca, wyszli przy tych dźwiękach. Ja wiem, że to już padło w Café Mate, ale niech teraz wybrzmi. Tak było. Była też powtórka sprzed 16 lat. W 2010 roku także mieliśmy 11 czerwca i także Meksyk na otwarcie zmierzył się z Republiką Południowej Afryki. Zresztą podobieństw było więcej, co zauważył komentator TVP Maciej Iwański.
6: Ponoć nic dwa razy się nie zdarza, ale równo 16 lat temu Inter jest mistrzem Włoch. Tak i teraz. José Mourinho ma prowadzić Real Madryt. Hiszpania jedzie na Mundial jako mistrz Europy. Shakira napisała nań piosenkę. A w meczu otwarcia RPA gra z Meksykiem.
5: Tylko że wtedy oba zespoły zremisowały 1-1. Teraz wyraźnie lepszy Meksyk zwyciężył 2-0. RPA, no cóż, z taką grą wiele nie zdziała. Bramki dla Meksyku strzelili Julian Quiñones i Raul Jimenez, a tak spotkanie podsumował szkoleniowiec współgospodarzy Javier Aguirre. Po pierwszej połowie mogliśmy prowadzić nawet 3-0 i nikt by nic nie powiedział. Oni mieli tylko jedną szansę. Potem zaczęliśmy sobie utrudniać grę, ale ogólnie myślę, że jak na pierwszy mecz to zagraliśmy dobrze. Mundial to brutalna sceneria, która sprawia, że nogi trochę drżą, a to zmusza piłkarzy do myślenia. Ogromny stadion, więc emocje są bardzo intensywne. Niektórzy, choć nie wszyscy, trochę odczuli presję. Musieliśmy to jednak przeżyć. I Meksyk przeżył. Może nie zachwycił, ale udanie rozpoczął turniej. Podobnie jak dziś w nocy Korea Południowa. Koreańczycy mierzyli się z Czechami, przegrywali 0-1, ale odrobili straty i ostatecznie wygrali 2-1. W tabeli grupy A Meksyk i Korea mają zatem po 3 punkty, Czechy i RPA 0. A czeski trener Mirosław Kołbek pobił dziś rekord. W wieku 74 lat i 283 dni został najstarszym szkoleniowcem w historii mundialu. Ale tym rekordem nie nacieszy się zbyt długo. 14 czerwca, gdy Curaçao zmierzy się z Niemcami, rekord pobije 78-letni Dick Advokat. Tymczasem w tle inauguracji mundialu doszło do zamieszek. Przed stadionem Azteca demonstranci rzucali kamieniami, a także przewracali i palili auta. Jak podały meksykańskie media, policja zatrzymała manifestację Związku Zawodowego Nauczycieli. Protestowały także matki osób zaginionych, chcące zwrócić uwagę na ponad 133 tysiące przypadków zaginięć odnotowanych w kraju. O mundialowej otoczce w politycznym ujęciu mówił w dalekim zasięgu na antenie Radia 357 Bartłomiej Znojek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
7: Stolica Meksyku nie słynie raczej z przejezdnych dróg. Problem przejazdu jest dosyć duży, więc te blokady, pikiety są tutaj problematyczne. Natomiast dla rządu ważne jest to, żeby jak najlepiej wywiązać się z tej roli współgospodarza, żeby nie dochodziło tutaj do jakiejś przemocy wobec manifestujących.
5: Dodam, że cała rozmowa Krzysztofa Zimocha w ramach dalekiego zasięgu oczywiście do posłuchania w podcastach. A czy Państwa w ogóle interesuje ten mundial? Mateusz przytoczył już kilka głosów, że niekoniecznie. Z drugiej jednak strony...
8: Teraz chociażby Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka. Jara mnie to, bo na co dzień nie obejrzałbym takich drużyn, a mając ten turniej, to jestem w stanie zobaczyć, jak grają te mniejsze ekipy.
9: Mam nadzieję, że piłkarskie emocje porwą wszystkich.
5: Niezależnie od tego, czy ktoś ogląda, czy nie, niech to będzie piłkarski, sportowy mundial. Bo tego politycznego to chyba wszyscy mamy już przesyt. Dziś wieczorem trzeci mecz. Kanada, Bośnia i Hercegowina.
1: Aczkolwiek myślę sobie, drodzy Państwo, o tej reprezentacji Curaçao i tak trochę chyba niefajnie, że akurat na Niemców trafili w pierwszej kolejce, bo tam może być delikatnie nie pomyśli. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i zachodzie, a pod koniec dnia na wschodzie kraju miejscami możliwe małe zachmurzenie. Prognozowane przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie możliwe burze i nawet grad. Temperatura od 17 stopni w Gorzowie W Gorzowie Wielkopolskim, Suwałkach i Białymstoku, 18 w Koszalinie, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie, Kielcach i Zielonej Górze, Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Opole i Rzeszów to 19, a 20 wskażą termometry w Gdańsku, Warszawie i Radomiu. Chociaż z drugiej strony, tak sobie teraz pomyślałem, że jakby Niemcy mieli się tak wykoprytnąć na Curaçao w pierwszej kolejce, no to by była chyba jedna z największych mundialowych sensacji tak w ogóle w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
0: Café Mate.
1: Prawie 10 minut po godzinie 8, cały czas z Państwem, aż do godziny 9. Natalia Fidler, Michał Foltak i Mateusz Fusiarz. Teraz Maribu State. Taki ładny utwór na poranek.

Maribou State, Holly Walker, Other Side, a za chwilę w audycji Cafe Mate gość i rozmowa na bardzo, bardzo ważny temat. I teraz, zanim jeszcze przejdziemy do tej rozmowy, chciałem takie dwie rzeczy tutaj podkreślić. Po pierwsze, to będzie rozmowa krótka, jak to przy okazji audycji Cafe Mate, taka trochę pigułkowa. Natomiast no, zakładam, że temat jest tak ważny i tak trzeba było do niego odpowiedzialnie podejść, że pewnie kilku placów na rozdrożu by nam nie starczyło, żeby to wszystko jakoś dobrze rozłożyć na czynniki. Pierwsza. A druga sprawa jest taka, że no najwięcej mówimy o tym w czerwcu, a powinniśmy mówić o tym codziennie, nie tylko w tym konkretnym miesiącu, więc to chciałbym, żeby wybrzmiało już teraz. Mrozu, czyli głosujemy do godziny 12 na listę piosenek Radia 357, bo ten utwór jest w zestawie do głosowania, a potem już rozmawiamy.

0: 18 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: Tak jest, drodzy Państwo. Łączymy się teraz z Mikołajem Górnym, psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt i będziemy rozmawiać o tym, że to jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej. Nie tylko czerwiec powinien być miesiącem świadomości zdrowia psychicznego. Tak się utarło, więc mówimy o tym najczęściej w czerwcu. Natomiast to jest, myślę, bardzo istotne, żeby kiedy tylko to możliwe o tym rozmawiać. Panie Mikołaju, jesteśmy?
2: Jesteśmy, ja pana słyszę.
0: No to super, to w takim razie możemy zaczynać. Dzień dobry, panie Mikołaju. No, sporo jest wokół tego tematu pewnego rodzaju tabu, stereotypów. W ogóle ostatnio ja też spotykam się ze stereotypami przy okazji Mistrzostw Świata, które się dopiero rozpoczęły, że teraz to po prostu mężczyźni wszyscy będą zajęci. Jakoś tak lubimy te takie łatki przyklejać. Natomiast tutaj sprawa jest zupełnie poważna, bardzo poważna, bo nawet znalazłem gdzieś jakieś takie raporty, że w Polsce około 13 osób odbiera sobie życie średnio, z czego około 11 to mężczyźni. No to mamy kłopoty.
2: Tak, dokładnie. A w drugą stronę tylko 25% osób, które korzystają z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, to są mężczyźni. Więc możemy zobaczyć, jak mało mężczyzn korzysta z pomocy, a też jak wielu potrzebuje. I to prawda, że ci mężczyźni są zajęci i oni często w taki zajęty sposób radzą sobie z różnymi problemami, więc jeśli widzimy, że ten mężczyzna dobrze funkcjonuje w pracy, ogląda mecze, wszystko jest okej, to nie musi oznaczać, że w środku wszystko jest wciąż w porządku.
0: No właśnie, ja zauważyłem też taką tendencję, że tak naprawdę właśnie kiedy, nie wiem, świetnie idzie w pracy albo, nie wiem, podjąłeś się jakiegoś sportu i bardzo dobrze ci w nim idzie, to też może być pewnego rodzaju sytuacja alarmująca mimo wszystko, że no, naprawdę trzeba na tego drugiego człowieka, w tym przypadku mężczyznę, po prostu bardzo mocno zwracać uwagę, czy wszystko jest w porządku, dopytywać, ale też tak nienachalnie, no to jest bardzo złożona sprawa.
2: Tak, dokładnie. Złożona, żeby nie być zbyt nachalnym, żeby nie za bardzo wymagać od tego, żeby ten mężczyzna się otworzył, albo od razu dobrze się poczuł, albo się od razu zmienił, czy od razu wziął nasze rady do serca i coś z nimi zrobił. Nie oczekiwać też od siebie, że my jesteśmy w stanie tak szybko, krótko komuś pomóc i że to musi być na pewno taka pomoc, która będzie efektywna. Tylko ta obecność, takie zaufanie też do drugiego człowieka, zainteresowanie drugim człowiekiem. To są naprawdę duże rzeczy, które możemy zaoferować w tej sytuacji.
0: A proszę powiedzieć, panie Mikołaju, jakie tak naprawdę, ja wiem, że oczywiście nie ma na to podręcznika i ciężko będzie to tak zero-jedynkowo tutaj wyjaśnić, ale jakie zachowania potencjalnie osoby, która zmaga się z pewnymi problemami, powinny być dla nas tej drugiej strony alarmujące, żeby właśnie zasygnalizować pewien problem, żeby spróbować pomóc, gdzieś kogoś wysłać?
2: Na pewno takie sytuacje, które mogłyby zapalić nam czerwoną albo chociaż taką żółtą lampkę, to momenty, w których tej drugiej osobie nagle zaczyna brakować przyjemności w życiu. Rzeczy, które ją do tej pory cieszyły, przestają mieć taką funkcję. Kiedy widzimy, że ta osoba przechodzi przez jakieś przewlekłe stany, które nie mają końca za bardzo, z którymi nie bardzo wie, co zrobić, takie jak przewlekły stres, albo taki przewlekły, przytłaczający smutek, albo przewlekłe zmęczenie. Kiedy pojawiają się na przykład takie niekontrolowane wybuchy złości, czasami problemy ze snem, kiedy widzimy, że ta osoba się wycofuje, coraz mniej chce z nami rozmawiać, coraz mniej chce być aktywna w życiu społecznym. Kiedy ten kieliszek wina, który wcześniej był tylko czymś dodatkowym, na przykład do obiadu, nagle staje się czymś, na co ten mężczyzna akurat w tej sytuacji czeka cały dzień i co jest takim najważniejszym momentem jego dnia. To nie muszą być jakieś zawrotne ilości, to nie musi być też jakieś głębokie upajanie się. Po prostu staje się to jakimś takim schematem dziennego funkcjonowania.
0: Proszę powiedzieć, panie Mikołaju, jak to jest? Bo ja za każdym razem, kiedy podejmujemy w tej audycji takie tematy, zastanawiam się, przecież jest rok 2026. Dlaczego my wciąż podchodzimy do tego tematu z takim jakimś dystansem delikatnym, jakoś tak właśnie trochę tabu? No, generalnie tyle się mówi o tym, że warto jakby otrzymywać tę pomoc psychologów czy psychoterapeutów i tak dalej, a my potem mówimy znowu o kolejnych takich zatrważających statystykach.
2: To prawda, a z drugiej strony cały czas żyjemy w społeczeństwie i w kulturze, która kultywuje bycie pozytywnym, kultywuje siłę, słabość raczej nie jest czymś, co nas interesuje. I to dotyczy się zarówno mężczyzn i kobiet, ale myślę, że u mężczyzn jeszcze dodatkowo jest to o tyle skomplikowane, że mamy te stereotypy, o których już teraz wszyscy dobrze wiemy, ale jakoś wciąż one w społeczeństwie funkcjonują, czyli że mężczyzna to ma być taki silny, niepłaczący, twardy, wiedzący o wszystkim i sprawczy. A z drugiej strony to, co nowe, to teraz też ten mężczyzna ma być czuły, emocjonalny, wrażliwy, uczuciowy. I kiedy staje się za bardzo sprawczy, to mu się zarzuca, że jest za mało uczuciowy. Natomiast kiedy staje się za bardzo uczuciowy, to mu się zarzuca, że jest za mało sprawczy. I ciężko się po prostu w tym odnaleźć. Trudno wtedy szukać pomocy, trudno też się odnaleźć w tym, czego ja właściwie chcę. Mężczyźni uczą się w naszym społeczeństwie budować siebie w oparciu o to, jak spełniają oczekiwania świata. Więc nie zawsze wiadomo, czy to jest moja potrzeba, czy to jest potrzeba kogoś. A z drugiej strony, czy jak się otworzę, to czy właśnie nie będę ośmieszony, czy to nie będzie oznaczało, że jestem słaby, że coś ze mną nie tak. Dodatkowo takim teraz wydaje mi się ważnym problemem takim dotyczącym trochę stygmatyzacji jest taki ruch w social mediach, który mówi o tym, żeby uważać na toksycznych narcyzów. Nie będę może o tym dużo mówił, ale naprawdę bardzo przestrzegam przed takim stygmatyzowaniem ludzi, często mężczyzn w ten sposób. Takim bardzo prostym stygmatyzowaniem.
0: No właśnie, jeszcze przy okazji tego, co pan powiedział, o pewnego rodzaju sprzeczności tego, jaki mężczyzna powinien być, zastanawiam się, no bo to też jest oczywiście bardzo złożona sprawa, ale wydaje mi się, że jednak dorośli trochę inaczej do tego podejdą, a zastanawiam się, jak z tym wszystkim radzą sobie chłopcy po prostu, którzy dopiero gdzieś wchodzą do tego świata i już od razu dostają takie komunikaty, że z jednej strony musisz być twardy i nie mazać się, a z drugiej, no jak jesteś za mało uczuciowy, to też niedobrze.
2: Powoduje to bardzo duże pomieszanie. Jeszcze jeśli jakoś w środowisku takiego chłopca nie ma stabilnego wzorca męskości, stabilnego ojca, dziadka, czy jakiegoś innego ważnego mężczyzny, który mógłby pokazać, jak z tą męskością można się obchodzić, jak ją budować w oparciu też o to, co mamy w środku, co my chcemy dostać, dać światu, no to jest dość trudne. Może powodować różnego rodzaju problemy, wycofanie, załamanie, kłopoty z samooceną, ale też takie uczenie się od małego właściwie, że trzeba nastawić się na efekt. Nawet jeśli mam być emocjonalny, to muszę to zrobić najlepiej na świecie. To muszę być w tym sprawny. I jak mi to nie wychodzi, to pojawia się w to miejsce bardzo duże poczucie winy na przykład, albo wstyd.
0: A proszę powiedzieć, panie Mikołaju, jeszcze z pana doświadczenia, czy na przestrzeni lat na przykład dostrzegł pan, że, no nie wiem, być może, bo ja powiedziałem o tym, że mamy 2026 rok, a mamy wciąż problemy, ale jednak, czy zauważył pan może jakąś taką tendencję mężczyzn, żeby mimo wszystko no, trochę bardziej ochoczo opowiadać o swoich problemach, żeby jednak się otworzyć i spróbować poszukać pomocy?
2: Tak, myślę, że jak najbardziej. Jest dużo też takich ruchów, gdzie mężczyźni są do tego zachęcani przez innych mężczyzn. Powstają takie inicjatywy jak męskie kręgi w gabinetach psychoterapeutów. Jest coraz więcej mężczyzn. To nie jest tak, że oni cały czas są takimi jednorożcami, można powiedzieć, w tym obszarze. Więc jak najbardziej to się zmienia. I to się zmienia zarówno wśród młodego pokolenia, jak i wśród starszego pokolenia. Te osoby, które może bardziej wychowały się w kulturze chłopaki nie płaczą, coraz częściej zauważają, że może warto jednak pogadać o emocjach, może jednak warto nie być tylko takim silnym zawsze. Może nie ma co przesadzać z tym, ale jest już jakieś światełko w tunelu.
0: No właśnie, bardzo zależało mi na tym, żebyśmy tę rozmowę zakończyli jednak jakimś takim pozytywnym akcentem.
2: Tak, on jest.
0: Tak, to całe szczęście. Mikołaj Górny, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt Centrum Psyche w Gdańsku, był gościem audycji Kafe Mate. Panie Mikołaju, bardzo, bardzo dziękuję. I tak jak podkreślałem jeszcze przed rozpoczęciem tej rozmowy, czerwiec jest tym miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn, świadomości o tym zdrowiu psychicznym, ale warto byłoby, żebyśmy pamiętali o tym codziennie, każdego miesiąca. Dzięki, panie Mikołaju.
2: Zgadzam się. Bardzo dziękuję za zaproszenie i poruszenie tego ważnego tematu.
0: Dziękujemy bardzo. 28 minut po godzinie 8. Portugal The Man teraz.

0: Takie wyszło nam połączenie muzyczne Beastie Boys, a to dlatego, że mamy dzisiaj 17. rocznicę ostatniego koncertu występu chłopaków, także no taka może niekoniecznie dobra rocznica, ale kto był, to myślę, że wielkie przeżycie, a wcześniej Portugal The Man, no bo John Gourley ma dzisiaj urodziny, więc było Live in the Moment. A teraz będziemy zapraszali na listę, tylko nie tę dzisiejszą.
1: Partnerem audycji jest miasto Toruń.
0: Bo tak się składa, że znów wracamy do Torunia. Rok temu z listą byliśmy właśnie tam na miejscu i muszę Państwu przyznać, że to była naprawdę wielka gratka prowadzić to na rynku właśnie w okolicach Dworu Artusa i w tym roku również Państwa wszystkich zapraszamy. Wstęp jest wolny. Im nas więcej, tym weselej, można by powiedzieć. To będzie 243. notowanie listy piosenek. Będą goście, którzy będą opowiadali o tym, co w Toruniu ciekawego i jak można tam przyjemnie spędzać czas w najbliższych dniach i tygodniach. No i będziemy my, fajną myślę ekipą. No a z Państwem to już w ogóle będzie taka ekipa przez naprawdę wielkie E. Zachęcamy do tego, żeby się tam pojawić. Pogoda ma być chyba taka w miarę. Zobaczymy. Ale ten, no myślę sobie, że jak Państwo będą, to pogoda nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy my wszyscy tam byli i posłuchali najlepszej muzyki w tej najwspanialszej audycji. Także 19 czerwca między 19 a 22 wszyscy się widzimy. Wstęp wolny, to przypominam. I dziękuję bardzo już z góry za to, że Państwo będą, bo wiem, że będą.

20 minut pozostało do godziny 9. Napisała do nas pani Ania i to było jeszcze przed godziną 7, ale przytrzymałem trochę sytuację, bo myślę, że to będzie dobry moment i też no taki trochę, taka trochę odpowiedź na apel jednego ze słuchaczy, który domagał się trochę mocniejszego brzmienia. No ale najpierw pani Anna. Pewna Zosia, pisze pani Ania, którą miał pan okazję poznać podczas listy piosenek w Zakopanem. No, mieliśmy z Zosią takie, powiedziałbym, trochę love and hate relationship podczas tej listy, ale to tak poza anteną. No i wtedy w tamtym dniu obchodziła imieniny, a dzisiaj ma dla odmiany urodziny. Czy jest szansa na krótkie życzenia i może zagranie dla niej na drugim końcu spektrum, bo była propozycja o Dawida Podsiadło, ale tutaj widzę, że Antek już zaplanował, więc nie będę zdradzał więcej. No ale jej ulubieńców, czyli AC/DC. Ja życzę jej, żeby dostrzegała i rozwijała swoje liczne talenty. Mam nadzieję, że na więcej wspólnych wyjazdów i żeby radio zawsze grało jej ulubione piosenki. No to Zosiu, słuchaj. Tamta lista była bardzo ciekawym doświadczeniem, myślę, dla nas wszystkich, tam, gdzie byliśmy. Natomiast, no co, no, niech radio gra twoje ulubione piosenki, żeby ci się wszystko w życiu pięknie poukładało. No to teraz co? It's a long way to the top. To jeszcze długa droga przed tobą.

Pan Patryk napisał, gdzie ta Metallica? No, panie Mateuszu, toż to ciarki, jakby Meta miała zaraz wejść na scenę. No oczywiście, że wybór był nieprzypadkowy, absolutnie, bo to jest właśnie utwór, który wybrzmiewa przed rozpoczęciem koncertu Metallica, zanim jeszcze usłyszymy Ecstasy of Gold. No i wypatruje się wtedy, czy już James Hetfield przypadkiem odpalił to swoje cygaro, czy Kirk Hammett jeszcze tam stroi swoją gitarę, czy Robert Trujillo i Lars Ulrich też już są przygotowani. Także no, tak to ładnie nam brzmiało, a to z dedykacją dla Zosi, która dzisiaj obchodzi urodziny. To jeszcze od Curtisa Hardinga teraz The Power, a potem już Kasia Błażejewska-Sztur i będziemy sobie rozmawiać o leczeniu żywieniowym.

0: 10 minut pozostało do godziny 9. Curtis Harding, The Power. A pani Marta napisała: w zeszły poniedziałek, w Dzień Dziecka, mój narzeczony nagrał i wysłał do Radia 357 głosówkę, w której wspomina, że zaczął się poród i czekamy na przyjście Józia na świat. Dzień później dał znać, że syn już jest i w trójkę słuchamy radia. Dziś ja chciałabym się zrewanżować. Ja, czyli Marta, mama Józia i narzeczona Maćka. Maciek ma dzisiaj urodziny, kończy 38 lat. Wiem, że takie życzenia z radiowej anteny byłyby dla niego spełnieniem marzeń i wspaniałym prezentem. Chciałabym powiedzieć mu, że jest wspaniałym człowiekiem i wspaniałym ojcem. Z nim wszystko staje się łatwiejsze. No to pani Marto, pani już tutaj absolutnie wszystko napisała. My tylko jako ekipa Radia 357 pięknie się pod tym podpisujemy. No i panie Maćku, wszystkiego najlepszego.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Ten sygnał, drodzy państwo, oznacza jedno. Katarzyna Błażejewska-Sztur akurat dzisiaj nie w studiu, tak fizycznie, ale jesteśmy połączeni, także dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No dobrze, to opowiadaj o czym dzisiaj, bo naczekaliśmy się na to spotkanie. My to się w ogóle dawno nie słyszeliśmy.
2: No właśnie, tak.
0: Ja jestem spragniony wiedzy.
2: Ale ja bywam regularnie w radio w piątkowe poranki.
0: Dobrze, to o czym dzisiaj?
2: Dziś o leczeniu żywieniowym, bo jestem na konferencji Polskiego Towarzystwa Leczenia Żywieniowego, więc podzielę się z tobą i ze słuchaczami tym tematem. Kiedy słyszymy słowo leczenie, zwykle myślimy o jakichś tabletkach, syropach, zabiegach czy operacjach. Rzadziej przychodzi nam do głowy temat jedzenia, a istnieje coś takiego jak leczenie żywieniowe i jest to metoda terapeutyczna oparta na dostarczeniu naszemu organizmowi odpowiedniej ilości energii, ale także składników odżywczych, makroskładników i witamin i mikroelementów w sytuacji, kiedy taka zwykła dieta nie wystarczy albo wręcz jest niemożliwa. I leczenie żywieniowe stosuje się u osób najczęściej niedożywionych albo takich, którzy są zagrożeni niedożywieniem, na przykład u pacjentów chorujących onkologicznie, u pacjentów po operacjach, szczególnie przewodu pokarmowego, czy w ogóle u chorych na jakikolwiek fragment przewodu pokarmowego i także u osób starszych. I celem takiego leczenia żywieniowego to nie jest zaspokojenie głodu, ale przede wszystkim odpowiednie odżywienie, które wspomoże ciało w walce z chorobą, z przyspieszeniem gojenia ran, poprzez zmniejszenie ryzyka powikłań różnych i żeby wesprzeć skuteczną terapię, no i samopoczucie czy jakość życia pacjentów. I dziś na konferencji będziemy pogłębiali ten temat, ale już wczoraj był bardzo ciekawy wykład dotyczący tego, żeby zapobiegać ubytkowi masy mięśniowej u chorych. I bardzo dużo mówiono o tym, że my normalizujemy to, że jak ktoś choruje, to musi schudnąć i musi osłabnąć, a wcale tak nie musi być. Jeżeli będzie dobrze żywiony i jeżeli będzie miał wprowadzony jakiś trening, oczywiście dostosowany do możliwości i stanu zdrowia, to ten spadek masy ciała wcale nie musi taki być. I my możemy nawet sprawdzić, czy nasi bliscy są

0: często bywa to bardzo czasochłonne i takie związane nawet z bujaniem się czy z koniecznością podpierania. No i wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, że te mięśnie słabną i że dieta jest nieodpowiednia. Jeżeli chodzi o dietę, to najważniejsze jest dodawanie białka i zawsze przypominam, że jeżeli idziemy odwiedzić jakichś bliskich w szpitalu albo w domu i oni są chorzy, to zamiast przynosić im ciasteczka i czekoladki, to lepiej przynieśmy im kefir albo jogurt albo inne źródło białka. I bardzo, bardzo ważne są też kwasy omega-3, które hamują rozpad mięśni i też sprzyjają ich rozwojowi. A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, no to oczywiście świetne są ćwiczenia oporowe, ale nie każdy chory ma taką możliwość, żeby je wykonywać, ale już 10 minut spaceru albo nawet jeżeli pacjent leży w łóżku, to żeby podnosił butelkę z wodą mineralną czy jakiś bidon, w zależności od możliwości siłowych, niech to będzie albo 1,5 litra, albo chociaż 0,5 litra, żeby te mięśnie dostały impuls do działania. Są też takie urządzenia spirometryczne dla pacjentów niemal leżących, do których powinni pacjenci dmuchać, żeby podnosić takie piłeczki, które się w środku znajdują i to wspiera mięśnie oddechowe.
1: Teraz sobie tak pomyślałem, Kasiu, że wielka szkoda, że jednak nie widzimy się na żywo, bo uścisnęłabyś mi rękę i byś mnie od razu jakoś zewaluowała.
0: No ja myślę, że u ciebie ryzyko niedożywienia nie jest wielkie.
1: O, dziękuję. Nie wiem, czy to komplement, ale ten, nie, no chyba tak.
0: Stwierdzam głosem. Absolutnie, to w kontekście niedożywienia, którym się zajmuję, to jest komplement.
1: A powiedz w takim razie, co jeszcze czeka cię dzisiaj przy piątku na konferencji, bo dlatego się połączyliśmy, bo wciąż na niej jesteś.
0: Tak, jestem i dziś, i jutro, no i bardzo dużo ciekawych tematów o tym, jak wspierać na przykład leczenie ran u pacjentów, jakie są rekomendacje dietetyczne w żywieniu onkologicznym. Wczoraj mieliśmy kilka wykładów na temat leczenia paliatywnego, o żywieniu dzieci karmionych dietą wegetariańską i wegańską, także dużo ciekawych dla mnie bardzo rzeczy.
1: A o tym wszystkim opowiadała Państwu Katarzyna Błażejewska Sztur w swoim stałym od wielu lat kąciku. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że wkrótce do zobaczenia na żywo.
0: Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: A tuż przed naszym spotkaniem z Kasią Błażejewską napisał pan Karol. Dzień dobry, właśnie wykańczam łazienkę i słucham jak co piątek audycji, w której gościnią jest wyczekiwana przeze mnie Kasia Błażejewska-Sztur. Chciałbym pozdrowić i ujawnić, co lekarze robią w kuchni. Otóż leczą. To takim miłym akcentem prawie zakończyliśmy audycję Kafe Mate, ale jeszcze kącik 1994. Właśnie wtedy, 32 lata temu, 25 kwietnia, ukazała się trzecia płyta grupy Blur. Jej tytuł to Park Life i to jest właśnie utwór tytułowy

0: Tu Radio 357, jest piątek, 12 czerwca. Minęła godzina 9. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: A na początek powitanie z Polską myśliwców F-35. Niebawem przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Około 9.45 będzie je można zobaczyć nad Westerplatte, po 10 nad Warszawą, a niecałe pół godziny później nad Krakowem. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP z udziałem prezydenta i szefa MON odbędzie się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Trzy pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 przybyły do bazy 22 maja. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Na 2 tygodnie przed wakacjami Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o karcie EKUS. To dokument, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w publicznych placówkach na terenie większości krajów w Europie. Karty są bezpłatne, można je wyrobić od ręki w oddziałach NFZ albo zamówić przez internet. Zapominalscy mogą je wyrobić przed samym wylotem na wakacje na 3 lotniskach w Polsce, w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
2: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
1: Karta EKUS zapewnia dostęp do opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie przysługują obywatelom odwiedzanego kraju. Świat kultury żegna Janusza Michałowskiego, wybitny aktor teatralny i filmowy, zmarł w wieku 89 lat. Był aktorem takim, jakich już nie robią, żyjącym tylko teatrem, postacią, sceną, pisze reżyser Wojciech Ziemilski. Publiczność zapamięta go m.in. z ról komisarza Karelickiego w Wabanku czy profesora Kupelweisera w Seksmisji.
3: Z prób przeprowadzonych ze zwierzętami trudno wysunąć wnioski co do wpływu hibernacji na ludzką psychikę. Po eksperymencie mogą nastąpić halucynacje.
1: Szczególne miejsce w dorobku Janusza Michałowskiego zajmował teatr telewizji. Prywatnie był mężem Izabeli Cywińskiej, zmarłej przed 3 laty reżyserki spektakli teatru telewizji. To mogą być ulubione zajęcia uczniów. Australia Południowa jako pierwszy stan w Australii wdroży we wszystkich szkołach podstawowych lekcje korzystania z mediów. Czego dokładnie będą uczyli się młodzi ludzie, o tym w relacji naszej korespondentki Agnieszki Wyszomirskiej.
4: Pierwsze w Australii powszechne, obowiązkowe lekcje korzystania z mediów mają nauczyć dzieci odróżniania faktów od fikcji. Uczniowie będą trenować krytyczne myślenie, czyli jak poruszać się w świecie informacji i jak je sprawdzać, zanim przyjmą je za pewnik. Uczniowie będą m.in. słuchać serii podcastów, rozpoznawać stronniczość, wyłapywać dezinformacje i oszustwa internetowe oraz analizować ryzyko związane ze sztuczną inteligencją. Rząd Australii Południowej przeznaczy na ten program edukacyjny 2,5 miliona dolarów w ciągu 4 lat. To kolejny krok po obowiązującym w całej Australii zakazie korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia i lokalnym zakazie korzystania z telefonów komórkowych w salach lekcyjnych. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Na koniec wracamy do kraju, a tu bób nasz drogi. Za półkilogramowe woreczki w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł, czyli tyle, ile kosztuje pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, skarżą się rolnicy.
5: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki. No, ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
1: Jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie, a serwisy Radia 357 wracają o 16.
0: To teraz jeszcze wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek.
6: No to jeszcze raz o mundialu. O meczu otwarcia było już sporo. Przypomnę, Meksyk 2, RPA 0. A kto nastawił budzik na 4, by śledzić starcie Korei z Czechami? Do przerwy bramki nie padły. Po zmianie stron padły 3. To decydujące trafienie na 2-1 miało miejsce w 80. minucie meczu.
7: Jest gol! gol! Jest 2-1! Korea ponownie górą! Korea prowadzi! Hyung-Joo Oh! To objawienie, ta rewelacja ostatnich miesięcy daje prowadzenie w 80 minucie Koreańczykom.
6: I prowadzenia już nie oddali, a to komentował Szymon Borczuch w TVP. Meksyk i Korea zwycięsko rozpoczynają zatem mundial. Dla nich drugi mecz nie będzie meczem o wszystko. Czesi z kolei wyciągają wnioski, mówi trener Czechów Mirosław Kołbek. Wygrała lepsza drużyna, musieliśmy walczyć i tak robiliśmy. Naszym obowiązkiem było grać do końca. Widać, że zawodnicy są wyczerpani. Teraz trzeba iść do przodu. W następnych meczach musimy być bardziej ofensywni, kreatywni na ostatnich 30 metrach przed bramką rywali. W ataku mamy pole do poprawy. Chyba rozumiemy, jak czują się dziś Czesi. Wiemy, jak to jest przegrywać na inaugurację. A co dziś czeka nas na mundialu? Wieczorem o 21:00 kanadyjska inauguracja. Reprezentacja Kanady podejmie Bośnię i Hercegowinę. Z innych wydarzeń, takich wydarzeń pozamundialowych, na które warto zwrócić uwagę, to na pewno na wydarzenia tenisowe. Trwa odliczanie do Wimbledonu. Ten ruszy pod koniec czerwca w Holandii, w Hertogenbosch. Dziś ćwierćfinały z udziałem Kamila Majchrzaka i Magdy Linet. Pierwsza na korcie powinna zameldować się Magda, która około godziny 13:00 zmierzy się z Turczynką Zeynep Sonmez. To na korcie pierwszym. Na kort centralny wyjdzie z kolei Kamil. O której wyjdzie? To jeszcze zobaczymy, bo starcie Majchrzak-Felix Auger-Aliassime będzie trzecim w kolejności od godziny 11:00. Coś dla siebie mają dziś też fani siatkówki. O 14:00 polskiego czasu w Chinach nasi siatkarze rozpoczną bój w ramach Ligi Narodów z Japonią. Dwa dzisiejsze mecze już się zakończyły. Brazylia pokonała Belgię 3-1, a Kanada także 3-1 wygrała z Francją. I jeszcze ten wątek. Bo to też świeża i ważna informacja. W finale Pucharu Stanleya hokeiści Carolina Hurricanes wygrali dziś w nocy z Vegas Golden Knights 4-2 i w całej rywalizacji prowadzą 3-2. Następne starcie w nocy z niedzieli na poniedziałek. W sporcie o poranku to wszystko. Wracam do Państwa po 16:00.
0: W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami również burze i grad. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 20. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie oraz nad morzem miejscami porywisty z kierunków zachodnich, a w zasięgu burz porywy wiatru do 55 km na godzinę.
8: Radio 357.
0: Ekipa Kafe Mate mówi Państwu do usłyszenia za tydzień. Natalia Filler, Mateusz Fusiarz, Michał Foltak z Państwem zostaje, a w studiu już Antek Grudniewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: No jak tam?
9: Szybko.
0: A,
9: nie, szybko, nie, nie,
0: jak
9: nie.
0: F-35.
9: Nie, nie, ale właśnie zachwycałem się chwilę temu tymi samolotami, które dzisiaj będą leciały nad Polską, bo nie wiem, czy wiesz, F-35 jest w stanie przelecieć z Warszawy do Krakowa, pomijając kwestię startowania i lądowania, załóżmy, że już jest w powietrzu i ma tylko dolecieć z punktu A do punktu B w 8 minut.
0: Mm-hmm.
9: Robi wrażenie, prawda?
0: Bardzo.
9: No.
0: By się przydało na wakacje.
9: Przydałoby się na wakacje, szkoda, że nie żyjemy już w czasach Concordów, to po pierwsze, a po drugie, mnie na przykład na Concorda chwilowe nie byłoby stać.
0: Mnie też nie.
9: No, także...
0: Niewiele by mi brakowało, ale jednak nie.
9: Tę dychę bym pożyczył, naprawdę. Nie ma żadnego problemu.
0: Zawsze przy okazji Concorda przypomina mi się historia Phila Collinsa, który występował na Live Aid w roku 85 i najpierw grał w Londynie, a potem do Filadelfii.
9: No, z tego co pamiętam, wtedy leciało się, można było dolecieć z Londynu do Nowego Jorku chyba w 3,5 godziny.
0: No, to dwa filmy.
9: Rachy. Takie krótkie. To takie krótsze.
0: Zaczynasz jeden, a potem nie dokończyłem dwójki. Jak tak?
9: Oj.
0: No filmu.
9: No filmu. No oczywiście.
0: Musiałeś. Dobrze, 9 minut po godzinie 9:00. Do 12:00 głosujemy. Dziękujemy bardzo.

0: Na razie ani Afternoon, ani Sunny, ale na to Sunny będziemy dzisiaj naprawdę liczyli. The Kings to była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Druga po godzinie 10, trzecia po 11. Proszę mi nie pisać, bo to się wciąż zdarza. Proszę mi nie pisać, że David Holmes, który pojawi się za chwilę, to jest ta pierwsza podpowiedź i że chodzi o Ocean's Eleven. Nie chodzi. 13 minut po 9. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Zaczynamy. Zapraszamy.
1: Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Michał Foltak i Antoni Grudniowski. Zapraszamy do godziny 12. Pani Beata napisała gratulacje. No panie Antku, teraz może się pan nazywać śmiało dyplomowym harlejowcem. Tak, zdałem. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za wszystkie sygnały. Myślę, że na ten moment mogę się nazywać zawodowym V-sztromowcem, to tak na razie uznajmy. A do godziny 12 nie będziemy pędzili, będziemy słuchali, będziemy zgadywali, będziemy głosowali na listę. No właśnie, głosowanie to lista.radio357.pl. Będziemy mieli gościa. Otóż o godzinie 10.30 odwiedzi nas Piotr Zioła w związku z tym, że od premiery jego debiutanckiej płyty minęło 10 lat. I na tę okazję coś przygotował i Państwu opowie, a nawet zaśpiewa. 15 minut po 10 muzyczne kalendarium, 10 minut po 11 płyta tygodnia i takie mamy plany.

sprawie zagadki muzyczno-filmowej i w sprawach wszystkich wszelakich, każdych niebieskich, czerwonych, żółtych i pomarańczowych. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl do godziny 12, jeżeli mieliby Państwo jakieś marzenia, tylko bez szaleństw, ale marzenia, reklamacje, dobre słowa, złe słowa, no co by Państwo chcieli, to proszę oczywiście pisać, może nawet Natalia odbierze telefon, to też proszę próbować, 510-357-357 do 12. No i oczywiście będziemy głosowali. 16 propozycji do zestawu do głosowania jest i nie zawahamy się użyć. Również nowości sprzed tygodnia.

Właściwie do momentu, kiedy się pojawili, nic się nie zmieniło. To może nawet i dobrze. Greta Van Fleet, Play Your Game, przed tygodniem jako nowość, na miejscu 28. Dziś nie będę Państwa pytał w trzeciej godzinie naszego spotkania, czy pytać też będę, ale nie po raz pierwszy. O to, ile głosów jest i z taką prośbą, żeby jeszcze odrobinę dosypać. Dziś będę Państwa do tego zachęcał już od teraz, od 9.18, 19 nawet. Lista.radio3, 57.pl.

Kiedy to mogło być? Luty? Może luty. Pojechałem wtedy do Łodzi. Już nawet nie pamiętam, co tam robiłem, ale pamiętam, że widziałem plakaty z zapowiedziami zespołu, plakaty koncertu Cigarettes After Sex. To był luty. Było absolutnie okropnie, szaro, zimno, źle, wszystko. I proszę mi powiedzieć, kiedy minęły te 4 miesiące, nawet odrobina więcej. Dziś rano słyszałem w poranku, że spory procent 2026 roku minął, to po pierwsze, a chyba dzień albo dwa dni temu nawet ktoś tutaj się pokusił o podsumowania tej pierwszej połowy roku. Niebywałe, to wszystko jakoś tak przez palce przelatuje. Twizzler i Cigarettes After Sex. Lista.radio357.pl. Będę przypominał. Proszę się nie bać.

Aha, i Slanted Floor. Tydzień albo dwa tygodnie temu wspominałem o tym, że szkoda, że nie znalazły się inne piosenki z płyty Analog, bo może też byłyby całkiem niezłe. I jeden ze słuchaczy napisał, nie, może jednak nie, bo to wcale nie była wyjątkowo udana płyta. No, poza jednym albo dwoma wyjątkami, to może ten wyjątek też dotyczyłby tych zagubionych piosenek. Kto wie, tymczasem mamy to i tak naprawdę nie nowość, ale sprzed 20 lat. Aha, i Slanted Floor. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Słuchacz napisał, proszę, skoro mówi pan o życzeniach, to proszę o wyemitowanie pięknej reklamy z kubkiem szczęścia, który dubbingował przepięknie pan Kuba, i zawsze gdy to słyszałem, to buzia mi się uśmiechała. Nie mam niestety tej reklamówki pod ręką, ale mogę pomóc. Tak prawie. To Sylwii Kreusz.

Sylwii Kroisz i Kiss the Grass. Dobrze, że się pojawiła, ponieważ wczoraj jej kolega Jay Bernard, zresztą doskonale Państwu znany, wydał nową piosenkę. I naprawdę dobrą. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem z Natalią Fiedler, że oni mają jakiś taki patent na robienie tych fantastycznych piosenek i tam nie ma żadnych przypadkowych i złych ruchów. Zresztą przekonają się Państwo sami za 4,5 minuty, bo Jay Bernard w nowej odsłonie pojawi się po piosence dnia. Tymczasem... No właśnie, wspomniana i pierwsza propozycja z tego tygodnia do zestawu do głosowania. Billy Idol.

Dwa maile od pana Tomasza. Pierwszy w tytule: wspieraj system, Białystok, idol. I pan Tomasz pisze: serwus, ekipa z deszczowego Amsterdamu właśnie odpala system i głosujemy. Bardzo dziękuję, ale pan Tomasz po chwili dopisał: słownik zmienił Billy Idol na Białystok. No, pytanie, co na to Białystok? Nie wiem, czy chciałby być Billy. Billy Idol i Alison Mossert, John Wayne, to piosenka w hołdzie dla Johna Wayne'a i mam wrażenie, że w ostatnim czasie to jest kolejny z takich większych hołdów dla amerykańskich aktorów, bo zapewne pamiętają państwo, że chwilę temu, już w ubiegłym roku, ale chwilę temu zespół The Waterboys wydał płytę Life, Death and Dennis Hopper, właśnie poświęconą Dennisowi Hopperowi. Właściwie to był hołd dla tego właśnie człowieka. Billy Idol w zestawie do głosowania, lista.radio357.pl. Do płyty Life, Death and Dennis Hopper za chwilę wrócimy, ale obiecałem państwu premierę od Jaya Bernarda. Bardzo proszę.

No i proszę sobie wyobrazić, że są dwa warsztaty, w jednym zestaw narzędzi i w drugim dokładnie taki sam zestaw narzędzi. Wszystko jest to samo. Technologia ta sama, technika ta sama, narzędzia te same. Wszystko jest to samo. I z jednego wychodzi A, a z drugiego J. Bernard i Four in the Morning. To są patenty powszechnie znane i on tutaj niczego nie odkrywa, ale z jakiegoś powodu te wszystkie piosenki naprawdę, naprawdę działają. J. Bernard, Four in the Morning, dziś po 22 trafi do zestawu do głosowania. Obiecałem, że wrócimy do ostatniej płyty Waterboysów. Bardzo proszę.

The Water Boys, Hoppers on Top, ze specjalnymi pozdrowieniami dla Jacka Poręby. Za 16 minut będzie godzina 10, druga propozycja, rachciach. Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

0: nie wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Jak na razie wszystko trafia bezbłędnie. W sam środek tarczy. Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Ale wszystko znaczy co? No te trzy single, które do tej pory się ukazały. Jeden zresztą doskonale radzi sobie na liście. Chociaż przed tygodniem, jak sami państwo doskonale wiedzą, bo państwo to wygłosowali przed tygodniem jako... no nie jako nowość, ale na pierwszym miejscu zameldowała się Maja Kleszcz i E.ON. A Artur Rojek spadł na miejsce drugie. Jak będzie dziś, to oczywiście zależy od państwa. lista.radio357.pl. Do Artura Rojka i do nowej piosenki, ponieważ pojawiła się jeszcze jedna. No tak, raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. To wrócimy w takim razie za 8 minut. Tymczasem Think, a następnie Back.

Back, Ride Lonesome, a wcześniej Thing i Wishing for Blue Sky. No to chciałem teraz, ale za chwilę zajrzę, co dzieje się za kotarą. Może w Warszawie odrobina słońca się pojawiła. Pan Przemek napisał, a co wy tam mówiliście o tych myśliwcach? Nie słuchałem dokładnie, jakieś 4 sztuki przyleciały właśnie nad Gdynią. Czy to te F-35. Bardzo prawdopodobnie, panie Przemysławie i drodzy państwo, którzy akurat w Trójmieście i też coś usłyszeli, i też coś zobaczyli. I zerkam na tę rozpiskę i rzeczywiście tak. Gdańsk 9:45 nad Westerplatte, w Warszawie około 10:10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli i w Krakowie o 10:35. To proszę sobie wyobrazić, z Warszawy do Krakowa w 25 minut i to tak... To tak jakby państwo wsiedli do SKM-ki, a nie do Pendolino. One mogą szybciej. No nie, no od rana się zachwycam i żyć nie mogę. Za 3,5 minuty będzie 10:00.

czyżby dogrywka chłopca z plasteliny? Mniej estetyczna, ale jak gdyby. W objęciach i Artur Rojek. Trzy single już mamy, w tym jeden z Dawidem Podsiadło. Yeti jest już w zestawie do głosowania, o czym Państwu przypominam. Lista.radio357.pl i bach, minuta po 10:00.

0: Wspieraj system.
1: Natalia Fidler, Michał Foltek i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 12, a przed nami trzecia. Druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Powiedziałem trzecia, bo zerknąłem na korespondencję i widzę trzy wiadomości w jednym wątku. No i widzę państwo, jakie to są psikusy. Druga podpowiedź. Lou Reed.

Lou Reed i Perfect Day to druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Przypomnę, że pierwszą byli The Kings i Sunny Afternoon, a trzecia pojawi się po godzinie 11. Jeżeli wiedzą już Państwo gdzie, co, jak i mogło wystąpić, to proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. A, dodam jeszcze, że dzisiejsza zagadka, i myślę, że tak jeszcze w najbliższym czasie będzie. To jest zagadka zaproponowana przez Państwa w komentarzu do postu na Facebooku, który jakiś czas temu udostępniłem, z takim pytaniem i z taką prośbą, czy mogą mi Państwo podrzucić filmy, których jeszcze nie było w ramach zagadki muzyczno-filmowej, a które mają bardzo dobrą, fajną, zgrabną ścieżkę dźwiękową, przede wszystkim piosenkową. Może dojdziemy do tego poziomu, że kiedyś będziemy robili z muzyki filmowej jako takiej, ale to jeszcze nie ten moment. A, jeszcze jedna sprawa, widzą Państwo, ponieważ w wakacje, to już tak trochę awansem zdradzam, ale w takim kąciku muzyczno-filmowym i nie we Wspieraj System będziemy się spotykali. Taki ekstras na wakacje, ale o tym niebawem. 6 minut po 10. Tytuł zdradza wszystko.

w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak z Colim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

No i nie wiadomo, czy nad takim tekstem i nad taką piosenką się zachwycać, czy zastanawiać, czy myśleć. No właściwie wszystko naraz. Państwo też tak mają, prawda? No właśnie, jeszcze wraz z panem Markiem zwróciliśmy uwagę na wyjątkowy fragment a propos taty. I a propos tego, że tak naprawdę dał bratu brata, bratu dał brat. No absolutnie fenomenalne. Fisze ma de tworzywo i 6 minut mądrości. Pani Zuzanna napisała, melduje, myśliwce właśnie przeleciały nad Saską Kępą. No właśnie widziałem w telewizorni.

0: Lola Young, From Down Here. 17 minut po 10.
1: Radio 357.
0: I zaglądamy do muzycznego kalendarza. Tu Bach. Paul Clark dziś obchodzi swoje urodziny. Paul Clark, czyli klawiszowiec grupy Devil Shoy.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od The Kings i Sunny Afternoon, a teraz Sunday Morning. Chyba przekażę Tomkowi Smokowskiemu, może zrobi z tego użytek w niedzielne przedpołudnie. 24 minuty po godzinie 10. Hard Lesson i Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel, A Hard Lesson. Właściwie od pełni do pełni to znowu tak będzie i znowu płyta będzie i znowu Peter Gabriel będzie się cieszył. Pewnie niektórzy z Państwa również. 10:30, bardzo proszę.
1: Radio 357.
0: Za 3 minuty w studiu pojawi się gość.

0: Piotr Zioła, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jesteśmy. Daleko nie miałeś, przyszedłeś z buta i zaszedłeś.
1: Tak, to jest radio z idealną odległością od mojego łóżka.
0: Chyba mam wrażenie, że przy okazji naszego poprzedniego spotkania spotkaliśmy się przy okazji twojej drugiej płyty i premiery drugiej płyty.
1: A myślałem, że powiesz, że spotkaliśmy się i byłem w piżamie.
0: Byłeś w piżamie. No przyszedłeś wtedy w spodniach od piżamy, więc właśnie do tego zmierzałem.
1: Tak. Właśnie było, ale dzisiaj nie chciałem się powtarzać.
0: 10 lat. Kto by uwierzył? Sam wierzysz, że od premiery płyty, twojej pierwszej płyty minęło 10 lat?
1: Absolutnie nie. 10 lat brzmi bardzo poważnie, a ja czuję się bardzo niepoważny.
0: Mm-hmm. Coś się zmieniło drastycznie przez tę dekadę?
1: Myślę, że bardzo wiele się zmieniło. Głównie chyba jakieś procesy zaszły wewnętrzne. Ale nie ma co o nich opowiadać, bo tak naprawdę dalej czuję się bardzo młody. Nawet nie wiem, czy nie młodszy.
0: Jak często wraca do ciebie takim bumerangiem informacja zwrotna pod tytułem twoja muzyka i twoja pierwsza płyta wciąż w ludziach żyją i wciąż rezonują i wciąż albo trafiają do ludzi, którzy do tej pory nie słyszeli, albo trafiają na nowo do osób, które już słyszały, zakochały się i zakochują się ponownie.
1: Myślę, że dość często, szczególnie w przypadku tego utworu, czyli właśnie Safari, właśnie to był też, to było dla mnie wyzwanie. Sam pomysł reinkarnacji tego utworu i dotykania tego, co już jest bardziej tak naprawdę mniej moje, a już...
0: Czyjeś, innych.
1: Dokładnie. Że już ktoś się z tym utożsamia, spędził z tym dużo czasu, wiąże z tym pewne wspomnienia. Więc dotykanie tej materii było ryzykowne, ale tego ryzyka się podjęliśmy i ja kompletnie nie żałuję.
0: No właśnie, ale pomysł wyszedł od ciebie, czy od kogoś innego?
1: Można powiedzieć, że tutaj jakimś takim... nie wiem, anioł to jest zbyt wzniosłe słowo, ale jakąś taką postacią, która mnie zainspirowała do tego, żeby wykonać coś w stronę właśnie tej reedycji, była Zalia. Mhm. To właśnie to ona mnie nakłoniła, żeby jakoś odświeżyć tę sytuację. I też w sumie dzięki niej taka, a nie inna osoba, czyli mówię o Vito, została zaproszona do tego projektu. Bo ja wcześniej z Vito w sumie oprócz jakichś wspólnych festiwali i zwykłego cześć nie miałem zupełnie, nie miałem żadnej większej relacji. No i tutaj właśnie pojawia się postać Zali, która... doniosła mi, że Vito właśnie bardzo lubi Safari i wtedy wpisałem go na numer jeden na liście, że to że jakby ta osoba jest idealna i to będzie mój pierwszy telefon. Mhm. No i na szczęście ten telefon został odebrany.
0: No to właśnie powiedzmy słuchaczom, co się będzie działo. Mianowicie Safari dostało drugie życie, dostało no właśnie taką reinkarnację, o której powiedziałeś i pojawił się gościnnie w tej piosence Vito Bambino. Tej piosenki za chwilę posłuchamy, ale jeszcze kilka pytań do ciebie będę miał. To jest też przy okazji zapowiedź nie tylko reedycji twojej debiutanckiej płyty, ale również zapowiedzi nowych piosenek, które ukażą się na jesieni, z tego co wiem.
1: Myślę, że wiesz więcej niż ja.
0: Tak? Ja dostałem taką prasówkę.
1: Nie, doskonale wiesz. Wiem to, co ty. Tak, planuję na jesień zupełnie coś nowego, ale nie powiedziałbym, że to jest tylko zapowiedź. To jest chyba jakaś klamra, która połączy te dwa światy.
0: Okej, dobrze. Możemy się umówić na jesieni na spotkanie kolejne w tej sprawie?
1: Jak najbardziej. Mogę przyjść w piżamie?
0: Bardzo proszę. Wiesz co, widzisz, właśnie ten wątek, o którym powiedziałeś, to znaczy to, że są piosenki, są przeboje, są takie rzeczy, które w pewnym momencie bardzo szybko przestają należeć do autora, a zaczynają należeć do ludzi, którzy z tymi piosenkami żyją. To jest niesamowite zjawisko, ale tak jest. I gdybyśmy się chociaż chwilkę zastanowili, to każdy z nas ma przynajmniej kilka takich piosenek. Wydaje mi się dość dużą odwagą to, co zrobiłeś, bo ja na początku, jak dostałem informację o tym, że taka rzecz powstaje i ty to zrobisz raz jeszcze i zrobisz to z kimś innym, to trochę jak podchodziłem do tego jak pies do jeża i myślę sobie, to się nie może udać. A jednak się udało. Z Vito nagrałeś i chciałem cię też zapytać, czy te 10 lat temu, kiedy nagrywałeś swoją debiutancką płytę, na której pojawiła się również Natalia Przybysz, w piosence Zapalniki, którą chwilę temu usłyszeliśmy. Miałeś takiego piosenkarza albo piosenkarkę, o których marzyłeś, żeby pojawili się w twojej piosence, żeby byli u twojego boku, żeby z tobą zaśpiewali?
1: Masz na myśli właśnie ten pierwszy album i sytuację sprzed 10 lat?
0: Tak, sytuację sprzed 10 lat.
1: No to właśnie Natalia i w sumie Paulina, bo zespół Sisters to był mój zespół dzieciństwa.
0: Czyli spełniłeś marzenie wtedy.
1: Spełniłem marzenie dosyć szybko, tak naprawdę. Też jeśli chodzi o duety, to też jest dosyć... Teraz mam też do tego zupełnie inne podejście, bo uważam, że to jednak jest bardzo intymna sytuacja i trzeba wymienić się energią i wszystkimi innymi cząsteczkami i one po prostu muszą jakoś przenikać między sobą i nie może być tak, że wymyślam sobie występ gościnny z daną osobą tylko dlatego, że szanuję jego muzykę, a potem się okazuje, że jakby jesteśmy zupełnie niedopasowani. I to moim zdaniem słychać w studio i jest kilka projektów, które właśnie nigdy nie ujrzały światła dziennego, a właśnie zupełnie inaczej tutaj w tym przypadku z Vito. To było od razu, po prostu to był taki klik.
0: Strzał.
1: A tak naprawdę mieliśmy okazję bliżej się poznać jadąc do studia do Łodzi, do Marcina Borsa. I to była nasza pierwsza podróż i pierwsza wymiana zdań dłuższa niż 5 minut. Więc w ogóle cały ten dzień był bardzo niesamowity. Zresztą Kacper, który tutaj jest, był tego świadkiem. I mam nadzieję, że to słychać, bo ta wersja tak naprawdę jest zapisem całej tej przygody. Od samego początku piosenki do samego końca. Tutaj jesteśmy to wyglądało tak, jak to robiono przed laty. Byliśmy we dwójkę naprzeciwko siebie w studio od początku do końca bez żadnych cięć i żadnych pauz. Prawdopodobnie, nie wiem, to jest zabawne, że i ja, i Vito mamy w głowie liczbę 17, że około 17 wersji nagraliśmy tej piosenki od początku do końca.
0: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo pamiętam czasy, kiedy byliśmy, wszyscy pamiętamy czasy, kiedy byliśmy trochę pozamykani w domach, a później też odczuwaliśmy tego różne konsekwencje i kiedy słyszałem te historie dotyczące tego, że ja robiłem piosenkę, a ktoś tam się w domu dograł, wysłał i to czasem działało, ale pomyślałem sobie, że jednak chyba ta taka najczystsza wymiana i taka dobra energia, o której ty powiedziałeś, następuje w momencie, w którym jest się razem w studiu. Można się dograć, można się dostroić nawzajem.
1: To jest zupełnie inne doświadczenie. To jest coś takiego jakiegoś pierwotnego, to jest jakiś taki instynkt. Polecam taką przygodę i Vito też miał mało okazji w ten sposób nagrywać. Jest to coś naprawdę wyjątkowego. I ja mam wrażenie, w sensie nieskromnie mówiąc, że to słychać. My jesteśmy w jednym pomieszczeniu od początku do końca.
0: Pomogę ci, powiem za ciebie, słychać, absolutnie słychać.
1: To dzięki.
0: No dobrze, w takim razie mamy Safari ten, dobrze czytam? Ta dziesiątka rzymska to ma być ten?
1: X10.
0: Okej, okay. Uznajmy, że to... dowolnie i dowolnie językowo. Posłuchamy za chwilę. Powiedz jeszcze, gdzie będzie można cię w ciągu lata usłyszeć i zobaczyć.
1: Będzie można mnie zobaczyć 2 razy na męskim graniu, a nawet 3 w projekcie wchodzie dla Andrzeja Zauchy, ale również mam swój koncert w Gdańsku właśnie na męskim graniu oraz Olsztyn Green Festival w sierpniu.
0: Super. No to mamy w takim razie komplet. Wszystko wskazuje na to, że widzimy i słyszymy się na jesieni. Płyta Revolving Door obchodzi swoje 10 urodziny. Bardzo dziękuję, że wpadłeś. Bardzo dziękuję, że postanowiłeś z nami chwilę poświętować. A my posłuchamy. Piotr Zioła, Vito Bambino gościnnie i Safari 10X10.
1: Dziękuję.
0: Jak to woli. Bardzo proszę.

No i jak, działa czy nie działa? Proszę pisać, wszystko Piotrowi przekażę. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Piotr Zioła i Vito Bambino Safari X, ten 10, jak to woli, z okazji 10-lecia płyty Revolving Door. A no właśnie, pewnie jest do odnalezienia. Ja trafiłem na zdjęcie promujące tę piosenkę. Właśnie zdjęcie Vito i zdjęcie Piotra. Nie zapytałem, czy przy okazji rzucił palenie, czy to tylko do zdjęcia. Następnym razem, na jesieni. Za 11 minut będzie 11, z Vito jeszcze pozostaniemy na 3 minuty.

Pani Agata napisała, och, działa. Od pierwszych chwil będzie słuchane na plaży latem. Czyli będą Państwo wiedzieli, że jeżeli przy... jak to się nazywa? Ręczniczku. Ręczniczku będzie leżał głośniczek i z głośniczka będzie dobiegało Safari Ten, to będzie pani Agata. Na plaży w Mielnie, wiadomo. Za 8 minut będzie 11, dziś podobno rozpoczął się mundial, a nawet wczoraj. I wczoraj mieliśmy taką bardzo wyjątkową piosenkę dnia. Dziś również się pojawi.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

0: wtyczki. Messiaż w skranie.
1: I teraz będzie okazja do Argentyny. Popatrzmy, czy

Pani Agata sprostowała i bardzo dobrze, w Międzywodziu, to nie Mielno, to w Międzywodziu głośnik będzie szary i z niego będzie dobiegała ta piosenka i pewnie inny kolor całość również. Dobry z Dariuszem Szpakowskim, Argentyna, to tak na otwarcie mistrzostw. Lista.radio357

0: Dziś dużo, dużo, dużo polskich propozycji. No właśnie, nawet pani Marta napisała, 10 głosów to za mało, zwłaszcza w kontekście tego tygodnia. Proszę się starać, na pewno do 12 państwo dadzą radę. Jakieś kompromisy być może również. Chcielibyśmy państwa zaprosić na audycję wyjazdową ponownie ze Zduńskiej Woli. To będzie 982-220 przekaz alternatywny. To będzie czwartek, 18 czerwca w przyszłym tygodniu i spotkanie z Marcinem Klinkowskim i z Łukaszem Dunajem. Będzie można w tej audycji uczestniczyć. Takie wejściówki można zdobyć na stronie konkursy.radio357.pl. Zapraszamy. Ta audycja od godziny 18 do 20, natomiast od 15 do 17 właśnie w Zduńskiej Woli spotkanie ze wspomnianymi panami.
1: Partnerem audycji jest miasto Zduńska Wola.
0: I mamy 11.

0: Wspieraj system.
1: Natalia Fiedler, Michał Foltak i Antoni Grudniewski. Zapraszamy. Co tu się stało? Do 12. Pan Marcin napisał: na listę zagłosowane, teraz czas robienia kroków, bo propozycja

w rankingu, pozycja, przepraszam, w rankingu zobowiązuje. Pan Marcin ma rzeczywiście, które to jest miejsce? Nie doczytam się teraz, ale na pewno pan Marcin jest w drużynie krokomaniaków. Po moim ubiegłotygodniowym zapisaniu się do Healthy Cities i do naszej drużyny i do drużyny pana Marka, od razu się państwu przyznam, kroków zrobiłem dużo, ruchów na rowerze zrobiłem dużo, ale niestety nic nie zostało odnotowane, ponieważ nie udało mi się połączyć Strawy z Healthy Cities. No i chyba już po wszystkim. No nic. Trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Bach.

Jak dobrze, że pan Marcin mi podpowiedział, zlitował się nade mną i sam napisał: zajmuje 9. miejsce w drużynie pana Marka. No, panie Marcinie, to jest w takim razie o co walczyć, bo z tego, co wczoraj po 9 słyszałem, to pan Marek w swojej drużynie jest chyba w 3. setce, albo w 2., może już awansował. Wczoraj nawet zrobiliśmy razem kilka kroków, nie mam pojęcia, ile jest stąd do placu Wilsona i z powrotem, ale coś tam pewnie zostało nabite. Proszę chodzić, proszę łazić, proszę kroki nabijać. The Animals, House of the Rising Sun to była 3. podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Odpowiedzi proszę słać pod adres antoni.grudniewski@radio357.pl. 7 minut po 11. Modest Mouse.

0: Life is a Dream i Modest Mouse. Prawie 12 minut po 11.
1: Radio 357.
0: I to jest czas na naszą płytę tygodnia. From a hole in the floor to a fountain of youth. Future Islands to nasza płyta tygodnia. Ja mam natomiast dla Państwa płytę niespodziankę. W tej sprawie proszę dzwonić 510 357 357.

Poza anteną wydarzyły się rzeczy niebywałe, o których więcej będę mógł Państwu opowiedzieć na chwilę przed 12. Muszę sobie zapisać, żeby nie zapomnieć. Natomiast od razu powiem, że dziś płytę niespodziankę zgarnął pan Robert z Garwolina. Więcej szczegółów opowiem Państwu przed 12. Tak się umawiamy. I teraz podwójnie. Najpierw Robert Mróz Jr., a następnie Sara z Robertem Cichym.

Sara i Robert Cichy, Miłość, a wcześniej Robert Mills Junior na jutro. Pani Julia napisała, głosy poleciały, w tym tygodniu skończyły się przy piosenkach, które na liście dwa tygodnie, co za tydzień. No właśnie, jeszcze pani Julia dopytuje, czy jeżeli w tym tygodniu zrobię 50 kilometrów, to mam jakiekolwiek szanse w grupie pana Marka. Pani Julio, ja mam taką propozycję. Proszę nie patrzeć, proszę nie liczyć, proszę nie kalkulować. Zrobić, a później się okaże. Może się okazać, że będzie naprawdę dobrze. Zapraszamy, zachęcamy, chociaż to już właściwie końcówka naszego wyzwania w Healthy Cities i wspólnego robienia kroków jako Radio 357. Następna odsłona i następna edycja zapewne w przyszłym roku. 24 minuty po 11. I teraz też pojawią się dwie propozycje. Życzę sobie.

jeszcze biśniegi, czarny hi-fi, melatonina. Przydała się wczoraj? No niektórym być może się przydała. A wcześniej Ania Bratek i Olśnienia. Dziś dużo, dużo, dużo, dużo polskich propozycji. No to w takim razie pojawi się teraz nie polskie, a do tego solowe.

The Sacred Souls, Any Old Fool. Jak zwykle mniej więcej o tej porze zajrzałem na liczbę głosujących. No i jest nieźle, ale prosiłbym jeszcze o dosypanie lista.radio357.pl, żebyśmy mogli pewien pułap przeskoczyć, a po drugie mogę Państwu w takim absolutnym zaufaniu, ale jednak powiedzieć, jest szansa, że dziś pojawi się lampada. Ale tyci, a poza tym nic nie mówiłem i mam nadzieję, że Marcel nie słyszał, bo będzie musiał sobie robić zimne okłady. No to do pieca, mios.

No i to był... I to był tytuł Night Shift, Superstar i News. Piotr Zioła, który był moim i państwa gościem o 10.30, wspomniał, że do nagrania tej nowej wersji, tej reinkarnowanej wersji Safari, zainspirowała go Zalia. Bardzo proszę.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Ale dzisiaj nadreprezentacja niektórych osób i niektórych głosów. Też słyszeli państwo, w których miastach i gdzie wystąpi Piotr Zioła. Proszę sobie na te występy ostrzyć zęby. Męskie granie orkiestra 2026, Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino tańczy. Pewnie na finały będzie grane i pewnie na wejście też będzie grane. Trzeba będzie tańczyć. I jeszcze Rachcia, dwie propozycje, a za 7 minut w studiu pojawi się Violetta Myszkowska.

0: No, ja słyszałem, że to pani klimaty.
1: To są tak. Moje klimaty?
0: Nie?
1: Czy ja wiem? Nie wiem. Znaczy, mocniej też może zagrać. Oczywiście, że może. Tylko, że ja to jestem takim, no właśnie, nie wiem, już kiedyś się przyznałam, więc zawsze będę się przyznawać do tego, że w czasach mojego gimnazjum i liceum, no to nu metal był takim bardzo popularnym.
0: Rozmawialiśmy o tym kiedyś, pamiętam.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, ja realizowałem Gruzję, a ty przyszłaś i zaczęliśmy rozmawiać. Ja ci mówię, Beatlesi, ona, a ty fajnie, fajnie. Wiesz, ja nu metalu słucham.
1: Tak,
0: mniej więcej tak wyglądała ta rozmowa, także rozmawialiśmy o Limp Bizkit i
1: każdy ma swoją
0: typu
1: erę muzyczną, po prostu, do której pewnie wraca.
0: No to o tym być może też za chwilę.
2: Radio 357.
0: Violetta Myszkowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, muzykę mamy odhaczoną, rozmowę o lotnictwie i misjach kosmicznych poza anteną mamy odhaczoną, to teraz o tym, co na dachu świata, bo dzisiaj ty będziesz zastępowała Michała Rzykowskiego.
1: Tak, będę go zastępowała, dlatego że Michał no jeździ tam, gdzie się dzieje, więc na pewno połączymy się również z nim, żeby opowiedział, co się dzieje w Libanie. No to jest takie miejsce, taki kraj, który okazuje się jest bardzo ważny, szczególnie dla porozumień pokojowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Iran bardzo chce ten kraj włączyć do porozumień pokojowych, dlatego że trwa tam atak Izraela, który zajmuje kolejne ziemie. No i też ostrzał Bejrutu w ostatnim tygodniu oczywiście był. No i tam właśnie jest Michał Rzykowski. Będziemy się z nim łączyć w Bejrucie. No oprócz tego, no czym żyją wszyscy teraz? No piłka nożna oczywiście.
0: Ja nie żyję. Ja czekam na Wimbledon.
1: No i Beatlesi, wiadomo, to są takie dwa top tematy zawsze. Ale są ludzie, którzy żyją piłką nożną. Na przykład ja co dwa lata staję się ekspertem w piłce nożnej, bo tak to nie. To na miesiąc, co dwa lata, jak są duże turnieje, to wtedy oczywiście jestem ekspertem kanapowym.
0: Ale czy dzisiaj to będzie takie bycie ekspertem w kontekście polityczno- czy geopolitycznym, tak, czy sportowym?
1: Nie, no mniej sportowym, ale wokół tego też się dużo dzieje, bo oczywiście mundial po raz pierwszy jest organizowany przez trzy kraje. No i te trzy kraje mają dość napięte stosunki pomiędzy sobą, a jeszcze w tym wszystkim oczywiście jest, co? W tle wojna z Iranem, który również wysłał swoją reprezentację. No i
0: która nie stacjonuje, a czy nie stacjonuje, to jest złe określenie. Nie nocuje.
1: Nie jest zakwaterowana.
0: Nie nocuje. Zielona szkoła. No czego nie rozumiesz?
1: No a jednak gra na terenie Stanów Zjednoczonych. No i to są wszystko ciekawe pytania i o tym też będziemy rozmawiać z Michałem Banasiakiem, prezesem i współzałożycielem Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Właśnie na temat relacji polityki, piłki, dyplomacji wewnętrznie, co w Stanach Zjednoczonych, zewnętrznie i tak dalej, i tak dalej. No oprócz tego będzie też rozmowa, to Michał zostawił taki prezent od siebie, nagrał przed wyjazdem rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem. No i tutaj będzie rozmowa o Ukrainie, o polityce ukraińskiej, no i o tym, gdzie jest Polska w tej układance polityki ukraińskiej. To wszystko na dachu świata po 12.
0: Violetta Myszkowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. To po 12 na dachu świata, a my rozwiążemy naszą dzisiejszą zagadkę muzyczno-filmową. Nie zapomniałem, powiem państwu o wszystkim, co się wydarzyło w kontekście płyty tygodnia i tej właśnie zagadki. Rozwiązanie za 3 minuty.

Rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej to film Perfect Days. I proszę sobie wyobrazić, że jako pierwszy poprawną odpowiedź 12 minut po 9 wysłał pan Robert z Garwolina. No i w momencie, w którym rozdawałem dla państwa płytę niespodziankę w ramach płyty tygodnia, odebrałem pierwszy telefon i był to pan Robert, który się przedstawił, mówiąc, że jest panem Robertem z Garwolina. Ja zapytałem,

zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego. Za 4 minuty będzie południe. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się Państwu. Natalia Fidler, Michał Foltek i Antoni Grudniewski. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Minęła godzina 12 w Radiu 357.
2: Radio 357.
1: Przy mikrofonie Wiola Myszkowska. Dzień dobry. W zastępstwie za Michała Żakowskiego zapraszam na audycję Na dachu świata. Jak co tydzień opowiemy o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Michał Żakowski jest w Libanie, w kraju, który jest bardzo ważnym elementem wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Szczególnie jeśli chodzi o porozumienia pokojowe. Iran chce, aby te postanowienia uwzględniały również wycofanie wojsk izraelskich z południa tego kraju i zaprzestanie ataków na Liban. Za chwilę połączymy się z Michałem, który opowie na ten temat więcej. Cały świat gra teraz natomiast w piłkę nożną, właśnie w cieniu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata, które w tym roku po raz pierwszy organizują

trzy kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Sytuacja polityczna pomiędzy tymi państwami jest dość napięta, to trzeba przyznać, a do tego w tle wspomniana właśnie wojna. Iran, który wysłał swoją reprezentację na mundial, w jaki sposób oni będą uczestniczyć w tym turnieju, o tym też powiemy, bo to jest oczywiście przejaw tego, jaką politykę Stany Zjednoczone mają teraz w stosunku do przyjezdnych. O relacji sportu i polityki porozmawiamy z analitykiem Michałem Banasiakiem już za chwilę, prezesem i współzałożycielem Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. A zanim jeszcze Michał Żakowski wyjechał w świat, nagrał niemal tuż przed wylotem rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem, reporterem Wirtualnej Polski, autorem podcastu Bez Doktryny oraz książki Kłopoty z Zełenskim o ukraińskiej polityce. Czy kraj ten skręca w stronę nacjonalizmu? Jaki plan na dalsze rządzenie ma Wołodymyr Zełenski i gdzie w tej układance pojawiają się relacje z Polską? Zapraszam, audycję realizuje Tomasz Matlingiewicz, a my zaczynamy od pocztówek z Bejrutu.

0: Zespół Postcards z Libanu właśnie, z Bejrutu. A w Bejrucie jest Michał Żakowski. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Zastanawialiśmy się właśnie tutaj, czy ten duch piłki nożnej, mundial, jest widoczny na ulicach. Jesteś tam od dwóch dni bodaj, więc wiele jeszcze przed tobą, ale to już chyba da się zobaczyć, da się wyczuć, czy Libańczycy żyją mundialem również.
1: Żyją mundialem, w ogóle piłką nożną żyli od zawsze, natomiast mundial to jest już ten moment, myślę, że najwyższego, bym powiedział, entuzjazmu sportowego, kibicowskiego. I tutaj on się wyraża w ten sposób, bo z tego, co pamiętam, libańska drużyna nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy. Zaraz zresztą myślę, że o tym będziesz rozmawiała i ustalisz fakty, natomiast tutaj grupy kibicowskie dzielą się z tego, co ja widzę od tego półtora dnia, tak naprawdę będąc uczciwym co do czasu pobytu, na dwie, niemiecka i brazylijska. No i myślę, że to wynika z obecności diaspory libańskiej w tych krajach. Również oczywiście z zamiłowania do piłki nożnej samej w sobie, ale też do tych drużyn. Ale to jest też chyba wsparte właśnie obecnością sporej diaspory libańskiej, w ogóle w Ameryce Łacińskiej też, ale w Brazylii w szczególności. No i oczywiście w Niemczech. Także nastroje jak najbardziej piłkarskie, nastroje jak najbardziej gorące, nie tylko wydarzeniami politycznymi, nie tylko toczącą się wojną na Bliskim Wschodzie, ale także sportem i mundialem. To też jakby jest charakterystyczne dla tego kraju i dla ludzi tu mieszkających.
0: Ale porozmawiajmy właśnie o polityce, która no, na wielu nagłówkach ten Liban się pojawił w ostatnim tygodniu. Ze względu na to, że Izrael zaatakował przedmieścia Bejrutu właśnie w ramach odwetu za atak Hezbollahu, to Liban jest takim miejscem, takim krajem, w którym się bardzo mówi dużo w tej takiej dużej polityce, dyplomacji. Wiemy już, że to jest punkt, bardzo ważny element porozumień pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Trochę się tutaj rozjeżdża wizja tego, czym jest ten konflikt Izraela z Libanem, z Hezbollahem, a jak on się plasuje na tej mapie. Stany Zjednoczone uważają, że to jest coś zupełnie osobnego. Iran chce włączyć również to do porozumień ze Stanami Zjednoczonymi jako warunek, że Izrael powinien się wycofać z południa Libanu i zaprzestać ataków. Co na to wszystko Libańczycy.
1: No właśnie, jestem tutaj z Fundacją Dobra Fabryka, co jest warte podkreślenia, dlatego że dzięki nim i dzięki ich pomocy wielu Libańczyków, uciekinierów z południa kraju, bo tam toczy się wojna, no może znaleźć tutaj schronienie, może znaleźć po prostu miejsce, w którym może spędzać te, i teraz uwaga, już ponad 100 dni wojny Izraela z Hezbollahem. Nie chciałbym mówić, że z Libanem, bo Liban jako państwo, no po prostu można też powiedzieć, nie istnieje. Struktury państwowe są, co prawda, jest i premier, jest i prezydent, ale co do zarządzania państwem, no właśnie, i tu dochodzimy do sedna problemu. Chodzi o Hezbollah. Mówisz o różnych politykach, o rozjeżdżających się politykach, ale jest ten element wspólny, który się nazywa Hezbollah, Partia Boga, założona w latach 80. tutaj w Libanie przez wysłanników z Iranu. I ten Iran i Hezbollah trzeba traktować jako no, jedno i jeden ten sam problem. Dla Libańczyków to, co się dzieje teraz, ten ciąg negocjacji, ciąg rozmów, ciąg próby ustalenia jakiegokolwiek rozejmu, łamanego później, no według perspektywy libańskiej właśnie przez żołnierzy, przez wojska izraelskie. To, co o czym mówiłaś, czyli bombardowanie południowego Bejrutu i w ogóle południa kraju z niedzieli na poniedziałek i jeszcze w późniejszych dniach, no to są działania armii izraelskiej wymierzone w Libańczyków. Oni to widzą, niektórzy też widzą w tym wszystkim problem, jaki sprawia Hezbollah, bo Hezbollah jako organizacja, ale również jako bardzo mocne militarne skrzydło polityczne tutaj, właściwie no, jedyna mocna siła zdolna postawić się Izraelowi, no, jest widziana jako obrońca niepodległości Libanu, na którą to właśnie zakusy ma Izrael. I to jest taka ogólna wizja. I tutaj wchodzimy w szczegóły. Nie wszystkim Libańczykom podoba się Hezbollah, nie wszystkim Libańczykom podoba się również działanie Izraela. I to są te niuanse. I oni w ten sposób patrzą na te negocjacje i wiedzą, że Liban jest po prostu zakładnikiem tej całej wielkiej machiny dyplomatyczno-negocjacyjnej, która się toczy pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Libanem wreszcie w Waszyngtonie. Bo do takich negocjacji ma dojść zresztą też kolejnej rundy w przyszłym tygodniu.
0: No właśnie, a jak Libańczycy postrzegają Iran w tej sytuacji? To jest ktoś, kto broni przed Izraelem? Czy to jest ktoś, kto sprzymierza się z ugrupowaniem o bardzo wątpliwych intencjach? Jak patrzą na Iran?
1: No właśnie mówią, że to jest jednocześnie ten, który pomaga i jednocześnie ten, który sprawia problem. No bo tak jak powiedziałem wcześniej, Iran wspiera Hezbollah, wspiera szyitów z Hezbollahu, bo przecież Liban jest podzielony na szyitów, sunnitów i chrześcijan. Tutaj jest oczywiście jeszcze mniejszość druzyjska i inne. Także to jest ta, niektórzy mówią, straszna, piekielna mozaika, która sprawia tyle problemów w ustanowieniu efektywnej władzy w Libanie. Prezydentem jest chrześcijanin, premierem sunnita, no a szefem parlamentu jest szyita. No i ta konstrukcja, jeszcze pamiętająca Francuzów i czasy kolonialne, jest też wielkim problemem. I w tą misterną konstrukcję w latach 80. na początku wmieszał się Iran ze swoją koncepcją eksportu rewolucji islamskiej. Dlatego powstał Hezbollah. On też powstał dlatego, że szyici byli traktowani jako ludzie, jako społeczność czwartej wręcz kategorii. Na pierwszym miejscu byli chrześcijanie maronici, jako ta najbogatsza i najbardziej sprawcza część społeczeństwa libańskiego. Mówię tutaj o latach 70., 60. i początku 80. Wraz z zyskiwaniem znaczenia Hezbollahu zaczęli znaczenie zyskiwać szyici i mniejszość szyicka. I teraz jest sytuacja taka, że w obliczu wojny i żądania izraelskiego rozbrojenia Hezbollahu, muszą Libańczycy jakoś się określić. Żeby było jeszcze do tego wszystkiego bardziej, bym powiedział, nastawione na ostrze noża, to ostatnie wezwanie premiera Izraela Benjamina Netanyahu brzmi: Libańczycy, dołączcie do nas w walce z Hezbollahem. Do kogo jest to wezwanie? No tutaj też można się odnieść do historii lat 80. i końcówki lat 70., czyli wojny domowej, która trwała 15 lat w tym kraju. I wszyscy tutaj pamiętają, od czego się zaczęła ta wojna i na czym ona polegała. Między innymi na walce wszystkich ze wszystkimi. Już nie mówiąc o tych głównych siłach, ale w frakcjach, które są w nich zawartych, przeciwników, zwolenników, tego było bardzo dużo. I Bejrut był podzielony na strefy, nie tylko szyickie, chrześcijańskie i sunnickie, ale wśród nich były również odpowiednie frakcje. Także tego się ludzie bardzo obawiają. I tak jak ty pytasz o Iran, no właśnie, ten Iran jest raczej nieprzyjazny, ale zarazem to jest ten, który gwarantuje jakąś niepodległość i suwerenność i obronę tego przed właśnie zakusami Izraela. Także niezwykle skomplikowana sytuacja, ale jest ona niezwykle ważna w tej całej układance, o której mówi się, czyli układzie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Liban jest tutaj bardzo ważną częścią. Jest też częścią szantażu dyplomatycznego irańskiego, jest też częścią szantażu dyplomatycznego i nie tylko izraelskiego. No jest po prostu miejscem, którym się rozgrywa polityczne szachy.
0: To są kwestie polityczne, tej wielkiej polityki, w tym wszystkim są zwykli ludzie, kwestie społeczne. To też jest gospodarka. Liban jest w ciężkiej sytuacji od wielu lat pod tym kątem. No i oczywiście jeszcze ludzie, którzy z południa starają się uciekać gdzieś na północ. Jakie są twoje plany na następne dni? Będziesz, rozumiem, starał się dotrzeć również do tych ludzi, którzy przyjechali z południa.
1: Jak najbardziej, zresztą ci ludzie są tutaj, tak? Przed chwilą byłem w szkołach, bo w szkołach publicznych są te tymczasowe, nazwijmy to, miejsca, w których się oni gromadzą, te miejsca uchodźcze, jakby je nazwać, ośrodki, w których mogą się znajdować. To jest też bardzo ciekawa sytuacja, że z jednej strony są tam uchodźcy i bywają takie szkoły, że podzielone na część dla uchodźców i część dla uczniów. Zresztą uczniowie teraz przecież kończą swój rok szkolny, są egzaminy końcowe i to wszystko się odbywa w atmosferze wojny, w różnych częściach Libanu. Ta północna część spokojna, południowa i dolina Beka, czyli to jest dolina granicząca, gdzie za chwilę jest granica z Syrią. Dzieci tam chodzą do szkół. Dzieci opowiadają, że zdają egzaminy, a nad nimi latają drony izraelskie. Także to rzeczywiście są miejsca, które chciałbym zobaczyć, czy to będzie możliwe. To nie jest takie proste, dlatego że jak rozmawiam tutaj z ludźmi, uciekinierami z południa, mówią, że wjazd na południe jest ryzykowny i nie każdy chciałby się tego podjąć, by tam dojechać. Dlatego że może być, przepraszam, jestem na ulicy, to był jeden z samochodów, to jest miejsce, które może właśnie być zaatakowane. Taki samochód jadący samotnie szosą może być zaatakowany przez drona lotnictwo izraelskie z różnych powodów, no ale też z takich, że oni mówią, mówię, strona izraelska, wojsko izraelskie, że jest to samochód należący na przykład do Hezbollahu. Także ta wojna też przekłada się na to, co ludzie myślą i w jaki sposób organizują swoje życie, bo to też jest bardzo ważne. Nie wiadomo, czy wrócą z powrotem, czy wrócą na miejsca, z których uciekli. Dlatego że część z tych miejsc mogą oglądać na mapach jednej z firm i tam zobaczy, że te miejsca już nie istnieją. Te domy zostały zrujnowane, zostały zniszczone przez wojsko izraelskie. Jest linia graniczna, tak zwana żółta linia, której się nie przekracza. Za nią są już wojska izraelskie na terytorium Libanu. Te wojska izraelskie się również wchodzą w terytoria, robią, przeprowadzając różnego rodzaju operacje poza tą linią, czyli w głąb jeszcze bardziej Libanu. Czy wejdą bliżej Bejrutu, czy wejdą do Doliny Beka? No, na to pytanie to nie jestem w stanie odpowiedzieć, nikt na razie nie jest. Pytanie jest inne, co zrobi na przykład prezydent Syrii, bo jest namawiany podobno w tych negocjacjach do wejścia do Libanu i do jakby dołączenia do tej koalicji, o której nawet przed chwilą mówiłem, o tym wezwaniu Netanyahu do dołączenia przez Libańczyków do ruchu, do walki z Hezbollahem. Też toczy się gra o to, by Syryjczyków w to włączyć. No ale to oznacza nic innego, tylko piekło wojny domowej najprawdopodobniej. No i teraz jak to zrobić, by, no nie wiem, zakończyć działalność Hezbollahu, bo nie chciałbym używać ostrych słów. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, nie wywołując tego piekła wojny domowej. I to jest też pytanie, które zadają sobie dosłownie wszyscy, od tych, którzy mają, mieszkają w szkołach i uciekli, stracili wszystko, do tych, którzy jeszcze mają pieniądze, jeszcze mają mieszkania i jeszcze mają spokój i pokój życia.
0: To jest jedno z tych pytań. Nie wiem, czy poznamy odpowiedź na nie za tydzień po tym, jak będziesz pracował przez te parę dni, ale domyślam się, że na pewno to jest pytanie, które gdzieś tam będzie się unosiło w powietrzu podczas tego następnego tygodnia. Także już teraz zapraszamy na Dachu Świata już za tydzień z Libanu. Więcej informacji na temat tego miejsca, a tymczasem na pewno wcześniej się jeszcze jakoś usłyszymy. Także trzymaj się, Michał. Uważaj na siebie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

0: La Copa de la Vida. No nie mogło zabraknąć dzisiaj tego utworu, skoro mamy rozmawiać o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Tutaj Ricky Martin zaśpiewał oficjalny hymn Mistrzostw Świata we Francji sprzed lat. Przed chwilą rozmawialiśmy, naszym gościem jest Michał Banasiak, analityk relacji sportu i polityki, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawialiśmy również o kwestiach muzycznych, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, no i dla mnie na przykład to jest top of the top, jeśli chodzi o hymny Mistrzostw Świata, a dla pana?
1: Dla mnie absolutnie też. To jest ta piosenka, która mi się najbardziej kojarzy z Mistrzostwami Świata. W 1962 roku na Mistrzostwach Świata w Chile pierwszy raz mieliśmy oficjalną piosenkę, drużyna, zespół The Ramblers taką wylansował i to się okazało na tyle dużym hitem, że do dziś na listach wszechczasów chilijskiej muzyki prowadzi, więc można sobie odszukać po naszej rozmowie i posłuchać. Natomiast też rozmawialiśmy, że Ricky Martin jak najbardziej, ale też Pudelsi i Mundialeiro to z kolei taka piosenka, która powstała nie na Mundial, a po Mundialu, po Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii, gdzie nam delikatnie mówiąc nie poszło. No i Pudelsi tam właśnie wspominają ten turniej z takim trochę przymrużeniem oka, a trochę z takim poczuciem, że miało być inaczej.
0: Polski akcent, jeśli chodzi o kulturę i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ja bym jeszcze do tego dorzuciła, bo to jest chyba utwór, który oprócz Rickiego Martina tutaj najbardziej, największą karierę zrobiła Shakira na Waka Waka. To jeszcze jest to, ale zostawmy na ten moment przynajmniej, bo wokół tego też będziemy na pewno rozmawiać, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które rozpoczęły się już w tym tygodniu. Na początek, no właśnie, padło pytanie o Libańczyków i tutaj Michał prosił, żeby sprostować fakty. Dostali się Libańczycy, nie dostali się, jeśli chodzi o mistrzostwa?
1: Nie dostali się, mają jedną z najsłabszych drużyn w całej Konfederacji Azjatyckiej. Bardzo szybko się z eliminacjami pożegnali. Pokonali tylko inny kraj, bliski Michałowi Żakowskiemu, bo niedawno w nim był, Bangladesz. Natomiast to, że nie ma libańskich piłkarzy, nie znaczy, że nie ma libańskich akcentów. My czasem lubimy szukać polskich wątków na tych turniejach, gdzie nas nie ma. Tutaj też się takie znajdą, bo chociażby Szymon Marciniak, nasz sędzia ze swoją ekipą, też na tym turnieju jest.
0: Tak, to ale jemu jeśli można chodzi, kibicować.
1: Jeśli chodzi o Libańczyków, to od niedawna obywatelem Libanu, bo takowe uzyskał, jest Gianni Infantino, czyli szef FIFA, najważniejszy człowiek w całym tym zamieszaniu. Dostał libańskie obywatelstwo, oczywiście za zasługi dla rozwoju libańskiej piłki. To jest też kolekcjoner różnego rodzaju odznaczeń, honorowych obywatelstw, medali. Dostał też niedawno prezydencki medal w Kosowie. I też ma związki rodzinne, bo jego małżonka jest Libanką, więc ten Liban, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata, nam się może przewijać. Oczywiście nie na pierwszym planie, ale libańskie historie jak najbardziej do odnalezienia na tym turnieju.
0: Dobrze, to my właśnie będziemy zmierzać powoli do kwestii geopolitycznych, polityki, dyplomacji, jeśli chodzi o sport i organizację w ogóle tych Mistrzostw Świata. Polski Instytut Dyplomacji Sportowej wydał raport Mundial 2026, geopolityka, ekonomia i globalny biznes właśnie na ten temat. No jest na pewno o czym rozmawiać, bo już zaczynamy od takiej informacji, że to jest pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W wielu aspektach historycznie pierwszy raz trzy kraje organizują. Pierwszy raz tyle meczy, pierwszy raz tyle reprezentacji zagra w turnieju. No i zatrzymam się na tej pierwszej informacji, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. No w aktualnej sytuacji właśnie, jeśli chodzi o dyplomację, politykę, to jest ciekawe połączenie. Mam tutaj na myśli, czy mur pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, który ma ograniczać Stany Zjednoczone przed nielegalną imigracją. Mam tutaj na myśli nazywanie Kanady 51. stanem uporczywie przez Donalda Trumpa. Również całkiem niedawno przecież, to nie jest pieśń przeszłości, tylko co chwilę gdzieś tam ta narracja wraca. Jak się organizuje z perspektywy politycznej takie wydarzenie duże w takich nastrojach, w takim klimacie?
1: No, trzeba pamiętać o tym, że te mistrzostwa zostały przyznane tej północnoamerykańskiej kandydaturze 8 lat temu, gdzie sytuacja międzynarodowa wyglądała troszeczkę inaczej. I też wtedy nikt nie spodziewał się, że Donald Trump będzie w 2026 roku prezydentem Stanów. Wówczas zasiadał w Białym Domu, ale no, nawet jeśli braliśmy pod uwagę, że będzie reelekcja, to raczej spodziewalibyśmy się, że ona będzie od razu, a nie po czteroletnim okienku, bo to dopiero drugi raz w historii Stanów się wydarzyło, że ten sam prezydent jest na dwie kadencje, ale ktoś inny je rozdziela. I w 2018 roku ten wybór wydawał się dość bezpieczny dla FIFA, dość przewidywalny, zwłaszcza, że chwilę wcześniej FIFA znalazła się w oparach dużego skandalu korupcyjnego, który zakończył się przecież pozbawieniem władzy Sepa Blattera, ówczesnego szefa FIFA.
0: No właśnie, ale to też Stany Zjednoczone tutaj zainicjowały, że tak powiem, na przykład w ogóle śledztwo.
1: Śledztwo w tej sprawie, tak. I z jednej strony FIFA miała takie poczucie, że po tym, jak wybraliśmy Rosję i Katar i wokół tego jest tyle kontrowersji, to dobrze byłoby trochę uspokoić tę atmosferę i trochę swój wizerunek poprawić. I taki bezpieczny wybór amerykańsko-kanadyjsko-meksykański zwyciężył. A z drugiej strony trochę to też chyba było na zasadzie udobruchania Amerykanów, którzy wcześniej starali się o Mistrzostwa Świata w pojedynkę. Wszystkie mecze miały być rozgrywane na ich terenie, ale nie otrzymali tych mistrzostw i Gianni Infantino jako nowy szefujący, no może nie w pojedynkę, ale generalnie był tym, który kibicował temu, żeby ten turniej odbył się właśnie na stadionach północnoamerykańskich. I już wtedy w swojej pierwszej kadencji Donald Trump, dziś nam się to wydaje prehistorią, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak dużo się dzieje za jego drugiej kadencji, to o tym, co się działo za pierwszej, trudno pamiętać, ale on już wtedy, kiedy poszczególni działacze piłkarscy mieli decydować, czy to ta kandydatura Stany, Meksyk, Kanada, czy Maroko, bo ono było jedynym kontrkandydatem, to Donald Trump mówił wtedy, że ci, którzy zagłosują na Maroko, będą sprzeciwiać się Stanom Zjednoczonym, to znajdą się na czarnej liście i że podpadną mu osobiście.
0: Osobiście. Osobiście politycznie czy osobiście osobiście? Bo to jest jeszcze dobre pytanie.
1: Myślę, że w przypadku Donalda Trumpa możemy czasami to wszystko uznać, że jest razem. On traktuje politykę personalnie i czasami jest tak, że to, co powie, chciałby, żeby się bardzo szybko zmaterializowało. Jak ktoś się z nim nie zgadza, to uważa, że jest wrogiem i jego, i Stanów Zjednoczonych i czasami mówi to naprzemiennie. Też jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało na tym turnieju, na ile Donald Trump będzie zaangażowany w te Mistrzostwa Świata. Na razie na głowie ma przede wszystkim swoje 80. urodziny i wielką galę UFC, organizowaną przecież w ogrodach Białego Domu. To nam może przynajmniej na chwilę przyćmić Mistrzostwa Świata. W Stanach zresztą one się jeszcze, jak rozmawiamy, nie rozpoczęły, bo jesteśmy po części meksykańskiej ceremonii otwarcia. Te ceremonie w tym roku trzy. Dziś wieczorem zainaugurują swoją Kanadyjczycy, rozgrywają też pierwszy mecz, a w nocy z piątku na sobotę zagrają Amerykanie i będziemy też mieli dopełnienie tych ceremonii otwarcia, ale Donald Trump, wydaje się, że w czasie tego turnieju on będzie bardzo długi, więc tych okazji będzie sporo. A propos rekordów, najdłuższy w historii, bo 39 dni ten turniej będzie trwać. Kiedyś te 104 mecze, znowu rekordowa liczba, trzeba rozegrać. I myślę, że będą takie momenty, kiedy będzie się z nami dzielił swoimi przemyśleniami, na pewno politycznymi, a propos uczestników, a być może także piłkarskimi, bo kilka miesięcy temu pytał selekcjonera Amerykanów, czy Stany mają szansę na zdobycie Mistrzostwa Świata. No i tak trochę w kozi róg zapędzony został trener i powiedział panu prezydentowi, że oczywiście, że mamy szansę. 48 uczestników ma szansę. Stany Zjednoczone akurat wśród kandydatów do medali wymieniani nie są, ale wiemy też z wielu, wielu imprez, że ściany czasami gospodarzom pomagają, a ten turniej będzie bardzo długi, wyczerpujący też przez pogodę, więc być może Amerykanie faktycznie sprawią tutaj niespodziankę.
0: No dobrze, no to Stany Zjednoczone nie są takimi pierwszymi czarnymi końmi tego turnieju, to wiemy. Też wydaje mi się, że w ogóle, jeśli mówimy o futbolu, z którym kojarzą się Stany Zjednoczone, no to ewidentnie z futbolem amerykańskim. Meksyk to jest kultura futbolowa, zdecydowanie. Kanada, znak zapytania, raczej hokej i w ogóle sporty zimowe. Dlaczego Stanom Zjednoczonym tak bardzo zależało na organizacji tego turnieju? Bo takie przesłanki są, że im zależało.
1: Duże imprezy sportowe, zwłaszcza dwie, to znaczy Igrzyska Olimpijskie i to letnie, nie zimowe, bo zimowe są jednak trzy razy mniejszą imprezą, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Są mniej prestiżowe, bo też bierze w nich udział znacznie mniejsza część świata z powodów stricte pogodowo-geograficznych. Natomiast letnie Igrzyska i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to są takie imprezy, które, do których wciąż ustawia się kolejka chętnych. Mimo, że to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczno-organizacyjne, że trzeba na to wydać bardzo dużo pieniędzy, bo to nie tylko infrastruktura sportowa, ale i drogowa, i całe przygotowanie, i zapewnienie bezpieczeństwa. To wszystko przecież kosztuje, ale ustawiają się kolejki chętnych, bo to jest wciąż bardzo duży prestiż. To jest okazja do promocji swojego państwa, to jest okazja do tego, żeby pokazać się jako sprawny organizator, żeby u siebie na swoich zasadach ugościć cały świat. Na propos tych zasad to też widzimy, że w przypadku tej amerykańskiej części rozpoczętego właśnie mundialu zasady okazały się bardzo restrykcyjne i wielu kibiców po prostu do Stanów nie wjechało, nawet posiadając wyjściówki na mecze. I jak spojrzymy sobie na te największe dwie sportowe imprezy na świecie, to mamy teraz taki moment, gdzie rzeczywiście ustawia się kolejka chętnych z świata zachodniego, z tego kręgu, który określaliśmy zawsze mianem cywilizacji zachodniej, bo jak sobie spojrzymy chociażby na Igrzyska Olimpijskie ostatnie, był to przecież Paryż. Zimowe, ja je trochę oczywiście poza nawias wyjmuję tutaj, ale były we Włoszech. Następne letnie Igrzyska Los Angeles, więc znowu Amerykanie. Potem mamy Australię w 1932 roku. Więc ten tak zwany stary świat pragnie tego, żeby te Igrzyska organizować. Wiele też kandydatur właśnie z tych miejsc i Amerykanom też zależało na tym, żeby z jednej strony z takich powodów wizerunkowych, a z drugiej strony z powodów czysto biznesowych. Bo w 1994 roku, kiedy Mistrzostwa Świata gościły w Stanach, to wtedy świat się zastanawiał, czy Amerykanie zakochają się w sokerze, bo oni przecież tak na piłkę nożną mówią, żeby to trochę
0: futbol
1: odróżnić.
0: To jest inne.
1: Od tego futbolu z mniej okrągłą piłką. I wtedy mówiliśmy o tym, że ten mundial jest bardzo skomercjalizowany. To znaczy rzeczywiście było dużo takich nowinek biznesowych, które miały organizatorom dać większy zarobek. Dziś jesteśmy w 2026 roku. Znowu pojawiło się mnóstwo nowych nowinek i mówimy wręcz o amerykanizacji tego turnieju. Bo jak sobie przejrzeć, ile mamy zmian i ile nowych przestrzeni do zarobku, zwłaszcza dla FIFA i dla jej partnerów, to jest naprawdę cała lista. I zastanawiam się, czy to będzie tylko na turniej, czy jednak na tyle dobrze się to biznesowo sprawdzi, że z nami zostanie. Bo chociażby ci, którzy już oglądali jeden z tych dwóch meczów, który za nami, czyli mecz otwarcia albo ten nocno poranne starcie Koreańczyków z południa z Czechami, to mogliśmy zaobserwować przecież przerwę na nawodnienie. I oczywiście, biorąc pod uwagę upały, które tam panują, ma to uzasadnienie, ale sędziowie do tej pory też mogli takie przerwy zarządzać w meczu. Nie trzeba było tego wprowadzać do regulaminu gry, ale wprowadzenie tego, ustrukturyzowanie, sprawienie, że to jest przewidywalna 3-minutowa przerwa, pozwoliło nadawcom oficjalnym na sprzedaż tych 3 minut w każdej połowie jako bloku reklamowego. W telewizji polskiej, która w Polsce transmituje wszystkie mecze mundialu, akurat tego nie obserwujemy, ale na wielu rynkach faktycznie nadawcy te 6 minut na mecz sprzedali. No i można by sobie powiedzieć 6 minut, to w końcu nie tak dużo, ale w skali turnieju to jest ponad 10 godzin reklam dodatkowych, czyli to już jest ogromna przestrzeń. Sponsorzy też zagospodarowali poszczególne elementy takie okołomeczowe, czyli można było zostać sponsorem wywiadu przedmeczowego albo pomeczowego, sponsorem rozgrzewki. No FIFA rzeczywiście na różne rynki we współpracy ze swoimi partnerami dużo takich przestrzeni sprzedała.
0: Czyli monetyzujemy wszystko, co się da.
1: Absolutnie wszystko, co się da. I też a propos tej amerykanizacji, to chyba taki najbardziej rzucający się w oczy aspekt czeka nas w finale Mistrzostw Świata, bo będziemy mieli halftime show, czyli ten wielki koncert znany przecież z futbolowego Super Bowl i może się okazać, że ten mundial będzie historyczny pod jeszcze jednym kątem, poza samą organizacją tego halftime show, to może się okazać, że nie wyrobią się organizatorzy w 15 minut i trzeba będzie tę 15-minutową, tradycyjną, regulaminową przerwę troszeczkę wydłużyć, na przykład do 20 bądź 25 minut, ale tego jeszcze nie wiemy, bo do finału jeszcze parę tygodni, więc organizatorzy jeszcze nie wiedzą, czy im się uda zmieścić w te 15 minut, czy nie. Ale rzeczywiście mnóstwo takich elementów, które pozwalają więcej zarobić. Na czele pewnie, jakby tak przejść do aspektów stricte finansowych, z tym systemem czy algorytmem do dynamicznego wyliczania cen biletów, który przyczynił się do tego, że mamy rekordowo drogie ceny biletów. To jest coś, co jest Amerykanom dobrze znane w tych amerykańskich sportach, jak wspomniany futbol, hokej, ale też koszykówka chociażby. To funkcjonuje, to się sprawdza, czyli im większy popyt, im atrakcyjniejsi przeciwnicy, im większa medialność drużyny, to te ceny rosną. Tak było też w tym przypadku. System bardzo mocno krytykowany, no bo rzeczywiście ta dostępność biletów okazała się poza zasięgiem bardzo wielu kibiców, chociażby Meksykanie bardzo mocno narzekali, mówili w wielu wywiadach kibice, przepytywani przez zagranicznych dziennikarzy, że mamy mundial u siebie, stadion za płotem, a możemy i tak tylko w telewizji oglądać, bo nas po prostu na te mecze nie było stać. No bilety na mecz otwarcia z Meksyk RPA zaczynały się ta najniższa kategoria, która jest promilem w zasadzie całej pojemności stadionu, już te bilety były drogie, a pierwsza, druga, trzecia kategoria to już były setki dolarów i nawet tysiące dolarów, więc biorąc pod uwagę zarobki w Meksyku, to rzeczywiście bardzo, bardzo drogo. Zresztą jak sobie też przejrzymy wszystkich uczestników i ich gospodarki, my też w raporcie, który we współpracy z Grant Thorntonem przygotowaliśmy na te mistrzostwa, sprawdzaliśmy właśnie taką siłę nabywczą kibiców. No
0: właśnie, bo to są trzy różne kraje i to są trzy zupełnie różne realia, jeśli chodzi o zarobki i to, ile można na taki bilet wydać, a bilet jest wyliczany automatycznie.
1: Dokładnie, a trzech współgospodarzy, ale też braliśmy pod uwagę kraje, z których kibice przylatują na te mistrzostwa. I na przykład kibice z Uzbekistanu, jeśli weźmiemy pod uwagę taką uśrednioną cenę biletu, która jest bardzo trudna do złapania, ale staraliśmy się to wyliczyć i porównamy do średniej krajowej w Uzbekistanie, no to okazuje się, że 20 kilka dni trzeba pracować byłoby na to, żeby taki bilet sobie zakupić. A są państwa, tak jak chociażby Senegal, gdzie tych dni jeszcze więcej trzeba byłoby pracować, tylko na bilet, a do Stanów trzeba się jeszcze dostać, a trzeba tam jeszcze się gdzieś zakwaterować.
0: I ceny tego wszystkiego też rosną oczywiście automatycznie.
1: I bardzo wielu kibiców sobie z tego powodu musiało odmówić wyjazdu na mundial, a inna kwestia, że też bardzo wielu kibiców, którzy sobie mimo wszystko nie odmówili, to okazało się, że później to Stany odmówiły im wjazdu na swój teren i nie dostały zgody wizowej.
0: Tak, to jest osobny temat, za chwilę do niego przejdziemy. Ja bym jeszcze chciała zostać na chwilę w tym wątku właśnie amerykanizacji tego turnieju. Wspominał pan właśnie o tej przerwie podczas Super Bowl. To jest wydarzenie, które no w Europie nawet nie oglądamy meczu samego, a oglądamy przerwę, dlatego że to jest moment na występ, na ogromne show jakiejś gwiazdy albo kilku gwiazd, które po prostu się później ogląda i komentuje, więc to jest zdecydowanie coś, co jest bardzo amerykańskie i gdzieś w tę popkulturę amerykańską wpojone. Więc to jest ta rzecz, ale jest też bardzo ciekawa kwestia, no właśnie, brandingu stadionów. Każdy stadion w Stanach Zjednoczonych ma swojego sponsora i to jest sponsor tytularny dla samej nazwy tego stadionu.
1: No tak i, jak w Warszawie z Narodowym na przykład.
0: No i pytanie jest takie, to jest bardzo ciekawy wątek, bo się okazało, że trzeba włożyć ogromne pieniądze, żeby te marki pościągać. Nie zawsze się dało, i o to też zaraz pana zapytam, no ale to jest, bo to też trzeba podkreślić, że jeśli mówimy o sponsorach Mistrzostw Świata, to mówimy o sponsorach, które podpisują umowy z FIFA.
1: Mówimy o sponsorach, którzy podpisują umowy z FIFA. To są umowy objęte klauzulą oczywiście tajności. Nie znamy dokładnych kwot, ale szacunki są takie, że to są kwoty idące w dziesiątki i setki milionów dolarów za takie umowy, które najczęściej są podpisywane właśnie na to czterolecie obejmujące jeden mundial. I ci partnerzy oczywiście mogą liczyć na preferencyjne warunki, to znaczy oni zawsze mają pierwszeństwo pierwokupu, przestrzeni reklamowych, również zauważył oficjalnych nadawców. FIFA po prostu o swoich najhojniejszych darczyńców, sponsorów dba. No i stara się zrobić wszystko, żeby te umowy z nią i obecne, i też przyszłe były jak najbardziej atrakcyjne. I w przypadku tych stadionów rzeczywiście w Polsce też mamy kilka takich obiektów, które mają sponsora tytularnego, ale to jeszcze i u nas, i w Europie nie jest tak powszechne jak w Stanach, ale też Kanadzie i Meksyku, gdzie właściwie większość obiektów, a te mundialowe akurat bodajże chyba tylko jeden nie miał sponsora tytularnego. I na czas Mistrzostw Świata oczywiście trzeba to było zdjąć, to znaczy przeprowadzić tak zwany proces debrandingu, czy może mówiąc bardziej po polsku ogołocenia tych stadionów z ich nazw i ze sponsorów, którzy po prostu się do FIFA nie dorzucają. I to poza tym, że w mediach już nie mówi się o tej nazwie, tylko te stadiony mają nazwy takie jak miasta, w których są położone, to też trzeba było pozakrywać wszystkie logotypy, które się tam znajdują. No a jeżeli ktoś ma podpisaną dużą umowę, jest sponsorem tytularnym, no to logotypów zwykle jest dużo, są w różnych miejscach i trzeba to wszystko było pozakrywać. Duża operacja logistyczna, ogromne płachty materiału trzeba było w niektórych miejscach porozciągać, żeby te logotypy pozakrywać. I rzeczywiście na jednym stadionie to się nie udało, bo no to jest stadion, którego sponsorem jest Mercedes i cały ten obiekt jest tak skonstruowany, że po zamknięciu dachu, bo on jest otwierany, mamy wielkie logo tej marki. No i tutaj się nie dałoby przeprowadzić tego logotypu, tej operacji, bo trzeba by było właściwie zdemontować całe fragmenty tego stadionu. Ostatecznie uznano, że skoro się nie da, no to po prostu nie będziemy komunikować, że to jest stadion tego naszego niesponsora. I kwestia tego, czy to zobaczymy w czasie samego turnieju, czy będzie ten dach być może przez cały turniej otwarty, żeby to logo gdzieś było troszeczkę niewidoczne, czy będą takie mecze, na których będzie zamknięty. I jak się spojrzy na tą mapę sponsorów, to no, rzeczywiście trzeba bardzo dobrze z FIFA żyć, żeby móc się przy mistrzostwach świata reklamować, bo też jak państwo będą gdzieś robić zakupy w czasie tego mundialowego miesiąca, to będzie można zobaczyć, że no tylko ci oficjalni sponsorzy FIFA, którzy produkują na przykład jakieś napoje czy żywność, mają prawo do wizerunków, czy to oficjalnego logotypu Mistrzostw Świata, czy w ogóle do hasła Mistrzostwa Świata FIFA, do wizerunku piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. Podobnie zresztą było przy Igrzyskach Olimpijskich i letnich, i zimowych, tu nie ma rozróżnienia. MKO też bardzo mocno dba o swoich sponsorów, o swoich partnerów, no bo jeżeli już się wykłada takie pieniądze, to faktycznie oczekuje się też tego, że będzie się miało za te pieniądze wyłączność, więc też całe sztaby ludzi z FIFA pracują nad tym, żeby też przeczesywać na przykład cyberprzestrzeń i tam sprawdzać, czy ktoś sobie bez zgody samowolnie nie wykorzystuje jakiegoś hasła, jakiegoś logotypu, a jeżeli tak, to takie treści natychmiast są gdzieś zaskarżane i ściągane.
0: A my dużo mówimy o tych kwestiach właśnie promocyjnych, tych kwestiach umów sponsorskich, dlatego że no, o Donaldzie Trumpie bardzo często mówi się, że on jest tym biznesmenem i też zastanawiano się, czy właśnie to, że on jest też tak skupiony na tych mistrzostwach, nie jest przyczyną właśnie to, że widzi w tym zysk. Przy czym realia są takie, no i tutaj wchodzimy w ten wątek społeczności lokalnych, wchodzimy w wątek miast konkretnych, które organizują właśnie te turnieje na miejscu. Wchodzimy w wątek tej polityki lokalnej miast, gdzie zazwyczaj w większości rządzą demokraci, a nie republikanie. Jak tutaj się te relacje układają pomiędzy Donaldem Trumpem a lokalnymi władzami?
1: Na pewnym etapie przygotowań do Mistrzostw Świata, to było kilka miesięcy temu, czyli już blisko turnieju, ale jeszcze trochę czasu było, Donald Trump miał taki okres w wewnętrznej polityce amerykańskiej, gdzie wysyłał w służby federalne, żeby poprawić bezpieczeństwo w tych miastach, jego zdaniem niewystarczające, i też oskarżał włodarzy tych miast, że oni sobie z bezpieczeństwem nie radzą, że on musi tam wkroczyć i jego ludzie muszą zrobić porządek, i wykorzystał Mistrzostwa Świata jako taki straszak i trochę jako taką dźwignię na te miasta. To znaczy w gabinecie owalnym, gdzie był też obecny wówczas Gianni Infantino, zadeklarował, że jeśli te miasta nie poradzą sobie z bezpieczeństwem i nie poprawią sytuacji, to on odbierze im organizację Mistrzostw Świata i przeniesie do innych miast. I Gianni Infantino stał, słuchał prezydenta, który tak mówi, i nagle został zapytany przez niego: Gianni, myśli, że to jest możliwe, że dla bezpieczeństwa możemy te mecze przenieść z tych miast. No i Gianni Infantino był bardzo zdziwiony, że takie pytanie padło, ale oczywiście natychmiast odpadł. Oczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jeśli będzie taka potrzeba, to to się stanie. To się nie stało, to też nie byłaby taka prosta operacja, bo FIFA podpisuje umowy z tymi miastami, więc tam pewnie byłaby kwestia wypłaty ogromnych odszkodowań. Też wiemy, jak w Stanach Zjednoczonych wygląda sytuacja z odszkodowaniami i z procesowaniem się, więc ostatecznie listę miast gospodarzy się nie zmieniła. Natomiast właściwie do samego końca mieliśmy bardzo wiele dyskusji dotyczących tego, kto ma finansować na przykład bezpieczeństwo, czyli dodatkowe patrole policji, dodatkowe systemy jakieś antydronowe na przykład, które trzeba było przygotować.
0: Bo czyli FIFA... była dyskusja na ten temat.
1: Była dyskusja
0: to nie
1: na
0: było
1: ten temat.
0: Tak, że od początku było to zrzucone na władze lokalne, tak?
1: Była dyskusja na ten temat, bo FIFA oczywiście natychmiast umywa ręce od tego. Mówi, że to nie jest w jej kompetencjach. Ona może przeznaczyć pieniądze na to, żeby organizacyjnie przygotować tu czyli jakieś przejazdy, nieprzejazdy, kwestie właśnie przygotowania stadionów pod kątem sponsorskim, oczywiście nagrody dla piłkarzy, rekompensaty dla klubów, które wysyłają swoich zawodników na Mistrzostwa Świata, ale bezpieczeństwo jest w kompetencjach gospodarzy. O tyle tylko, że zwłaszcza z tej trójki w Stanach Zjednoczonych mamy bardzo duży podział kompetencji, kto ma się czym zajmować. No i miasta, gospodarze oczekiwały tego, że skoro gospodarzem turnieju są całe Stany i Donald Trump żyje też w dobrych relacjach z Gianni Infantino, to że budżet federalny trochę się dorzuci. Zwłaszcza, że mówiliśmy w przypadku niektórych miast o milionowych kwotach, które na to bezpieczeństwo trzeba było wydać. Na to się nam nałożyła jeszcze ta właśnie federalna polityka w Stanach Zjednoczonych, czyli spór demokratów z republikanami o budżet, który przecież częściowym shutdownem się na pewnym etapie zakończył i nie było tych pieniędzy i rzeczywiście były takie sytuacje, że niektóre miasta, ich zarządzający grozili tym, że oni po prostu takich pieniędzy nie znajdą i no nie będzie środków na to, żeby to dodatkowe bezpieczeństwo na czas turnieju zapewnić. Ostatecznie udało się dogadać. To znaczy część tych pieniędzy faktycznie z budżetu federalnego dodatkowych się znalazła. No i mogliśmy obserwować rzeczywiście informacje o tym, że będą te patrole w takiej liczbie, w jakiej miały być przewidziane. Wczoraj też można było przed meczem otwarcia obserwować bardzo dużo funkcjonariuszy służb porządkowych na ulicach meksykańskiej stolicy, gdzie był mecz otwarcia, bo w Meksyku z kolei wiele grup społecznych wykorzystuje Mistrzostwa Świata do umiędzynarodowienia pewnych problemów, które Meksyk toczą. My najczęściej w tym kontekście mówiliśmy w ostatnich miesiącach o kartelach narkotykowych oczywiście.
0: Tak, i tutaj właśnie chodzi o bezpieczeństwo, bo w Meksyku no, mundial, kiedy przyszedł, no, to też zastał po prostu lokalne, krajowe, ale też lokalne na poziomie miast różne problemy i różne wyzwania i jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa. To jest jedno. No i tutaj pytanie, jak sobie Meksyk z tym radzi?
1: Tutaj wydaje się, że został ten problem zażegnany, bo oczywiście najwięcej się o nim mówiło po tej fali przemocy, która się po ulicach niektórych meksykańskich miast rozlała po zabójstwie jednego z liderów kartelu narkotykowego. I wtedy faktycznie było takich kilka dni niepewności. Nawet były oficjalne zapytania z federacji, które swoje mecze miały rozgrywać w Meksyku, czy na pewno to nie zagrozi Mistrzostwom Świata w żadnym stopniu. Wiemy, że nie zagroziło, bo też już mieliśmy pewne przetarcie w marcu, kiedy były w Meksyku rozgrywane baraże interkontynentalne między drużynami, które jeszcze walczyły o Mistrzostwa Świata. One się odbyły bez zakłóceń, wszystko zgodnie z harmonogramem. Wydaje się, że takie ciche porozumienie na linii administracja państwowa i kartele zostało nawiązane w tym kontekście, że kartelom też zależy na tym, żeby ten mundial przebiegł bez zakłóceń, bo one zajmują się nie tylko nielegalnym biznesem, ale mają też swoje legalne interesy i turyści, a zwłaszcza pieniądze tych turystów są im po prostu potrzebne. Natomiast wspomniałem o tych różnych grupach społecznych, które chcą przy tej okazji nagłośnić swoje problemy i
0: właśnie,
1: coś
0: są
1: ugrać.
0: Protesty teraz.
1: Są protesty na przykład nauczycieli, którzy domagają się podwyżek. I bardzo blisko strefy kibica w meksykańskiej stolicy rozbiło się całe miasteczko protestujących, którzy są tam zwożeni przez związki zawodowe, bo te związki zawodowe widzą ogromną szansę w tym, aby przy okazji Mistrzostw Świata z jednej strony nagłośnić sprawę, a z drugiej strony wywrzeć na władze presję. Liczą na to, że władze, chcąc ten problem gdzieś gdzieś uporządkować i chcąc te protesty przerwać, po prostu zgodzą się na pewne ustępstwa i przy okazji Mistrzostw Świata uda się rzeczywiście załatwić sprawy wewnętrzne. Też
0: i oczywiście
1: bardzo...
0: ja tutaj jeszcze wtrącę, że to wygląda tak, bo to widać już w korespondencji też z Meksyku. Nie wiem, jaka jest skala, ale wygląda to tak, że to są namioty rozbijane na ulicy, które no, w efekcie utrudniają dojazd, czy do hotelu, czy do innych budynków. No i są takie głosy, że tam, gdzie można byłoby dojechać taksówką, to trzeba jednak sobie zrobić spacer. No i mówimy tutaj właśnie o sytuacji w Meksyku w czasie protestów.
1: I też ta strefa kibica właśnie w centrum meksykańskiej stolicy. Myślę, że jest to być może najbardziej strzeżona strefa w historii Mistrzostw Świata, bo bardzo wielu stoi tam funkcjonariuszy, którzy mają za zadanie no, nie dopuścić do tego, żeby ci protestujący weszli do środka i sparaliżowali strefę kibica i uniemożliwili oglądanie meczów tych, którzy chcą te mecze tam oglądać. A w Meksyku tych ludzi jest bardzo wiele, bo tak jak tutaj na początku powiedzieliśmy, to jest najbardziej piłkarski kraj z całej tej trójki współgospodarzy, no, a z drugiej strony też właśnie wielu Meksykanów, którzy chcieliby być na stadionie, po prostu tam nie będzie, a pojemność stadionu jest ograniczona, b te horrendalnie wysokie ceny biletów. Ale jeszcze jeden aspekt tutaj myślę, że jest warty wspomnienia. To jest temat bardzo wielu grup aktywistycznych i też rodzin osób zaginionych. Bo szacuje się, że w Meksyku oficjalne dane wskazują, że ponad 130 tysięcy osób jest uznawanych za zaginione. To są bardzo często ofiary porwań karteli narkotykowych, czy ofiary jakichś porachunków gangsterskich. To jest ogromna liczba. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Meksyku mieszka trochę więcej osób niż w Polsce. To jest ogromna liczba i też właśnie w tych korespondencjach dużo się o tym mówi. Ci, którzy żyją Mistrzostwami Świata, to wiedzą, że zawsze na turnieje Mistrzostw Świata czy Europy wypuszczane są takie naklejki kolekcjonerskie, albumy z wizerunkami piłkarzy, które można wklejać. I Meksykanie przygotowali takie naklejki z wizerunkami osób zaginionych, po prostu, żeby gdzieś jak najbardziej światu uzmysłowić skalę tego problemu, który ich toczy, więc no, jak to zwykle w przypadku tego typu imprez, też bardzo duży taki komponent społeczny przy tych mistrzostwach. No i nie ma się co dziwić tym zrozpaczonym ludziom, że też próbują gdzieś w tym okresie zwrócić uwagę na swoje problemy. Oni się nie włączają w to piłkarskie święto, uważają, że to jest nieporozumieniem, że z jednej strony mamy takie problemy, które tutaj nas toczą, a ktoś za płotem, za miedzą organizuje wielkie piłkarskie święto i próbuje ich przekonać, że wszystko jest w porządku i że powinni się dołączyć.
0: Kolejnym problemem są ograniczenia w dostępie do wody, co w przypadku organizacji takiej dużej imprezy no, może być większym jeszcze problemem.
1: To też jest temat, który stał się bardzo medialny. Zresztą on poniekąd dotyczy też i dużych imprez w Polsce. To znaczy z jednej strony mówimy o takich problemach z dostępem do wody na co dzień w Meksyku, ale tematem już takim stricte turniejowym jest kwestia dostępności wody na stadionach. Bo mówi się dużo o upałach, które mogą utrudniać grę piłkarzom i że mogą wpływać na jakość ich gry. Ale mamy przecież na każdym stadionie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy są tam przez co najmniej 2 godziny, a większość przychodzi trochę wcześniej i nie wychodzi też od razu. Więc te 3, czasami 4 godziny w takim upale, no bez wody trudno. A własnej wody oczywiście nie można wnieść, tak jak i w Polsce na imprezy masowe. Po dużej fali krytyki, która spłynęła na FIFA, zgodzono się na to, żeby w Stanach i Meksyku kibice mogli wnieść swoje puste butelki o ograniczonej pojemności i korzystać rzeczywiście na miejscu z bezpłatnej wody. W meksykańskiej części się na to akurat nie zgodzono.

0: rezygnował z organizacji meczu ze względu właśnie na koszty, bo gdzieś tam w kosztorysie później wyszło, że to będzie kosztować więcej niż zakładano najpierw. Wydaje się, że Kanada ma takie podejście, no dobrze, jak zorganizujemy, to zorganizujemy, jak nas na to nie stać, to nas na to nie stać, no i tyle.
1: Kanadyjczycy rzeczywiście dołączyli do tej trójki organizatorów, dołączyli do dwójki, tworząc trójkę, trochę na zasadzie, okej, skoro możemy z tego zrobić taką imprezę północnoamerykańską, możemy to ładnie ograć, zresztą hasło trochę może w kontrze do tego, co ostatnio się działo na linii Kanada-Meksyk-Stany, czy może nawet nie na linii, tylko w tym trójkącie Kanada-Stany-Meksyk-Stany, to hasło tych Mistrzostw Świata brzmi zjednoczenie jako jedno. Troszeczkę to kuriozalnie może wybrzmiewać. Ale rzeczywiście Kanadyjczycy dołączyli bez jakiejś specjalnej euforii. To znaczy piłka nożna ani nie jest tam sportem numer jeden czy dwa. Nie ma piłkarskiej gorączki. Z drugiej strony Kanadyjczycy też nie upatrują, tak jak Stany Zjednoczone, jakiejś wielkiej szansy wizerunkowej dla siebie, więc dołączyli, organizują te 13 ze 104 meczów, podobnie jak Meksyk, ale dołączyli, tak powiedziałbym, bardzo świadomie do tego. To znaczy ten wspomniany Montreal chociażby. FIFA podpisuje umowy z miastami i gospodarzami, przede wszystkim bardzo korzystne dla siebie. Czyli na przykład zabrania organizacji na obiektach turniejowych, innych wydarzeń sportowych przez cały okres trwania mundialu, a nawet chwilę przed i chwilę po.
0: Jest blokada obiektu.
1: Jest blokada
0: obiektu. To jest jedna rzecz. Jest blokada sponsoringu.
1: To jest
0: druga rzecz. Trzecia rzecz. No sporo rzeczy, tak jak już pan powiedział, spada, jeśli chodzi o organizację, o koszty organizacji takich dookoła, spada na
1: chociażby
0: lokalne władze.
1: Dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Mhm. Plus dochodzi oczywiście kwestia tego, że zwykle mówimy o potokach turystów, którzy przyjeżdżają i tak dalej. Ale też wiele osób z takich miast po prostu ucieka, bo nie chce być w okresie zatłoczenia, w okresie przyjazdu wizytujących, w okresie, który potencjalnie może być bardziej niebezpieczny, w danym mieście przebywać. I to wszystko sprawia, że Montreal, sobie to wszystko rachując, doszedł do wniosku, że nam się to po prostu nie będzie opłacać. Też próbowano tam takie znaleźć porozumienie, może by się znalazły jakieś pieniądze centralne, no bo w Kanadzie przecież też mamy poszczególne prowincje. No i doszli do wniosku włodarze Montrealu, że okej, to w takim razie my wcale nie musimy tych mistrzostw u siebie mieć i z nich zrezygnowano. Więc nie jest też to w ten sposób, tak jak zaznaczyłem, że jest kolejka chętnych, którzy się ustawiają po duże imprezy sportowe, ale to nie znaczy, że wszyscy się po nie ustawiają. Tak trochę w ramach dygresji, na przykład Niemcy chcą organizować u siebie Igrzyska Olimpijskie w 40 bądź 44 roku, więc trochę jak my. I tam w poszczególnych miastach organizowane były referenda. W Monachium na przykład mieszkańcy byli za, w Berlinie referendum nie organizowano, miasto jest za, ale w Hamburgu je zorganizowano i mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą u siebie igrzysk olimpijskich. Więc nawet jeżeli sondaże wskazują, że w Niemczech generalnie jest poparcie dla igrzysk, to nie w każdym mieście. I podobnie jest w tych też krajach organizatorach, to znaczy są takie miejsca, gdzie czy to przez miłość do piłki, czy to przez chęć organizacji dużej imprezy, poparcie nie tylko polityczne, ale też i społeczne jest większe. Są takie, gdzie jest mniejsze. Być może też, jeśli chodzi o Kanadę, trochę się Kanadyjczykom udzieli ten piłkarski szał, gdyby ich reprezentacja zaczęła na tym turnieju osiągać dobre wyniki, bo to zawsze gdzieś działa mobilizująco i ludzie zaczynają się bardziej interesować. Na razie tej gorączki nie ma. Zresztą w Stanach też nie, bo tam są finały NBA i Amerykanie skupiają się na tym, czy mistrzami zostaną Knicks czy Spurs.
0: No właśnie. Wracamy tym samym do Stanów Zjednoczonych. To jest taki wątek, który, no, wydaje mi się, jest bardzo ciekawy. To jest kraj, w którym następuje, jest zaostrzana polityka wizowa, polityka imigracyjna nadal. I okazuje się, że można sobie być pierwszym sędzią z Somalii, który będzie sędziował na takim dużym turnieju na Mistrzostwach Świata, ale można być cofniętym na granicy w Stanach Zjednoczonych. To jest przypadek akurat Omara Martana, który właśnie został zawrócony na granicy. Czy do tej pory jest, jakby spodziewaliśmy się tego, że może tak być? Już wcześniej były różne sytuacje związane między innymi z reprezentacją Iranu, reprezentacją Iranu, która pochodzi z kraju, z którym Stany Zjednoczone prowadzą teraz wojnę. Iran został zaatakowany.

0: przez Stany Zjednoczone. Dużo różnych jest sytuacji w tym kontekście. Spodziewamy się, że będzie tego więcej?
1: Właściwie nie ma dnia od kilku dni, kiedy kibice zaczęli się zjeżdżać do Stanów Zjednoczonych albo już wybierać do Stanów Zjednoczonych, żebyśmy nie słyszeli o kolejnych grupach całych, które nie otrzymały pozwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. I oczywiście najgłośniej było o sędzim z Somalii, bo to jednak człowiek zatrudniony przez FIFA, wyselekcjonowany i wydawałoby się, że akurat sędziowie czy piłkarze nie będą mieli absolutnie żadnych problemów z wjazdem.
0: No, dokumenty jakieś musiał mieć poświadczające, prawda, już wcześniej.
1: Otóż okazało się, że nawet ktoś taki może mieć problem, jeśli pochodzi z kraju, który jest na liście objętej całkowitym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, bo Somalia na takiej liście jest. Myślę sobie też, że być może sędzia z Somalii dostał trochę rykoszetem po bardzo głośnej sprawie, którą mieliśmy na przełomie roku, to znaczy w Minnesocie. Okazało się, że przez wiele lat wielu członków somalijskiej diaspory, która jest w Minnesocie bardzo, bardzo liczna, wyłudzała zasiłki. Mówiło się o bardzo wysokich kwotach rzędu 9 miliardów dolarów. Niektóre media rozpisywały się, że nawet więcej. Więc to są ogromne pieniądze, sprawa bardzo, bardzo polityczna. Oczywiście Donald Trump też nie omieszkał jej zaprząc do swojej agendy, bo rządził tam gubernator demokratyczny. W związku z tym Donald Trump wtedy powiedział, że Somalijczycy są mu do niczego niepotrzebni, że on nie widzi wartości dodanej dla Stanów w związku z tym, że oni przyjeżdżają. I być może też trochę z takiej polityki bieżącej oberwał. Ja jestem tylko zdziwiony, że FIFA nie przepracowała tego gdzieś wcześniej z administracją amerykańską. To znaczy ten sędzia nie został na ten mundial przez FIFA powołany dwa dni przed przyjazdem, tylko dwa miesiące wcześniej. Więc był czas, żeby się zorientować i żeby to wszystko przygotować. I nawet jeżeli faktycznie sędzia nie dostałby zgody, to można było to załatwić poza kamerami, tak? A teraz no, mamy wokół tego dużą historię, choć z drugiej strony to też może dobrze, bo no, o kibicach zawsze jest trochę mniej głośno, bo ktoś nie dostał wizy, to się na chwilę pojawi w mediach, a o sędzim z Somalii rzeczywiście zrobiło się bardzo głośno. Zresztą on jak wrócił do Mogadiszu, to został przywitany jakby
0: bardzo
1: zdobył
0: ciepło.
1: Puchar Świata. Tak, tak. UEFA też zaprosiła go do sędziowania Superpucharu Europy, więc teraz przed nim, myślę, bardzo dobry czas. Stał się być może najbardziej rozpoznawanym Somalijczykiem na świecie. Też pewnie finansowo mu się to opłaci. Na kolejne Mistrzostwa Świata, jeśli wciąż będzie czynnym arbitrem, myślę, że też na powołanie może liczyć jako pewnego rodzaju rekompensata, ale to też pokazało nam, trochę skupiło na osobie tego arbitra cały ten problem wizowy, bo piłkarze ostatecznie wjeżdżać mogą, ale już na przykład niektórzy przedstawiciele irańskiej federacji takiej zgody nie dostali. Nie dostał takiej zgody jeden z fotografów reprezentacji Iraku. No i przede wszystkim bardzo, bardzo wielu kibiców i to nie tylko z tych krajów objętych całkowitym zakazem wjazdu, jak chociażby Iran i Haiti, które teraz jest uczestnikiem, ale na przykład kibice argentyńscy. I też na tym próbują coś a propos marketingu, sponsoringu i biznesu ugrać. Jeden z producentów elektroniki w Argentynie przygotował taką kampanię, że pierwsze 100 osób, które nie dostało wizy, a ma bilet na mecz w Stanach Zjednoczonych, może się zgłosić po odbiór nowiutkiego telewizora, na którym te mistrzostwa będą mogli sobie ci kibice oglądać.
0: 48 państw, w tym właśnie czterech uczestników mistrzostw jest na tej liście, która no, dotyczą ich restrykcje, jeśli chodzi o wjazd do Stanów Zjednoczonych. No i Haiti oczywiście jest jednym z nich. No i Iran też jest jednym z tych krajów. I to wpływa właśnie, no pojawił się problem, ponieważ Iran rozgrywa mecze w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak jest.
0: I pytanie, jak na ten moment rozwiązano tę sytuację?
1: Właściwie od pierwszego dnia ataków amerykańsko-izraelskich na Iran też równolegle toczyła się dyskusja, czy Iran wobec tego stawi się na Mistrzostwach Świata.
0: To było właśnie pytanie też w samym Iranie, prawda? Czy jechać, czy zbojkotować?
1: To było Takie pytanie oczywiście stawiano. Odpowiedzi właściwie długo nie było jednoznacznej. Jej też być nie mogło, no bo nie wiedzieliśmy, nie wiedzieli tego sami Irańczycy, nie wiedzieliśmy tego my tutaj. Jak długo ten konflikt potrwa, jaki będzie miał przebieg, jakie będą jego efekty, to znaczy czy zmieni się władza, czy władza się nie zmieni. Ani przez chwilę Irańczycy nie komunikowali, że nie pojadą. Wysyłali takie sygnały, że się zastanawiają, oczywiście krytykowali Stany Zjednoczone, krytykowali FIFA, trochę wykorzystując tę swoją kwalifikację na mundial jako kartę przetargową, jako pewnego rodzaju na dźwignię na Stany Zjednoczone poprzez FIFA. Gianni Infantino też na pewnym etapie wydaje się, że był dość mocno zaangażowany w tę sprawę, bo nawet pojechał na taki mini turniej do Turcji, gdzie Irańczycy grali swoje mecze towarzyskie. I też Donald Trump wysyłał sygnały nieprzystające do prezydenta współgospodarza Mistrzostw Świata. To znaczy mówił, że oczywiście każdy uczestnik jest mile widziany, ale on na miejscu irańskich piłkarzy to by się raczej nie wybrał, bo nie wie, czy Stany są w stanie zapewnić bezpieczeństwo tym piłkarzom. No, komunikat, trzeba przyznać, dość odważny, jak na współgospodarza turnieju, no ale w tym polityczno-piłkarskim tandemie z Giannim Infantino wiemy, że Donald Trump może sobie pozwolić na bardzo, bardzo dużo.
0: Irańczycy chcieli też przenieść w ogóle mecze do Meksyku.
1: Tak.
0: I dlaczego to się nie wydarzyło?
1: Zaczęły się oczywiście później negocjacje, to znaczy jeżeli zagramy, to na jakich warunkach, gdzie i tak dalej. Były rozmowy między Irańczykami a FIFA, żeby mecze przenieść do Meksyku, ale tak mało czasu zostało już do organizacji turnieju. Rozpisany cały harmonogram, przygotowane ekipy telewizyjne, które mają transmitować. Każdy stadion zawsze trzeba przygotować. Nie jest tak łatwo logistycznie tego wszystkiego pozmieniać, no bo przeniesienie meczów dotknęłoby nie tylko drużyny Iranu, ale i przeciwników Iranu, którzy wybierali przecież konkretne bazy pod grę w konkretnych miastach. Więc ta operacja logistyczna pewnie technicznie byłaby do przeprowadzenia, ale byłaby niezwykle, niezwykle trudna i kosztowna, więc FIFA się na to nie zgodziła. Irańczycy uznali, okej, w takim razie zagramy sobie w tych Stanach Zjednoczonych, ale im bliżej turnieju, tym bardziej swoje rogi zaczęli pokazywać Amerykanie, to znaczy oni już wręcz zaczęli robić podgórkę irańskiej drużynie. Chociażby kwestia kwaterunku. Irańczycy mieli wybraną bazę w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie powiedzieli, gracie u nas mecze, ale możecie tylko na te mecze przylecieć i od razu tego samego dnia musicie z naszego państwa wylecieć. I Meksykanie musieli poszukać innej bazy. Z odsieczą przyszedł Meksyk i w Meksyku irańscy piłkarze będą grać. I faktycznie według tych informacji, które mamy teraz, oni będą przylatywać dzień przed swoim spotkaniem i wylatywać od razu po. Też interesująca kwestia flag, jakie się mogą pojawić.
0: Właśnie, bo jeszcze jest, no skracamy jakby ten czas pobytu reprezentacji irańskiej na amerykańskiej ziemi, no ale jest czas na mecz, prawda? Nawet sam czas meczu jest momentem, w którym wiele się może wydarzyć. No i po pierwsze jest kwestia tego, czy no też zaznacza reprezentacja Iranu i przedstawiciele reprezentacji Iranu, że zaznaczają, że może pojawić się problem taki, że z trybun pojawią się jakieś kontrowersyjne hasła w stronę reprezentacji. No albo tutaj właśnie po stronie irańskiej jest kwestia flag, jakie mogą zostać wywieszone przez kibiców tej mniejszości irańskiej, która jest spora w Stanach Zjednoczonych, właśnie w tych miejscach, gdzie Irańczycy mają grać. No i tutaj same flagi, które no, mogą odnosić się właśnie do przeciwników reżimu, się mogą pojawić na trybunach i to też starają się tam przed tym meczem jakoś zorganizować, jakoś przeciwdziałać takim rzeczom. Czy to w ogóle da się przewidzieć takie zachowania kibiców i czy da się sprawić jakoś, doprowadzić do ładu, zapanować nad tłumem, żeby tego nie było i wszystko było po myśli właśnie czy władz irańskich, czy właśnie w tej kwestii ataków na reprezentację irańską.
1: Przewidzieć się da, zapobiec pewnie dużo trudniej, no bo sprawa flag tyczy się właśnie tej diaspory wspomnianej irańskiej, bardzo licznej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Los Angeles, zwanym nawet z tego powodu Tehrangeles. I irańska federacja, przewidując właśnie, że ta diaspora jest bardzo antyreżimowa, bo to są w dużej mierze fale migracji po rewolucji islamskiej w Iranie, przewidując, że na trybunach mogą pojawić się flagi przedrewolucyjne, z tym charakterystycznym złotym lwem, albo flagi po prostu, same pasy w kolorach białym, czerwonym i zielonym, apelowała do organizatorów, na początku apelowała, mówiąc, że takich flag nie powinno być. Później nawet pojawiła się groźba, że jeśli takie flagi się pojawią na trybunach, to Irańczycy będą gotowi przerwać mecz, żeby tych flag po prostu nie było, uznając, że to będzie manifest polityczny. Amerykanom oczywiście z drugiej strony może zależeć na tym, żeby takie flagi się pojawiły, żeby w swojej narracji podkreślać atakujemy Iran dlatego, bo chcemy zmienić tam władzę. Do irańskiego społeczeństwa nic nie mamy. Zobaczcie, mamy u siebie na trybunach Irańczyków, tych prawdziwych Irańczyków, którzy sprzeciwiają się władzy tak samo jak my. Więc tutaj pole do manifestacji politycznej jest bardzo duże. Sami irańscy piłkarze oczywiście też będą mieli techniczne możliwości do tego, żeby coś zamanifestować, czy przed meczem, czy w trakcie meczu po strzelonej bramce na przykład. Choć oczywiście to jest wszystko obwarowane restrykcjami, każdy gest polityczny jest pod surową karą, włącznie z tym, że jakiś piłkarz, który by go wykonał, może być dyskwalifikowany z gry w kolejnych spotkaniach. Ale mimo wszystko spodziewam się, że jakieś manifestacje możemy oglądać. Też piłkarze są w o tyle trudnej sytuacji, że wielu z nich nie po drodze z obecną władzą. My to obserwowaliśmy na mundialu w Katarze w 2022 roku, że przecież przed pierwszym meczem na mistrzostwach wtedy kontekstem były bardzo tłumne protesty w samym Iranie po śmierci Kurdyjki Mahsa Amini. I Irańczycy wtedy, irańscy piłkarze, nie odśpiewali hymnu przed pierwszym spotkaniem. To się zmieniło przed kolejnymi meczami, ale oni solidaryzowali się ze społeczeństwem, które protestowało przeciwko władzy. Dziś sytuacja jest o tyle inna, że nawet jeśli nie po drodze im z obecną władzą, to też nie po drodze im z tymi, którzy bombardują kraj. Trudno iść pod rękę z kimś, kto robi naloty na państwo, z którego się pochodzi, w którym ma się rodzinę i przyjaciół. Więc nie jest to tak oczywiste, co i na ile zrobią piłkarze, czy oni będą chętni cokolwiek robić. Też w pamięci można mieć niedawny turniej piłkarski kobiet w Azji, gdzie grały Iranki z kolei. To był turniej rozgrywany w Australii. Australia co prawda nie leży w Azji, ale jest piłkarsko w Konfederacji Azjatyckiej, dlatego mówię, że to był turniej azjatycki. I Iranki, to ten turniej rozgrywany był tuż po tym, jak rozpoczęły się te naloty na Iran, i one też nie odśpiewały hymnu, ale tylko przed pierwszym meczem. Przed kolejnymi już śpiewały, co oczywiście zostało odczytane jako dowód na poddanie ich dużej presji. Część tych irańskich piłkarek została zresztą w Australii, gdzie uzyskała azyl, pozostałe wróciły do kraju. Więc wokół tych meczów Iranu na pewno będzie dużo, dużo polityki, zwłaszcza, że już w 1/16, czyli pierwsza runda po fazie grupowej, może dojść do meczu Iran-Stany Zjednoczone. Drabinka jest tak skonstruowana, że jeśli obie te reprezentacje zajmą drugie miejsca w swoich grupach, to trafiają na siebie i od tego nie ma ucieczki, więc to z pewnością byłby twardy orzech do zgryzienia. I tutaj już dla całej trójki, czyli i dla Irańczyków, i dla Amerykanów, i dla FIFA.
0: Właśnie też się zastanawiam, czy rozmawiamy tutaj w kontekście Iranu, ale czy te manifestacje antyamerykańskie na przykład mogą się pojawić i czy to jest o tym rozmowa i jakie są podejmowane jakieś może działania wobec tego.
1: Ale mówimy o Irańczykach?
0: Niekoniecznie. Przecież z różnych stron świata się tam reprezentacje zjeżdżają i Stany Zjednoczone są różnie postrzegane, szczególnie w tym czasie, kiedy mówimy o wojnie na Bliskim Wschodzie i nie tylko. Różne manifestacje polityczne czy aktywistyczne mogą się pojawić na trybunach czy na boisku.
1: Myślę, że się nie pojawią z tego powodu, bo ci kibice, którzy się do Stanów dostają, oni są poddani bardzo ostrej selekcji, to o czym powiedzieliśmy, wizowej. To znaczy te odmowy, które dostają kibice, one w dużej mierze wynikają z dwóch powodów głównie. To znaczy, po pierwsze, Amerykanie bardzo mocno sprawdzają, czy ktoś nie ma choćby najmniejszych śladów powiązań z organizacjami terrorystycznymi, i to jest takie zdanie wytrych, które w zasadzie zawsze można go użyć, to znaczy oskarżenie o terroryzm. Ale z drugiej strony, chyba jeszcze częstszym powodem jest obawa przed tym, że ci, którzy przy okazji turnieju wjechaliby na terytorium Stanów, nie będą chcieli z niego wyjechać, czyli po prostu zostaną i bez zgody na stały pobyt po prostu gdzieś w Ameryce się osiedlą. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, też cały ten klimat, który mamy od kilku miesięcy w Stanach, to znaczy te niesławne działania ICE dotyczące imigrantów, to spodziewam się, że jednak to bardzo mocno spacyfikuje ewentualne jakieś inklinacje poszczególnych grup kibicowskich do tego, żeby przeciwko Amerykanom manifestować. Jeżeli już, to może w sieci jakieś manifestacje, może gdzieś na terytorium tych państw, z których pochodzą uczestnicy. W sieci zresztą pojawiają się takie kampanie, kampanie, które nawołują do tego, żeby ten mundial bojkotować, żeby go nie oglądać, żeby nie dokładać swojej cegiełki właśnie z jednej strony z uwagi na politykę Donalda Trumpa, tą migracyjną i administracji prezydenckiej, a z drugiej strony z uwagi na podejście Stanów Zjednoczonych do Bliskiego Wschodu, nie tylko Iranu, ale też oczywiście kwestii palestyńskiej. Kampanie w sieci oczywiście wiemy, że mają delikatnie mówiąc ograniczoną siłę rażenia, ale są i są takie grupy, które rzeczywiście do tego się przyłączają. Zresztą sami Irańczycy też na pewnym etapie byli pytani, czy oni na pewno chcą jechać, grać w piłkę w państwie, które ich atakuje.
0: No tak,
1: i wtedy, wtedy szef Irańskiej Federacji powiedział, my bojkotujemy Stany Zjednoczone, ale nie bojkotujemy turnieju. Bo z jednej strony to pewnie akurat najmniejszy problem, ale byłoby to kosztowne, bo po prostu przepadłaby premia za awans na Mistrzostwa Świata, $10 milionów. To dla Federacji Irańskiej jednak jest spory zastrzyk. Po drugie, byłaby kara umowna za wycofanie się z mistrzostw po uzyskaniu awansu, ale to są kwestie finansowe w jednym worku, dwutorowo, ale jeszcze ważniejsze aspekty to jest pokazanie światu, że Donald Trump regularnie mówi, że my już nie istniejemy. Regularnie mówi, że nas pokonał, a my tutaj jesteśmy. Podobnie jak inni uczestnicy zdołaliśmy się zorganizować, przygotować, wystąpić, a może jeszcze wygrać, może wyjść z grupy, może zagrać z Amerykanami i ograć ich na ich terenie. I też danie sobie szansy na właśnie jakiś manifest polityczny. To znaczy to, żeby Irańczyków nie było na tym mundialu, też byłoby manifestacją pewną, gdyby zbojkotowali. Ale mówiliśmy by pewnie byśmy o tym mówili przez chwilę na początku turnieju. No miał być Iran, nie ma. Oczywiście wielka porażka wizerunkowa FIFA, wielka porażka Stanów Zjednoczonych. Ale kiedy oni tam będą, to proszę zwrócić uwagę, jak dużo my już o tym mówimy, że mają bazę w Meksyku, że muszą przylecieć, będą konferencje prasowe, będą mogli Irańczycy cały czas gdzieś tą swoją agendę,
0: więcej, tak.
1: Agendę również polityczną przedstawiać.
0: No właśnie, to jest także sport sportem, ale on jednak się dzieje w rzeczywistości jakiejś politycznej, dyplomatycznej. Teraz w tym przypadku akurat chodzi o napięcia pomiędzy współorganizatorami i też o wojnę w Iranie. Ja bym bardzo chciała, żeby było tak, jak kiedyś śpiewała Edyta Górniak, gdy śpiewają stadiony, milkną wojnę. No ale sytuacja jest, jaka jest. No i właśnie o tym mogą państwo też przeczytać w raporcie, który wydał Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Raport jest zatytułowany Mundial 2026. Geopolityka, ekonomia i globalny biznes. O czym porozmawialiśmy przed chwilą z naszym gościem Michałem Banasiakiem, który jest analitykiem właśnie takich relacji. No ale też współzałożycielem i prezesem Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. Tylko dodam, że raport jest bezpłatnie dostępny na stronie pids.pl.
0: Zgadza się. Tak jest. A my za chwilę będziemy przechodzić... wracać do Europy. Michał Żakowski porozmawia ze Zbigniewem Parafianowiczem o polityce ukraińskiej, o tym, gdzie, w którym miejscu tutaj pojawia się Polska i w tym zmieniającym się też kalejdoskopie polityki ukraińskiej jest. To jest rozmowa, którą nagrał zanim wyjechał, także już za chwilę na antenie Radia 357.

0: Ukraina i Wołodymyr Zełenski. Wojna Rosji z Ukrainą i jak to wpłynie na nasz region Europy w najbliższym czasie. Ostatnia decyzja prezydenta Zełenskiego jest powodem, dla którego pytamy o to, jakie będą relacje z naszym sąsiadem. Co czeka nas w najbliższej przyszłości? Czy czas sporów, konfliktów, czy tylko takich trudnych relacji? Co tak naprawdę myślą o Polsce politycy w Kijowie? No i co myśli ten najważniejszy, jak na razie, polityk Wołodymyr Zełenski? Zbigniew Parafianowicz, reporter Wirtualnej Polski, autor i współprowadzący z Markiem Magierowskim podcast Bez Doktryny. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No i oczywiście autor książki, która, mam wrażenie, zyskała nieoczekiwaną promocję decyzją prezydenta Zełenskiego, Kłopoty z Zełenskim. To jest książka, która opisuje życie polityczne na Ukrainie. To jest ta książka, którą muszę powiedzieć, czytałem ze zdumieniem momentami, ale zanim o tym moim zdumieniu, to chciałbym cię zapytać o te najnowsze wydarzenia. Mianowicie zapytać cię też pytaniem z książki, które zadała dziennikarka premierowi Tuskowi. Ile razy Ukraińcy mają przepraszać Polaków za zbrodnie ukraińskiej powstańczej armii na Wołyniu i w Galicji w czasie II wojny światowej?
1: Ja już w taką hipotetyczną sytuację związaną z tamtą konferencją wygenerowałem, jeśli można użyć takiego określenia. No, oczywiście milion i to my liczymy. To jest, taka jest odpowiedź i to jest kanoniczna chyba wersja, która powinna obowiązywać. To nie, ludobójstwo nie podlega przedawnieniu, a szczególnie ludobójstwo nierozliczone, czy też ludobójstwo, z którego strona zabijająca w sposób okrutny, bo przecież to było ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem, nie rozliczyła się, wręcz idzie w kierunku odwrotnym, buduje kult bohaterów, o których mówi właśnie prezydent Ukrainy, bohaterów w cudzysłowie, odwołuje się do nacjonalizmu w wersji, która jest dla nas nieakceptowalna, do nacjonalizmu, który przecież nie możemy wyspekulować tego, co będzie ostrzem tego nacjonalizmu na przykład za 10 czy 15 lat, jak nie wiemy, w jakim kierunku potoczą się losy Ukrainy w pokojowym i w takim, który rozwiąże zagadnienia tego państwa, zakończy inwazję rosyjską raczej z sukcesem ukraińskim. Natomiast nie możemy przewidzieć tego, czy na przykład w wyniku zawirowań politycznych nie dojdzie do kolejnego zwrotu w tym państwie, tak jak było po...
0: Na szczeblach władzy w Kijowie.
1: Tak, że na przykład, krótko mówiąc, władzy nie przejmie któryś z populistycznych dowódców, którzy wyrośli na wojnie i dla którego ta ideologia takiego, powiedzmy, nacjonalizmu integralnego w wersji light, czyli takiego, w którym się odmawia te przykazania banderowca, w którym jest modlitwa ukraińskiego nacjonalizmu, to obowiązuje jako pewnego rodzaju rytuał, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co wówczas się stanie. Także rolą państwa polskiego jest dążenie do tego, żeby ten ukraiński nacjonalizm nie był ideologią państwową. To jest to, co tam sobie uważają stowarzyszenia weteranów, czy poszczególni żołnierze, dowódcy i tak dalej, to jest jedna sprawa. Niech sobie tam uważają za bohatera, kogo chcą.
0: Nie mogą uważać po prostu.
1: Nie mamy na to wpływu. Natomiast to, na co państwo polskie może mieć wpływ, to patronat polityczny państwa, jakby próba powstrzymywania patronatu politycznego państwa ukraińskiego nad właśnie tą ideologią. Czyli nie tworzenie z tego ideologii państwowej. Jakby mit założycielski odwołujący się do UPA to jest jedna rzecz, a sakralizacja tego mitu poprzez nadanie pieczęci państwowej, poprzez przybicie tej pieczęci przez prezydenta czy przez rząd, to jest zupełnie inna sprawa. To są rzeczy, na które polskie władze nie mogą się zgodzić, po prostu.
0: Usłyszałem kiedyś takie słowa, czy Polska jest gotowa we Lwowie, żeby było jasne, patrząc na cmentarz Byczakowski, na groby, na świeże groby żołnierzy ukraińskich i flagi powiewające tam ukraińskie i właśnie te czerwono-czarne, tak? Czyli kojarzone z banderą, czy właściwie banderowskie. Czy jesteśmy gotowi na nowy ukraiński nacjonalizm? My, Polska, jako państwo.
1: To częste pytanie.
0: No, szczególnie na zachodzie. Ale nie, ja dostałem to pytanie, wiesz, od ukraińskiej dziennikarki.
1: Panie, ono pada jak regularnie tam, szczególnie w Piemoncie, ukraińskości, czyli właśnie w Galicji, na zachodniej Ukrainie. Ty jesteś gotowy na współczesny ukraiński nacjonalizm?
0: To znaczy, widząc to, co ona mi pokazała i dała do zrozumienia, to nie jestem gotowy, bo mam wrażenie, że nowy ukraiński nacjonalizm to właśnie nadanie jednemu z bardzo dobrych oddziałów, tak, jak się mówi, dywersyjnych oddziałów frontowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii. Bo chciałbym, żeby to rozwijać, ten skrót również, bo UPA czasami będzie nam się kojarzyło jak z jakiejś takiej parodii sejmowej, tak?
1: Ale przecież wiesz, że wersja pierwotna zakładała, że będzie to oddział imieniem Kłyma Sawura, czyli osoby, która bezpośrednio odpowiada za mordy na Polakach. To i tak oni mogą to traktować jako pewnego rodzaju ustępstwo z powodu, że to jest w zawoalowanej formie. Oczywiście mówię też ustępstwo w cudzysłowie, prawda? No bo to jakby ta lista bohaterów UPA jest z naszej perspektywy bardzo długa. To są Późniki, to jest Huta Pieniacka, to jest masa Barośl, to jest masa miejscowości, w których po prostu konkretni ludzie dowodzili według planu, legendowali to w propagandę, bo to tak jak mówi profesor Grzegorz Motyka, UPA nie była bandą pastuchów, która nie potrafiła walczyć i robiła rzeczy w ramach jakiegoś spontanicznego buntu chłopskiego. To była zorganizowana akcja czyszczenia wiosek z Polaków, żeby przez czystkę etniczną, tak jak robiono to na przykład w Bośni w czasach wojen bałkańskich, wyczyścić jakiś teren pod ewentualne porozumienie, które tworzyłoby później państwo ukraińskie. Także
0: chciałoby się rzec, że naturalny, ja mówię oczywiście tutaj z zastrzeżeniem naturalny, tak się dzieje na wojnie.
1: Tak się dzieje na wojnach, w których ludobójstwo jest narzędziem do tego, żeby kształtować granice, czego dowodem była Bośnia i dla nas jakby jest oczywiste, że tam do tego ludobójstwa dochodziło. Prawda? Czy jak w przypadku Ruandy, w której też po prostu jedna grupa społeczna miała zostać wyeliminowana po to, żeby druga mogła po prostu tam zamieszkać i funkcjonować bez utrudnień, mówiąc kolokwialnie.
0: Utrudnień chociażby w negocjacjach przyszłych na temat statusu tych ziem.
1: I tutaj to jest... Ukraińcy czasami budują tą symetrię fałszywą. Oni stosują w zasadzie od ponad dwóch dekad fałszywą symetrię pomiędzy działalnością Armii Krajowej a UPA. Armia Krajowa jako narzędzie zbrojne rządu londyńskiego nigdy nie dostawała rozkazów z góry o tym, że należy dokonywać eksterminacji ludności cywilnej po to, żeby utworzyć gdzieś jakiś obszar, który mógłby być po wojnie Polską. Działaliśmy w swoich granicach państwa okupowanego, czy też państwa, na części państwa, które było anektowane przez Sowiety i Trzecią Rzeszę, włączone po prostu w struktury tych państw, bez rozkazów o użyciu ludobójstwa jako narzędzia. Czegoś takiego nie było. UPA świadomie zastosowała ludobójstwo, czystkę etniczną jako element budowania państwowości pod patronatem III Rzeszy. I to analizując ten haniebny proceder, bardzo wyraźnie widać, jak właśnie używano tej propagandy do zalegendowania, do ukrycia tego, jak dążono po prostu w sposób zbrodniczy do tego, żeby się Polaków pozbyć z tamtego terenu. Zapominanie o tym, nie wyobrażam sobie, tak jak Ukraińcy najprawdopodobniej nie wyobrażają sobie mitów założycielskich bez UPA, bo to już jest tak głęboko zakorzenione w ich świadomości, że to nie jest nie do odwrócenia. Elity ukraińskie pomajdanowe wwodzą się właśnie z tego Piemontu ukraińskiego, czyli z Galicji. I tutaj nie ma dla nich jakiegoś pola do manewru za dużego, jeśli chodzi o kompromis. Ale z drugiej strony, czy zapomnienie przez Polskę o ludobójstwie wołyńskim, czy próba pójścia na kompromis z Ukraińcami w tej sprawie, no to jest to jest wręcz groźne dla spójności państwa polskiego i do jakiegoś takiego ładu moralnego, który w tym państwie obowiązuje.
0: To wiesz, dotykasz teraz bardzo poważnego problemu, który jest podnoszony. Tych sporów jest mnóstwo, często, gęsto. Niestety one są w mojej ocenie jałowe albo wręcz bezczelne, jeżeli chodzi o rozumienie historii. Natomiast bardzo często się mówi o tym, że krytyka Ukrainy w tym momencie prowadzenia z nią wojny obronnej z Rosją jest graniem na rzecz Rosji. I teraz takie też pytanie się pojawia. Ostatnie informacje chociażby mówią o tym, że propaganda rosyjska wykorzystuje naszą krytykę prezydenta Zełenskiego i jego decyzji jako taką właśnie potwierdzenie swojego stosunku do Kijowa jako rządu nazistowskiego, banderowskiego. I tak cię zapytam trochę, wiesz, no wprost, czy ty się nie obawiasz, że na przykład ktoś weźmie twoją książkę w talk show na przykład jednych z propagandistów kremlowskich i powie, proszę bardzo, nawet w książkach już piszą, tu jest przykład książki.
1: Znaczy, że wezmą słowa prezydenta polskiego, który chce odebrać order Orła Białego Zełenskiemu. No to jest jakby
0: no to załóżmy, ale... No...
1: Nie, tego nie da się uniknąć. Rosyjska propaganda jest obecna w tym sporze. Rosyjscy trolle są w tym sporze obecni. Moja pierwsza książka była wykorzystywana już przez Rosjan do udowodnienia tezy, zresztą do potwierdzenia faktów, że na terenie Ukrainy walczą Brytyjczycy z oddziałów specjalnych SAS. Teraz widziałem najnowszy reportaż BBC, w którym też BBC się powołuje na Polskę na wojnie. I w tym reportażu jestem bardzo zaskoczony skalą obecności SAS, bo mimo tego, że pisałem w Polsce na wojnie, że ta skala nie jest homeopatyczna, czyli jest relatywnie duża, to okazuje się z tego reportażu, że jest jeszcze większa niż przypuszczałem. I to wiele znacznie wcześniej Brytyjczycy jakby zbierali informacje, nawet na terenach opanowanych przez separatystów przez 2022 rokiem. Ta skala jest znacznie większa i tutaj jakby do czego dążę?
0: Czyli siły specjalne brytyjskie na terytorium Ukrainy w czasie wojny z Rosją.
1: Chodzi o to, że w 23-24 roku to był czynnik dla propagandy rosyjskiej, żeby pokazać, że tak naprawdę walczą z NATO. No ale czy fakt opisu rzeczywistości ma ograniczać reportera, czy też dziennikarza przed opisem tej rzeczywistości? Znaczy to jest niedorzeczne. Jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że
0: ale jest wojna,
1: tą książkę
0: wiesz.
1: Wyciągnąć i mówić, patrzcie, w Polsce też się o tym pisze, ale my na to nie mamy wpływu. Tak samo jak opisując na przykład udział polskich ochotników na Ukrainie, nie mamy wpływu na to, że Rosjanie powiedzą, że nie jest ich na przykład 20, tylko 20 tysięcy. To jest już ich robota kreacyjna pod tym względem. Ja myślę, że też to jest tak naprawdę ten komunikat niespecjalnie trafia tak naprawdę na zewnątrz. On jest budowany do wewnątrz przede wszystkim. Tak samo jak ci Sasolo, o których mówiłem, którzy pełnią rolę po prostu takiej ikony, że tak naprawdę jeżeli przegrywamy, to nie z Ukraińcami, nie z jakimś tam motłochem, wojskiem ukraińskim.
0: Hachłami, jak pogardliwie mówią.
1: Przegrywamy z natowskimi siłami specjalnymi, prawda? To się znacznie lepiej sprzedaje. Natomiast na to nie mam wpływu. Jakby jeden fakt jest taki, że Rosjanie na pewno biorą udział w rozborkach, używając fieni, czyli w sporach pomiędzy światem politycznym i społeczeństwami polskim i ukraińskim.
0: To jest ulubiona metodologia Zbyszka Parafianowicza opisu polityki rosyjskiej, między innymi.
1: Posowieckiej.
0: Posowieckiej, tak, posowieckiej. Być precyzyjnym.
1: Jakby na teraz te wejście w rozborki polsko-ukraińskie to jest coś naturalnego. To jest oczywista metoda, którą Rosjanie stosują. Natomiast my nie możemy traktować tego czynnika jako elementu, który będzie nas cenzurował, który będzie nas powodował, że my po prostu, jeśli splunie nam w twarz Zełenski po raz kolejny, tak jak z tym nazewnictwem dotyczącym oddziału Północ, sił specjalnych, że my udamy, że to deszcz pada. Tak? Jakby to jest niemożliwe. To jest emocje, które pojawiają się w narodach i w społeczeństwie, one wymagają pewnego zarządzania przez liderów politycznych tych państw. I ukrywanie tego, w zasadzie nawet można zaryzykować tezę, że ten wybuch, z którym mamy do czynienia teraz, jest pewnym takim elementem właśnie przykrywania pewnych rzeczy. Przez lata bardzo takiego delikatnego podejścia do Ukraińców, bo to w zasadzie od Juszczenki, kiedy wygrała pomarańczowa rewolucja i kiedy nastąpiło rozczarowanie po stronie Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego polityką historyczną, którą przyjął Juszczenko. Od tamtego czasu Polacy po prostu tylko sugerują Ukraińcom, że coś im się nie podoba. Tak jak w przypadku sytuacji, w której prezydent Komorowski w 2015 występował w Radzie Najwyższej, a godzinę później syn Szuchewycza przedstawiał ustawy historyczne, w których penalizowano krytykę tych, którzy podważają UPA jako organizację walczącą o niepodległość Ukrainy.
0: I ważne powiedzieć syn Szuchewycza, bo tak. Ojciec Szuchewycza jest wprost odpowiedzialny za zbrodnie na Wołyniu.
1: Tak, to jest kieszonkowy Hitler, którego ambasador Bodnar w
0: Ukrainie, w Polsce,
1: Marka Magierowskiego podcaście Bez Doktryny, no nie przechodziło mu przez usta, żeby nazwać go zbrodniarzem. To jest... Chociaż z drugiej strony rozumiem, no on działa według instrukcji, także w pewnym sensie on realizuje w sposób umiejętny i fachowy politykę swojego państwa. Bardziej dziwi mnie to, że polscy urzędnicy, tacy jak wiceminister nauki, pan Szeptycki, używają argumentów, które pochodzą z instrukcji MSZ-u ukraińskiego, czyli szukają tej symetrii pomiędzy żołnierzami niezłomnymi, tak zwanymi, czyli tymi, którzy gdzieś tam po AK pozostali w walce z komunizmem, i szuka tej symetrii pomiędzy nimi a UPA, bo to jest tak jak wspominałem, od dwóch dekad to jest wytyczna ukraińskiego MSZ-u, żeby tej symetrii szukać. W zasadzie nawet więcej niż dwóch dekad. Nawet za Kuczmy, jeszcze jak Aleksander Kwaśniewski próbował szukać kompromisu z Kuczmą, to Kuczma w jego otoczenie domagało się po prostu tej symetrii. Domagało się pokazania, że tak naprawdę to były takie same winy. I zadziwia mnie to, bo tutaj teraz przelewa się przez Polskę dyskusja na temat tego, czy krytyka Szeptyckiego była właściwa, tam pojawił się ten argument o jego ukraińskim pochodzeniu. Ja całkowicie abstrahuję od tego, jakiego pochodzenia jest wiceminister Szeptycki. Chodzi o argument, którego użył.
0: Ale
1: argument, który jest argumentem nietrafnym.
0: I argument, nie jest argumentem z naszego podwórka politycznego, tylko jest zapożyczonym z innego.
1: Niezależnie kim jest, kim by był, Niemcem, Polakiem, Amerykaninem, kimkolwiek. To nie ma znaczenia, jakie jest jego pochodzenie. Ważne jest to, że jako przedstawiciel polskiego państwa nie ma prawa używać argumentów, które są stosowane przez państwo, w którym jesteśmy w sporze o historię.
0: To powiedz, dlaczego Zełenski to zrobił według ciebie? Bo tych oczywiście teorii jest wiele, czy tam hipotez, przykrywa wewnętrzną politykę, swoje problemy z gigantyczną aferą korupcyjną, no szykuje się na jakieś przekazanie może władzy, no wiele jest takich. Ty jak patrzysz na tę sprawę, po tym właśnie rysie, który przedstawiliśmy, jakie to kłopoty sprawia polityczne Polakom, Ukraińcom będzie sprawiało. Na Zachodzie jest to zupełnie przemilczane, żeby było jasne. Nie ma kłopotów z Zełenskim Zachód, tak? Takich jak my. To po co to zrobił?
1: No to budowanie, otwieranie tej prawicowej flanki dla swojego poparcia społecznego, moim zdaniem jest kluczowym wyjaśnieniem. To też nie sądzę, żeby on tak jakoś specjalnie siedział i zastanawiał się nad tym, co powie Polska na tą moją decyzję. To jest możliwe, że tak jak w przypadku nowelizacji ustawy o IPN-ie, pamiętasz to wielkie zamieszanie polsko-izraelskie, udział Stanów Zjednoczonych
0: 2018 rok,
1: na Polskę. Ja nie sądzę, żeby ktoś od strony ziobrystów, którzy wtedy byli w Ministerstwie Sprawiedliwości, analizował to pod kątem konsekwencji międzynarodowych, pod kątem tego, co, czym też zastanawiał się głębiej. Jakąś
0: daj pokój,
1: swoją.
0: Nie mówmy o tym, bo to
1: nie,
0: jest...
1: Ale wiesz, bo te przypadki są bardzo do siebie podobne w gruncie rzeczy. I tutaj ci, którzy mówią, że kompromis po stronie ukraińskiej jest niemożliwy, mogą cofnąć się do tych czasów, kiedy Polska pod presją międzynarodową całkowicie wycofała się z tamtej nowelizacji. W sensie odwróciła ją o 180 stopni. Dlatego, żeby zabezpieczyć swoje interesy na arenie międzynarodowej, nie nawet w relacjach z Izraelem oczywiście, bo to jest jakby Izrael na tym etapie w wymiarze takim politycznym i gospodarczym ma dla nas znaczenie takie jak Oman, ale w wymiarze nacisków przez Stany Zjednoczone powodowało obniżenie rangi naszego państwa w relacjach z ważnym sojusznikiem. Czyli krótko mówiąc, też pisałem o tym jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej, o tym, że prezydent Andrzej Duda dostał zakaz wjazdu do Białego Domu, dopóki tej ustawy nie odwróci. No tak. Taki nieformalny ban.
0: I teraz jak to przekładamy na sytuację z bohaterami UPA i całą kłopotem z Zełenskim, który mamy?
1: Nie jest prawdziwy argument, że Ukraina nie może się cofnąć. Że nie może pójść na kompromis z Polską. To przykład Polski i odwrócenie tej nowelizacji ustawy o IPN-ie, przyjęcie deklaracji, w której pamiętasz było pojęcie antypolonizmu, się pojawiło w tej deklaracji Morawiecki-Netanyahu.
0: Całkiem niezła deklaracja powstała.
1: Tak, to powoduje, że jest, że kompromis jest możliwy. Nawet w sytuacji ogromnego napięcia. Oczywiście Polska jest jakby tutaj w o wiele słabszym położeniu, to też trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, bo po pierwsze nie ma wsparcia ze strony takiego patrona jak Stany Zjednoczone w tym sporze. Nie ma takiej spójności przekazu. Nie ma tej mabeny spójnej, tak jak w Izraelu, w której w zasadzie nie pojawiały się głosy odrębne od krytyki Polski. Jeśli już, to pojawiały się głosy bardzo radykalne, takie jak, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To mówił polityk lewicy Jair Lapid. Także to jest...
0: Który będzie startował w najbliższych wyborach zresztą w Izraelu.
1: Zgadza się. I Izrael oczywiście był w innym położeniu, bo miał spójną mabenę. Całkowicie to był taki taran, który szedł na Polskę w tamtym sporze. My już tutaj widzimy, że były szef MSZ-u Czaputowicz mówi, że to jest mrugnięcie okiem, że to jest złe, polityka hieny. Premier, zachowując spójność, jednak mimo wszystko zaczyna lawirować. Wszyscy obserwują ze świata politycznego, jak im się to skeszuje w sondażach, co się skeszuje, co się nie skeszuje. I to utrudnia sytuację polskiej dyplomacji.
0: Teraz cała ta rozruba polityczna,
1: tak, w świecie politycznym,
0: to keszowanie teraz się dzieje.
1: Brak tej spójności. Co prawda ogromnym nowum w tym sporze z Ukrainą, którym, tak jak mówią też politycy związani z Pałacem Prezydenckim, nowum, które ma wpływ na tą sytuację, jest bardzo jednoznaczny stosunek opinii publicznej do tego, co zrobił Zełenski. Bo Zełenski musi się z opinią publiczną polską liczyć, choćby z tego powodu, że ewentualne referendum akcesyjne, które zostanie rozpisane kiedyś w Polsce, zależy od ludzi tak naprawdę. To ludzie będą mieli karteczkę, na której wpiszą, czy są za, czy przeciw wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. I z tym czynnikiem każdy kolejny prezydent ukraiński będzie musiał się liczyć.
0: Czyli prezydent Zełenski, myśląc i przyjmując prośbę tego oddziału wojskowego o nadanie mu imienia bohaterów UPA, nie myślał o Polsce, tak?
1: Nie była to kalkulacja.
0: Czyli co on zrobił właściwie? Tak,
1: zrobił
0: dwoma zdaniami.
1: Co robił Poroszenko. Poroszenko na przykład były poprzedni prezydent.
0: Czyli zagrał
1: Ukrainy
0: na własną politykę?
1: Po 15 roku, po porażce na przykład w Debalcewem, po drugim porozumieniu mińskim tak zwanym, które ograniczało suwerenność Ukrainy, wszedł w taki modus operandi, tak jak mówią politycy na Ukrainie, nałożył garnitur patrioty. I Poroszenko zbudował przy udziale swojego szefa MSW, zresztą Ormianina z pochodzenia z Charkowa, który zupełnie nie jest banderowcem stereotypowym, zaczął budować coś, co się nazywało Korpus Narodowy. Czyli formację polityczną, paramilitarną, która miała zagospodarowywać tą prawą flankę sceny politycznej. Ona oczywiście, Korpus Narodowy, co do zasady w wyborach prezydenckich, preparlamentarnych, czy też w ogóle w sondażach politycznych, nie zyskiwał poparcia Ukraińców jako takich. Natomiast zagospodarowywał emocje tej prawej, skrajnej strony i to był 16-17 rok. Zełenski działa w innych warunkach. Wojna jest na pełną skalę, a wojsko jest czynnikiem politycznym. I to wojsko ma nastroje Korpusu Narodowego z tamtych czasów Arsena Awakowa i Petra Poroszenki. Mm-hmm. On wie, że wojsko w wyborach też będzie głosować.
0: I teraz
1: wie, że musi się odwołać do tego mitu założycielskiego i musi powalczyć o poparcie tego środowiska, które, to mogę powiedzieć z pełną pewnością, bo kilka sondaży nieoficjalnych produkowanych dla biura prezydenta, bo są oficjalne sondaże i nieoficjalne, których się nie ujawnia dla prasy, tylko krążą po prostu w świecie politycznym ukraińskim. W wielu tych sondażach ukraiński ma fatalne notowania w siłach zbrojnych. Armia, zresztą też jeździłeś na Ukrainę, rozmawiałeś z żołnierzami i oni ci...
0: Bierzemy naszą broń i idziemy na Kijów,
1: oczywiście,
0: bo nie mogę patrzeć jak te i tutaj długo trwa wprowadzenie i opis sukinsyny. Wprost nie mogą rządzić naszym krajem.
1: I to jest emocja, która jest dość powszechna w siłach zbrojnych. Takiego poczucia, że złego dowództwa ze strony syryjskiego, który nie szanuje życia żołnierzy.
0: Głównodowodzącego.
1: Prezydenta, który utrzymuje jedną ulicę w Sudży, gdy już wiadomo, że Sudża padnie, utrzymuje tą ulicę w Sudży kosztem na przykład iluś tam setek żyć żołnierzy sił powietrzno-desantowych elitarnych.
0: Sudża, czyli rosyjskie miasto zdobyte podczas ofensywy.
1: To już jakby ja nie wnikam w ocenę tego, czy tam ta Sudża była słusznym ruchem, czy niesłusznym. Pozostawiam to. Chodzi mi o opis pewnej emocji, która jest w siłach zbrojnych i którą trzeba zagospodarować, bo to jest ogromna rzesza ludzi, która zostanie zdemobilizowana, która najprawdopodobniej, to nie jest tak, że ci żołnierze po rozejmie, oni natychmiast znajdą pracę. Ci,
0: ale gdzie?
1: Będą zdemobilizowani.
0: Jeszcze jest, mówimy o odbudowie Ukrainy.
1: I to jest, może znajdą, może nie znajdą. Chodzi po prostu o to, że to będą ludzie, którzy będą mieli taką wewnętrzną potrzebę uzyskania jakiejś takiej
2: umownej renty, która będzie dowodem wdzięczności narodu, czy też świata politycznego wobec ich wysiłku. I to dlatego ta emocja musi zostać zaspokojona, to jest logika myślenia Zełenskiego. Tylko z drugiej strony my, jako polskie społeczeństwo, czy też polskie państwo, nie ma obowiązku analizowania tej kalkulacji politycznej Zełenskiego. On popełnił błąd, zrobił coś przeciwko państwu polskiemu i państwo polskie musi teraz dobrać środki, żeby tą decyzję albo spacyfikować, wycofać, albo mieć korzyść z tego, że ten błąd Zełenski popełnił. Ja uważam, że te korzyści już dzisiaj są, choćby w postaci takiej, że Europa dyskutuje o tym, czym było ludobójstwo wołyńskie.
0: Temat... Czyli ja się pomylę, że Europa nie interesuje się Wołyniem.
2: Nie, chodzi o to, że to jest na tyle duży spór polityczny pomiędzy Zełenskim a polskim społeczeństwem i polską klasą polityczną, że on się wylał do
0: międzynarodowej. Czyli ten kłopot z Zełenskim wylał się na Europę.
2: On też się wylewa z innych powodów, na przykład z naruszania przestrzeni powietrznej przez drony ukraińskie w państwach bałtyckich, czy też zawirowania wokół dronów morskich w porcie w Konstancy.
0: To ostatnie wydarzenie.
2: Tak, czy też na przykład jego bezczelność w stosunku w relacjach z partnerami zachodnioeuropejskimi. W kłopot z Zełenskim ma też Trump, który nie akceptuje go jako partnera w relacjach międzynarodowych. Także to nie jest tak, Zełenski jest w mojej książce porównywany przez jednego z moich rozmówców do Grety Thunberg, która uprawia politykę w oparciu o budowanie ciągle poczucia winy. I jeden z tych dyplomatów mówi mi, ile można akceptować kogoś, kto używa wciąż określenia how dare you. I to jest ten kłopot.
0: How dare you?
2: Tak.
0: Który
2: powoduje, że została ta formuła wyczerpana. Ten turborealizm z początku wojny, z tych pierwszych lat wojny, on uległ wyczerpaniu, natrafił na ścianę. Przestał być atrakcyjną walutą w relacjach międzynarodowych.
0: Ale w dalszym ciągu jest to jednak bohater narodowy Ukrainy. To się nie zmienia.
2: Nie ma wątpliwości żadnych.
0: I jak historia go zapisze, to jeszcze będziemy mieli czas o tym porozmawiać.
2: Nie nasza historia. Nasza historia zapisze go inaczej niż ukraińska. I to jest jakby, ale to
0: że należy też o tym pamiętać, rozmawiając o nim.
2: On jest bohaterem narodowym Ukrainy, tylko nie moim. I to jest ta różnica.
0: Moim też nie, ale słuchaj, bo dużo też się mówi o tym, że Zełenski, ekipa polityczna, elita polityczna ukraińska ma po prostu w dalekim poważaniu Polskę, Polaków, nawet Ukraińców mieszkających w Polsce, no bo przecież ta decyzja wpływa na relacje polsko-ukraińskie tutaj w Polsce. To zostawiamy, ale że no im nie zależy na polskich elitach. Ale z twojej książki oficer wywiadu wojskowego o imieniu wdzięcznym X mówi w ten sposób.
2: Mówi się tak na X-y, w Afganistanie się tak mówiło, na pracowników.
0: Na pracowników służb, tak jest. Polska jest definiowana przez wywiad wojskowy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Służbę Wywiadu Zagranicznego jako obiekt numer dwa. Obiekt zainteresowań numer dwa. Na pierwszym miejscu jest Rosja. Działa tu zasada wzajemności. No powiem ci szczerze, w tej operacji mojej czytania tej książki Shock and Show, bo tak bym powiedział, to jest niezwykłe.
2: Wiesz co, bo czym innym jest zainteresowanie w kwestiach na przykład biznesowych, związanych z odbudową, handlem. Czym innym jest dyplomacja, w której w doktrynie dyplomatycznej, w dokumentach doktrynalnych, dyplomatycznych ukraińskich jesteśmy razem z Azerbejdżanem definiowani, co już też analitycy, nie tylko rozmówcy z mojej książki, no ale też analitycy.
0: No to nie tak źle, chyba Azerbejdżan jest ważnym miejscem.
2: Tak, jest ważnym w Azji Centralnej, to prawda. Natomiast kwestia zainteresowań operacyjnych służb specjalnych, no to jest zupełnie inny temat. To jest przede wszystkim te zainteresowania wynikają, jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, z wielkości diaspory ukraińskiej właśnie w Polsce. To jest tak samo jak w przypadku Białorusi. No Białoruś nie przypadkiem stała się dla rosyjskich służb tak naprawdę delegaturą na Polskę, że służby białoruskie robią robotę dla Rosjan w sprawach polskich, ponieważ Białorusini w naturalny sposób dysponują rezerwuarem ludzi do werbunku. Jeżeli z 300 tysięcy możesz promil zwerbować ludzi do współpracy, to masz ogromną machinę do realizowania takich
0: zadań. To skala tego przedsięwzięcia, to też tam życie podaje te przykłady. Ostatnio współpracowniczka pani Cichanouskiej, czyli no, prezydent de facto wybranej, ale nieuznanej, tak, w wyborach w 2020 roku, jej współpracowniczka podpisywała dokumenty wręcz i myślała, że to są dokumenty SBU, czyli wywiadu ukraińskiego, a pracowała dla KGB białoruskiego, jak się później KGB białoruskie pochwaliło.
2: Tak.
0: To są z ostatnich dni wydarzenia.
2: Tak, no. Przecież jeden z wymienionych w czasie operacji, w której wolność odzyskał Andrzej Poczobut, rozmawialiśmy o tym, pan Nadziejko, oficer wywiadu, zarządu wywiadu KGB, no działał w Polsce jako aktywista takich, powiedzmy, formacji, które miały udawać zbrojne, czy też tak, budować te formacje zbrojne. Także tutaj też to...
0: Czyli to nie jest zadziwienie, że jesteśmy ważnym miejscem dla działań operacji wywiadowczych ukraińskich.
2: No to jest naturalne.
0: Po Rosji numer dwa.
2: Tym bardziej, że państwo prowadzące wojnę, państwo, które prowadzi program celowanych zabójstw z ogromnymi sukcesami. W Rosji prowadzi program celowanych zabójstw. Państwo, które jest w stanie uderzyć w triadę strategiczną rosyjską. Państwo, które jest w stanie dotrzeć do konkretnego blogera prorosyjskiego w Petersburgu i dać mu figurkę z ładunkiem wybuchowym, aby oderwać mu głowę za pomocą tej figurki. Taka działalność służb specjalnych, no to jest trochę wyższy level funkcjonowania służb. To jest już większa brutalność, większy taki darwinizm w tym działaniu. I też patrzenie przez różowe okulary na sprawę jakby Polski jako państwa, przecież w którym też szkoli się masa żołnierzy. Ostatnio telewizja francuska, bo to my też często dowiadujemy się jakimiś pośrednimi kanałami na temat tego, co się dzieje w Polsce. Na przykład telewizja francuska pokazuje różne reportaże ze szkoleń w Polsce właśnie tak, wojny okopowej w żołnierzy. To wszystko wymaga obserwacji, to wszystko wymaga działań operacyjnych tych służb, zainteresowania służb ukraińskich. No to jest naturalne, tylko też jakby Ta rozmowa z przedstawicielami świata służb, ona jednak jest pewnego rodzaju takim momentem właśnie zdjęcia takich różowych okularów myślenia o sąsiedzie, o tym, że on niekoniecznie musi być taki idealistyczny i bezinteresowny, jak nam się czasami wydaje.
0: No ale nie jest, bo o czym zawsze mówisz, to jest przejęcie tego sposobu myślenia o dyplomacji, o relacjach i naciskach na drugie państwo. To jest model sowiecki, ty to wprost nazywasz. Zresztą tak się zastanawiałem, czy Wołodymyr Zełenski nie jest takim współczesnym oligarchą politycznym, bo nie ma takiego zaplecza ekonomicznego jak ci wielcy giganci ukraińscy, ale no, czy on się nie stał właśnie takim człowiekiem, który teraz próbuje między innymi takimi decyzjami pokazywać, że jest politykiem, który jeszcze w tej polityce ukraińskiej, jak dojdzie do tych wyborów, a podobno pokój w ogóle ma być w tym roku, to jest związane z wyborami, to on pozostanie w tej polityce. Co on chce uzyskać w ogóle, powiedz, możemy coś takiego przewidzieć, czego on chce od polityki
2: tutaj
0: jeszcze?
2: Trzeba się odwołać do klasycznej marksistowskiej teorii partii politycznej i polityki. Polityk, głównym celem polityka jest zdobycie lub utrzymanie władzy. No i do tego dąży też Zełenski. Powiedziałeś o nim jako oligarsze. To wszystko jest prawda, bo to jego zaplecze polityczne jest oczywiście oligarchiczne i biznesowe.
0: Natomiast... No bo sam sobie stworzył, młodych ludzi wpuścił przecież
2: tak,
0: do polityki.
2: Tylko, że to jest tamta historia z 19 roku to już jest przeszłość. To jest tak, jak czasami błędem poznawczym po stronie Polski jest myślenie o Ukrainie w kategoriach 2022 roku. Jesteśmy w piątym roku wojny. Parę rzeczy się zmieniło, parę rzeczy przeewoluowało, parę definicji uległo zmianie. I tak samo Zełenski uległ zmianie. Tak. Natomiast co do zasady, on rzeczywiście ma naturę polityka sowietoliberała, jak określa go jeden z moich rozmówców. To jest tak, że natomiast to, co trzeba mu zapisać na plus, to jest to, że on ten swój pierwotną akumulację kapitału, której dokonał, on dokonał naprawdę ciężką pracą swoją, jako właśnie ten showman, powiedzmy, w Rosji i na terenie Ukrainy, prowadząc tą firmę Kwartał 95.
0: Tak.
2: W przeciwieństwie do oligarchiatu ukraińskiego, czy do biznesu ukraińskiego, nie ukradł tych pieniędzy prychwatyzując, bo jest prychwatyzacja od przychwacić, prychwatyty, czyli przywłaszczyć sobie. Nie prychwatyzował kombinatów metalurgicznych, tak jak na przykład Achmetow, czy inni oligarchowie, on się dorobił sam. I to trzeba uczciwie powiedzieć.
0: Teraz
2: pomnaża ten majątek już w sposób nieuczciwy, natomiast pierwotna akumulacja kapitału była rzeczywiście wynikiem jego ciężkiej pracy. Natomiast co do jego sowieckości i posowieckości, to jest jasne, nawet wielu się oburza, jak ten argument sowiecki czy posowiecki się pojawia, ale przecież on do 14 roku, czyli do wybuchu wojny z separatyzmem, tego pierwszego etapu wojny ukraińskiej, on grał rolę kogoś, kto przyrodzeniem gra na fortepianie przed publicznością rosyjską. On grał swoją karierę, zrobił w Rosji, w języku rosyjskim, w kulturze posowieckiej. Jego centrum świata, jako człowieka z Krzywego Rogu, była Moskwa, a nie Bruksela czy Waszyngton. Dopiero później nastąpiła ta zmiana i ewolucja. Także jeżeli do etapu dorosłego życia, do momentu, kiedy zaczynasz później grać już dla żołnierzy po 14 roku ukraińskich, ale jeżeli do tego 14 roku, czyli on ma 48 lat w tej chwili, czyli do 14 roku, czyli w dorosłym życiu tak naprawdę funkcjonował w obrębie tej popkultury posowieckiej, czy tego świata, powiedzmy, który jest światem putinowsko-sołowiowowskim, to nie pozostaje bez wpływu na człowieka. W sensie jego obyczajowości, jego modus operandi, jego stylu bycia w polityce, to wszystko zostaje. Tak samo jak w ukraińskiej dyplomacji czy w służbach zostaje ten model posowiecki funkcjonowania w tej brutalności takiej, powiedzmy, posowieckiej, która nie nagradza słabości, która nie nagradza prezentowania jakby czegoś za darmo komuś, czy przekazywania za darmo komuś czegoś.
0: Na koniec to co? Prezydent Wołodymyr Zełenski już nie będzie jeździł do Rzeszowa, do Jasionki, nie będzie stąd latał w swoje delegacje międzynarodowe, tylko będzie jeździł do Mołdawii, tak jak to zrobił ostatnio i poleciał do Londynu na spotkania z prezydentem Francji Macronem, z premierem Anglii i z Wielkiej Brytanii i z premierem i z kanclerzem Niemiec.
2: To jest, ja pisałem o tym w Wirtualnej Polsce, rzeczywiście ustalając to, czyja to była decyzja, nikt go z tej Jasionki nie wyrzucał, on podjął tą decyzję sam, sfoszył się, tak jak ma to w zwyczaju, tylko prawda jest taka, że w tym piątym roku wojny, o którym mówimy, w tym dniu, kiedy była dyskusja o jego locie do Kiszyniowa, do Londynu, jedynym ważnym lotem, który interesował Polaków, był powrót Maji Chwalińskiej z Paryża do Warszawy. To był jedyny temat, który nas interesował. Zełenski i jego fochy, jego latanie z Kiszyniowa czy z jakiegokolwiek innego miasta nie są już na tym etapie sprawą ważną i ruszającą świat polityczny czy polską opinię publiczną. Nikt z tego powodu szat rozrywał nie będzie, że on woli sobie pojechać do Kiszyniowa, zjeść tam mama łygę i wypić wina mołdawskiego. To,

0: formule i tak jak mówię, no Shock and Show, to jest taka książka, bardzo ciekawe. Jeżeli by ktoś chciał się dowiedzieć więcej na temat, dlaczego Białoruś będzie uczestniczyła w odbudowie Ukrainy na przykład i parę innych takich kontrowersyjnych tez, i myślę też, tu nie chodzi o krytykę na bezdurno prezydenta Zełenskiego, to chodzi o opis polityka, który jest jednym z najważniejszych we współczesnej historii Polski, Ukrainy, Europy i świata, i myślę, że taka książka do tego się przyczynia. Bardzo ci dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, reporter Wirtualnej Polski, a także autor i współprowadzący z Markiem Magierowskim podcast Bez Doktryny. Zbyszek, będziesz do osiągnięcia i do rozmowy 10 na pewno, 10 lipca, to już za miesiąc, festiwal 7 stron świata, Łowicz-Wałęcki.
1: Polecamy i zapraszamy.
0: Bardzo serdecznie.
1: Jedna z najważniejszych imprez literackich na mapie Polski.
0: I reporterskich. I ta książka też tam będzie i naprawdę zapraszamy do przybycia osobiście. Można nawet zadać pytanie na dachu świata samemu autorowi w trakcie audycji, ale będzie też i Zbyszek Parafianowicz na scenie i inni, także dobrze znani i mam nadzieję lubiani, włącznie ze mną. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tam też będą dyskusje o Ukrainie, o przyszłości Ukrainy. Niezwykle ważne i bym powiedział niezwykle trzeźwe. Tak, jeżeli chodzi o politykę. Bardzo ci dziękuję. Zbigniew Parafianowicz.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ja również bardzo dziękuję. Przy mikrofonie była Wiola Myszkowska w zastępstwie za Michała Żakowskiego. Audycję realizował Tomasz Matlingiewicz. Do usłyszenia.

0: Summertime zespołu Postcards. No i do Summertime i do Postcards na pewno jeszcze powrócimy. Prawie minuta po godzinie 14.
1: Złodziej czasu.
0: Tu Radio 357. Audycję wydaje Monika Mędroch-Karbowska. Realizuje Tomek Matlingiewicz. Przy mikrofonie Marcin Cichoński. Dzień dobry.

0: Już wiem, dlaczego chcieli, żeby to w piątek była piosenka dnia, kiedy jest złodziej czasu. John Wayne, o nim śpiewa Billy Idol i Alison Mosshart. Bardzo zgrabnie to wyszło. No a skoro dzisiaj bardzo dużo o tym będziemy mieli tematów filmowych, będziemy rozmawiać o środowej premierze, bo przecież Dzień Objawienia pojawił się i narobił sporo hałasu, no przecież to bardzo głośna premiera. Będziemy jeszcze mówić o nowym Hercogu, Sny o słoniach to się nazywa, prawda? Tak. A ja jeszcze widziałem taki film Drugie życie, który był pokazywany na festiwalu w Wenecji, kapitalny jest. Dodatkowo będziemy rozmawiać o forum wokół kina. Zaprosimy Państwa na taką imprezę dotyczącą reportażu dźwiękowego, radiowego. Dodatkowo powiemy o bardzo ciekawej książce. I to wszystko dzisiaj. Tak, na pewno.
1: You are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?

0: Jean Bon Jovi, jakby powiedzieli Francuzi, Blaze of Glory. 12 minut po godzinie 14 w studiu Anna Tatarska. Dzień dobry.
1: Bonjour, Francuzi powiedzieliby Blaze of Glory.
0: Zblazowany of Glory. Tak. Czy wstałaś o godzinie 4 rano, żeby oglądać mecz na Mundialu Czechy-Korea Południowa?
1: Nie, wstałam o godzinie 6, żeby zdążyć wrócić z Łodzi do Warszawy i po drodze do studia obejrzeć jeszcze film o Robin Hoodzie.
0: To powiem ci, że Korea wygrała 2-1. Nic nie straciłaś.
1: Good for them.
0: Dobrze. Dzisiaj mamy mecz Kanada, Bośnia i Hercegowina. Na pewno będziesz oglądać wieczorem. To jestem przekonany.
1: Dziś wieczorem zmieni się moje życie. Też to czuję.
0: Słuchaj, uważaj tylko na znajomych i sąsiadów. Bo to jest serial o tym, że znajomi i sąsiedzi to potrafią być niezłe łobuzy. Tak naprawdę od czasów Mad Mena uwielbiamy na ekranie Johna Hamma, który jest po prostu charakterny, który jest uwodzicielski, który kiedy trzeba jest łobuzem, a kiedy trzeba jest dżentelmenem. No i znów on się wciela w taką rolę, że czasami pójdzie do sąsiada po to, żeby pozbawić go dóbr osobistych, a czasami bardzo uroczy sposób podoba się płci pięknej. Pięknej, ale John Hamm, John Hammem, ale Olivia Munn, Amanda Pitt, to tam są po prostu kapitalnie grają i ten serial bez kobiet po prostu nie byłby tak cudowny do oglądania. Mamy za sobą już drugi sezon, wszystkie odcinki się pojawiły. Jak odebrałaś?
1: No ja do fanklubu serialu Znajomi Sąsiedzi dołączyłam z opóźnieniem i dopiero wtedy do mnie dotarło, że ten taki mem, który krążył po internecie, gdzie John Hamm w takiej błękitnej poświacie oddaje się relaksowi do muzyki, było przerabiane wielokrotnie, to jest właśnie z tego serialu. Ale ja chyba, tak jak tutaj zagaiłeś, jestem przede wszystkim fanką postaci kobiecych w tym serialu, bo mnie zaskoczyło, że one są pokazywane inaczej niż jestem przyzwyczajona. Co prawda, i mówimy o tym często, ja na pewno mówię o tym często, ta zmiana w kinie i w serialach przede wszystkim się dzieje już. To nie jest jakaś bardzo nowa sprawa, że postaciom kobiecym wolno już być na przykład starszym niż kiedyś, a nie być babciami, prawda? Ale tutaj to, że ta formuła taka no, trochę gangsterska jest połączona też z komediowym podszyciem i wydaje mi się, że też John Hamm się w tym bardzo dobrze czuje. John Hamm, który nie był jakoś fantastycznie po Mad Menie zagospodarowany, jeśli o tym pomyśleć. To była taka rola, to był taki hit, a potem były jakieś lata posuchy, tu jakaś komedyjka romantyczna, coś, ale nikt nie miał na niego pomysłu. I ja mam wrażenie, że ten serial akurat dla niego to jest powrót do formy i powrót do takiej przestrzeni, w której on się bardzo dobrze czuje. I na pewno pomaga mu w tym Amanda Pitt, która w drugim sezonie jest już jego ex-żoną.
0: Ale Amanda Pitt w tym serialu, rola dla niej napisana Mel Cooper, to jest po prostu kwintesencja osoby, która nie kryje się ze swoimi emocjami i która te emocje bardzo mocno prezentuje niezwykle ekspresyjnie, co doprowadza do różnego rodzaju interwencji i tarapatów, jak można się domyśleć. Mm-hmm. Scena z sąsiadami przy, że tak powiem, toj-tojowa przejdzie do historii seriali i myślę, że kto jeszcze nie zobaczył, ten zobaczyć powinien. Rozmawiałaś z Amandą.
1: Rozmawiałam z Amandą, od razu uprzedzę, że to była krótka rozmowa. Jej efekt można też zobaczyć u mnie na Instagramie w formie wizualnej, przynajmniej fragment, ale my dzisiaj wysłuchamy jej w całości. No i właśnie rozmawiamy głównie o tym, jak to jest wreszcie grać postać kobiecą po 50, która no, nie ma, nie wiem, siwych włosów zawiniętych na lokówki i nie umiera gdzieś w kącie, tylko no, żyje pełnią życia.
2: Hello!
3: Hi, so good to see you.
1: I'm Anna. Dobrze cię widzieć. Tu Anna z Polski.
3: Anna, how are you? I'm great. I'm very excited about this. I am in love of how.
1: Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo uwielbiam to, co pokazujesz w tym serialu i jestem bardzo ciekawa, bo jesteś już bardzo długo w branży, czy widzisz tę zmianę w portretowaniu kobiet od lat 90., 2000 aż po teraz?
3: I mean, how does it feel to be able to show what you're showing?
4: I think it's a we're taking steps in the right direction, and I think that I was really excited that
1: myślę, że idziemy w dobrym kierunku i byłam bardzo podekscytowana, że mój szef, czyli biały facet w średnim wieku, Chciał napisać serial między innymi o menopauzie i pokazać w nim bohaterkę, która jest w tym momencie, ale jednocześnie wciąż pożąda, a nie jest jakąś starą wiedźmą.
4: I think we're getting more and more interesting writing.
1: Dla aktorek w moim wieku jest coraz więcej ciekawych ról. Ja na pewno takich ról coraz więcej dostaję, więc chociaż chciałabym mieć trochę mniej zmarszczek, to bawię się dużo, dużo lepiej i dostaję wiele właśnie wielowymiarowych postaci, które nie istnieją tylko po to, żeby ktoś się na nie gapił. Albo z nich śmiał. Bo w przeszłości takie kobiety były też przedmiotem dowcipów, prawda? A teraz to ona się z nich śmieje.
3: She's laughing at them in a way.
4: Yes, and also she's.
1: Tak.
4: She's being shown as somebody who.
1: No, a poza tym właśnie, wciąż może uprawiać seks, ma pragnienia, jest głodna, ambitna i to jest świetne.
4: And so, that's really fun.
1: Zawsze jak rozmawiam z kimś, kto gra w serialu komediowym, to pytam, jestem ciekawa, a co ciebie bawi?
4: So many things.
1: No, wiele rzeczy.
4: Well, I've just been watching a lot of Fawlty Towers.
1: Ostatnio oglądam sporo Hotelu Zaciszy. Jesteś na to trochę za młoda, ale no, John Cleese w latach 80. To jest coś. No i slapstick też. Niedawno wyszedł też dokument o Martinie Shortcie, więc ostatnio naprawdę dużo myślę o slapsticku i to jest taka moja zajawka.
4: I do usually like once every 2 weeks ask my boss Jonathan Tropper, can I do a pratfall?
1: No i też średnio raz na 2 tygodnie pytam Jonathana Troppera, mojego szefa, czy mogłabym się jakoś spektakularnie wywrócić w następnym odcinku. Co prawda boli mnie biodra, ale uwielbiam to. A co, zgodził się już? Tak, pozwolił mojej bohaterce upić się haniebnie i wpaść w krzaki z córką. No i jest scena z Oliwią, gdzie Mel i Sam grają w koszykówkę. I ja tam gadam na nią, a potem się potykam na boisku. Zaczyna się otwierać na te moje pomysły. Tak, to bardzo mnie cieszy. To nie jest konieczne dla rozwoju fabuły, ale cieszę się, że idzie mi na rękę. Cóż, efekt jest wspaniały. Mam nadzieję, że upadniesz tyle razy, ile chcesz i tak, jak będziesz chciała. Dzięki.
4: Oh my God, thank you.
0: Od razu widziałem tę scenę, o których mówiła Amanda i to oczywiście natychmiast staje przed oczami. Polecamy Znajomych i Sąsiadów także dlatego, że bardzo potrzebujemy trochę lżejszej rozrywki, ale jednocześnie chcemy, żeby ta lżejsza rozrywka była poprowadzona w sposób inteligentny. No i to jest serial, który nie uwłacza naszej inteligencji, a po prostu daje nam bardzo dużo uśmiechu.
1: Zgadzam się z tobą w pełni.
0: Dziękuję, ale ty tu zostaniesz, bo za chwilę porozmawiamy. O kosmitach.

0: O tym, że nie można jechać zbyt szybko słuchając Gwen Stefani, można się także przekonać oglądając film Dzień Objawienia, który od środy wyjątkowo, nietypowo jest w kinach. Steven Spielberg, ja uważam, że w bardzo dobrej formie. John Williams do tego, który nam sprawia, że to kino nie tylko wygląda, ale także brzmi tak, jak powinno brzmieć. Są te orkiestracje. No i powiem ci, że po prostu ja czekałem na takie kino, które będzie, użyję tego słowa mimo wszystko, niektórzy mrugają do niego okiem. Jest epickie, jest takie wielkie. Sceny są i pościgów, i sceny takiego zrównoważenia, a jednocześnie no po prostu pamiętamy cały czas, że jest to przede wszystkim od samego początku założone jako kapitalna rozrywka dla rodzin z kosmitami w tle.
1: Ten film najpierw był zapowiadany poprzez takie fragmenty pierwszych reakcji po pokazach przedpremierowych za granicą. I wydaje mi się, że zbudowała się wokół niego atmosfera bardzo dużego oczekiwania, bo te wyimki, jak to bywa, to były wyimki typu, wiesz, najlepsze dzieło Spielberga od 20 lat, z Archiwum X spotyka Biblię, to chyba moje ulubione.
0: Bardzo ładne.
1: I powiem ci, że ja podczas seansu byłam zdziwiona tym, co dostałam na ekranie, bo mam wrażenie, że te wyimki zbudowały we mnie wyobrażenie czegoś innego, ale z przyjemnością przestawiłam się na to, co dostaję, chociaż wydaje mi się, że ten film jest ryzykowny. Zacznijmy od tego, i to nie jest, wydaje mi się, spoiler, że dla Spielberga nie ma pytania, co by było, gdyby życie w kosmosie istniało, gdyby byli kosmici. No wiemy to od czasu spotkań, bliskich spotkań trzeciego stopnia, czy E.T., że on po prostu wierzy, że to życie pozaziemskie, inteligentne życie poza Ziemią istnieje, więc pytanie brzmi bardziej: jaka jest nasza z tym relacja? Czy wszyscy powinni wiedzieć, że te formy są, jakie są, jakie my mamy z nimi stosunki, co od nich bierzemy, co oni nam dają? I wydaje mi się, że to, że Spielberg decyduje się w filmie pokazać kosmitów, jest decyzją, która jest dla niektórych bardzo kontrowersyjna. I od razu powiem dlaczego. Spielberg jest jednym przecież z pionierów kosmicznego kina, razem z Lucasem. To są chłopaki od kina Nowej Przygody. Ci, którzy pokazali nam kino, które potrafi się żywić magią i mieć wyobraźnię, i mieć ambicje, i patrzeć w kosmos, i chcieć od życia więcej. Ale mam wrażenie, że wtedy, i to samo jest, jak myślisz o pierwszych Gwiezdnych Wojnach, to kino było o wiele bardziej szczeniackie. Oni też byli młodzi. I dla mnie ta szczeniackość, to jest trochę komplement chyba, wraca właśnie w Dniu Objawienia. Ten film ma w sobie pewien rodzaj naiwności, powiedziałabym, czystości spojrzenia, jakiegoś takiego idealizmu, który w czasach po obcym chociażby, no czy po wszystkich, wiesz, jakichś strasznych po prostu apokalipsach kosmicznych i efektach po prostu komputerowych, którymi nas zalewano przez ostatnie dekady, wydaje się być jakiś taki z jednej strony odświeżający, ale myślę, że dla niektórych też irytujący. Ja jestem z frakcji tak, ale słyszę różne głosy i nie dziwi mnie to.
0: Ten film zbiera bardzo różne oceny. Jak patrzę sobie, jaki sposób jest oceniany na takich serwisach, jak właśnie na przykład Filmweb, to te oceny są bardzo spolaryzowane, od 3 nawet do 8-10. I właśnie to, co mówisz, jest przedstawiane, że z jednej strony mamy tutaj pewnego rodzaju, że ta naiwność i czyste spojrzenie jest różnie odbierane. Różnie odbierane jest to też, że Archiwum X spotyka Biblię, ponieważ tam mamy taki wątek, który jest dość często, pojawia się w dyskursie nie tylko dotyczącym kina science fiction, ale ogólnie, kiedy tylko rozmawiamy o kosmitach albo o tym, czy istnieje cywilizacja pozaziemska, pojawia się pytanie, w jaki sposób ludzie wierzący, w tym przypadku akurat tego filmu chrześcijanie, mogliby odebrać fakt, że życie pozaziemskie istnieje. No i niektórzy spodziewali się, mam wrażenie, zbyt dużo, że ja nie odbierałem nigdy czegoś takiego, że film hollywoodzki ma być wielką teologiczną debatą na temat tego, w jaki sposób ludzie wierzący mają odbierać życie pozaziemskie. Jest to potraktowane lekko, ale i jest wyjście Spielberga do tych ludzi, którzy mają się do niego, mogą się do tego ustosunkować, mogą zająć stanowisko. Natomiast wiem, że niektórzy oczekiwali bardzo poważnej debaty, że to, co mówiłaś, że zostanie pokazane jako No takie dyskurs filozoficzny właśnie, którego oczywiście w filmie rozrywkowym być nie może.
1: To znaczy, myślę, że opowiadanie o tym, co gdzieś tam w gwiazdach i gdzieś w innych galaktykach bardzo się zmieniło w ostatnich 2 dziesięcioleciach, również dzięki takim filmom jak na przykład Nowy Początek Denis Villeneuve'a. Nolan. Inaczej myślimy już o kosmosie. To już nie jest tylko właśnie przygoda i śmieszne ludki. Natomiast ja gdzieś widzę w tym filmie też taką zachętę do dyskusji na temat kształtu współczesnego świata. No bo jednak, jak pomyślimy o takim potencjale, jaki zawsze miało kino gatunkowe, filmy o zombie jako pewnego rodzaju przepracowanie poprzez komercyjne produkcje traumy po Wietnamie na przykład, to ja bym była skłonna traktować Dzień Objawienia jako film, który w dość przystępnej formie każe nam się zastanowić, co o nas mówi nasz stosunek do tego, co inne, do innych ludzi, czy w ogóle inności. Dlaczego się jej boimy? Dlaczego wyzwala ona w nas agresję? Dlaczego chcielibyśmy, żeby rzeczywistość, w której żyjemy, była homogeniczna i wyłącznie na nasze podobieństwo? Czy zakładanie, że to, co twoje, jest najtwojsze, najlepsze i jedyne, jest postawą na przykład chrześcijańską? Tam jest dużo tego typu pytań i ktoś pewnie powie, że przesadzam, bo to jest właśnie tylko takie filmidło, gdzie jest dużo, nie wiem, efektów, prawda, ale że tam nie ma tej większej myśli. No nie zgodzę się. Po pierwsze dlatego, że u Spielberga te większe myśli są od zawsze. One mogą być lepiej lub gorzej wyrażone, czasami to do nas trafia mocniej, czasami gdzieś tam mija celu, ale ja myślę, że on się bardzo, bardzo dużo zastanawia nad kształtem świata. I też mówiłam już o tym wcześniej, ja ten film trochę traktuję jako taki powrót do korzeni. Przed premierą była mowa o tym, czy to jest ten brakujące dopięcie trylogii właśnie Bliskie spotkania i ty i teraz to. I myślę, że w pewnym sensie tak, na pewno w tym sensie duchowym, ale również w sensie wizualnym, bo ty wspomniałeś o muzyce Johna Williamsa, a ja bym jeszcze koniecznie powiedziała o zdjęciach Janusza Kamińskiego, który podjął zaskakującą decyzję, żeby większość tego filmu uwiecznić na taśmie 35 mm. Więc to jest film nakręcony na taśmie klasycznej, tak? I też to widać według mnie na ekranie, widać to w sposobie, w jaki się rozchodzi światło, w jakiejś takiej miękkości. I to paradoksalnie naprawdę ma dla tej opowieści znaczenie, bo pojawia się w tym jakaś umowność przez to, jak ten obraz wygląda. Jakaś konwencja jest w tej miękkości i nie sposób jest traktować ten film jako takiej 1:1, wydaje mi się. Jest to jakaś metafora, jakaś próba analizy, jakaś próba odpowiedzi na to, gdzie jesteśmy w tym świecie, bo to, że nie jesteśmy sami dla Spielberga jest jasne.
0: Ja jeszcze jedną rzecz na koniec rozmowy o filmie Dzień Objawienia. Kapitalny casting i rewelacyjne strzały, jeżeli chodzi o obsadę.
1: Absolutnie.
0: Zwrócę uwagę na przykład na Colmana Domingo, jak on pięknie tę drugoplanową rolę prowadzi, ale też no rewelacyjny i nieoczywisty strzał, żeby tym złym, trochę czarnym charakterem był Colin Firth, który jest tutaj bardzo charakternie gra, choć gdybyśmy go przyłożyli, tak postawili, jak on stoi w tym jednym z miejsc, które się pojawia w Dniu Objawienia i wycięli kadr z filmu Dziennik Bridget Jones, to on wygląda bardzo podobnie i gra bardzo
1: nie
0: podobnie.
1: Nie starzeje za bardzo, to prawda. Colin Firth ma też, wydaje mi się, tak się widzą, kojarzy właśnie jako ten Mark Darcy albo ktoś uroczy, niezwykle kulturalny, taki wiesz, Brytyjczyk z pięknym akcentem. Tutaj rzeczywiście no, gra na pierwszy rzut oka złola, ale też u Spielberga nie mogłoby być inaczej. Ta postać również ma w sobie jakieś pęknięcie. Czy my je kupujemy, czy nie, to jest inna sprawa, tak. ale ono jest. Ja jestem absolutnie zachwycona wiodącym duetem, czyli Emily Blunt i Josh O'Connor.
0: Kapitalni, jak oni się uzupełniają, jak oni fantastycznie... No to jest taki duet, który powinien jeszcze w kinie zaistnieć. Powinno dać im szansę grać razem, ponieważ oni... No jakby patrzysz na nich i z osobna, gdzieś tam daleko, nie wyobrażasz ich sobie razem. Po tym filmie, no to kapitalny duet.
1: Emily Blunt trochę padła ofiarą tego, że jest niezwykle atrakcyjną kobietą. Zawsze była, chociaż ostatnio trochę inaczej wygląda, ale to tylko moja bolączka, bo ja po prostu tęsknię za jej dawną twarzą, która była nadzwyczajnie piękna w swojej naturalnej wersji. Ale ona zawsze, ja miałam to szczęście, że ja z nią dość wcześnie zaczęłam rozmawiać, więc pamiętam rozmowy z nią na przykład przy okazji Sicario, gdzie też miała genialną rolę. I to nie jest przypadek, że Emily Blunt i John Krasiński są jedną z bardziej kochanych par w Hollywood, bo oni są totalnie normalni. Oni sobie non-stop drą z siebie wzajemnie łacha. Ona ma wielki autoironiczny dystans. I oprócz tego, że jest piękna, że grała z Tomem Cruise'em w filmach akcji, że potrafi walczyć z kosmitami i to i tamto. Ona jest po prostu niesamowitą równiachą z genialnym poczuciem humoru. I według mnie tutaj to poczucie humoru, no widać jak na dłoni. Jest to wspaniale wygrane. Ta postać, która staje się trochę taką bohaterką mimo woli, w ogóle zdezorientowaną tym, co się z nią dzieje, a jednocześnie prącą naprzód i zdeterminowaną, jest wspaniała. Natomiast Josh O'Connor, też już wspominaliśmy o tym w poprzednich złodziejach, Josh jest gościem, który się wywodzi z kina niezależnego. On jest nomadem, on ma po prostu w pompie ten cały blichtr, a jednocześnie ma niesamowity talent. Trochę jak Pedro Pascal, bo to się łączy z ogromną skromnością i takim wręcz jakimś zawstydzeniem tym, jak bardzo ten jego status się w międzyczasie podniósł. I naprawdę ja wiem, że ktoś powie, to są wszystko rzeczy pozaekranowe. Dla mnie to wszystko widać na ekranie, bo on nie jest gościem, który pojawia się przed kamerą i widzi, że ma na twarzy wypisane czekałem na to całe życie.
0: Tak, to nie jest Tom wspomniany przez ciebie Tom Cruise. Nie.
1: Absolutnie nie. To jest jakiś taki, wiesz, geek z twojego fakultetu z filozofii, który nagle przypadkiem znalazł się w posiadaniu największych rządowych sekretów, ale myślisz sobie, no chyba jednak może uratować ten świat, tylko liczmy na to, że się, nie wiem, nie potknie o próg, prawda? I oglądanie go jest fantastyczne, tak samo jak oglądanie ich wywiadów promujących ten film, do którego gorąco zachęcam.
0: A ja powiem jeszcze na koniec, bo to też istotne, bo takie pytania dostawałem, czy można z dziećmi, 11-latkowie, których zabrałem do kina, bawili się kapitalnie. No jest chyba najkrótsza recenzja.

0: Kolejin, przepraszam, editor. 39 minut po 14.
1: Złodziej czasu.
0: No to teraz o dwóch filmach. Powiem ci, że dawno nie czułem się tak ogrzany filmem, ciepłem, wszystkim tym, co kino potrafi dać, zbudować cię, że masz troszkę mokre oczy, że jesteś wzruszona. Film Drugie Życie, Mariam Tuzani, pani reżyserka, znana też z filmu Adam, ale tutaj myślę, że show kradnie pani, którą znamy od Pedro Almodovara, czyli Carmen Maura, bo oczywiście tam się pojawia też Marta Etura jako jej córka i pojawia się kilku innych aktorów, którzy odgrywają w tym filmie ważną rolę. Natomiast Carmen kradnie show. To jest jej film i to jest jej bardzo dobry film, bardzo dobrze oceniany. To ja krótko fabułę powiem, że pani mieszkając poza Hiszpanią chce być zmuszona, znaczy nie chce być zmuszona do tego, żeby córka zabrała ją z powrotem do Madrytu i sprzedając jej dom w pięknej, cudownej miejscowości, gdzie ona jest przyzwyczajona do tego, gdzie robi zakupy, z kim się widzi. Ma takie swoje obyczaje, które wynikają z tego, że Tanger, bo o tym mieście mówię, poznała od podszewki. Trochę jest to film o tym, że nie przesadza się starych drzew. To jest film o dojrzewaniu starości, o tym, że można próbować na nowo sobie ułożyć to życie, także sercowe, także intymne. Mm. I jest to film, który no, niezwykle ciepło się odbiera. To jest rzecz, która była pokazana w ubiegłym roku na festiwalu w Wenecji, teraz trafiła do polskich kin.
2: Ja bym powiedziała, że to jest nie tyle film o tym, że starych drzew się nie przesadza, co o tym, że stare drzewa cały czas mają bardzo mocne korzenie i wypuszczają nowe liście. I tutaj najważniejsze chyba jest to, że kino niestety też przez lata przyzwyczaiło nas do tego, że starość to jest coś, czego no, w dużym skrócie nie widać. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle dzisiaj też do tego wracamy. Mówiliśmy wcześniej o serialu Znajomi i sąsiedzi. No tam termin starość nie pasuje, bo mamy bohaterów po 50. Ale w ogóle przecież przez lata kino wycinało bohaterów, myślę, że po 40, na pewno kobiety. Tutaj mamy bohaterkę 80-letnią, która żyje pełnią życia. Być może to jest ta magiczna energia Almodovara, o której wspomniałeś, bo my patrzymy na Carmen Maurę i myślimy sobie o kobietach na skraju załamania nerwowego albo o prawie pożądania. Ale ona jako Maria, mieszkająca właśnie w przepięknym Tangierze, jest rzeczywiście w jakiś sposób magnetyczna i potem dzieje się taka sytuacja, myślę, że znana pewnie z dwóch stron naszym słuchaczom, czyli że pojawia się dziecko, dla którego ten rodzic starszy ma już taki potencjał, że trzeba go zinfantylizować, że on już na pewno nie jest w stanie sam podejmować decyzji. A dodajmy, że bohaterka nie ma problemów kognitywnych, więc to nie jest tego typu sytuacja. Ale tak się trochę wychowywaliśmy, tak nas nauczono, że im człowiek starszy, tym bardziej go trzeba zamknąć w pudełku i zabrać mu klucze, tak, żeby przypadkiem...
0: A już na pewno nie ma prawa do tego, żeby, nie wiem, pasjonować się meczem La Ligi, derbami, Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt, albo wyjść i podziwiać, no trochę potańczyć.
2: No nie daj Boże, jeszcze będzie chciał seks uprawiać.
0: Pomyśl, oczywiście,
2: co,
0: że
2: to już pojawia. Jest w ogóle nie do pomyślenia. I ten film rzeczywiście odczarowuje to przekonanie, że ludzie po jakimś tam przekroczeniu jakiegoś wieku znikają. Ta bohaterka jest w ogóle taką odtrutką, mam wrażenie, na ageizm, który panuje w naszej kulturze. Też dlatego, że ten film nie jest jakimś takim irytującym manifestem. On jest niezwykle organiczny, bardzo ciepły, bardzo od niechcenia. Ktoś powiedział otulający w jednej z recenzji internetowych. Bardzo się z tym zgadzam. Bardzo bym w ogóle chciała podkreślić, że to nie jest propozycja dla tych słuchaczy, którzy są po 80. Absolutnie nie.
0: Nie.
2: Każdy widz w każdym wieku może ten film
0: zobaczyć. A nawet ja bym polecał, żeby pójść pokoleniowo, żeby usiąść razem, bo to ta stara prawda, że my chyba widzieliśmy inny film. Każdy będzie z innej perspektywy na niego patrzył. Młody człowiek będzie patrzył na tych ludzi właśnie przez pryzmat swoich babć, dziadków, a osoby bardziej dojrzałe będą patrzeć na to, co ja jeszcze mogę w życiu. I to drugie życie tytułowe jest bardzo adekwatne.
2: Ja myślę, że ten film jest niesamowicie inspirujący i trochę zachęca nas, żebyśmy przesunęli tę perspektywę, zmienili punkt widzenia. bo boimy się upływu czasu. Jest to zrozumiałe, bo wiadomo, że gdzieś tam na tej drodze jest koniec i zniknięcie. No ale ten film też pokazuje, że to nie musi być tak, że ostatnie 30 lat twojego życia to jest czekanie na ten koniec w bezruchu. Że można po prostu żyć i któregoś dnia pewnie to się zmienia, ale ta bohaterka jest przepiękna, niezwykle inspirująca, pełna nie tylko życiowej mądrości, którą czasami pozwalamy mieć, tylko też życia, w ogóle życia.
0: Jest tam kilka takich kontrapunktów, które pozwalają na to, co ona robi, patrzeć innymi oczami. Milcząca zakonnica, która pojawia się i słucha, bo ona złożyła śluby milczenia i w związku z tym może tylko wysłuchiwać. I patrzymy na nią trochę jak na takiego mima, który emocjami na twarzy pokazuje, co myśli. No, jest naprawdę ciekawa. Wiem, że widziałaś też z kolei film, którego ja nie zdążyłem zobaczyć dzisiaj albo jutro, postaram się obejrzeć i na pewno będę chciał obejrzeć, bo jeżeli Werner Herzog kręci film zatytułowany Sny o słoniach, no bo powiedz.
2: No w ogóle mamy teraz takie wejście po 80, co trudno jest mi uwierzyć, bo ja rozmawiałam z Wernerem Herzogiem podczas festiwalu w Wenecji w zeszłym roku, gdzie ten film miał swoją premierę i dopiero jak montowałam ten materiał do telewizji, to dotarło do mnie, że Werner Herzog ma 84 lata. W ogóle tego nie widać. To jest twórca, który nie dość, że cały czas jest aktywny zawodowo i robi chyba jeden film rocznie. Już od wielu lat są to właściwie wyłącznie dokumenty, no bo Czas fabuł, Fitzgeraldo, Stroszek, Zagadka Kaspara Hausera czy Aki Regniew Boży, no to już jakby jest za nami. To są klasyki na półce, wracamy do nich chętnie, mało się zestarzały, ale tak, fabuły już po. Ale Herzog jest też po prostu bardzo aktywnym życiowo człowiekiem, który, wiesz, wciąż prowadzi warsztaty dla młodzieży, na których oni się uczą. Udało mi się ustalić na przykład podrabiania pozwoleń na filmowanie. Więc to jest człowiek pełen życia. W ogóle nie może w związku z tym dziwić to, że kiedy dotarła do niego coś w rodzaju propozycji, czy też prośby o pomoc w takim bardzo trudnym filmowym temacie, to on powiedział, ależ oczywiście jadę na północ pustyni Kalahari, to jest chyba gdzieś przy granicy Namibii i Angolii i będę razem z moim bohaterem, bo tym bohaterem filmu jest taki naukowiec, pasjonat, to nie powinno dziwić, ulubiony model, typ Herzoga, będę razem z plemieniem takich łowczych, tropicieli szukać tajemniczych, największych na świecie słoni, o których co prawda nie wiadomo, czy istnieją i może są duchami, tak a propos snów, ale sprawdzę to.
0: No to jeżeli podłączymy do tego Herzoga, to się łączy w jedną kapitalną całość, ja już to widzę.
2: Co prawda, z tego co wiem, sceny realizowane na pędzącym motorze z kamerą nie były filmowane przez Wernera Herzoga.
0: Wybaczę mu.
2: Ale wydaje mi się dokładnie, że to możemy mu wybaczyć. Powiem uczciwie, że Sny o słoniach to nie jest kino dokumentalne spod znaku Herzoga tego kalibru, co nie wiem, na przykład, proszę, jak to się nazywało, The Wild Blue Yonder, piękna, błękitna planeta, chyba po polsku, czy Grizzly Man. Natomiast zdecydowanie jest to bardzo przyjemny do obejrzenia, zadający te same pytania, co zwykle, niepozbawiony poczucia humoru, bo to jest obowiązkowy u Herzoga film z przepięknymi zdjęciami, który każe się na chwileczkę jednak w tym naszym cywilizacyjnym pędzie zatrzymać i pomyśleć o tym, to tak jak u Spielberga, że może jednak w tym świecie chodzi o coś więcej.
0: Na pewno chodzi o coś więcej. Anna Tatarska, za tydzień jesteś w Londynie, ale mamy nadzieję się usłyszeć, chyba że będziesz w samolocie.
2: I'll be calling you.
0: Okej, okay, bye.

0: Nowe szaty cesarza, o tym śpiewała Sinéad O'Connor. Za chwilę, za 3 minuty, godzina 15.
1: Złodziej czasu.
0: Halo, halo Gdańsk, halo, halo Magda Świerczyńska-Dolot, jak się słyszymy? Dzień dobry.
2: Halo, halo Warszawa, dzień dobry, mam nadzieję, że bardzo dobrze, cześć.
0: Cześć, cześć, doskonale się słyszymy, bo o właśnie o dźwięku i słyszeniu się i o historiach non-fiction tutaj będzie mowa, ponieważ już za tydzień rozpocznie się Audionomia 2026, czyli ogólnopolska, już piąta konferencja reportażu dźwiękowego. To są bardzo potrzebne dla środowiska imprezy.
2: Oczywiście, że są bardzo potrzebne. Od 5 lat jako Fundacja Audionomia też te imprezy robimy i zauważamy, że jest coraz lepiej pod względem osób, które no, chciałyby właśnie dowiedzieć się, czym jest reportaż dźwiękowy, na czym polega w ogóle jego fenomen, czym jest słuchanie uważne i w ogóle jak nasłuchiwać świata

0: i odcinamy się od świata po to, żeby też wiesz co, jeżeli za dużo, to inaczej smakuje. Jeżeli masz za dużo dźwięków, za dużo obrazu, to potem już nie odbierasz tego, co jest nawet najlepsze i najlepiej przygotowane, tak jak być powinno. Dlatego taki detoks od dźwięków, od informacji, od obrazu jest w naszym zawodzie konieczny.
1: Bardzo, to prawda. Natomiast my namawiamy w Audionomii i podczas konferencji reportażu dźwiękowego, żeby robić sobie detoks od wszystkiego, tylko nie od dźwięku, właśnie od tych opowieści dźwiękowych, które, no reportaż jest gatunkiem. My często o tym zapominamy tak w ogóle w społeczeństwie, bo rozpoznajemy od dawna reportaże pisane, reportaże telewizyjne, a ten reportaż dźwiękowy jest gdzieś zawsze po środku i może trochę mniej ważny, ale oczywiście już nie. Natomiast gdzieś nie wszyscy też rozpoznają go gatunkowo. My na naszej antenie co piątek reportaże emitujemy, więc mam nadzieję, że Państwo z tymi historiami też są no i zapoznani i że lubią Państwo te historie. Więc zapraszamy do Gdańska, aby razem słuchać, żeby zamknąć oczy, nie zwracać uwagi na to, co te oczy nasze widzą i żeby posłuchać opowieści fantastycznych, bo przy okazji konferencji odbywa się też po raz piąty konkurs na najlepszy reportaż dźwiękowy i mieliśmy pięcioro jurorów, którzy spośród ponad 40 reportaży z całej Polski wybrali te 7 finałowych i te 7 finałowych będziemy słuchać podczas konferencji, tych 7. Można będzie też dołączać, bo oczywiście są zapisy bezpłatne na konferencję, natomiast całe wydarzenie dzieje się w Muzeum II Wojny Światowej, a jak wiemy, tam sporo ludzi przychodzi i też bardzo chcielibyśmy, aby ludzie dołączali, żeby wsłuchiwali się, żeby choć na chwilę mogli zamknąć oczy, posiedzieć z nami w ciemności i posłuchać. I są to bardzo różne opowieści, bardzo różnie zrobione dźwiękowo, bardzo różne tematy też autorzy podejmują. Od w dalszym ciągu konfliktu na granicy polsko-białoruskiej przez proces 600, czyli Norymbergę, co też oczywiście było w filmie też mogliśmy widzieć, czy w dokumencie bardziej, więc tutaj znowu łączę takie trochę, no znajduję powiązanie między filmem a dźwiękiem i audycją Złodziej Czasu, trochę tak się do ciebie uśmiechając, więc to są szczególne opowieści, mogłabym bardzo dużo mówić, ale jeśli mają Państwo ochotę, to zapraszamy na stronę Fundacji Audionomia, audionomia.pl i tam cały program jest dostępny. Ja dodam teraz tylko a propos tego filmu, ponieważ w naszym środowisku zwykło się mówić, że reportaż jest filmem bez obrazu. Mhm. Czyli właśnie, no dużo się pod tym kryje. No,
0: bardzo dużo się pod tym kryje, natomiast mówiłaś, że ten reportaż dźwiękowy jest gdzieś po środku. Absolutnie chciałem zaprotestować, nie wiem, moje całe życie to jest słuchanie, odbieranie słuchowisk. Czy to były kiedyś jeszcze jakieś takie rzeczy typu radio dzieciom, potem dorastanie. Mhm. I dla mnie, jak myślę reportaż, to przede wszystkim jest to reportaż dźwiękowy. I te historie non-fiction, opowiadanie dźwiękiem historii, przenoszenie w rejon wyobraźni i uruchamianie filmu, ale w głowie, w oczach. Tak. To jest wielki sukces tych ludzi, którzy potrafią tak naprawdę za pomocą mikrofonu i prawie, że niczego więcej wyczarować magiczne spektakle, które potem pamiętamy, bo bardzo często odwołujemy się do tych reportaży, które słyszeliśmy na przykład piątki po 18, które też sprawiły, że bardzo dużo dobra zadziało się na antenie Radia 357, kiedy jeden reportaż sprawiał, że uruchomiliśmy wielką akcję pomocową i wszyscy pewnie pamiętają, jak załatwiliśmy generatory, które były bardzo potrzebne. Ja przypomnę, 19-21 czerwca, Gdańsk, Muzeum II Wojny Światowej, audionomia.pl, / konferencja, tam wszystkie szczegóły. Czy są, już jeszcze raz przypomnijmy dla tych, którzy teraz być może dopiero uruchomili koncentrację i chcą, trzeba się zapisać, czy można tak po prostu przyjść?
1: Na konferencję od piątku dobrze by było się zapisać, bo my jednak jesteśmy bardzo przygotowani profesjonalnie, więc warto na naszej stronie właśnie, którą w tej chwili podałeś, zapisać się. Natomiast na odsłuchy sobotnie, które trwają w sali konferencyjnej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od 9 do 15, można sobie tak po prostu wejść, posłuchać. I tak samo gala jest otwarta dla wszystkich. Gala, no właśnie, bo zaczęliśmy mówić o tym konkursie.
0: Audionomia Award.
1: Tak, wyłonieniu najlepszego reportażu dźwiękowego w Polsce. I poznamy ten najlepszy reportaż, czy te najlepsze reportaże 20 czerwca w sobotę o godzinie 19, także w Muzeum II Wojny Światowej, a zaraz po wręczeniu nagród, i tutaj też chciałabym Państwa zaprosić, to już nie reportaż, ale postanowiliśmy w tym roku na te nasze piąte urodziny otworzyć się też na słuchowisko, czyli już fiction bardziej.

0: przyjedzie do nas doskonale znana aktorka Dorota Landowska, laureatka Wielkiego Splendora, która wcieli się w postać Zofii Stryjeńskiej. Nie wiem, czy znana ci jest taka artystka dwudziestolecia międzywojennego, przedstawicielka Art Deco. No, w każdym razie historia Zofii Stryjeńskiej jest przepiękna. Dorota Landowska ją także bardzo pięknie opowie. Będą też dźwięki, bo to jest słuchowisko na żywo, czyli coś, co powstaje tu i teraz, czego nie możemy znaleźć nigdzie w internecie, nigdzie w podcastach, więc naprawdę warto z nami być, żeby to przeżyć. Będzie też urodzinowe ciastko, bo pięciolecie, tak jak Radio 357 niedawno świętowało swoje piąte urodziny, tak teraz przyszedł czas na audionomię i dlatego serdecznie Państwa urodzinowo zapraszam. Wszystko na naszej stronie. Może Marcin, ty z Warszawy też się wybierzesz? Będę czekać.
1: Bardzo, bardzo bym chciał. Wiesz co, w Trójmieście mogę, gdybym mógł się gdzieś przeprowadzić w Polsce, to do Trójmiasta na pewno. Jak dobrze wiesz. Zapraszamy wiem, bardzo gorąco. Oczywiście. Magda Sierczyńska, trzymamy mocno kciuki za reportaż, za historię non-fiction opowiadany dźwiękiem, a przy okazji, jeżeli pojawi się słuchowisko, czyli ten świat fikcji, to przy okazji też jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Trzymamy kciuki. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.

Mrozu, nie ma miejsca jak dom. 8 minut po godzinie 15. To jeszcze nie wszystko w audycji Złodziej Czasu. Jeszcze będziemy mieli polecenia książkowe, serialowe, ale także wybierzemy się na forum wokół kina. No a jeżeli mówimy o zespołach, które są najbardziej... że ich utwory od razu są ścieżką dźwiękową. Zamykamy oczy i od razu sobie wyobrażamy sobie historię, to na przykład...

0: Dum, tak się to kończy nagle. OK, komputer, płyta, Paranoid Android, 1997 rok, zespół Radiohead. To było 29 lat temu, a wczoraj w Rzeszowie zakończyło się 58. Forum Wokół Kina, branżowa impreza środowiska związanego z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów, skierowana przede wszystkim do właścicieli, operatorów kin tradycyjnych, studyjnych, multiplexów oraz dystrybutorów filmowych. Niektórzy nazywają to wydarzenie festiwalem zwiastunów, bo rzeczywiście królują na nim i zapowiedzi, i zwiastuny. Niemniej daje ono wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać kinowy repertuar za kilka tygodni, miesięcy. Czy jesteście Państwo ciekawi, co szykowane jest dla nas w najbliższych miesiącach i co będzie pożerać nasz czas w kinach? Już za chwilę o tym Grażyna Bochenek, ale ja zrobię spoiler. Padnie hasło lalka.
1: Na pewno filmem, który ma ambicje i potencjał, żeby przyciągnąć i zatrzymać widzów właśnie w kinie, jest Lalka Macieja Kawalskiego. Planowana premiera to koniec września. Mówi się o tym filmie sporo. My w Rzeszowie mogliśmy zobaczyć pierwsze minuty filmu, jeszcze w wersji surowej, ale już dające świadectwo rozmachu, epickości i przede wszystkim znakomitego aktorstwa. Zresztą odwiedzili nas Marek Kondrat i Maria Dębska, mówiące o tym, że mają poczucie, że powstająca Lalka to piękny i ważny film. A jego produkcja jest już na ostatniej prostej, mówi producent Radosław Drabik.
2: Ja przy każdej mojej produkcji zapraszam od kilku do kilkunastu widzów i oglądamy każdą kolejną wersję, rozmawiam i sprawdzam, co było zrozumiałe, co było niezrozumiałe, gdzie ktoś się nudził. I od bardzo ogólnych do bardzo szczegółowych rzeczy zbieram takie informacje i kiedy dochodzę w procesie montażu i testów do momentu, kiedy już trzecia, czwarta grupa nic nie zgłasza, to już czuję, że chyba jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być. Ja też uważam, że jeśli jest wizja i mamy wspaniałą produkcję, to nie można się też podlizywać widowni, ponieważ jeśli podlizujemy się, to nie mamy szacunku. I ja myślę, że widzowie chcą mieć najlepszą na świecie rozrywkę, chcą mieć jakość i chcą też przeżyć coś nowego, chcą być zaskoczeni. Poprzeczkę stawiamy sobie wysoko i robimy tak, jakbyśmy chcieli podbić cały świat.
1: Kinowym hitem z pewnością będzie trzecia część Dune'y, której początkowe minuty również zostały w Rzeszowie pokazane. Zrobiły bardzo dobre wrażenie. Ja o opinię poprosiłam Bartka Fukieta, który tłumaczył i przygotowywał dubbing w poprzednich częściach.
3: Uważam, że Denis Villeneuve jest jednym w tej chwili z najbardziej wizjonerskich, zdolnych reżyserów, którzy są aktywni zawodowo i potrafi tworzyć kino imersyjne, które wciąga, które daje nam całkowitą iluzję wejścia w świat, który przedstawia w swoich filmach. No i dostaliśmy taką trochę fantastyczną naukową wariację na temat szeregowca Ryana, bo szeregowiec Ryan, jest tam ta pamiętna scena inwazji na plaży i to film otwiera scenę inwazji fremeńskiego oddziału szturmowego na jakąś planetę i są sceny batalistyczne, dużo strzelania, dużo spektakularnych efektów. No ja dostałem to, czego oczekiwałem. Villeneuve, tak jak Nolan, ma te zalety, że potrafi robić filmy, które jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, są artystycznymi blockbusterami, ponieważ uważam Dune i pierwszą, i drugą za artystyczne blockbustery.
1: Na Dune musimy poczekać do grudnia, a spośród dziesiątek innych kinowych zapowiedzi uwagę zwracają dokumenty, takie jak na przykład mający dziś premierę film Wernera Herzoga Sny o słoniach, czy też Kandydaci śmierci Macieja Cuskę. Najlepszy polski dokument na Millennium Dogs Against Gravity wchodzi na duże ekrany na początku sierpnia. Na projekcję zaprasza Ula Jurgiel z Against Gravity.
4: Jest to tak naprawdę absolutnie przepiękny film, który powinien obejrzeć każdy Polak, niezależnie od wieku, bo będzie świetny i dla młodzieży, i dla dorosłych. Ten film sprawi, że każdy poczuje się lepiej, jest nostalgiczny, przypomina nam o tym, co najważniejsze. Rozmowy przy ognisku, rozmowy pod namiotem o życiu, śmiechy, wspólny płacz, poważne rozmowy. A chłopakowatość właśnie wynika z tego, że są to chłopaki, które potrafią się też otworzyć, co dzisiaj mówi się, że wciąż, że chłopcy mogą płakać, chociaż do tej pory się mówiło, że nie mogą. I ten film udowadnia, że naprawdę mogą i że jest to dobre dla nich.
1: Ważną, a na pewno zauważalną grupę najbliższych premier będą stanowić powroty do filmów sprzed lat. Jeszcze w czerwcu będziemy mogli zobaczyć na przykład Following, polski tytuł Śledząc, Christophera Nolana, debiut tego reżysera.
5: Christopher Nolan jest znany z tego, że te jego scenariusze są pełne zawiłości, takie są labiryntowe, od Incepcji, Interstellar, wszędzie przejawiają się takie motywy różnych przestrzeni, czasów, zagięć. No i to się właśnie rodzi w tym debiucie. Debiut pełnometrażowy Christophera Nolana właśnie ma to do siebie, że tam można wykryć tropy tych jego późniejszych wielkich epopei, no bo jego filmy są nie tylko na skalę taką światową promocyjnie, że to wchodzi w tym samym czasie w każdym kraju na świecie, to są widowiska, epopeje i wizualnie, i narracyjnie. I Following to jest film zrobiony za $6,000. To jest naprawdę, to jest nic. A już tam widać te właśnie przebłyski, że jest historia, że jest człowiek, nie wiadomo co z czym się je w pierwszych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, żeby dotrzeć do takiego finału, który rozwala głowę na kawałki. I to jest naprawdę przedsmak tego, co potem widzimy w Interstellar, w Incepcji, Momentum oczywiście. A co teraz zobaczymy w Odysei, nie wiem.
1: Mówiła Karolina Sienkiewicz z Soul Films. Do kin trafi także, uwaga, nasz polski Wiedźmin z Michałem Żebrowskim.
6: Absolutnie nie traktujemy go jako pastisz, traktujemy go bardziej jako fragment historii polskiego kina, który wcale nie trzeba się wstydzić, dlatego że to jest film, który wszedł do kina w 2001 roku, 25 lat temu i został bardzo skrytykowany za to, że nie jest filmem hollywoodzkim, za to, że nie ma scenografii, efektów specjalnych jak z filmu hollywoodzkiego, co było tak naprawdę od początku oczywiste, że tak nie będzie, no bo trudno, żeby w polskich realiach, jeszcze przed powstaniem PiS-u, żeby ktoś zrealizował film, który wyglądałby tak jak filmy Spielberga. I mam wrażenie, że ten film został poniekąd skrzywdzony, bo właśnie zawsze był krytykowany za to, że jest nieudany i że twórcy nie byli w stanie przekroczyć tych ograniczeń budżetowych, które mieli. A tymczasem pod kątem fabularnym i aktorskim to jest świetna ekranizacja i to jest film, do którego bardzo miło się po latach wraca i którego moim zdaniem jeszcze tym bardziej warto docenić po premierze z serialu Netflixa, który był serialem bardzo takim nakręconym, można powiedzieć, w pewnym sensie od sztancy, jakby wysokobudżetowym, ale jednak w żaden sposób nie podkreślającym tej swojskości i polskości materiału źródłowego, czyli książek Sapkowskiego.
1: Mówił Grzegorz Fortuna z Velvet Spoon. I jeszcze pozostańmy na fali nostalgii za starymi filmami. Firma Past Perfect wprowadzi na duże ekrany fantastyczne Nakarmić kruki Carlosa Saury, ale też nowofalowe Do utraty tchu Jean-Luc'a Godarda i Asterixa i Obelixa, Misja Kleopatra. Poza tym jeszcze w lipcu zobaczymy Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli, zapowiada Sebastian Smoliński.
7: Myśląc o filmach, które chcemy wprowadzić, o klasykach, no, mamy wybór nieskończony, prawda? Cała historia kina, ale myślimy pod kątem doświadczenia kinowego, co będzie unikalne na dużym ekranie, w co chcielibyśmy się zanurzyć jako widzowie, w jaki świat wejść. I tak było z Amadeuszem, z Wielkim Błękitem i pomyśleliśmy, że Przekleństwa niewinności są też właśnie filmem, który tworzy własny świat, jest niezwykle piękny wizualnie, piękny muzycznie, jest idealny na lato, jest filmem o dorastaniu, wywołuje falę nostalgii za młodymi aktorami, Kirsten Dunst, Josh Harnett. No i to też jest świetny, niesamowity debiut, bardzo mocny. Dużo klasyki wchodzi do kin, ale no, to jest też część historii kina, że te najgłośniejsze filmy zwykle historycznie zostały zrobione przez mężczyzn. Więc prawie wszystkie, właściwie wszystkie jakie wchodzą, to są filmy zrobione przez znanych reżyserów. Debiut Coppoli to jest drugi film kobiety reżyserki, jaki wprowadzamy. Pierwszym był Majki i Niki. Oczywiście chodzi zawsze o film przede wszystkim, ale to też jest dla mnie ważne.
1: I na koniec jeszcze zaproszenie na filmy produkowane przez TVP. Wśród nich między innymi Syrenka Picassa Janusza Zaorskiego. Powrót tego reżysera po kilkunastu latach nieobecności zapowiada Maria Seges-Ślepowrońska.
8: Jest tak trochę, że to się stało miejską legendą, ale jest to prawdziwa historia podróży Pabla Picasso do Warszawy, do Polski, do Warszawy w 1948 roku, kiedy to na jednej ze ścian maluje syrenkę. Syrenka zostaje odkryta lata później przez naszą bohaterkę Mary i no jest z tego ogromnie zadowolona, no bo przecież nie każdy z nas taką syrenkę u siebie ma, ale nie wie jeszcze, że to wywróci jej życie do góry nogami. Wspaniała obsada, bo w roli głównej Andrzej Seweryn, Magdalena Koleśnik, Maciej Musiał w naprawdę zaskakującej dla siebie roli, Dominika Kluźniak, Piotr Gołowacki, Olgierd Łukaszewicz. No, mnóstwo pięknych, wspaniałych aktorów, cudowna obsada.
1: Aż chcę się powiedzieć, do zobaczenia w kinie. Na pewno projekcje w kinach to zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie domowe w kapciach i z przerwami na herbatę. A ja szczególnie zapraszam do Kina Zorza w Rzeszowie, gdzie odbyło się tegoroczne forum wokół kina. Kino Zorza obchodzi w tym roku 70. urodziny i jest to jedno z najładniejszych kin w Polsce.

0: ale tak...
1: Artur Rojek, Gruby Mały. Tutaj Darek Król przyszedł i rozmawiamy o planach związanych z, na przykład z męskim graniem. Stąd pojawiają się różne dźwięki.
2: Złodziej czasu.
3: Partnerem audycji jest miasto Zduńska Wola.
1: A przy okazji zapraszamy bardzo gorąco na audycję, którą będzie w Zduńskiej Woli przekaz alternatywny 18 czerwca, czwartek. Marcin Klimkowski i Łukasz Dunaj, czyli widać, że będzie bardzo mocno alternatywnie. Państwo mogą wygrać w konkursie możliwość uczestniczenia w takiej audycji. Proszę wejść na konkursy.radio357.pl. Audycja jest, będzie w godzinach 15-17, ale na antenie pojawia się 18-20. Zapraszamy bardzo gorąco i do słuchania, i do uczestniczenia na żywo. A Zduńska Wola, byliśmy tam na topie i było bardzo uroczo.

0: It's a Sin, Pet Shop Boys, 38 minut, albo inaczej, za 22 minuty, godzina 16.
1: Radio 357.
0: W studiu Monika Mędroch-Karłowska, wydawczyni tej audycji, która bardzo lubi czytać.
2: Bardzo lubi czytać, tak, i stara się czytać w miarę regularnie, ponieważ jest morze książek, które warto przeczytać i brakuje na to czasu i życia. Ale
0: oni ciągle piszą nowe.
2: A oni ciągle piszą nowe, właśnie. Ja nawet to, co dzisiaj przyniosłam, to nie jest jakieś super nowe wydawnictwo, ale też nie najstarsze. Natomiast zacznę od pytania, czy jesteś w stanie policzyć zawody, które w życiu wykonywałeś?
0: Wiesz co, pytanie, na ile na serio mam do tego podejść, bo nie wiem...
2: Tak orientacyjnie, czy to jest przedział, nie wiem, od 5 do 10, czy od 20...
0: Od 5 do 10.
2: Dobra, pytam o to nie bez powodu, ale do tego wrócę zaraz. Bohaterką mojej dzisiejszej literackiej opowieści jest literatura azjatycka. Jeszcze jej chyba nie prezentowałam, a dokładnie książka chińskiego autora Hu Aniana. Jej tytuł to Byłem kurierem w Pekinie i jest to pewien rodzaj pamiętnika, w którym autor zapisuje kolejne dni, tygodnie, miesiące w kolejnych miejscach pracy. I na początku zdradzę, że ten tytułowy zawód kuriera był jednym z wielu wykonywanych przez autora, bohatera tej książki. Zaczynamy od wielkiej spółki logistycznej, w której Hu Anian pracował w jednym z największych centrów przeładunkowych. Była to praca głównie w nocy. Ciągle na nogach, z jedną przerwą na posiłek. Fizyczna, ciężka, do tego pracownikom przysługiwały tylko 4 dni wolnego w miesiącu, więc to nie tak, że piątek, weekendu, początek, absolutnie nie w tym przypadku. Następny zawód, o którym pisze autor, to już tytułowy kurier, czyli rozwożenie paczek od świtu do nocy, 7 dni w tygodniu, kluczenie pomiędzy uliczkami Pekinu w poszukiwaniu jak najszybszej trasy, próby dogadania się z klientami, to też jest bardzo taka wartościowa część tej książki. A to wszystko w dni tak upalne, że nawet po wypiciu kilku litrów wody nie ma się ochoty na korzystanie z toalety. Do tego dochodzi szukanie pokojów do wynajęcia, najlepiej takich z klimatyzacją, żeby dało się zmrużyć w nocy oko, a jednocześnie autor cierpi na bezsenność, bo taka praca zupełnie rozregulowuje jego organizm. A potem są kolejne prace i kolejne. Hu Anian w ciągu 19 lat zmieniał pracę 19 razy. I większość tych stanowisk opisuje w książce. I opis tych wszystkich zawodów, które wykonywał, służy tu tak naprawdę do sportretowania chińskiego rynku pracy i chińskiego społeczeństwa. Jest to praca bez perspektyw, wykańczająca, a jednak autor znosi to wszystko godnie, mając jednocześnie dość silne poczucie własnej tożsamości. Książka jest napisana językiem praktycznie pozbawionym ozdobników, surowym, konkretnym, raczej pozbawionym emocji, a nawet jeśli autor pisze o tym, co przeżywał, no to miałam wrażenie, że robi to w taki sposób informacyjny. W czytelniku jednak te historie opisane w książce wywołują całą gamę emocji. Sama łapałam się na tym, że zachowanie autora, bohatera wydawało mi się zbyt powściągliwe, że przecież w wielu sytuacjach powinien się zbuntować, ale właśnie, to było takie moje europejskie podejście, mój europejski punkt widzenia, którego nijak nie da się przyłożyć do tego, jak wygląda praca i życie w Azji. I podejście Azjatów, czy konkretnie Chińczyków, do obu tych sfer. A jednocześnie dowiadujemy się z tej książki, że Hu Anian jest wytrawnym czytelnikiem, który w rzadkich chwilach wytchnienia zaczytuje się w Czechowie, Virginia Woolf i sam pisze. W książce mamy próbki jego tekstów. Zresztą on opublikował w internecie eseje o swoich doświadczeniach podczas lockdownów w trakcie pandemii, a jego wspomnienia z nocnych zmian w tym ogromnym centrum logistycznym na południu Chin, o którym wspominałam na początku, stały się wręcz wiralem. Próbki tekstów autora, które znajdują się w tej książce, są zupełnie odmienne od tego, w jaki sposób jest napisana sama książka i historię jego kolejnych miejsc pracy. te próbki są takie bardzo mięsiste, tak jakbyśmy czytali zupełnie innego autora i widać w nich wpływ tych autorów, których on czyta. To przypomnę może tytuł Byłem kurierem w Pekinie. Książkę opublikowało wydawnictwo Insignis. Z języka chińskiego przełożył ją Jarosław Zawadzki, a ja mam dla Państwa egzemplarz. Proszę się odezwać na adres monika.karbowska@radio357.pl. Książkę oczywiście polecam gorąco.
0: A zobacz, jakie porozumienie. Ty powiedziałaś o tej bezsenności, na którą cierpiał bohater, a za chwilę usłyszymy nagranie, które przygotowałem, nie wiem, zupełnie o tym. Monika Mędr-Karbowska, dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.

Barbara Wrońska, Tylko z Tobą, a wcześniej Fateless Insomnia. Ona już książka rozdana, czy jeszcze nie? Już książka oczywiście, że rozdana. Chciałem Państwa zachęcić do tego, żeby zerknąć, już o tym mówiłem, ale przypomnę, żeby zerknąć okiem na taki serial na Apple TV, który nazywa się Przylądek Strachu. Tam Amy Adams i Javier Bardem. Javier gra tę samą rolę, którą w 1962 roku grał Robert Mitchum, a w 1991 grał Robert De Niro. I powiem Państwu, że Javier Bardem nie niesamowicie kradnie show, ten serial coraz bardziej wciąga. No i są pewne mosty budowane pomiędzy tymi wersjami, ponieważ w trzecim odcinku, to bardzo drobny spoilerek, taki spoilerunio nawet można powiedzieć, pojawia się aktorka, która wystąpiła w wersji z 91 roku. Juliet Lewis, ta sama Juliet Lewis, która wtedy się pojawiła jako nastolatka, w trzecim odcinku Przylądku Strachu powraca. Tak się filmowcy bawią, a ci filmowcy, producenci tego serialu to, uwaga, Martin Scorsese i Steven Spielberg.

Love is here to stay, Frank Sinatra. Bardzo filmowo się zrobiło. Już za chwilę pan Kuba bardzo lubi to określenie. Kultowa, piątkowa popołudniówka Radia 357. Redaktor Kuba Strzyczkowski zaprasza gorąco. Ja zaś państwa zapraszam na poniedziałek, na audycję Kieruj się na południe. To jest o godzinie 9. A na zakończenie taka artystka, z którą próbuję się przeprosić.

0: 12 czerwca, mamy piątek, 16. Tu Radio 357, popołudniówka do 19. Tomasz Matlingiewicz, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa. Czas na wiadomości w serwisie. Krzysztof Tubilewicz.
1: Najnowocześniejsze myśliwce świata dziś oficjalnie dołączają do naszej armii. F-35 zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą, Krakowem i wróciły do bazy w Łasku. Na Westerplatte przelot obserwowały tłumy.
2: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetne.
3: Co nie trwało długo, bo to bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
4: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to. No,
5: musimy tak zdążyć do Warszawy pewnie.
4: 2000 km na godzinę prawie potrafią lecieć, więc na pewno by zdążyły.
6: Wyglądają z wysoka ładnie, z bliska pewnie też, więc no ciekawie było.
1: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Tymczasem Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko. Zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Więcej o naszym latającym nabytku powiemy za chwilę w programie. Kończy się wizyta papieża Leona XIV w Hiszpanii. Były tłumy wiernych, historyczne wydarzenia, ale też debaty i krytyka. Ojciec Święty odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
7: Todos unidos en una sola familia.
8: Jednym z najważniejszych momentów pielgrzymki było poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Uroczystość odbyła się w setną rocznicę śmierci architekta świątyni Antonio Gaudiego. Leon XIV jako pierwszy papież przemówił w hiszpańskim parlamencie. W Madrycie spotkał się z osobami bezdomnymi. W Barcelonie odwiedził więzienie, a na Gran Canaria rozmawiał z migrantami, którzy przypłynęli na wyspy prowizorycznymi łodziami. Dużo mówił o pokoju. Chwalił Hiszpanię za jej rolę w polityce międzynarodowej i nawiązał do planów regularyzacji migrantów. Nie zabrakło jednak kontrowersji. Protestowali przedstawiciele ofiar wykorzystywania seksualnego w kościele, zarzucając papieżowi, że spotkał się jedynie z wybranymi reprezentantami poszkodowanych. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: To, dodajmy, pierwsza wizyta przywódcy kościoła katolickiego w Hiszpanii od 15 lat. Odbywa się w momencie głębokich zmian religijnych w kraju. Według majowego badania 56% Hiszpanów deklaruje się jako katolicy, niespełna 20% regularnie chodzi do kościoła. Wracamy do kraju. W serwisie Wielki Spór w Bydgoszczy. Ponad 1500 osób podpisało petycję do władz miasta o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w parku centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Organizują protesty, happeningi, a teraz doszły jeszcze podpisy. Mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
9: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
1: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Przedstawiciele miasta zostają przy swoim.
10: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
1: Przekonuje wiceprezydent Łukasz Krupa. Samorządowcy zapewniają, że straty w przyrodzie będą niewielkie. W serwisie jeszcze jedna informacja. W wieku 88 lat zmarł David Hockney, twórca, który łączył pop art, fotografię i realizm, uważany za jednego z najważniejszych współczesnych brytyjskich artystów. Czołowa postać pop artu lat 60. Gigant brytyjskiej sztuki. Tak opisuje go Times. Rewolucja.

0: pianista, wtóruje Guardian. Zakładam, że umrę raczej wcześniej niż później, chcę więc pracować każdego dnia, powiedział artysta w jednym ze swoich ostatnich wywiadów przeprowadzony przez Daily Telegraph.
1: Wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek.
2: Jedno otwarcie za nami. Przed nami kolejne dwa otwarcia. Największy mundial w historii ruszył. Ruszył wczoraj w Meksyku. I było tak. To oczywiście Andrea Bocelli. Później do gry weszli piłkarze. W niezbyt porywającym meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Nad ranem polskiego czasu Korea Południowa, nie ma co ukrywać, w dużo ciekawszym starciu pokonała Czechy. Tu było 2-1. A dziś do gry wkraczają pozostali dwaj współgospodarze. Kanada oraz USA. Na zewnątrz presja nie istnieje, ponieważ nikt nie uważa Stanów Zjednoczonych za kandydata do wygranej. Ale gdy przyjęliśmy to wyzwanie, powiedzieliśmy, dlaczego nie? Jeśli przeanalizujesz inne mistrzostwa świata, zobaczysz przypadki takie jak Maroko w 2022 roku, czy Korea w 2002, która dotarła do półfinału. Czyje to słowa? To słowa Mauricio Pochettino, szkoleniowca ekipy USA. O 21:00 trzeci mecz mundialu, Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną, o 3:00 w nocy polskiego czasu USA powalczą z Paragwajem. Do mundialu oczywiście wrócimy o 17:30. A jeżeli chodzi o inne wydarzenia w sporcie, to dorzucę siatkówkę i tenis. Polscy siatkarze w Chinach walczą w Lidze Narodów, przeciwnikiem Japonia. Trwa także tenisowy turniej w Hertogenbosch w Holandii. Dziś ćwierćfinały z udziałem Magdy Linet i Kamila Majchrzaka. Magda mierzy się z Turczynką Zeynep Sonmez. Pierwszy set dla naszej tenisistki, 6-4. Już do półfinału awansowała Barbora Krejcikowa. Kamil Majchrzak wciąż czeka na rozpoczęcie spotkania z turniejową jedynką. Tą jedynką jest Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime. Panowie wyjdą na kort centralny po zakończeniu meczu Bonzi de Minor. Trzymamy zatem rękę na pulsie i do usłyszenia za niespełna półtorej godziny.
1: W nocy, proszę Państwa, na wschodzie zachmurzenie małe, umiarkowane jedynie początkowo oraz nad ranem miejscami duże, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Postępująca od zachodu po centrum kraju strefa opadów deszczu. Na wschodzie kraju początkowo miejscami przelotne opady deszczu możliwe. Zanikające burze, temperatura minimalna od 7 do 9 na wschodzie kraju. Najwyższa temperatura? Nie, jeszcze wyższa będzie na przykład na Pomorzu Zachodnim, tam do 13 stopni, a wiatr słaby, umiarkowany, południowy, południowo-zachodni, miejscami na zachodzie, zachodni, w czasie burz, uwaga, porywisty. No i ostrzeżenie, proszę Państwa, jeszcze przed burzami. Otóż dziś także do późnych godzin popołudniowych, do 20:00, Instytut Meteorologii przewiduje burze, głównie we wschodniej części Polski, Warmia, Mazury, ale także Mazowsze, Lubelszczyzna. Burze prognozuje się na godziny popołudniowe, choć ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu obowiązuje do godziny 20:00. 7 minut po godzinie 16:00.
3: Radio 357.
1: 510 357 357. Jak tu pięknie rozpocząć popołudnie?

0: Basia i koncert na Broadwayu. 11 minut po godzinie 16. Co dziś przed nami do 19 w popołudniówce po 16.20? Korespondencja Marka Brzezińskiego z Francji. Jak zwykle po 16.45 dobre notowania. A zatem przegląd wydarzeń z giełd, przegląd notowań. Do Polski trafiły nowoczesne myśliwce, samoloty F-35.
1: To jest przeskok generacyjny, zmiana filozofii latania, jeżeli chodzi o taktykę wykorzystania uzbrojenia, wykorzystania platformy.
2: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
1: Piloci mają taką fajną rzecz w samolocie, że zawsze jak się zamknie osłonę kabiny, to świat zewnętrzny zostaje na zewnątrz, a my mamy swój mały świat w kokpicie.
0: Tymczasem na ziemi problemy przyziemne, od choćby truskawki, pojawiły się w sklepach, na bazarach, no ale ceny bardzo wysokie.
3: Wszystkie hektary są nawadniane, żeby po prostu tym roślinom wody nie zabrakło.
4: Nie ma kto zrywać, taka prawda.
5: Truskaweczkę dotknąć, czy ona jest fajna, świeża i tak dalej, czy ja mogę?
6: Dotknąć, tak.
5: U pani nie ma problemu?
6: Nie, nie ma.
4: Ale nie, żeby sobie palcami tego dotykał.
0: Przed 17:00, mam nadzieję, połączymy się z kapitanem Krystianem Szybką, szkoła żeglarska Ocean Team. Opowiemy krótko o rejsie słuchaczy 357 w Hiszpanii. W Polsce rośnie produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych. Powód do radości? Otóż nie.
7: Jeżeli dzisiaj w Polsce zaczynamy się zastanawiać, jak ograniczyć produkcję energii z fotowoltaiki, to czy mamy tutaj do czynienia z sukcesem, czy z porażką?
0: Co jeszcze? Dziś się mówić będziemy także o zmianach w programach nauczania w szkołach podstawowych.
8: Polska szkoła jest niestety zacofana. Polska szkoła jakby była dalej w średniowieczu.
9: Od 1 września 2026 reforma Kompas Jutra realnie wkracza do szkół.
0: Natomiast po 18.10, jak zwykle w piątek reportaż, dziś Magdaleny Świerczyńskiej Dolot. Mogłeś dać znać. Historia Marcela, artysty, muzyka, no i jego listu. Listu, który zostawia wszędzie.
10: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo stwierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł. I jak sobie myślę, że ktoś znalazł list, który zaczynał się od słów hej, ten list miał trafić do typa, który zakaził mnie HIV, to jest właśnie bardzo w tym ważne i to mnie jakby upewniło w tym, że to, co robię, naprawdę ma sens i że fajnie będzie dalej roznosić te listy.
0: Reportaż Magdaleny Świerczyńskiej Dolot mogłeś dać znać dziś po 18.10, prawie 14 minut po 16.510, 357, 357, popołudniówka w Radiu 357.

0: Nocturne Steve Miller Band, 17 minut po godzinie 16. Samoloty F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił tę maszynę.
1: To jest raport 357.
0: Trzy samoloty dotarły do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Tam odbyła się ceremonia przyjęcia maszyn do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Michał Trantał, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Gdańsk, Warszawa, Dęblin, Kraków. Widowiskowym przelotem nad krajem samoloty F-35 przywitały się z polskim niebem.
3: No to jest bardzo wielka chwila. No, duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
4: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
5: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
6: Tak, ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje.
2: W kraju są trzy maszyny. Pięć jest w USA i szkolą się na nich polscy piloci. Do 2029 w Łasku stacjonować będą 32 samoloty.
7: Moje porównanie, superkomputer z elektropią połączony. Bo te superkomputery, które są w tym samolocie, trzeba jakoś zasilić. Jest tam naprawdę duże zasilanie energetyczne, jeśli chodzi o prądnice, o generatory. Komputerów jest, no nie powiem ile, ale jest dużo.
2: Opowiada podpułkownik Krzysztof Snajper-Welke. To pierwszy polski pilot, który zasiadł za sterami najnowocześniejszego myśliwca świata. Polski F-35A Husarz to latające centrum dowodzenia. Maszyna namierza wroga z kilkuset kilometrów. Sama pozostaje niewidzialna dla radarów. Uzbrojenie i błyskawiczna wymiana danych, na przykład z artylerią, sprawiają, że Husarz eliminuje cel, zanim przeciwnik w ogóle zorientuje się o ataku.
7: My zobaczymy więcej. Jak tą informację prześlemy dalej, to wszyscy widzą więcej. Teraz to liczy się tylko prędkość tej przesłania tej informacji i oczywiście na ile informacja jest prawdziwa.
2: Mówi pierwszy pilot F-35.
7: Piloci mają taką fajną rzecz w samolocie, że zawsze jak się zamknie osłonę kabiny, to świat zewnętrzny zostaje na zewnątrz, a my mamy swój mały świat w kokpicie.
2: A w świecie na zewnątrz trwa polityczna wojna o to, kto jest ojcem sukcesu. PiS wypuścił specjalny spot.
8: F-35 nie byłoby w Polsce, gdyby nie decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości. To minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 32 samolotów.
2: Były szef MON był podczas uroczystości w Łasku. W takich słowach zwrócił się do niego prezydent.
9: Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął.
2: Te archiwalne cytaty z marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i obecnego szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
10: Ostrość spojrzenia pana prezydenta na minione czasy, pewnie z racji tego, że jest historykiem, ale pewnie też z sympatii politycznych, jest większa dla poprzedniego rządu, ja to rozumiem, ale moim zadaniem jako wicepremiera tego rządu jest powiedzieć o naszych działaniach i o tym, co my dzisiaj robimy, bo to nie jest tak, że nie ma wielkich inwestycji w tym obszarze, że nie ma wielkich wydatków i nie ma wielkich starań. Dokładnie, jest absolutnie przeciwnie.
2: Paweł Królikowski, analityk i politolog, nie ma w tej sprawie wątpliwości.
11: To wbijanie szpilek ma tak naprawdę prosty cel rywalizacji, kto jest tak naprawdę właścicielem, kto jest dominującym w temacie bezpieczeństwa, kto jest najważniejszą postacią w Polsce, decydującą o tym, jak będzie wyglądał kształt polskiej strategii bezpieczeństwa.
2: Ale zwraca uwagę jeszcze na jedną rzecz, której z pozoru możemy nie dostrzegać.
11: Karol Nawrocki ma ambicje budowania jakiegoś obozu na wybory, być może już w przyszłym roku, być może w kolejnych wyborach w 31 roku, jeśli uda mu się wygrać kadencję. Karol Nawrocki ma naprawdę duże ambicje bycia patronem szerszego obozu prawicy, mieć taki nadzór nad tym, jak mogłaby wyglądać ta konstrukcja prawicy parlamentarnej. I wydaje mi się, że Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL mieści się w tej konstrukcji.
2: Paweł Królikowski zauważa, że uszczypliwości wobec Kosiniaka-Kamysza i PSL są zdecydowanie mniejsze niż wobec Donalda Tuska i jego środowiska. A prezydent dziś raczej trochę w wymuszony sposób, ale doprowadził do wspólnego zdjęcia z Kosiniakiem Kamyszem i Mariuszem Błaszczakiem.
0: O F-35 w Polsce. Michał Trantał.

0: Pani Agnieszko, witam. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Pani Kubo, ja z prośbą do pani minister edukacji, żeby z uprzejmą prośbą, żeby nie reformowała edukacji. Od 25 lat jest więcej. Nieustanna reforma i nie jest lepiej, tylko jest gorzej. Młodzież nie jest coraz mądrzejsza. Natomiast ja bym poprosiła, żeby zadbała o jedną rzecz, żeby po prostu szkoła była, żeby się zajęcia odbywały, żeby nie było tak, że podręczniki są oddawane na początku czerwca i już w zasadzie po tym momencie lekcje się nie odbywają. Żeby nie było tak, że, tak jak było w szkole mojego syna, na początku roku nie było nauczyciela, potem były lekcje zdalne, bo był remont w szkole, potem święta, potem ferie, potem długie weekendy, kolejne święta, egzaminy, potem wycieczki, pół klas jedzie na wycieczkę, drugi pół siedzi w szkole albo do tej szkoły nie idzie. Ja mam wrażenie, że z roku na rok się to pogarsza i w tej chwili jest więcej dni, kiedy zajęć nie ma, niż kiedy te zajęcia są.
0: Wbrew pani opiniom i pragnieniom, plany ministerstwo oczywiście ma, by zmienia podstawę programową w szkołach podstawowych. O tych planach dziś, także w popołudniu.

0: To był Bob Dylan. 24 minuty po 16:00 już z nami na antenie miłośnik szparagów, przegrzebków i kolarstwa Marek Brzeziński. Witam pana, dzień dobry.
1: Chwilę się z uśmiechem.
0: Co tak kwili u pana, czy też śpiewa? Mam wrażenie, że ptaki słyszę, a może... No nie, wyraźnie.
1: Oczywiście, że tak.
0: A co to takiego?
1: Ptaszki śpiewają. Wie pan, ja mieszkam przy Alei Kosów.
0: Aha.
1: Kosy pięknie śpiewają, ale najgorsze są synogarlice, bo one mnie budzą o godzinie 4:00 nad ranem i tak drą te dzioby, że po prostu to jest obłęd jakiś.
0: Tymczasem do Francji by dotarły upały, jakieś rekordowe zupełnie temperatury, między innymi w Bordeaux. Do Polski też trafią, ale zdaje się, że w drugiej połowie czerwca, a we Francji długo to potrwa, jak zapowiedzi synoptyków. No, bo żartów nie ma. Wiele regionów cierpi z powodu suszy.
1: To prawda. Natomiast jeżeli państwo wybieracie się na wakacje do Francji, to zachęcam z całego serca Gironde, czyli to jest ten region na południu od Bordeaux. Fantastyczne plaże, ogromne piaszczyste, no takie, że po prostu odbiera to oddech. A jeżeli powiedzieć państwo do Cap Ferret, to jest taki przylądek troszeczkę szerszy niż Helski. I to jest taki cypel, to tam jest w ogóle rewelacja, dlatego że z jednej strony jest Atlantyk, a z drugiej strony jest Zatoka. No i teraz chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Tam będzie 36 stopni w tym tygodniu, do 39. Attention, jak mówią Francuzi, czyli uwaga na naprawdę wysokie temperatury. Jednocześnie chciałem państwu ostrzec przed jedną rzeczą. Proszę uważać, jak będziecie wchodzili do wody w Atlantyku, na takie niesamowite wiry. Kiedyś stałem dosłownie 1,5 metra od człowieka, który tonął. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że on tonie. I przyjechali ratownicy. Oni po prostu przylecieli, ja bym powiedział nawet to tak. I wyciągnęli tego człowieka. Jeden z nich był na sznurku jakimś tam uwiązany, na jakiejś lince. I wyciągnął tego człowieka, bo... Jego kolega, który był obok, nie był w stanie go uratować. Także uważajcie na te wiry, to jest podłe. To rzeczywiście jest bardzo zdradliwe. No ale susza jest ogromna, wyschnięta jest ziemia taka, ja nie widziałem takiej ziemi popękanej, jak właśnie tam w rejonie Bordeaux. Rolnictwo oczywiście cierpi, ale też słyszałem jednego dziadka, który mówi, no tak, no mój wnuczek przyjechał, bo skończyła mu się szkoła, przyjechał do mnie na wakacje, ja mu nie mogę napuścić wody do basenu, no bo nie ma.
0: No
1: a
0: bo,
1: mało tego,
0: bo
1: kochani,
0: pewnie,
1: południe
0: bo pewnie
1: Francji,
0: zakaz, tak?
1: Południe Francji to jest rejon rugby. I te wszystkie boiska przypominają właściwie pustynię.
0: Pozostańmy na plaży, panie Marku. Odwiedzimy, no bo tam też ładne plaże, w Nicei. Pan wiem, że zna te okolice, a tymczasem w porcie, bardzo dużym porcie w Nicei, ogromne zmiany. Zdaje się, że zdecydowano się na wpuszczanie wielkich statków pasażerskich.
1: Tak, i uwielbiam Nice, jest to fantastyczne miejsce, dosyć niebezpieczne, to przyznaję, ale jednocześnie fantastyczne, szczególnie Stare Miasto, no i tam te przysmaki, które serwują. Natomiast, bo to jest taka kuchnia nicejsko-włoska, no i tam właśnie te liniowce, te cruisière, czyli te ogromne statki pasażerskie zawitały wreszcie 360 metrów. No to nie w kidmuchał, że tak powiem. To jest fantastyczny port, bo on wchodzi wprost do kościoła, bo kościół stoi na końcu portu, a tutaj wszystkie statki, wszystkie promy wpływają. No cóż, oczywiście ruszył handel w związku z tym, że są te ogromne handlowce. Przepraszam. Statki te, które przywożą turystów. Jest ożywienie handlu. Targ w porcie fenomenalny. Jest oczywiście restauracje odżyły. Są pływające miasta, które tam tankują. po prostu jest rewelacja.
0: No ciekawe, kiedy mieszkańcy okoliczni będą mieli tak, jak to kiedyś mieli mieszkańcy Wenecji. Dość, by hałasu statków pasażerskich, by liczby turystów i dość, by dymienia zanieczyszczeń. Sporo Francuzów tak...
1: To prawda, ekologia właśnie sprawiła, że przez wiele, wiele lat do Nicei nie można było wpływać, nie mogły wpływać ze względu na to, że ile one wydalają z siebie trujących odpadów.
0: Sporo Francuzów wybiera się, bądź już się wybrało, by obejrzeć mecze mundialu. Francja jak zwykle w gronie faworytów.
1: Ulala, lotniska są oblężone. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Na Charles de Gaulle, to jest moje ulubione lotnisko, nie lubię Orly, wolę Charles de Gaulle'a, lata się do Stanów Zjednoczonych tak, jakby się latało po świeże bułeczki. Kobiety, mężczyźni, ludzie, którzy są fascynatami piłki nożnej, no i lecą na ten mundial, bo po pierwsze piłka nożna, mundial, ja mówię po francusku, mundial, czyli Mistrzostwo Świata, a z drugiej strony Stany Zjednoczone. Byłem w 98 roku na meczu Francja-Brazylia, który to Francuzi wygrali 3-0. No przyznam, że atmosfera jest jedyna w swoim rodzaju.
0: Wspomnijmy, bo wie pan, wiem, że ma pan podpowiedź dla naszych słuchaczy, którzy wybierają się do Francji i są szczególnie zainteresowani obiektami muzealnymi, prawda?
1: A tak! A bo oui, od dzisiaj już można za 100 euro wykupić sobie bilet do 500 różnych zabytków. A słuchajcie, jakie to są zabytki? Wersal, no dobra, to już żadnych komentarzy nie potrzeba, ale jest wiele wikont. To jest ten pałac, który jest mniej znany, a który jest nie tak daleko od Paryża, to jest na południowy zachód, mniej więcej, powiedzmy sobie, 30 kilometrów. I to jest ten pałac, do którego przybył Ludwik XIV i on po prostu zieleniał zazdrości. No i niestety skończyło się to dramatycznie, ale to już cała jest osobna historia. Ale są Chambord, wszystkie zamki nad Loarą. To wszystko jest do zobaczenia. Ja rozumiem, że 500 zamków, pałaców, zobaczyć placówek muzealnych, zobaczyć w ciągu krótkiego czasu, 2 tygodni wakacji.
0: No nie sposób, tak. Ale można sobie wybrać.
1: Ale kochani, ja myślę, że tak. Jeżeli chcecie jechać do Paryża, to jeszcze do Paryża. Ale jeżeli do Luwru chcecie zwiedzić Luwr, to wybierzcie się na tydzień. Jeżeli chcecie jechać do Londynu, to jedźcie. Ale jeżeli chcecie jechać do British Museum, to 2 tygodnie to jest minimum.
0: Przy okazji naszej rozmowy, jeśli pan pozwoli, chciałbym krótko wspomnieć pewną postać, bo dziś dotarła wiadomość do Polski o tym, że odszedł by Charlie Delain. Raptem w wieku 42 lat, no tak. Choroba była bezwzględna. A dla mnie to postać szczególna, bo to zwycięzca ostatnich regat Vendée Globe. To takie szalenie trudne regaty samotników non-stop dookoła świata. Zresztą tam Francuzi często startują i często odnoszą ogromne sukcesy. To regaty bez pomocy zewnętrznej, ta jest zakazana, jakakolwiek powoduje dyskwalifikację. No a Charlie Delain w tych ostatnich regatach pobił rekord, ustanowił nowy rekord trasy, 64 dni, 19 godzin. Był naprawdę nieprawdopodobny. Panie Marku, dziękuję.
1: Pan się zna na tym jak mało kto i powiem, że z wielkim szacunkiem przyjąłem tę wiadomość, natomiast chciałem panu powiedzieć, że zmarł też w wieku 79 lat Frank Michelin. I to jest, Michel, przepraszam, i to jest człowiek, to był człowiek, który zachwycił kobiety w wieku od 7 do 77 lat. On śpiewał fantastycznie. Mnie to jakoś tak szczególnie dotknęło, bo on miał 79 lat, a ja mam już 71.
0: To jeszcze panu by daleko. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, panie Marku. Dobrego wieczoru.
1: Również.
0: A 26 minut do godziny 17:00.

0: Manhattan Transfer. Na targach, bazarach pojawiły się pierwsze tegoroczne polskie truskawki. W tym roku na straganach może ich jednak nie być tak dużo, jak do tego się przyzwyczailiśmy. Dlaczego? O tym Rafał Frydrych.
1: W tym roku aura nie sprzyjała. Producenci truskawek przyznają, że zbiory są opóźnione w stosunku do lat ubiegłych. Długa zima i wiosenne przymrozki zrobiły swoje, mówi mi pan Edmund, który truskawki sprzedaje od wielu lat. Jak one wyglądają w tym roku? Dorodne?
2: Nie, słabiutkie. No tak, przymrożona.
1: Dziś kilogram truskawek kosztuje kilkanaście złotych. Na wielu polach wegetacja dopiero finiszuje. Potwierdza Manfred Skrzypczyk, jeden z największych plantatorów na Śląsku. Odwiedzili go dziennikarze serwisu informacyjnego Tarnowskie Góry.
3: Wszystkie hektary są nawadniane, żeby po prostu tym roślinom wody nie zabrakło.
1: Wysyp truskawek to dla rolnika teoretycznie powód do radości. Jest jednak pewien kłopot, zauważa pan Edmund.
4: Nie ma kto zrywać, taka prawda.
1: I wprost tłumaczy dlaczego.
4: W ten czas truskawka ile musiała kosztować? Tam nikt za 40 zł chętny nie jest do zrywania.
1: Ziemniaki. U wielu rolników nie zostały one zebrane, zalegały na polach. Plantatorzy truskawek nie zamierzają ponosić podobnych strat. Niektórzy właśnie organizują samozbiory. Manfred Skrzypczyk promuje tę inicjatywę w mediach społecznościowych.
3: Jest parking na 100 samochodów, nie trzeba będzie chodzić kilometrów. Jak będzie brakowało miejsca, ten parking, który był w zeszłym roku, tak samo będzie udostępniony.
1: Wracamy na targowisko, a tam o technicznych kłopotach plantatorów się nie dyskutuje. Jest za to inny dylemat.
5: Jak ja bym chciał u pani sobie truskaweczkę dotknąć, czy ona jest fajna, świeża i tak dalej, czy ja mogę?
6: Dotknąć, tak.
5: U pani nie ma problemu?
6: Nie, nie ma.
1: Na części stoisk zakaz dotykania owoców jest wyraźnie wyartykułowany stosownym napisem.
4: U mnie się nie dotyka. Można wzrokowo, nie ma problemu, które wziąć, proszę bardzo, z tych nasypie, ale nie, żeby sobie palcami tego dotykał.
1: A to sami potencjalni klienci. A pani jak truskawkę kupuje, okiem czy trzeba dotknąć?
6: Okiem, nie, truskawek się nie dotyka.
5: Niektórzy mówią, że trzeba dotknąć, żeby zobaczyć, jaki towar jest.
6: No nie, nie, towaru nie dotykam.
5: Nie dotykamy.
7: Ja wiem, dlatego ja to po prostu przestrzegam. Nie jest napisane, no to można dotknąć. Nie?
5: Można.
7: Można.
1: Widzę owoc kupiony. Pan kupował tylko wzrokowo, czy życzył sobie pan dotknąć, organoleptycznie sprawdzić?
8: Wyłącznie wzrokowo.
1: A dotykanie jest okej, czy nie?
8: Kupowałem już tam wcześniej i wiem, że są bardzo dobre, także to wszystko. Uważam, że żywności nie powinno się dotykać niepaczkowanej, bo to jest chore.
5: Na niektórych straganach jest tak napisane, że nie dotykać.
8: Jest napisane, zgadza się, bo są ludzie, którzy duszą pomidory czy śliwki.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy. Swoją drogą bardzo ciekawe, oryginalne określenie kupowanie wzrokowo. W przeciwieństwie do dotykowego.

0: Co, Paul Karak? Krótko pan Rafał. Panie Rafale, witam pana. Halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień
1: witam
0: dobry.
1: Pierwszego żeglarza III Rzeczypospolitej. Ja mam takie pytanie odnośnie metody kupowania tych truskawek. Jak ja dotknąłem truskawki, zapłaciłem kartą bezdotykowo i popatrzyłem na te truskawki, to jak ja je kupiłem?
0: No dotykowo? Wydaje mi się, że jednak pan kupił wzrokowo, czyli tak ekologicznie.
1: Idę z duchem czasu. Bardzo się cieszę i pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana. Popołudniówka Radia 357.
2: Dobre notowania.
0: A zatem Paweł Sołtys, no i nasz ekspert Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion. Halo panowie.
3: Dzień dobry, panie Kubo. Ja się zastanawiam, może te truskawki można też kupować hybrydowo. Przecież.
0: A przepraszam, hybrydowo to jak? A, sposób łączony, tak?
3: Łączony, oczywiście. I dotykowo, i bezdotykowo, jak kto woli, albo można połączyć, no, bo tutaj wchodzi jeszcze element płatności.
0: Trzeba uważać, bo czasem sprzedawca po łapach potrafi dać.
3: No właśnie, ale my przejdźmy może, do rynku surowców rolnych to jeszcze przejdziemy oczywiście tradycyjnie na koniec, natomiast zacznijmy, panie Piotrze, może od tych niesamowitych, spektakularnych wręcz wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach. Tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, cztery, pięć i może jeszcze kilka. Trochę dworowaliśmy sobie z prezydenta Trumpa, który co i raz mówił o tym, że już porozumienie praktycznie z Iranem na stole i w zasadzie to przed weekendem zawsze tak zwykł umawiać, a potem z tego porozumienia oczywiście nici. Nie inaczej było i tym razem, no ale pytanie, ile tak jeszcze można się bawić, panie Piotrze?
4: No nie wiem, CNN naliczył panu prezydentowi Trumpowi 37 takich informacji.
3: A ja słyszałem, że 39.
4: No widzi pan, bo to są różne liczby, bo w Tok FM-ie ekspert mówił w ostatni poniedziałek o 43, więc umówmy się około 40, wie pan, tu będziemy bezpieczni.
3: Może słyszał jakieś powtórki, więc może być usprawiedliwiony.
4: Tak czy inaczej, około 40 razy pan Trump mówił, że za 2-3 dni już będzie podpisane porozumienie. Wczoraj to był zadziwiający dzień, naprawdę, dlatego że przed południem mówił, że zbombarduje Iran tak, że kamień na kamieniu zostanie, że wyspę Kark, gdzie są te instalacje potężne z ropą naftową irańskie, zostanie ona przejęta przez Stany Zjednoczone, czyli tak jakby chciał Marines spuścić, rozumiem pan, na tę wyspę. No w ogóle wyglądało to dramatycznie, rynki to w ogóle zlekceważyły. Naprawdę, muszę panu powiedzieć, patrzyłem ze zdziwieniem, ani drgnięcia, nawet leciutkie spadki ceny ropy były. Widać, doszli do wniosku, a niech sobie gada, przecież i tak zmieni zdanie. I rzeczywiście parę godzin minęło i było już to, o czym pan
3: wtedy
4: powiedział, czyli tak, wspaniałe porozumienie, no, które będzie miało miejsce za chwilę gdzieś w Europie. To gdzieś w Europie to podobno jest G7, spotyka się między 15 a 17 czerwca, czyli to jest wtorek, środa, czwartek. To jest to gdzieś w Europie. Zostanie podpisane z Iranem to Memorandum of Understanding, bo to się dokładnie tak nazywa, czyli memorandum, który mówi o tym, że spędzie 60 dni na to, żeby wypełnić to memorandum prawdziwą umową, więc to nie jest żadna prawdziwa umowa. I że pan wiceprezydent Vance poleci do Europy podpisywać, no bo on nie może. No oczywiście nie może, no bo wie pan, oktagon, prawda? Oktagon, niedziela, urodziny, no wie pan to wszystko, no to trudno, że pan Trump się wyrwał na podpisanie takiego porozumienia. No właśnie. I byłoby wszystko fajnie, bo ropa zanurkowała.
3: No ale wie pan, właśnie ja chciałbym zwrócić uwagę na ten rynek ropy, bo zaczynaliśmy tydzień z poziomu 93, potem było 95, potem spadło na 87, potem wzrosło na 93, potem znowu spadło dzisiaj do 84. No, to jest po prostu jakieś kompletne szaleństwo.
4: A teraz jest 80. 86 czy 7, bo widziałem, że trochę się wspina. Tak jest. No wie pan, no to tak, tych różnych wypowiedzi, no bo ja czytam na przykład, że wszystko dogadane, no to ja wchodzę na Al Jazeera, bo naprawdę, uwierzcie mi państwo, w tych sprawach Al Jazeera jest bardzo obiektywna. No i czytam, że guzik prawda, nic nie jest dogadane na 100%, bo oni rozważają dopiero dokumenty, które dostali, aczkolwiek potwierdzili, to spowodowało ten spadek ceny ropy według mnie, że to jest najbardziej poważna, największe prawdopodobieństwo dotychczasowych dyskusjach ze Stanami Zjednoczonymi, które może prowadzić do podpisania tego wstępnego porozumienia, które zawiesi tylko działania na 60 dni. No ale dzisiaj, wie pan, znowu sobie przed naszym wejściem tutaj mówię, dobra, zobaczymy, co Al Jazeera mówi. A tam się dowiaduje, że Trump najechał na Iran, że pokazuje jakieś szczegóły umowy, które są absolutnie nieprawdziwe i fałszywe, to że Irańczycy są oszukańcami, a Iran z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że Amerykanie zrobili się chciwi i chcą wszystko zmieniać. No i wie pan, no i co? No i
3: jest to szaleństwo. Jest to szaleństwo. Natomiast panie Piotrze, to może, bo myślę, że dosyć dużo poświęcamy uwagi tym rozmowom pokojowym, a ja bym jeszcze jednak tak delikatnie bym zasugerował, żebyśmy może na rynki spojrzeli.
4: Bo, no SpaceXa na pewno, tak.
3: No SpaceX dzisiaj rzeczywiście wszyscy nim żyją, natomiast nie wiem, czy my powiemy tutaj coś odkrywczego poza tym, że jest to olbrzymie, gigantyczne IPO i spółka, która awansuje do najwyżej skapitalizowanych spółek na świecie, czyli po prostu największych pod względem wartości giełdowej, to nic odkrywczego. Ale ja bym chciał jednak zwrócić uwagę na to, co dzieje się na złocie. Bo zazwyczaj ostatnio patrzyliśmy na te notowania złota, które gdzieś tam poruszały się w rytm tego, jak też wyglądały notowania dolara względem euro. No a tymczasem teraz mamy naprawdę solidną przecenę na złocie. 4182 w tej chwili, a było też trochę niżej. No to są poziomy, które ostatni raz widzieliśmy w listopadzie. Z czego wynika ta przecena na złocie?
4: No było, wie pan, dużo niżej, bo przed wczorajszym entuzjazmem, przed tą falą entuzjazmu, to zero
3: spadliśmy
4: było.
3: Spadliśmy poniżej 4, tak jest, poniżej 400 spadliśmy.
4: Tak jest, było zero po czwórce, tak jest. No nie, dla tych, którzy kochają złoto, nie jest to dobra wiadomość, dlatego że złoto, cena
3: ciekawe,
4: złota...
3: Ciekawe, kogo ma pan na myśli?
4: No różnych ludzi. No, nie, nie, ja lubię złoto, ale ja je kupowałem jak było po 1100, więc dolarów, także wie pan, przepraszam bardzo, to niech sobie to nie je, no mnie to nie przeszkadza, albo nie mam zamiaru się go pozbywać. No więc wracając do złota, 4200 to jest 10-miesięczna linia trendu wzrostowego. No i on została przełamana. To bardzo niedobry sygnał, bo to zapowiadało dalsze spadki, nawet do 3800, bo tam jest 50% zniesienia tej hossy, która od 2024 roku gościła na rynku złota. Dzisiaj się nieco odbiło, ale ponad 4200 niechętnie, jak pan sam widzi, nie bardzo chce wrócić. No ja mogę powiedzieć, wie pan, no... jest chyba takie to na amerykańskim gdzieś dolarze pewno, in God we trust, tak? Więc ja bym powiedział, że in Walsh we trust, czyli ja wierzę w Kevina Walsha, który nam się pojawi w środę i może on coś zamiesza, tak, że dolar zacznie tracić, a złoto zacznie zyskiwać. Nie mówię, że tak musi być, mówię, że tak może być.
3: No, w każdym razie ten zjazd, jeżeli chodzi o złoto, jest rzeczywiście już naprawdę zauważalny. Spektakularny
4: tak.
3: I widać chyba, ja nie wiem, czy króciutko na koniec, panie Piotrze, odpływ kapitału spekulacyjnego, możemy zaryzykować taką tezę?
4: Nie, no niewątpliwie tak. No wie pan, 29% w styczniu, 29% dni wzrost ceny złota, to bo wiadomo, że to musi pęknąć. No i teraz się po prostu korygujemy. Niech pan już powie, co z tym kakałem.
3: No już mówię, wiem, że nie może się pan doczekać. 3918, jesteśmy poniżej 4000, także tu jesteśmy bezpieczni. Bardzo dziękuję, to były dobre notowania z Piotrem Koczyńskim z Domu Inwestycyjnego Xelion.
0: No i Paweł Sołtys, pozdrawiamy, dziękujemy.

to Betty Midler. Miałem na tę godzinę, na ten czas zaplanowaną rozmowę z kapitanem Szybką, jak państwu zapowiadałem, ze szkoły Ocean Team. No ale kapitan oprócz pasji żeglarskiej również oddaje się lataniu. To tam, to tu 154 jest dosłownie wszędzie. Zdaje się, że jest właśnie w powietrzu. Zdaje się, że za chwilę ma lądować. Może nam się uda za moment.

0: 12 czerwca, mamy piątek, 17. Popołudniówka w Radiu 357, 510, 357, 357 do Państwa dyspozycji. Wiadomości w serwisie. Krzysztof Dubilewicz.
1: W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przekonują, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska dostała czasowe zwolnienie z części zasad i jednocześnie zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi ekspertka w dziedzinie migracji profesor Patrycja Matusz.
2: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
1: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok z możliwością przedłużania, także na kolejne lata, w zależności od sytuacji związanej z presją migracyjną. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski dodaje, że liczy na to, iż prezydent będzie rozmawiał z Trumpem o wzmacnianiu obecności wojsk USA w Polsce. New York Times, przypomnijmy, podaje, że Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, 2 grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w naszym kraju była jak największa, zapewnia Sikorski.
3: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
1: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobro, którego nazywa Zbiegiem.
3: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski. Wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
1: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo do wykonywania zawodu. Rząd chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. Naczelna Izba Lekarska chwali tę decyzję. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
4: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
1: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W naszym kraju jest około 220 tysięcy lekarzy, blisko 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Co jeszcze w naszym serwisie? Niemal 50 niezwykłych miejsc, specjalne pokazy, występy, koncerty i atrakcje przygotowane pod jednym hasłem Twarze Przemysłu. Rusza Industriada, czyli święto szlaku zabytków techniki. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
5: To już 17. edycja tej imprezy, największej postindustrialnej w kraju. 30 miejscowości, na początek szyby Wilson w Katowicach i wieczorem tzw. rozruch maszyn i m.in. teatralny performance. Agnieszka Maliszczak-Hansel z Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
6: Widowisko wykorzystuje animację komputerową, technologie robotyczne i pokaz laserowy.
5: Otwarcie Industriady w sobotę w Bielsku-Białej, polskiej stolicy kultury. Mateusz Bielasz, Stara Fabryka, Muzeum Historyczne w Bielsku.
7: Koncert Filharmonii Śląskiej, pokaz filmu Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy. Obchodzimy rok Andrzeja Wajdy, także wszystko się tu u nas wpisuje w ten jeden wątek włókniarski, że tak powiem.
5: W tym roku to nowum, Industriada potrwa cały weekend. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: A jej zakończenie zaplanowano w Hucie Cynku w Szopienicach. Dokładny program wydarzenia można znaleźć na stronie industriada.pl.
0: Prognoza, proszę Państwa, na jutro. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Lokalnie, uwaga, grad.

0: Prognozowana wysokość opadów nawet do 15 mm, temperatura od 19 do 22, ale chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, także nad morzem, także na Suwalszczyźnie, tam w granicach 17 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, porywisty, zachodni, południowo-zachodni, chociaż oczywiście w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. W tej chwili jeszcze, proszę Państwa, do wieczora Instytut Meteorologii w tej sprawie wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, możliwe burze we wschodniej części, północno-wschodniej naszego kraju. Warmia, Mazury, ale także lubelskie, także Mazowsze tymi burzami jest zagrożone. No a w przyszłym tygodniu rewolucyjna zmiana w pogodzie. Przypominam, prawdopodobnie w drugiej połowie tygodnia temperatury mocno pójdą w górę, powyżej 30 stopni. 5 minut po 17.
1: Radio 357.
0: To nasza piosenka dnia, Billy Idol. Piosenka zatytułowana John Wayne.

0: Billy Idol. 9,5 minuty po 17:00, a na antenie profesorka Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani profesor zawodowo zajmuje się migracjami, między innymi problemami związanymi z migracją. Dzień dobry pani, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszymy się? No mam wrażenie, mam wrażenie, że mamy problemy. Może spróbujemy za moment, a może już teraz, raz jeszcze, słyszymy się? Teraz lepiej?
1: Tak, teraz lepiej. Przepraszam bardzo, ale nie słyszałam. Nie wiem, czy pan redaktor zadawał już pytanie.
0: Nie, jeszcze nie zdążyłem. Na razie przedstawiałem panią profesor. Pani profesor, dziś wchodzi w życie pakt migracyjny przyjęty w Unii Europejskiej w 2024 roku. Tymczasem, jak zapewnia nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska nie będzie przyjmować migrantów ani ponosić kosztów z tą operacją związanych. No i jest to prawda, tyle że dotyczy to tego roku. Rozumiem, że w przyszłym roku na przykład może być już zupełnie inaczej, czy tak?
1: To prawda, to zwolnienie obowiązuje do końca 2026 roku i decyzję o tym, czy będzie przedłużone, podejmie Komisja Europejska i Rada w przyszłym roku, po tym jak Polska sprawozda swoją sytuację migracyjną właśnie do Komisji na dzień 1 września kolejnego roku kalendarzowego.
0: No właśnie, bo pod koniec roku i tak stało się w ubiegłym roku, Komisja Europejska co roku oceniać będzie sytuację. Zostaliśmy przez Komisję tymczasem Europejską uznani za kraj pod tak zwaną presją migracyjną. No, rozumiem, że przede wszystkim za sprawą pewnie wojny i liczby migrantów z Ukrainy, ale także tego, co działo się i wciąż dzieje się na granicy z Białorusią.
1: Zgadza się. Te dwie sytuacje wpłynęły na to, że zostaliśmy uznani za kraj, który zmaga się z presją migracyjną. Przyjęcie migrantów przymusowych z Ukrainy w wyniku wojny to jeden element, a drugi na pewno sytuacja na granicy z Białorusią i ta, można powiedzieć, hybrydowa wojna, którą prowadzi reżim Łukaszenki z Polską, ale również z Unią Europejską.
0: Pani profesor, ten pakt migracyjny, wiadomo, że budził i budzi w Polsce ogromne emocje. No jest takim gorącym kartoflem. Strony polityczne przerzucają się w tej sprawie różnymi argumentami, ścigają się, deklarując, czego to w ramach tego paktu nie zrobią. I tak, w tej chwili koalicja rządząca zapowiada, że części postanowień paktu w ogóle nie wdroży. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że ten pakt chce wypowiedzieć w przyszłości. Czy ten pakt migracyjno-azylowy można w przyszłości wypowiedzieć, tak jak to zapowiada PiS?
1: To będzie raczej trudna procedura, a co ciekawe, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i obecny rząd były zaangażowane w negocjowanie tego pakietu, bo trzeba przypomnieć, że negocjacje zaczęły się jeszcze za czasu poprzedniego rządu.
0: To prawda, ale Polska była przeciw podczas głosowania nad paktem.
1: Tak, ale nie udało jej się zbudować wystarczająco mocnej koalicji, żeby ten pakt nie został przyjęty. Ważne jest chyba również to, że stanowisko rządu obecnie przyjął strategię dosyć selektywną, czyli zapowiada, że część przepisów zostanie wdrożona, a część nie, i bierze nawet pod uwagę ryzyko tej procedury naruszeniowej, która może zostać rozpoczęta przez Komisję Europejską i trafić do TSUE. Więc to też dosyć interesujące, myślę, ze strony politycznej. Ale dużo emocji wzbudza właśnie pakiet solidarnościowy i o tym dużo się mówi. Z jednej strony o tym, że nie jesteśmy zobowiązani do ani przyjmowania migrantów w procedurze relokacji, ani do wpłacania ekwiwalentu finansowego. Tak jak pan redaktor powiedział, prawda jest taka, że tylko do końca tego roku. Natomiast jest tam jeszcze jeden element, który może przyjąć państwo członkowskie, czyli tak zwane wsparcie organizacyjne. Mhm. Jeśli jakiś kraj zmaga się z presją migracyjną, to poza przyjęciem migrantów, relokacją, wpłatą ekwiwalentu w wysokości 20 000 euro za każdego za każdą osobę. Możemy również udzielić tak zwanego wsparcia operacyjnego, czyli może być to personel Straży Granicznej, eksperci azylowi, sprzęt, który jest potrzebny na granicy do rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową, więc to jeszcze taki dodatkowy element, o którym chyba nie często się mówi, jeśli chodzi właśnie o mechanizm solidarnościowy, który z 10 aktów prawnych, które zawiera pakt, jest chyba najbardziej omawiany.
0: Zwolnione na rok z tego obowiązku przyjmowania bądź płacenia oprócz Polski zostały Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia, a ściślej do końca tego roku. No, tyle, że komisja, co już padło w tej rozmowie, Komisja Europejska co roku będzie oceniać sytuację migracyjną poszczególnych państw, każdego kraju. Pani profesor, czy pani sądzi, że to rozwiązanie, pakt utrzyma się? No nie jest tajemnicą, że w państwach Unii narasta niechęć, narastają nastroje antyimigracyjne, a zresztą partie polityczne w poszczególnych krajach, także i w Polsce, budują na tej podstawie, na tej niechęci swoje punkty, swoje poparcie. No to jak potrafią to być silne emocje, pokazują manifestacje w Belfaście, choć akurat Irlandia Północna nie jest pełnoprawnym członkiem Unii, stowarzyszona jest z rynkiem, ale to jest, no to może być coś, co rozgrzeje do czerwoności.
1: To prawda, polityka migracyjna i kwestie związane z zarządzaniem migracjami w Europie stały się tak silnie upolitycznione, że właściwie partie prześcigają się w swoich pomysłach, które mają chyba coraz bardziej radykalny charakter. Rzeczywiście pakt migracyjny wyrasta z kryzysu 2015 roku, kiedy to Unia rzeczywiście zmagała się z presją migracyjną z południa, głównie kraje południowej Europy. I wówczas no, chyba to był ten moment, kiedy zdano sobie sprawę, że podejście dublińskie, które mówi, że pierwszy kraj, w którym pojawią się migranci, rozpatruje ich wnioski, nie jest mechanizmem, który pozwala zarządzać skutecznie kryzysami. No i stąd pojawiły się te mechanizmy solidarnościowe. Czy one się przyjmą? Już teraz państwa deklarują, że nie wszystkie są gotowe do wdrażania chociażby screeningu czy wdrażania rozbudowanej bazy biometrycznej. Niektóre, tak jak Polska, mówią, że nie będą wdrażały na przykład takich dodatkowej infrastruktury przygranicznej, która jest również wpisana w ten pakt. No więc już na wstępie widać pewne problemy. Oczywiście wdrażanie tak dużego paktu, który zawiera wiele elementów, bo i granice zewnętrzne, i procedury azylowe, powrotne, mechanizm solidarnościowy, o którym mówiliśmy, to jest długi okres. Zobaczymy. Ja liczę na to, że Unia Europejska jednak w sytuacji trudnej geopolitycznie będzie zdolna do tego, żeby wypracować mechanizmy wspólnego zarządzania procesami migracji, które przecież nie znikną z Europy, nawet jeśli się zradykalizujemy.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za wypowiedź profesorka Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobrego dnia, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: 18 minut po 17, Radio 357.
2: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Pani Profesor Katarzyna Kłosińska, by nasze rozmówki polsko-kubańskie czas zacząć. Ja będę po kubańsku, Pani Profesor po polsku, zacznę ja. No, wybaczą Państwo, ale musimy dziś użyć takiego dość potocznego słowa, które zapewne niektórzy odbiorą jako troszkę wulgarne, mianowicie to słowo to kibel. A o to słowo pyta pani Janka z okolic Wrocławia. Pyta o pochodzenie, no i czy jest to słowo przyzwoite.
1: No właśnie, jak pan myśli, jest to słowo przyzwoite?
0: Tak, myślę,
1: takie jest
0: że
1: potoczne.
0: Potoczne, ale chyba nie nazwałbym tego słowa wulgarnym słowem.
1: Tak, tak, wulgarnie tutaj są inne określenia, które
0: można
1: do tego miejsca.
0: Znamy grube słowa.
1: No, ale nie będziemy ich tutaj używać.
0: Będziemy, ale później.
1: Jak już się nam skończą te te przyzwoite.
0: Oczywiście.
1: Wszystkie. Czy może ono właśnie przyzwoite, to niespecjalnie, bo w ogóle, ale na pewno jest takie potoczne, no i jednak chyba nie wulgarne.
0: Ten kibel troszkę mi się z kubłem kojarzy.
1: A, i słuszne skojarzenie, tak, tak. No bo kibel my zapożyczyliśmy z języka niemieckiego, gdzie kübel, prawda? To dokładnie prawie, znaczy tam jest umlaut, czyli kübel. I zresztą, i on oznaczał tyle co wiadro, no właśnie kubeł. I kubeł, i nasz kubeł też jest blisko z tym spokrewniony. I początkowo w języku polskim kibel oznaczał po prostu wiadro. Na przykład wiadro na paszę dla konia, wiadro na węgiel, taki kosz na śmieci, czy wiadro na śmieci, kibel. I też garnek dużych rozmiarów, na przykład ktoś coś gotował w kiblu. No, dzisiaj byśmy trochę nas to...
0: Troszkę niezachęcająco.
1: Niezachęcająco, na pewno nie
0: ale
1: apetyczne.
0: Bywało.
1: Ale bywało. No i właśnie w gwarze więziennej...
0: No tak, do dzisiaj.
1: Do dzisiaj. To jest wiadro na nieczystości. No dzisiaj więźniowie mają w tych celach no rzeczywiście już te ubikacje, prawda? Natomiast kiedyś to po prostu było wiadro różnego rodzaju. No i tam te nieczystości, które wiadomo, które tam się znajdowały i stąd to, że to jest wiadro na, czy to jest miejsce, gdzie się po prostu człowiek załatwia.
0: Jasne. Swoją drogą ubikacja też z niemieckiego.
1: Tak, ubikation. Chociaż też z włoskiego tam ubikazione, to pewnie z różnych języków i to po prostu znaczyło tyle, co pomieszczenie. Jeszcze na przykład w przedwojennych gazetach można było znaleźć takie ogłoszenie. Ubikację 200 metrów kwadratowych sprzedam albo wynajmę.
0: Bardzo ładne.
1: Bardzo ładne, no duża ubikacja. Ktoś ma duże potrzeby.
0: To ja coś innego zapamiętałem. Pamiętam kiedyś na Mazurach taki rysunek. Ubikacja 100 metrów, biegiem 50.
1: No właśnie. No tak, to bieganie jakoś nie utrwaliło się w nazwach ubikacji, ale łazienka, no bo tam się łazi, prawda?
0: A.
1: No bo przecież, zresztą początkowo ta łazienka oznaczała coś w rodzaju sauny, czy takiej bani, coś co było...
0: A, choć niektórzy mówią, że do ubikacji tylko biegusiem, na przykład. Pani profesor patrzy na mnie takim wzrokiem...
1: Nie,
0: ostrym,
1: nie
0: ale,
1: ostrym, tylko takim zdziwionym.
0: Ale to nie, bo to chodzi o to, że to no to jest praktyczne po prostu tym biegusiem. Ale
1: biegusiem, no ale król to chodził, król chodził.
0: A, i to dumnie.
1: I to dumnie.
0: On się nie spieszył.
1: On się nie
0: to
1: spieszył.
0: Prawda.
1: No tak, i jak wiadomo jeszcze, skoro już jesteśmy przy tych nazwach, no to angielski, znaczy WC, prawda, jest takie, to jest oczywiście z angielskiego water closet, no bo water to woda, a closet, takie małe pomieszczenie, gdzie człowiek przebywa sam ze sobą. Na przykład kiedy dawniej, żeby modlić się, albo żeby się uczyć.
0: Aha.
1: No i jak to było małe pomieszczenie, w którym człowiek przebywa sam ze sobą i ono z wodą, no to w pewnym celu on tam przebywał sam ze sobą. Niekoniecznie, żeby się uczyć czy modlić. No i to jeszcze, skoro jesteśmy przy tych nazwach, można powiedzieć o toalecie. To już pan redaktor pewnie wie, skąd pochodzi, z jakiego
0: języka. No z języka francuskiego zapewne.
1: Tak, toalet. I po francusku toile, bo toilet to jest zdrobnienie od słowa, które oznacza od słowa tual, które oznacza płótno.
0: Mhm.
1: I to było, to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, bo początkowo ta toilette oznaczała takie płótno, taką jakby serwetkę, którą, na którym kładło się do przybory, do upiększania się, do mycia się.
0: Mhm.
1: Na przykład nawet na filmach widzimy, jak ktoś tam się kąpie w jakiejś bali, wannie, znaczy wannie, no w jakiejś misce wielkiej bali i służba podaje takie te urządzenia, znaczy takie różne przybory do mycia, one są na takiej serwetce jakby ułożone, aha, na takim stoliczku. No i potem oczywiście na zasadzie metonimii, czyli takiej styczności, te toilet, nie tylko to płótno oznaczało, ale też przybory do tego właśnie mycia się. No i potem mebel, w którym trzyma się te przybory i to jest toaletka, przecież panie miały w domu toaletki, czy mają takie z lustrem. No a potem oczywiście pomieszczenie, w którym człowiek się upiększa i myje. No ale, a w końcu to samo pomieszczenie, ale też już z ubikacją.
0: Więc... Nie nazwałbym, przyznam, tego słowa kibel jakimś słowem nieprzyzwoitym, no ale znam ładniejsze, no one tak...
1: To właśnie toaleta.
0: O, na przykład.
1: Ale są jeszcze w ogóle budynki w Warszawie, na przykład w... Przynajmniej jeszcze parę lat temu w Ministerstwie Zdrowia na Miodowej, na drzwiach toalet było sanitariaty. Sanitariat.
0: A, to ciekawe.
1: Lat taki, no, 50. chyba.
0: Sanitariaty tam się jednak kojarzą bardziej z prysznicem, przyznam szczerze, ale nie wiem dlaczego.
1: A może tam były prysznice, a teraz są...
0: A może tylko.
1: Nie wiadomo, co no, tam w tym Ministerstwie Zdrowia robiono.
0: To miało pewien sens.
1: No, ale w Ministerstwie Zdrowia sanitariat to ważne.
0: To brzmi.
1: To brzmi.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękujemy.

0: is your captain speaking. Thank you for choosing Boogie Boys Airlines.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
2: Tak, wczoraj ruszył piłkarski festiwal. Przed chwilą padło Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. Już niebawem będzie można powiedzieć, że wszyscy trzej współgospodarze imprezy zainaugurowali turniej. Ale po kolei. Bez długich politycznych przemówień, kontrowersji i zbędnego przeciągania. Tak wczorajszą ceremonię otwarcia mundialu podsumowuje Süddeutsche Zeitung. Za największą atrakcję uznano stadion. 90-tysięczne Stadio Azteca. I trudno się nie zgodzić z tą opinią. W Meksyku otwarcie swoją obecnością i głosem uświetnił Andrea Bocelli, który stwierdził:
3: Dla mnie to wielki zaszczyt i przyjemność być tutaj i reprezentować mój kraj, który niestety nie bierze udziału w tych mistrzostwach świata.
2: A no właśnie, Włosi podobnie jak i my muszą szukać swoich akcentów. Obie reprezentacje zostały przecież w domu. Mundial ruszył w cieniu protestów i to protestów na dużą skalę. Wczoraj przed stadionem Azteca demonstranci rzucali kamieniami, a także przewracali i palili auta. Jak podały meksykańskie media, policja zatrzymała manifestację Związku Zawodowego Nauczycieli. Protestowały także matki osób zaginionych, chcące przy okazji mundialu zwrócić uwagę na ponad 133 tysiące przypadków zaginięć odnotowanych w kraju. A jeżeli chodzi o sportowe kwestie, jak Państwo oceniają mecz otwarcia? Czy tak jak słynny niemiecki trener Jürgen Klopp? Taktycznie było to po prostu słabe spotkanie w wykonaniu obu drużyn. Zespoły zarówno Meksyku, jak i RPA nie były wystarczająco kompaktowe. Nie może dochodzić do tak dużych odległości między zawodnikami. Bez poprawy tych elementów będzie problem w dalszej części turnieju. Ocenił Jürgen Klopp. Ciekawe, co powie o dzisiejszych starciach, tym wieczornym i nocnym, bo przed nami dwie kolejne inauguracje turnieju. Po meksykańskiej inauguracji czas na inaugurację kanadyjską i amerykańską. O 21:00 polskiego czasu w Toronto Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Później o 3:00 w nocy Amerykanie w Los Angeles podejmą Paragwaj. Motywem przewodnim kanadyjskiego otwarcia ma być mozaika symbolizująca wielokulturową tożsamość Kanady. W USA nieco inaczej. Tam w centrum będzie lśniący, świecący puchar. Obie ceremonie ruszą na 90 minut przed rozpoczęciem spotkań. Mundial rozkręca się zatem na dobre. Wśród faworytów najczęściej upatrywana jest Francja. Często wymienia się również Anglię i Niemcy. Swoimi typami w Polsacie Sport podzielił się Roman Kosecki.
4: Ja bym chciał zobaczyć finał, właśnie powtórkę być może nawet poprzednich mistrzostw, czyli Argentyna-Francja. Ale coś mi mówi też, że ta Portugalia jest bardzo silna. Cristiano Ronaldo. Fajnie by był taki mecz finałowy, gdzie jest z jednej strony Messi, z drugiej Ronaldo. No ale przy tych drużynach, przy tym wszystkim trzeba mieć wytrzymałość turniejową, a wiemy, że Niemcy są bardzo mocni, jeżeli chodzi o turniej, zorganizowani, solidni.
2: Długi, bardzo długi to będzie mundial. Po fazie grupowej nie 1/8, a 1/16 finału. Ten najważniejszy mecz finałowy zaplanowano na 19 lipca. A gdzie szukać motywacji do udanych występów? Bramkarz reprezentacji Korei Seung-gyu Kim tuż przed zwycięskim meczem z Czechami dzięki połączeniu wideo zobaczył swoją nowonarodzoną córkę. Wcześniej widziałem ją tylko śpiącą, ale dziś nawet nawiązała ze mną kontakt wzrokowy. To dodało mi dodatkowej siły, powiedział szczęśliwy Kim, cytowany przez koreańskie media. I takie historie także Mundial pisze. I mimo, że to studio mundialowe, to krótko myślę, że warto wspomnieć także o innych bieżących wydarzeniach. Zakończył się mecz polskich siatkarzy w Chinach. W ramach Ligi Narodów biało-czerwoni dziś ulegli Japonii 2-3. W tiebreaku było 17-15 dla Japończyków. W Hertogenbosche w Holandii trwa z kolei turniej tenisowy. Magda Linet przed godziną zameldowała się w półfinale po pokonaniu Turczynki Zeynep Sonmez 6-4 i 6-2. Oby w ślady Magdy poszedł Kamil Majchrzak. Jego rywalem jest Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie zagra zawodnik o nazwisku Dembele. No ale nie ten, o którym pomyślała większość z nas. Nie Ousmane Dembele, a Mulali Dembele. Francuski napastnik ostatnio występował w Turcji i wzmocni Beniaminka, ekipa Śląska Wrocław. Piłkarze, ci z ekstraklasy, którzy nie polecieli na mundial, odpoczywają, nie próżnują natomiast koszykarze i żużlowcy. Przed nami rewanżowe starcie o trzecie miejsce w Orlen Basket Lidze. O 20:15 Dziki Warszawa zagrają z Arką Gdynia. Na żużlowych torach emocje w Lublinie i Lesznie. Motor od 18:00 powalczy z Włókniarzem, Fogołnia Leszno z kolei podejmie Press grupę deweloperską Toruń. To o godzinie 20:30. Propozycji na sportowy wieczór zatem nie brakuje, także na sportowy weekend. Ja już teraz zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń w niedzielnej audycji 3:57 Start. Tym razem w imieniu Tomasza Gorazdowskiego i Mateusza Fusiarza. To w niedzielę po 18:00. Udanego weekendu i do usłyszenia.
1: Radio 357.

0: Ej, a Dan, I thought of you suddenly.
1: To Mika Urbaniak, Grzegorz Markowski. 20 minut pozostało nam do godziny 18. Mocno, proszę Państwa, wzrasta produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych. Czy jest zatem powód do radości? No, mamy do czynienia, i to nie żart, z klęską urodzaju. A sieć nie jest w stanie odbierać tyle prądu od właścicieli paneli. O tym problemie Tomasz Jeleński.
2: Słońce mocno świeci i jest kłopot. Zbyt duża produkcja prądu.
3: Państwo powinno tak robić, żeby odebrać ten prąd i magazynować go, a później, jak nie ma słońca w zimie, go znów puszczać do sieci.
2: To teoria, bo na razie zarządzający siecią zastanawiają się, jak ograniczyć produkcję prądu, bo jest go za dużo, zauważa ze zdziwieniem Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju.
4: Jeżeli dzisiaj w Polsce zaczynamy się zastanawiać, jak ograniczyć produkcję energii z fotowoltaiki, to czy mamy tutaj do czynienia z sukcesem, czy z porażką?
2: A ci, którzy mają panele fotowoltaiczne, na ogół są z nich zadowoleni.
5: Do tego systemu nie mam zastrzeżeń, chociażby mogły być banki energii.
2: Słońce świeci i prosumenci wytwarzają coraz więcej prądu.
4: Dzisiaj w Polsce mamy blisko 27 gigawatów energii zainstalowanej w fotowoltaice. Dla porównania może powiem, że to jest więcej niż ma cała Afryka.
2: I z nadmiarem tej energii jest kłopot, bo cała sieć energetyczna nie jest najlepiej zarządzana.
4: Chaotycznie zarządzanie transformacją przez nasze państwo i swoisty niedobór elastyczności dzisiejszego systemu.
2: I do tego cała nasza sieć nie jest technicznie przystosowana do odbioru nadmiaru energii, zwraca uwagę Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB.
6: No i teraz wygląda na to, że mamy z tym trochę problemu. Niestety jesteśmy opóźnieni, jeżeli chodzi o inwestycje związane z sieciami przesyłowymi, no i z magazynowaniem tej energii, która została wyprodukowana.
2: Zajrzymy teraz do domu, który dzięki energii ze słońca jest niemal samowystarczalny.
7: Centrum zarządzania energią jest rozproszone na parę urządzeń. Podstawowym urządzeniem jest inwerter.
2: Wyjaśnia Marcin Mizgalski, właściciel tego domu i zwolennik słonecznej energii.
7: Inwerter to jest urządzenie, które zbiera energię w postaci prądu stałego z paneli fotowoltaicznych i zamienia to na prąd zmienny.
2: I nie trzeba ogromnej liczby paneli na dachu.
7: Dla domu jednorodzinnego w Polsce dzisiaj wystarczy 4 do 5 kW, czyli mówimy wtedy o tym, że trzeba na to około 15-20 paneli.
2: A państwo powinno tak zarządzać, by nie tracić cennej energii.
4: Sytuacja musi zostać rozwiązana oczywiście na poziomie systemowym. Do tego doprowadzą zwiększone inwestycje w magazynowanie energii po stronie rządowej.
2: I choć cieszy to, że mamy klęskę urodzaju prądu ze słońca, to martwi to, że spora część tej produkcji idzie w gwizdek i nie jest w ogóle magazynowana.

0: Tomik, Haktal, kwadrans pozostał do godziny 18. Za chwilę nasz cykl.
1: To się nie wydarzyło.
0: No i Wioletta Myszkowska, pani redaktor, jak wiadomo, śledzi wiadomości wątpliwe, przekłamane, bądź po prostu nieprawdziwe. A o czym dziś?
2: To prawda. Rozpoczął się mundial, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I również takie wydarzenia mogą być wykorzystywane, aby podbijać różne fałszywe narracje. Podobne przypadki mieliśmy już w przeszłości przy okazji różnych turniejów. Przede wszystkim, tutaj zalecam, warto sprawdzić w kilku miejscach informacje kontrowersyjne. Tutaj warto naprawdę wziąć wdech albo nawet trzy i sprawdzić. I do takich informacji należą fałszywe informacje, na przykład o tym, że na trybunach pojawił się transparent z jakimś kontrowersyjnym napisem. I w przeszłości okazywało się, że część z tych informacji, no to były obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji, albo na przykład fotomontaż, że do zdjęcia doklejono transparent w celu obrażenia jakiegoś polityka, na przykład. A czasem można też przerobić całe wideo. 2 lata temu, jak pewnie państwo dobrze pamiętają, było euro. I wtedy w sieci pojawiły się filmiki przedstawiające rumuńskich kibiców, którzy podczas meczu z Ukrainą rzekomo skandują nazwisko Władimira Putina. To w jednej wersji. A w innej wersji mieli go obrażać. No i mamy tutaj dobrze ugruntowane podejrzenia, że to nie są oryginalne ścieżki dźwiękowe tych klipów, że obie wersje to były przeróbki. Filmy te spędziły fact-checkerom sens powiek, bo oryginał, który jednoznacznie wyjaśniłby, co wtedy krzyczeli rumuńscy kibice, zniknął w odmętach internetu, ale Dawid Puente, fact-checker z Open Online, jest Włochem, więc na piłce się zna. I trzeźwo zauważył, że film przedstawia moment, kiedy Rumuni zdobyli gola, no a i jak argumentuje w takiej sytuacji, mało kto myśli o prezydencie jakiegokolwiek kraju, nie tylko Rosji. Nie wiem, czy pan się zgodzi. I skontaktował się z kibicami, którzy mieli miejsca w pobliżu. Jeden z nich zaprzeczył, jakoby ktokolwiek skandował Putin w tym momencie. No, wtedy raczej inne rzeczy się krzyczy.
0: No raczej tak. No rzeczywiście korelacja wydaje się kosmiczna, prawda?
2: Tak jest, aczkolwiek, no i tutaj jeszcze potrzebujemy takiego twardego dowodu na to, żeby faktycznie obalić to, że Rumuni krzyczeli wtedy Putin. Mamy do tego na przykład oświadczenie ukraińskiego rządowego Centrum Komunikacji Strategicznej. Oni podpowiadają, sugerują, że słyszymy tam nie Rumunów, że słyszymy tam Ukraińców i znaną kibicowską przyśpiewkę, która funkcjonuje przynajmniej od 2014 roku w okrojonej wersji, no albo w tej wydłużonej, obraźliwej, oryginalnej. Tak więc ostrożnie z filmami tutaj, ale też mogą się pojawić inne treści, na przykład informacje o cenzurze, że w czasie olimpiady w Paryżu w sieci był dostępny taki film, w którym kobiety w trakcie biegu zasłonięte były czarnym paskiem z podpisem, tutaj cytuję, transmisja imprez sportowych w irańskiej telewizji, gdy na ekranie pokazywane są kobiety. To nieprawda. Materiał nie pochodził z irańskiej telewizji, tylko z satyrycznego amerykańskiego programu On Ten z 2013 roku, który oczywiście miał wyśmiewać reżim irański, który wtedy nie transmitował żadnych turniejów z udziałem kobiet. No ale takie informacje mogą być wykorzystywane na przykład do podgrzewania nastrojów politycznych również, radykalizowania, bo też pojawiły się w kontekście tego filmu takie posty, w których, no a gdyby w Polsce rządzili ci i tamci, to pewnie byłoby tak samo. Także to też może się pojawić. No i w celu radykalizacji też mogą być informacje takie o tym, że nałożono karę za przekonanie religijne. Był mecz Ligi Europy w tym roku, gdzie UEFA nałożyła karę na serbskich kibiców, prawda? No i tutaj lista przewinień była długa, ale między innymi ta kara była za przekazywanie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego i narażanie reputacji piłki nożnej, w szczególności UEFA. No ale tutaj nie chodziło o oprawę, która odnosiła do świętego Symeona, jak donosiły niektóre posty, a o transparent obraźliwy dla UEFA. No i jeszcze jest jedna, ostatnia rzecz. Warto wspomnieć o tym, że przy okazji takich wydarzeń budzą się demony fałszywych teorii spiskowych. Nie wiem, czy pan ogląda te części artystyczne, zawsze na przykład na otwarcie olimpiady, nad tym zawsze pracują.
0: Sporadycznie, ale zdarza się, tak.
2: Tak, to są bardzo artystyczne przedstawienia, duże nazwiska tam biorą udział w tych ceremoniach otwarcia i zamknięcia.
0: No wczoraj Shakira, tak.
2: Tak, tak jest. I jeszcze przed nami oczywiście na finałowy mecz ma być ponoć ta tradycja amerykańska przeniesiona na mundial, że będzie jakiś występ w połowie meczu. Zobaczymy, jak to będzie. Na wzór Super Bowl, prawda? Mm-hmm. No i bywało, że materiały z takich imprez sportowych, tej części artystycznej, były wykorzystywane, żeby teorie spiskowe, fałszywe uwiarygodnić, stworzyć jakieś sensacyjne treści, aby się poniosły. No i tak było na przykład z ceremonią otwarcia olimpiady w Londynie i fragment występu, w którym pojawiła się kukła przedstawiająca Lorda Voldemorta, czyli przeciwnika Harry'ego Pottera, no to czasem interpretowano zupełnie inaczej niż w zamierzeniu organizatorów.
3: Of all delectable islands, Neverland is the snuggest. When you play at it by day, with the table and chairs, it's not a bit frightening. But in the 2 minutes before you go to sleep, it is real.
2: Tutaj słyszeliśmy głos autorki Harry'ego Pottera, J.K. Rowling. To już powinno być jakąś wskazówką, prawda, dla poprawnej interpretacji tego fragmentu występu. Akurat w tym momencie oddawano hołd brytyjskiej służbie zdrowia, więc scena była wypełniona łóżkami szpitalnymi, tancerki w strojach pielęgniarek. Na scenę wtedy wszedł, w cudzysłowie, Lord Voldemort. No ale w jednym z postów napisano, że występ miał przedstawiać gigantyczną, to jest cytat, postać śmierci trzymającą igłę i pielęgniarki oraz lekarzy zombie. No twierdzono, że to jest ostrzeżenie przed szczepionkami. No i cóż, okazuje się, że nie każda interpretacja dzieła jest dobra, prawda?
0: Nie obronimy się, pani redaktor, nie obronimy się po pierwsze przed naszą własną głupotą, a po drugie nie obronimy się przed czatami, bo te możliwości animacji, wklejania, zapożyczeń, takich obrazkowych cytatów są no, ogromne.
2: No teraz jeszcze, jak mamy do tego różne narzędzia, które to generują, to wcale nie musimy mieć takich oryginalnych transmisji. No ale też warto tutaj na pewno zaznaczyć, że teorie spiskowe no, brzmią czasem zabawnie, one brzmią absurdalnie. Trudno jest też wyczuć, ile osób wierzy w taki przekaz po zasięgach, a ile ogląda te filmy czy posty dla rozrywki, ale proszę też zwrócić uwagę na to, jakie narracje one przekazują. I w tym przypadku mamy do czynienia z treściami, które podsycają strach, poczucie bezradności. To są treści, które mówią o szczepionkach jako śmiercionośnym preparacie. Są też oczywiście teorie spiskowe, fałszywe, które podsycają ksenofobię i antysemityzm, a także treści prorosyjskie, także czy turbosłowiańskie, wypaczające to, co się aktualnie dzieje na świecie. Tak więc z fałszywymi teoriami spiskowymi naprawdę nie ma żartów i one czasem tylko pozornie są nieszkodliwe.
0: To się nie wydarzyło. Wioletta Myszkowska, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia.

0: To był Eric Clapton. 3 minuty do 18. Więcej zajęć praktycznych i ograniczenia przy korzystaniu z ekranów. Od września podstawówki przedszkola przyjmą nową podstawę programową. Resort Edukacji zapowiada większy nacisk na rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, a także przyszłej pracy. Informacje dla Państwa zebrał Michał Piwko.
1: To ma być jedna z największych zmian w edukacji od lat. Właśnie zakończyła się trasa Kompas Jutra, w ramach której resort edukacji prowadził konsultacje z rodzicami, samorządowcami i nauczycielami w prawie 100 polskich miastach.
2: Nauczycielki i nauczyciele, którzy z nami się spotkali, mieli realnie wpływ na kształt reformy.
1: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: To w czasie spotkań z nauczycielkami i nauczycielami bardzo głośno wybrzmiał ich postulat, że bardzo zależy im na tym, by chociażby zakazanie telefonów komórkowych w podstawówkach było na poziomie ustawy, a nie tak jak do tej pory regulowane przez szkoły.
1: Taki zakaz obowiązywać będzie uczniów szkół podstawowych w trakcie zajęć i przerw już od 1 września. Reforma ograniczyć ma także dostęp do ekranów w przedszkolach. Nauczyciel będzie mógł z nich korzystać wyłącznie w celach dydaktycznych. Zmiany obejmą także podstawę programową oraz kwestie organizacji zajęć, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Na tych spotkaniach ustaliliśmy, jak mamy doprecyzować kwestie organizacji lekcji, czy WF-u, czy zajęć informatyki w klasach 1-3. Jaka część z nich może trafić do nauczycieli przedmiotowców? Po to, żeby szkoły mogły to realizować bardzo elastycznie.
1: W planach lekcji pojawią się także nowe przedmioty. Dotychczasową wiedzę o społeczeństwie zastąpi edukacja obywatelska. Zamiast techniki w klasach 4-6 pojawią się zajęcia praktyczno-techniczne. Nowym przedmiotem będzie także obowiązkowa 4 klasy edukacja zdrowotna. Zmiany są konieczne, bo polski system edukacji jest przestarzały, a uczniowie przeciążeni programem. Ocenia Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Obecnie polska szkoła jest niestety zacofana. Polska szkoła jakby była dalej w średniowieczu. Pruski system ma się świetnie, a my w dalszym ciągu siedzimy w szkole i nad kwestiami szkolnymi kilkanaście godzin dziennie.
1: Nowa podstawa ma integrację.

0: zadającą wyzwaniem XXI wieku, jak i 2026 roku.
1: Jak zapowiada resort edukacji, reforma ma być wieloetapowa, a od 2027 roku objąć także szkoły ponadpodstawowe.
2: Tyle, Michał Piwko. Bardzo dziękujemy za relację. W Radiu 357 18. 12 czerwca, mamy piątek, 18 minęła. Popołudniówka 357 510 357 357. Pani Agnieszka przy telefonie. A tymczasem teraz wiadomości w serwisie. Krzysztof Dubilewicz.
3: Nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa, informuje źródło Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do resortu finansów. Tak zwany pakiet CPN planowo ma zakończyć się w poniedziałek. Nie ma jeszcze oficjalnej decyzji o jego wygaszeniu. Ta ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Program kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. Minister energii oficjalnie zadeklarował z kolei, Polska będzie mieć dwie elektrownie atomowe. Pierwsza ma zacząć pracować na Pomorzu. W 2036 roku trwają już prace, a druga w 2040.
4: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
3: Oświadczył minister Miłosz Motyka, druga elektrownia ma stanąć w Koninie lub w Bełchatowie. Polscy aktywiści chcą kupić 15 autobusów dla miasta Winnica. W sieci spontanicznie założyli zrzutkę, w ramach której zebrano do tej pory ponad 300 tysięcy złotych. Skąd pomysł? O tym nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
5: Ze względu na hejt w internecie i sprzeciw miejskich polityków Prawa i Sprawiedliwości w Kielcach, Winnica kilka dni temu podziękowała za pomoc i odmówiła przyjęcia kilkunastu starych i wycofywanych z obiegu pojazdów komunikacji miejskiej. Radni PiS-u protestowali, że Kielce chcą przekazać Winnicy 15 autobusów w ramach relacji partnerskich, a te miałyby jeździć po ulicy kontrowersyjnego polityka ukraińskich nacjonalistów sprzed 80 lat, Stepana Bandery. Radni na fali antyukraińskich nastrojów w Polsce zażądali nawet od władz Winnicy, aby ta zmieniła patrona ulicy, ale rezolucję odrzuciła Rada Miasta Kielce. Na hejt odpowiedzieli polscy wolontariusze od dawna pomagający Ukrainie z Fundacji Sikorki na Ukrainie i w sieci otworzyli spontaniczną zbiórkę. Zareagowało kilka tysięcy osób, ale na razie nie wiadomo, czy Kielce autobusy sprzedadzą, ani czy Winnica zechce je przyjąć. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
3: Organizatorzy zapewniają, że jeśli nie uda się kupić pojazdów, zebrane w internecie pieniądze przeznaczą na inną pomoc Ukrainie. Zmieniamy temat. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci Szpitala Klinicznego w Katowicach. Urządzenia te posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
6: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
7: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
3: A to już jedna z pacjentek, pani Lidia. W Polsce co roku około 1200 osób otrzymuje taki implant. W serwisie jeszcze o tym, że latamy za granicę coraz więcej i nie będzie inaczej w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, a loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry.
8: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody. Jednym z głównych powodów wyboru zagranicznych wakacji jest gwarancja słońca.
3: Mówi Mateusz Dul z portalu sky.pl. Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
2: No i jeszcze, proszę Państwa, prognoza pogody na jutro. Jutro sobota. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a nawet lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, temperatura od 19 do 22, ale będą rejony, gdzie będzie jeszcze chłodniej, 16-17, w rejonach podgórskich, nad morzem, także na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, umiarkowany, chociaż uwaga, bo możliwe burze, a w trakcie burz porywy wiatru do 65-70 km na godzinę. Wysoko w Karpatach, wysoko w Sudetach, jeszcze silniejszy wiatr, nawet do 90 km na godzinę.
9: Radio 357.
2: No i cóż, piosenka z naszej płyty tygodnia to piosenka Wojciecha Baranowskiego z płyty Waniliowy artysta.

0: artysta ma parę słów do państwa.
1: Utwór najlepszy lubię przede wszystkim za to, że czuję w nim tą britpopową iskrę, a to pewnie dlatego, że napisałem go tuż po moim przylocie z Londynu, gdzie byłem ewidentnie zainspirowany nostalgią tego miasta, tymi ulicami, gdzie jeszcze czuć ducha The Beatles, Rolling Stonesów i wszystkich tuzów muzyki, którą kocham i słucham do dziś. Najlepszy to jest też ta piosenka na płycie, która jest bardzo niepozorna, ale koncertowo robi tak wielkie wrażenie, że już dziś czeka na swoją wersję live, dlatego że ten koncertowy ładunek energetyczny i emocjonalny musi zostać na dłużej.

To Wojciech Baranowski z płyty Waniliowy. 9 minut po godzinie 18 za chwilę w naszym radiu reportaż Magdy Świerczyńskiej Dolot. To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, autobusie, zaułku, na parapecie czy w innym mniej oczywistym miejscu. Kiedy się go otworzy, aby przeczytać pierwsze zdanie, od razu wiadomo, że historia w nim opisana do zwyczajnych nie należy. Cyś, czyli Marcel, artysta, muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą opowieścią o życiu przed i po teście. Jedynym teście, który nie warto zdać pozytywnie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Świerczyńskiej Dolot. Mogłeś dać znać.

0: się we mnie.
1: Dobra, będzie dżin, coś z tego będzie. Mm.
2: Jeden zostawię między tymi paletami i między tymi wielkimi pojemnikami, które z reguły są na wodę, a tutaj widzę, że są zrobione z nich lampy, żeby właśnie ktoś dosłownie przypadkiem mógł na nie się natknąć.
3: Jest taki list.
2: Zgadzam, że to będzie lodziarnia. Idziemy do środka, czy to wetkniemy? Niech będą zdejmować tą deskę, to im list wpadnie i najwyżej. Ktoś może go przeczyta, może zwróci uwagę.
3: Wydrukowany w tysiącach egzemplarzy pojawia się w różnych miejscach.
2: Póki traktowałem to jako taki osobisty projekcik, to myślałem, że właśnie będę jeździć, będę to zostawiać właśnie w różnych miastach Polski, bo i do przyjaciół, i do pracy. Z zawodu jestem alpinistą przemysłowym, więc jestem zmuszony do tego, żeby jeździć po całej Polsce, zwłaszcza kiedy pracuję teraz przy turbinach wiatrowych. Samotne przystanki autobusowe na środku wsi, które też są takimi moimi miejscami, które gdzieś tam budzą we mnie jakąś dziwny rodzaj i niepokoju, ale i nostalgii. Więc w takie miejsca właśnie chciałem zostawiać to i trafiać może właśnie na taki mały, słodki przypadek. Mały, słodki przypadek w kontrze do niechcianego przypadku.
3: Marcel, zwany Cysiem, śpiewał od zawsze. Miał muzyczne marzenia.
2: Moja mama zaszczepiła we mnie pasję do śpiewania. Śpiewała mi na dobranoc. Po prostu zawsze wiedziałem, że będę śpiewać. I czy to było jako Marcel, czy później też jako Lelita, bo śpiewałem, jestem dalej drag queen i tworzyłem właśnie ten projekt Brokatowe Damy, to jednak uznałem, że chciałbym zrobić coś, co by odsłaniało po prostu moją bardziej osobistą stronę, a też chciałbym nadać temu jakieś imię. Ten Cyś jako ksywka istniał już wcześniej. Mi się bardzo to kojarzyło właśnie z tym, że mówiło się Marcel, Marcyś i Cyś. To było takie zdrobnienie zdrobnienia. Ja jestem malutki i czuję się słodziutki, więc bardzo mi się podobało to określenie. A jeśli chodzi o Cysia i hałas i wolumen, jak on dorastał, to on był automatycznie, zaraz po tym, jak odebrałem wynik. Ogólnie na miasto średnio schodzi 300-400 listów do 500. Kłodzko, które jest no, malutkim miastem, tam odpowiedziało z 7 osób. Gdzie we Wrocławiu musiałem roznieść dwa razy więcej listów. Naprawdę w różnych miejscach, nie tylko w samym centrum. Z tamtych regionów ludzie odpowiadają. Z samego centrum wydaje mi się, że to jest po prostu... Ludzie tu są w biegu, ludzie tu są w turystycznym klimacie, więc szansa na to, że akurat trafię na kogoś, kto będzie mieć czas na to, żeby to przeczytać, jest niska. Stąd też właśnie samo to, że kupuję całodobowe bilety i zostawiam to w tramwajach, w nadziei, że akurat ktoś wraca ze szkoły albo z pracy i ma te 15 minut po prostu jazdy, albo nawet 10, no bez przesady, może nie każdy czyta tak wolno jak ja, ale że ma powiedzmy te 5 minut na przekontemplowanie tego listu i zastanowienie się nad tym, co on ze sobą niesie i co to właściwie znalazł.
3: Życie Cysia dzieli się dziś na dwie części. Przed i po teście.
2: Osunąłem się na krześle i poszedłem dosłownie do współlokatora mojego przyjaciela, którego spałem w Warszawie, żeby powiedzieć PiSu. Andrew, przepraszam, że ci to mówię, ale mam HIV. Ale nie mam dosłownie komu tego powiedzieć, więc mnie uspokajał przez jakiś czas. Też był spanikowany, bo nie wiedział po prostu, czy to żart, czy nie żart. A ja powiedziałem, tam jest test kasetkowy, dosłownie przed chwilą zrobiłem i mam pozytywny wynik. I no, oboje byliśmy w bardzo dużym szoku. On był na kolu, rozmowie po prostu. Zaraz po tym wyszedłem na dwór i zacząłem pisać po prostu piosenki. Ja się najpierw napisałem w ogóle właśnie do Mewska, który jest moim wspaniałym przyjacielem. Jest też niesamowicie zdolnym muzykiem. Też zawsze ze mną tak było, że jakieś sytuacje jakieś ciężkie mnie spotykały, absurdalne czy cokolwiek, no to po prostu siedziałem, pisałem o tym teksty. Czy to dla siebie w telefonie, czy wysłuchując właśnie jakieś absurdalne rozmowy ludzi i tworząc z tego jakiś tam kontekst. Tak w tym wypadku wiedziałem, że jeśli nie ułożę sobie tego szumu w głowie, który tylko i wyłącznie rośnie, to dosłownie padnę.
0: Jedna kropla krwi, to wystarczy mi, by cię mieć. Jedna kropla krwi, co wystarczy mi, by cię mieć na zawsze.
2: Przed testem w ogóle właśnie działałem aktywistycznie w środowisku LGBT, prowadziłem marsze równości, działałem w grupie Stonewall przez wiele lat. Jakby tak prywatnie, no to, że tak powiem, miałem dość bogate życie seksualne, nie ukrywałem tego i jakby zawsze lubiłem seks, lubię seks. Ostatni test, tego co pamiętam, to robiłem w 2022. Później właśnie przez ten czas się nie badałem aż do 2024, bo uznawałem, że skoro mam stałych partnerów, a też jakby nauczyło mnie życie tego, że wszyscy się informują oraz poza tym za każdym razem pytałem o PrEP, to jest niemożliwe, żebym się zakaził. Poza tym prędzej czy później ktoś by mnie chyba poinformował. No okazało się właśnie, że nie. I ta cała moja też miłość chyba do seksu gdzieś tam się troszeczkę upośledziła, bo wiadomo, no jest to po pierwsze strach przed tym, że mogłem kogoś zakazić, że w ogóle poczucie winy za to, że przecież o Jezu, byłem taką małą mikrofibrą, która po prostu latała, byłem tak nieodpowiedzialny. To, o czym też wspominałem, jaki wielki wstyd, że ja tutaj informuję o tym, żeby się zabezpieczać, żeby dbać o swoje zdrowie, a spotyka to mnie. Ogromne poczucie beznadziei i obrzydzenia do siebie. Więc gdzieś tam staram się odbudować tą miłość do zbliżeń cielesnych, bo to było wspaniałe i jest wspaniałe. Ale jest to na tyle traumatyczne przeżycie, że gdzieś tam, pomimo tego, że już flirtuję i w ogóle po zdjęciu maski, już wpisałem we wszystkie portale, tak jak, dosłownie tak jak było to napisane w tym liście, już wpisałem wszędzie, że jestem właśnie pozytywny, niewykrywalny, że biorę leki, no po prostu jest napisane jakby w moich profilu. Moje życie przed było o wiele bardziej pewne siebie i o wiele bardziej właśnie przebojowe. Z wiekiem troszkę emocji opadło i też no, to doświadczenie nauczyło mnie pokory. Hej, to trochę chore. Znalazłam twój list podczas spaceru i zaczęłam histerycznie płakać. W 2025 przeżyłam to samo. Nie zostałam zakażona, ale nikt tak bardzo nie zabił we mnie wiary w czyste intencje wszechświata. Poczucia bezpieczeństwa i niewinności. Jak człowiek, przez którego przeżyłam pół roku paniki, bo przecież każdy sekret waży tyle samo. Mam nadzieję, że się trzymasz. Ściskam bardzo mocno. Nie przestawaj tworzyć. To było bardzo ładne, ale no ten taki najmocniejszy list, to jest znowu mnie wiadomość, która za każdym razem mnie, tak samo jak czytanie listu, mnie trochę rozwala. Znalazłem list. Sam odebrałem plusa miesiąc temu, na początku grudnia, w samym środku ogromnych innych problemów. Dzisiaj, jak otworzyłem list, przez 2 godziny uspokajałem się, bo przeczytałem tylko pierwsze 2 zdania, a natknięcie na coś takiego wywołało u mnie falę emocji. Teraz przeczytałem całość i jest w tym coś kojącego. Brak samotności. Więc to mieć świadomość, że przy tych wszystkich listach, których tak mało kto może odczytać, bo traktuje jako ulotkę albo jako śmieć, znalazł się ktoś, kto też odebrał plusa jeszcze tylko miesiąc temu. Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacje dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne, jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo stwierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł. I jak sobie myślę, że ktoś znalazł list, który zaczynał się od słów hej, ten list miał trafić do typa, który zakaził mnie HIV, to jest właśnie bardzo w tym ważne i to mnie jakby upewniło w tym, że to, co robię, naprawdę ma sens i że fajnie będzie dalej roznosić te listy.
0: Mogłeś napisać albo zadzwonić, na przykład poprosić znajomego, potem zablokować.

0: To ty się jak się czujesz, z maską czy bez?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że bez, ponieważ i tak będziemy w przestrzeni, w której właśnie jest mało ludzi. Po drugie, skoro chcę pozostawiać listy, to nie chcę, żeby ktoś właśnie się zastanawiał, co tutaj człowiek z maską zostawił, bo ktoś by to po prostu mógł wyrzucić. Więc póki jesteśmy incognito, to lepiej moim zdaniem tak. Choć z drugiej strony zakładam, że twoje narzędzie pracy też pewnie przyciągnie uwagę i będzie zastanawiać ludzi. Zresztą.
0: Zostawiłeś już jeden.
1: Tak, przy samym wejściu. W ogóle lubię płoty, bo są na wysokości oczu. Z reguły są puste, więc taki list może zwrócić uwagę. No.
0: Tutaj głośno.
1: Tak, za głośno. Przejdźmy może, wyjdziemy z tej przestrzeni. Właśnie, to jest dość śmieszne, bo mnie momentami stresuje to, że ktoś mógłby to zobaczyć z drugiej strony. Dobrze, niech to zobaczy. Opa. Ten HIV z tego tytułu, że jestem gejem i zawsze to było wokół mnie stygmatyzowane i gdzieś tam ten temat się przewijał wokół mnie, ja wiedziałem, że on po prostu istnieje, więc u mnie to nie było aż takie wyparcie, które trwało, nie wiem, do którego musiałem dojrzeć. To było po prostu uderzenie, więc zaraz po odebraniu wyniku wiedziałem, że mam HIV. Ale tylko, żeby powiedzieć, mam HIV i jest okej, okay, to wydaje mi się, że zajęło mi to właśnie mniej więcej rok. Rok, półtorej roku już z takim, że mówię tak, mam HIV, wiem, z czym to się wiąże i da się z tym żyć. Hej, właściwie ten list ma trafić do typa, który zakaził mnie HIV, choć statystycznie szanse są większe, że trafi na jego znajomych. Teraz trzymasz to ty, kimkolwiek jesteś. Na początku mojej wizji wyglądało to tak, że wyrzucam mu strach, przepłakane dni, obrzydzenie do siebie po odebraniu wyników, wstyd podczas wysyłania wiadomości do innych osób, z którymi doszło do zbliżeń, a w panice nawet do tych, z którymi do niczego nie doszło. Złość na to, że frajer nie napisał albo nie przyznał się do tego, że to ma. Wyobrażałem sobie, jak zbija się z cierpienia, strachu i wstydu. Ale już tego nie chcę. Gdyby ten list trafił jednak do ciebie, to chcę ci przekazać, że po 4 miesiącach terapii, brania leków, towarzystwa przyjaciół i tworzenia muzyki, by jakoś to odreagować, trafiło do mnie, że pewnie przechodziłeś przez to samo.
0: Zrusza cię to jeszcze cały czas.
1: Słuchaj, w ogóle... Ja jestem osobą, która jest no, dość głośna, odważna mimo wszystko, tak w sensie w tym ludzkim, polskim rozumieniu odwagi, te rzeczy są uważane za odważne. I gdy sobie myślę, że nie każdy ma w sobie tyle, żeby móc powiedzieć to przyjaciołom czy najbliższym i siedzi z tym sam, gdzie mi było ciężko przez te powiedzmy parę miesięcy, ale miałem kogoś, to myślę, że musi być mocno. Skoro docierasz aż tutaj, to weź się zbadaj. Na dole strony masz kody QR lub adresy do stronki, gdzie możesz pobrać darmowy, szybki test na HIV. Taki sam uratował mi życie, więc spłacam teraz swój dług wdzięczności, przekazując go tobie. Jest też kod QR i link do moich nutek. To taki mój muzyczny dziennik opisujący moją drogę od zbadania się, odebrania wyniku poprzez wszystkie myśli temu towarzyszące, aż do teraz, gdy staram się to wszystko jakoś zaakceptować. Więc jeśli chcesz posłuchać, jak to jest odebrać wynik jedynego testu, którego nie warto zdać na plus, to śmiało. Możesz też podesłać komuś pozytywnemu, kogo znasz. Dobra, koniec autopromocji. Hi, hi, hi. Trzymaj się, badaj się i myśl negatywnie. Cyś. No myśl samą tempo przyspiesza.
2: Tu jest okej opcja?
1: Tak, wydaje mi się, że to będzie okej opcja.
0: Wcisnąłeś.
1: No właśnie, zaraz wcisnę.
3: Na krew przemieszczamy ciało, oblane potem już we mnie tylko ten.
1: Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
3: Hałasi wolumen, hałasi wolumen, w górę głośnym pulsem, chórem.
2: To był reportaż Magdy Świerczyńskiej. Dolot, mogłeś dać znać. Przypomnę, że wszyscy patroni mogą korzystać z jakże bogatego archiwum w aplikacji Radia 357. Tam również wszystkie nasze archiwalne reportaże. 25 minut po godzinie 18:00.

0: To była Queen Latifah. Panie Leszku, witam. Dobry wieczór. Halo.
1: Kłaniam się, panie redaktorze.
0: Witam pana.
1: Student energii odnawialnych, poniekąd poczułem się wywołany do tablicy w temacie energii odnawialnych.
0: Po relacji o fotowoltaice, tak?
1: Tak, ponieważ rzeczywiście problemem największym z ciepłem w ogóle jest i z energią jest jej magazynowanie. Ale jest bardzo prosty sposób, który większość gospodarstw domowych, domów jednorodzinnych, o w ten sposób powiem, które mają fotowoltaikę, posiadają także bojlery elektryczne, bo to jest najpopularniejsza metoda, mówiąc krótko, podgrzewania ciepłej wody użytkowej. I teraz proszę popatrzeć na prostą rzecz. Jeżeli tą wodę ciepłą podgrzewalibyśmy tylko wtedy, kiedy jest największa produkcja energii elektrycznej i ją magazynowali, to w optymalnych warunkach wystarczy nam na całą dobę. I tak się rzeczywiście dzieje. Zamiast przeliczać na przykład tam, nie wiem, 30 czy tam 50 litrów na osobę tej ciepłej wody użytkowej, zwiększmy to tak, żeby to nam wystarczyło naprawdę na dłużej. Czyli ja przeliczam najczęściej na jedną osobę około 100 litrów, czyli rodzina trzyosobowa 300, większe rodziny 500 litrów. Te zbiorniki, bufory tak zwane ciepłej wody użytkowej nie są wcale duże. I teraz proszę popatrzeć, jeżeli w odpowiedni sposób wysterujemy sobie jak gdyby ogrzewaniem tej ciepłej wody i wstawimy prosty zegar, naprawdę takie zegary kosztują w okolicach 100 zł, nie trzeba do tego żadnej automatyki i zobowiążemy ten zegar, żeby on zasilał nam ogrzewanie ciepłej wody użytkowej tylko wtedy, kiedy albo nas nie ma w domu, albo produkcja tej energii jest największa, no to proszę przeliczyć sobie to ilość razy ten, powiedzmy, pół metra sześciennego razy ilość gospodarstw domowych tych w domach, które najczęściej posiadają fotowoltaikę. Tworzy się z tego olbrzymi bufor energii. Nie oddajemy tej energii do sieci, nie musimy jej poniekąd marnować, no bo tak się rzeczywiście dzieje. I to jest prawie rzecz bezinwestycyjna. Tak, ja bardzo wielu klientom moim tłumaczę, że słuchajcie, wywalcie już, jeżeli macie stary bojler, bo najczęściej tak to bywa, kupcie większy, zagrzejecie wodę praktycznie za darmo, tak? No to ten koszt tej ciepłej wody użytkowej możecie sobie już w tym momencie odliczyć od rachunku, bo no, dało wam słońce. Proste, skuteczne i działa.
0: Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Kłaniamy się.
1: Pokłaniam.
0: Kłaniam się, panie Leszku. Do usłyszenia. Czas najwyższy na szczegółową prognozę pogody. Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, co jeszcze dziś, tak nietypowo, bo wiem, że ostrzeżenia Instytutu dotyczące burz obowiązują do godziny 20, czyli jeszcze teraz, jeszcze wieczorem wyładowań burz można się spodziewać, tak?
2: Tak, jeszcze lokalnie tutaj w tej części wschodniej już, natomiast w nocy ta sytuacja będzie spokojniejsza. Jeszcze lokalnie tutaj przelotne opady nadal będą się pojawiać właściwie na przeważającym obszarze kraju, jedynie poza południowo-wschodnią Polską i temperatury tak do 12 stopni. Natomiast już od zachodu nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie w sobotę cały czas przelotne opady deszczu, lokalnie burze, porwisty wiatr. Tych opadów lokalnie może być więcej i właściwie cały weekend będzie z opadami deszczu. Oczywiście to będą opady przelotne. Nadal będą występować burze i porywy wiatru. Temperatury do 21 do 22 stopni, tutaj głównie w części południowej. Natomiast z początkiem przyszłego tygodnia nadal będziemy mieć do czynienia i z frontami atmosferycznymi, i z przelotnymi opadami. Nadal te burze będą występować, ale z każdym dniem będzie robić się coraz cieplej. Tutaj już w końcówce tygodnia spodziewamy się nawet lokalnie 30 stopni, czyli można powiedzieć, że koniec tygodnia przyniesie nam już upalne dni.
0: No, co i róż, portale nawet straszą, że nadejdą jeszcze poważniejsze upały i ta temperatura zdecydowanie przekroczy 30 stopni za kilka dni. To możliwe?
2: Na tą chwilę tak do 30 do 31 stopni, a im więcej słońca, tym te temperatury w słońcu mogą być zdecydowanie wyższe.
0: Ten wyż, który zaważy o tej wysokiej temperaturze, długo zostanie z nami?
2: Na tą chwilę w prognozach jest on widoczny do od początku, może inaczej, od końca przyszłego tygodnia i on z nami pozostanie jeszcze kilka dni. No, prognozy już takie długoterminowe, powyżej 7 dni już obarczone są sporym błędem ze względu na to, że pogoda jest dość zmienna i tutaj wszystko zależy od wyliczeń początkowych modeli numerycznych. Także na tą chwilę przed nami upał i tego się trzymajmy.
0: A te upały, na te upały, bo od kiedy się nastawić? Środa, czwartek?
2: Tak, już od środy temperatury będą około 25-26 stopni i już w czwartek lokalnie nawet do 28-29 i już piątek przyniesie nam temperatury 30 stopni i powyżej.
0: Bardzo dziękuję. Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej.
3: Radio 357. Good morning.

0: był Jerry Rafferty. Pan Andrzej Figurski na antenie. Panie Andrzeju, witam, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, to będzie relacja rowerowa, niech zgadnę?
1: Tak, panie Kubo, tradycyjnie czerwiec i zawsze niesie mnie na rower.
0: Ale troszkę pana słyszę jak zza światów. Gdzie pan jest?
1: Jestem dzisiaj w Polanicy Zdrój.
0: No to daleko, to może dlatego.
1: Trochę panu pozazdrościłem, bo pan łowił ryby z kapitanem, kroki robił na pokładzie. No to mówię, kurczę blade, no pojadę ja na rower w takim razie. Uh-huh. Dziś mija półmetek mojej wyprawy, 10 dzień, zwiedzam Dolny Śląsk. Ruszyłem ze Zgorzelca, no bo zwiedziłem Zamek Czocha, Zamek Książ. Kilka sztolni.
0: A do Nidzicy ma pan stamtąd daleko? Tak a propos zamku daleko, sobie przypomniałem.
1: Chyba daleko mam. Ale pogoda, panie Kubo, jest potrzebna. Spada, zimno jest. To w ogóle pogoda jest kompletnie nie na rower. Mam nadzieję, że się nie rozchoruje.
0: No ale, ale pogodę załatwiliśmy. No przed chwilą ustalaliśmy szczegóły z panią Agnieszką Prasek i będzie.
1: No ale to na przyszły tydzień, ale na ten, który minął, nie była załatwiona.
0: No, wie pan, kolarze muszą czasami cierpieć. To nie ma tak.
1: Panie Kubo, jeżeli zdrowie pozwoli i nie zachoruję się, za tydzień postaram się do pana zadzwonić i dać z kolejnego tygodnia.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za relację. Kłaniam się. 510-357-357. A za chwilę piosenka z wielkiej płyty. Pani redaktor Marta Kula, dzień dobry. Może taki mam pomysł szalony. Zaczniemy od tonacji molowej?
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dziś w cyklu z wielkiej płyty zaczniemy od molowej tonacji, ale bynajmniej nie dlatego, że nam smutno. Raczej będziemy dziś świętować wydanie jednego z najważniejszych debiutów w historii muzyki. Bo z pewnością do kanonu takich płyt zalicza się album Songs in A Minor Alicia Keys, który ukazał się w czerwcu 2001 roku. I stał się absolutnym fenomenem. Zdolna dziewczyna o charakterystycznej barwie głosu, sama akompaniująca sobie na fortepianie, właściwie na pianinie na tej płycie, zaczynająca swój debiutancki album od utworu Piano and I, Fortepian i ja, i w tym utworze przetwarzająca dźwięki Ludwika van Beethovena. Taki początek płyty, która zasłynęła w świecie muzyki rozrywkowej, no to była odwaga. Co jeszcze pojawia się na płycie Songs in A Minor? Wcale nie tak dużo utworów w A-moll, bo oczywiście przypomnę tytuł Songs in A Minor, to znaczy piosenki w tonacji A-moll. Takich piosenek na tym albumie są konkretnie dwie. Pozostałe są w różnych tonacjach i to nie zawsze molowych, ale przede wszystkim są autorskie. Alicia Keys dała się poznać jako wspaniała kompozytorka, autorka tekstów, po prostu singer-songwriterka, pieśniopisarka, jak to pięknie brzmi w polskim tłumaczeniu. Znajduje się tam oprócz tych wspomnianych wstawek beethovenowskich tylko jeden cover i tym coverem Alicia Keys pokazała światu, do jakiej tradycji muzycznej się odwołuje. Oprócz do klasyki w pierwszym utworze, przede wszystkim na płycie Songs in A Minor odwołuje się do wielkiej soulowej tradycji i do króla tej muzyki, króla pod pseudonimem Książę, czyli do Prince'a. Na Songs in A Minor możemy usłyszeć utwór How Come You Don't Call Me, napisany przez Prince'a w 1982 roku, tutaj przetworzony przez Alicia Keys. Płyta Songs in A Minor stała się absolutnym fenomenem. Podczas ceremonii Grammy otrzymała aż 5 statuetek, a Alicia Keys została okrzyknięta najlepszą nową artystką. I jak wiemy, ten fenomen trwa, bo Alicia Keys wciąż jest na topie i pozostaje jedną z najważniejszych artystek XXI wieku. Songs in A Minor, dziś w cyklu z wielkiej płyty, nie możemy sięgnąć po inny utwór z tego albumu, jak tylko ten.

0: To była Alicia Keys. W ten weekend Poznań staje się stolicą polskiego wina. Wszystko za sprawą konkursu festiwalu Polskie Korki, o którym za chwilę redaktor naczelny pisma o winie Ferment, Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Wiele lat wzdragałem się przed urządzaniem konkursów polskich win. Jeszcze półtorej dekady temu, gdy pokaźna część rodzimych rond, regentów, hibernalii i sejwalii z trudem w ogóle dojrzewała, wytłoczone w amatorskich winach owoce fermentowały w przydomowych piwnicach i garażach, a gro pionierów krajowej enologii od poniedziałku do piątku zarabiało na chleb w biurach, własnych firmach i innych zakładach pracy, parając się winiarstwem jedynie w weekendy, uważałem, że lepiej razem podegustować, omówić problemy, pochwalić udane próby, a nie zaraz wieszać sobie na szyi medale i rozdawać dyplomy. Często przyglądając się różnego rodzaju lokalnym konkursom, miałem poczucie, że raz Staszek da złoto Wojtkowi, raz znów Wojtek Staszkowi. Poklepią się po plecach, wrzucą zdjęcie na fejsa i tyle wartości będą miały te nagrody. Czasy się jednak zmieniły. Od co najmniej dekady można mówić o pełnej profesjonalizacji przynajmniej części polskich projektów winiarskich. Producenci działają dokładnie tak samo jak ich odpowiednicy w Egerze, Dolinie Loary, Riosze czy na Sycylii. Pracują na 100%, z winiarstwa uczynili zawód, podlegają prawom rynkowym. Wino muszą nie tylko dobrze zrobić, ale też odpowiednio opakować i sprzedać. Nawet jeśli wciąż popyt przewyższa nad podażą, przypominam, że nasze 1100 hektarów w całej Polsce to mniej niż 1/4 areału winnic wokół Morawskiego Mikulowa. A nasze wino stało się modne, nie ma taryfy ulgowej. Zwłaszcza, że ceny polskich win do najniższych nie należą. Wszystko to oznacza, że takie wina mogą już podlegać profesjonalnej ocenie i bić się o trofea, które pomogą potem w dystrybucji. Od kilku lat mam wielką przyjemność i honor zasiadać w jury konkursu Polskie Korki. Odbywa się zawsze w czerwcu w Poznaniu w koncepcie Spot na Dolnej Wildzie. Wina oceniane są oczywiście w ciemno, podzielone na kategorie według kolorów, stopnia wytrawności i ewentualnego musowania. Potem, co specyficzne dla korków, najlepsze wina z poszczególnych kategorii degustowane są raz jeszcze przez całe jury, które wybiera spośród nich trzy najlepsze. Nie ma zatem worka medali, jak na niemal każdym konkursie winiarskim na świecie, a polski korek, złoty, srebrny czy brązowy, ma rzeczywiście istotną wagę. Specyficzne dla polskiego konkursu jest także to, że organizatorzy dbają o zachowanie parytetu płci wśród sędziów oraz od zeszłego roku skupiają się na winach, tu cytat, od winiarzy, którzy pracują z troską o jakość gleby, bioróżnorodność roślin i dobrostan zwierząt oraz niskointerwencyjną winifikację w harmonii z lokalnym środowiskiem i odpowiedzialnie społecznie. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się dziś. Ostateczne wyniki poznamy jutro w czasie otwartego dnia polskich korków, czyli niekończących się degustacji, seminariów i prezentacji. Cieszę się, że także w tym roku Radio 357 jest obecne na polskich korkach. Już jutro między 13 a 14 Marcin Klimkowski i Katarzyna Resel będą nadawać ze spotu na żywo. Namawiam do słuchania. Tym razem wyjątkowo bez umiaru.
0: Tomasz Prangę-Barczyński, tak, chłopak z konewką. Ta audycja obecna będzie w ramach Polskie Korki. Katarzyna Resel, Marcin Klimkowski zapraszają, a gośćmi naszych dziennikarzy będą Lech Mil z domu Bliskowice oraz Edyta Szlachetka-Wawrzyniak z Czereśliwki. To spotkanie jutro, to prawda, a wstęp jest bezpłatny. Polecamy, 10 minut do 19.00.

0: To była Monika Bożym w rytmie tanga. Proszę Państwa, witamy pana kapitana Krystiana Szybkę. No wreszcie nam się udało. Szkoła żeglarska Ocean Team, dzięki której zwycięzcy licytacji grudniowej żeglowali kilka dni temu, wróciliśmy wokół Vigo w Hiszpanii. Witam pana, panie kapitanie.
1: Dobry wieczór, bardzo przepraszam za spóźnienie.
0: Ale ja wiem, że pan zalatany, to jak powiedziałem, to tam, to tu 154, ale słyszę, że pan szczęśliwie wylądował.
1: Tak, udało się. Jest wszystko dobrze, maszyna w hangarze, ja do dyspozycji pana redaktora.
0: A jakie wrażenia po naszym rejsie? Słuchaczy 357, myślę, że załoga okazała się bardzo sympatyczna i bardzo zgrana.
1: Wspaniałe wrażenia i niezwykła dawka takiej naprawdę dobrej energii, którą mam w sobie. No ekipa znakomita, wyśmienita, znakomity poziom i poczucia humoru i towarzysko wspaniale i żeglarsko.
0: I apetyty dopisywały, bo bardzo na przykład zgodnie zauważyłem, przyjmowali posiłki. Rosół czy placki ziemniaczane z łososiem cieszyły się dużym powodzeniem.
1: Oczywiście, zwłaszcza, że też dużym powodzeniem cieszył się pewien lokalny likierek tam, który bardzo podkreślał smak tych wytwornych potraw.
0: No, ale udało się też pożeglować. Upału wprawdzie nie było, no za to troszkę wiało.
1: No, tym roku zdecydowanie żeglarska pogoda była, co wielu uczestnikom się podobało, bo wiatru było sporo, słońca troszkę mniej niż zwykle, ale za to no, warunki do żeglowania były wyśmienite. No i staraliśmy się jak mogliśmy, żeby każdy skosztował każdego aspektu tego, z czym wiąże się taka podróż wzdłuż brzegów Galicji.
0: Można bowiem, proszę Państwa, było żeglować na katamaranie przygotowanym specjalnie dla naszych słuchaczy, ale można też było przesiąść się na chwilę na łódkę Aleluja, armatora Szybki. Panie kapitanie, ja przyznam, że ja troszkę nie doceniłem tego regionu. Byliśmy tam ze słuchaczami 357 drugi raz, bo po raz pierwszy w roku ubiegłym. Piękne zatoczki, plaże, również taka specjalna plaża, uhonorowana, uznana za jedną z najładniejszych ponoć plaż na świecie.
1: Tak, Praia Rodas to jest taka plaża, która za plecami ma Atlantyk z całą swoją mocą, a przed sobą ujście rzeki Vigo. Park Narodowy, no jedno z najbardziej ulubionych miejsc nie tylko Galicyjczyków, mieszkańców Galicji, ale też ogólnie Hiszpanów, którzy przybywają w to miejsce. No myślę, że dzięki nam coraz więcej Polaków też spojrzy w tę stronę Hiszpanii, bo ja uważam Galicję za najpiękniejszą część tego kraju.
0: A za rok też pływamy. Pojawiły się głosy, muszę panu powiedzieć, by wrócić na Bałtyk. Na ten zimny nasz Bałtyk. No, by tam operuje łódka Ocean Team 357. Tak przy okazji, gdzie jest teraz?
1: No, aktualnie, skoro mamy piątek popołudniem, to zbliża się na pewno do Gdyni, bo w piątki wieczorem kończymy rejsy tygodniowe. W soboty wieczorem łódka wypływa znowu w kolejny taki rejs na drugą stronę Bałtyku. No, bardzo chętnie przyjmiemy na łódkę, która niesie dumnie wasze logo, oczywiście uczestników też w przyszłym roku. Myślę, że mamy chwilę czasu, żeby przemyśleć destynację na przyszły rok. No, licytujący niech już się szykują i niech kalkulują, a my coś ciekawego na pewno zaproponujemy, bo pan i ja to jest na pewno pomysł petarda gwarantowany.
0: Tak, co widać i słychać, ja tylko przypomnę, pewnie pan widział na moim profilu na Facebooku, ale także na profilu chyba Ocean Team, jest film, który obrazuje pana zdolności wędkarskie. No, dość zaskakujące.
1: Tak, tak. Tam rzuca się bardzo pana optymizm z moich połowów.
0: Ależ ja chciałem dobrze. Ja po prostu z sercem na dłoni, z pieśnią na ustach, ja chciałem panu pomóc, żeby pan był w tym skuteczny.
1: Zbyt natarczywie pan doradzał z tym zacinaniem i z tego powodu no, wyszło jak wyszło. Faktycznie na dwóch było trochę mało. Tu się zgadzam.
0: Kapitan Krystian Szybka, Szkoła Żeglarska Ocean Team. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Serdecznie pozdrawiam. Miłego wieczoru. Dziękuję.
0: Kłaniamy się.

No i to tyle, proszę Państwa, na dziś. Dobrego wieczoru, za chwilę lista piosenek 357 Marcin Łukawski. Proszę koniecznie, by pozostać z nami, absolutnie nie odchodzić od radia.

Oficjalnie zaczynamy 242 okrąglutki, jak zawsze notowanie listy piosenek Radia 357. Dobry wieczór, mówią Halinka Wachowicz, która czuwa nad wszystkim i pojawi się dzisiaj przed miejscem 10. To mogę od razu powiedzieć, a dlaczego nie. A audycję realizuje Julia Nowaczyńska. Witamy, kłaniamy się, Marcin Łukawski. Dobry wieczór. No i zapraszamy do 22 do słuchania listy, a po 22 proszę też słuchać audycji dalej, bo też będą ciekawe rzeczy, będą. Kasia Pasierbik Państwa po 22 zaprasza serdecznie. Dobry wieczór jeszcze raz. Bardzo przepraszamy za zagadanie piosenek tydzień temu, ale takie okoliczności były. No wyjątkowo oczywiście lista wyjazdowa, po raz piąty z Gorzowa. Bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. No ale i też całe spore grono patronów, więc trochę gadaliśmy.

to muszę powiedzieć, że bardzo lubię listy wyjazdowe, kiedy państwo przychodzą i naprawdę tak delikatnie kolana się uginają, kiedy ktoś mówi, a ze Szczecina przyjechaliśmy specjalnie tylko i wyłącznie na te 3 godzinki. No to robi wrażenie. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Lista wyjazdowa za tydzień. Za tydzień będzie z Torunia, więc gdyby ktoś był w okolicy albo i nie, to warto się wybrać. Mateusz Fusiarz państwa zaprasza serdecznie. To będzie lista z Torunia po raz drugi. Myślę, że też będzie niebywale atrakcyjnie. Polecamy, zapraszamy. No i tak, w tym tygodniu też głosujemy. Uwaga. Nie trafiłem. Ale spróbuję jeszcze raz. Głosujemy lista.radio357.pl. Suede, to w zestawie do głosowania będzie po 22. Co jeszcze będzie? A to gdzieś na trasie państwu opowiem. No i jest pewien alert.

0: dzisiaj.
1: Trafiłem. Alert lambadowy. Jak Julia realizuje listę, to na bank będzie lambada, ale tego nie wiemy jeszcze. No tak czy inaczej, Antek dzisiaj się trochę wysypał przed 12, że jest taka możliwość. Nie powiem, czy będzie, czy nie będzie. Antek, słyszałem cię. Żeby nie było, słyszałem cię. Słyszałem to, słyszałem. Więc proszę się spodziewać, a być może się nie spodziewać. Zobaczymy, jak to będzie. Być może lambada będzie wcześniej. No różne różności się mogą przytrafić. Zapraszamy serdecznie. Lista @radio357.pl. Teraz? Było. Lista @radio357.pl. Śmiało proszę korzystać z adresu mailowego. Głosówka oczywiście też do dyspozycji w czasie listy. Pan Michał od razu prosi. No tak się składa, że dzisiaj szczęśliwie mamy z żoną okrągłą 17. rocznicę ślubu. Dziś wyjątkowo listy będziemy słuchać na jachcie. Niby w mieście, a jednak na wodzie. To jak? W garażu państwo mają? Czy taki akwen jakiś? Taki stawik? Proszę wyjaśnić. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego z okazji. Oczywiście, że tak. Poradnia małżeńska do dyspozycji.

0: jak to ciągle fajnie trąbi. 7 minut po 19. Zaczynajmy sekcję Mały Głos. Dzisiaj nie 15, a 16 utworów sekcji Mały Głos. To oznacza tylko jedno, że jest takie miejsce podwójne. Ale które to jeszcze na razie nie powiem. Na 50. z 50. Kminek.
1: Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego,

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widzę.

No i proszę, to gapa ze mnie, bo oczywiście, że tak, 17. rocznica ślubu, pan Michał, ale nie powiedziałem jak żonie na imię Kasia, na imię żonie Kasia, więc serdeczne życzenia, pani Katarzyno, pani Michale. Kocham, o właśnie, jakiś utwór przytrafił. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz, 50. z 50. Bardzo dobrze, bo ale właśnie, tu jest informacja ważna, jeśli chodzi o Kminek. 9. tydzień, to jest, proszę, jakogo ostatni tydzień przydatności do głosowania, więc decydujemy. Tu jest łatwiej, bo drugi.

Brandy Carlyle, to jest miejsce 49, 7 pozycji w dół, spadek, ale drugi tydzień, może jeszcze coś się wydarzy dobrego. Pana tam, no przecież przed chwilą mówiłem, że tak, jest zagrożenie lambadą, zagrożenie lambadowe. No, tak to nazwijmy, czy będzie. No nie mogę teraz powiedzieć, czy będzie, czy nie będzie. To nie jest tak, że dobrze, czy niedobrze. A, to inna historia. Za tydzień lista wyjazdowa z Torunia, tak jak już wspominałem, a zdaje się, że jest zlot forum LP3. No, ale tutaj może uda się wpaść. Helenka czuwa nad wszystko. Pozdrowienia. Powiem oczywiście, co jest propozycją patronów do zestawu do głosowania, ale to jeszcze nie teraz, bo teraz pani Madonna z panią Sabriną.

Połk. A przepraszam, to nie ta historia zupełnie. Aż podniosło Tomasza. Bardzo przepraszam, panie Tomku. Tak mi wyszło jakoś. Nie wiadomo, o co chodzi. A tutaj musiałem aż dwa razy przeczytać, bo kompletnie nie złapałem od początku. To pani Marta. Usłyszałem, że właśnie ktoś ma rocznicę ślubu, więc postanowiłem napisać, bo mój mąż Grzesio też ma rocznicę. Tu mnie przyhamowało. Czytaj jeszcze raz, bo ja i mój mąż Grzesio mamy rocznicę, 22. Tak, wszystkiego dobrego. My lecimy dalej i to jest miejsce 47.

No i nie powiedziałem, że Madonna i Sabrina to awansowały o 3 pozycje, a Evanescence spada o 1 na 47 miejsce. Sytuacje bardzo życiowe. Pani Paulina, pan Hubert informują o tym, że jadą właśnie autem z babcią Renią, która pierwszy raz słucha listy. Babciu Reniu, machamy. Przyjechała nam pomóc przy wnuczku, a wraca z podbitym okiem. Lepiej nie pytać. Czy możemy tej dzielnej babci przekazać pozdrowienia, tak żeby jeszcze kiedyś chciała przyjechać? Droga babciu, szczerze mówiąc, trochę korci, żeby zapytać, o co poszło. Ale 46 miejsce.

Natalia Mojanga, ile snów nam zostało? Jedna pozycja do góry. 46. miejsce i to jest piąty tydzień. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Proszę głosować. lista.radio357.pl. Zdaje się, że nam się wycieczka tutaj szykuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mieli przyjść, ale pod jednym warunkiem. No i teraz ciekawe, czy warunek zostanie spełniony. Ale to sprawdzimy. Jeszcze jedna piosenka, druga. Wszystko będzie jasne. To się tak zaczyna filmowo dosyć. Ale zaraz będzie normalnie.

Solóweczka elegancka. Europe One on One minus 1 na 45 miejscu. Tak państwo zdecydowało. Na 44 będziemy mieli spadek i to o pozycję 3 aż. Tak, to już jest jasne, że to jest Olivia Rodrigo, a utwór to The Cure. Jeśli chodzi o The Cure, to też proszę poszukiwać drobnych akcentów w zestawie do głosowania po 22.

0: to ten.
1: Oho. Śmiało, śmiało, proszę się nie krępować. To jest właśnie bardzo pożądany efekt. Tego pragnęliśmy. Olivia Rodrigo, to jest miejsce 44. I teraz pan tu jest kierownikiem i operatorem tej wycieczki?
2: Przewodnikiem. Przewodnikiem. Biernym, tak.
1: Państwo są?
2: Bo oni sami nie chcą nic. Słuchaczami zjechanymi z całej Polski.
1: Jesteście zjechani?
3: Tak, zajechani. Tak.
2: Po raz trzeci się spotykamy, bo to jest grupa znakomitych słuchaczy radia z Discorda.
1: Ja was znam tylko po nikach.
2: Tak.
3: To my.
2: Rok
3: to
2: temu
3: my.
2: Mieliśmy identyfikatory wszyscy i to ułatwiało dużo. Dużo ułatwiało. To są ci państwo, którzy potrafią zadzwonić w połowie gdzieś tam między paletką, a czymś tam od pana Zbigniewa Preissnera. Mhm. Który się pozbywa całego mieszkania, wiadomo. I na przykład zaprosić ode mnie zrobienie jakiejś audycji. Albo nie robienie tej audycji.
1: A, to oni, tak?
2: Tym razem nie robi.
1: I co, tym razem chodzi o to, żebyś nie robił tego?
2: Lepiej tak, i ponieważ...
1: Ma to sens.
2: Tak, do kolejnej licytacji jeszcze trochę czasu pozostało, to spotkaliśmy się znów w znakomitych tu zielonych okolicznościach i... no i chcieliśmy, prawda, obaj, żeby ktoś zabrał głos z grupy, ale...
1: No, ale nie było chętnego. To ja mam... A ta umowa była taka,
2: właśnie.
1: Że jak wchodzicie z wycieczką, to śpiewamy lambadę. Mhm. Tak... tak na zaś, bo może się przydać, może nie. To co? Jesteście gotowi? 3, 4.
4: Tańczymy lambada, lambada, lambada. Tańczymy lambada, lambada.
3: Hej, hej, hej.
2: Na pewno taki był plan?
3: Hej.
1: Wydaje mi się, że mogło chodzić o coś zupełnie innego.
2: Inny utwór zupełnie.
3: Ta lambada.
1: Ale też ładne. I o miłości. No nic. Bardzo dziękujemy państwu. Państwo coś pozdrowić, kogoś pomachać, to teraz machamy.
3: Nieobecny, nieobecny.
2: Słuchacza pana Darka z Islandii, na przykład. Tak,
1: pana Darka. Tak, pana Uniwersum. Darka, tak, pana Darka.
5: Wszystkich pozostałych, którzy mieli z nami tu dzisiaj być, ale niestety
1: honorowo ich nie ma.
2: Tak.
1: Dobrze. Discordowcy drodzy, trzymajcie się tam ciepło. No. To już?
2: Chyba tak.
1: To chyba by było na tyle. Bardzo dziękujemy. Kto był na koncercie Jacka White'a?
3: O, jakby były bilety 10 lat temu.
2: Na pewno nie Meg White.

Pam, pam. Jack White to jest miejsce 43 z 43, a w poniedziałek Jack White będzie szczęśliwym posiadaczem naszej piosenki dnia, zupełnie innej, co oznacza, że w zestawie do głosowania będziemy mieli dwóch Jacków White'ów, ale tylko przez tydzień. No bo to 9 tydzień tego nagrania, więc tak czy inaczej taka sytuacja. 42 miejsce to będzie 42 miejsce razy 2, ponieważ dwa utwory nowiutkie mają taką samą liczbę głosów, co oznacza, że sobie słuchamy teraz. 42 jest utwór zespołu Mastodon.

Mastodon na 42 i na 42, także to nagranie w podobnym duchu, jak słychać.

Hurricane. No, uznajmy, że tak. D-Maze to jest 42. podwójne miejsce, czyli już znamy dwa utwory. Mateusz Pusiarz nas słucha i odezwał się bardzo dobrze, bardzo dobrze. I nawet podobało mu się to wykonanie lambady, które tutaj zaistniało. I uznajmy, że awansem, gdyby była taka konieczność, że jednak ta lambada będzie nam potrzebna dzisiaj, bo będzie 7 nowości, to już się dokonało, dobrze? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Lekkeli Happy Now. Jest 41 miejsce i to jest spadek o jedną pozycję. Czy ja mówiłem, że są trzy nowości w sekcji Mały Głos? Nie mówiłem, Julia. No nie, nie powiedziałem. I nie powiedziałem też, co jest propozycją patronów do zestawu do głosowania. 100 lat. Matylda Łukasiewicz, 100 lat. To jest ta propozycja. A co poza tym dołożymy? Będzie Olivia Rodrigo i Robert Smith. To będzie Jack White. O, przepraszam, że tu już się zaczęło. Misia Furtak, Bonobo, co jeszcze takiego ciekawego tutaj będzie? Natalia Kukulska, będzie John Mayer na ficie, będzie... Suede będzie... Problem będzie... Tata

To chyba jest tytuł nawet. Chyba nawet na pewno. Ezra Collective minus 3 z 37 na 40 miejsce. No i tak to się poukładało w tym 242 notowaniu listy piosenek. A na miejscu 39 się Mateusz nie ucieszy.

Antrax i spadek o jedną pozycję. Dlatego się Mateusz nie ucieszy. Na 38. Właściwie utwory się wymieniły miejscami. Jeden o jedną do dołu, jeden o drugi do góry. Się Mateusz ucieszy.

To chyba jest dobre miejsce. Muse to nowość, trzecia z nowości w sekcji Mały Głos na 37. miejscu. No i została nam jeszcze jedna. Nie, to był ten, wcześniej, teraz Muse.

Dokładnie to był tytuł. Wcześniej Nothing But Thieves, teraz Muse. To jest 37 miejsce i to była ta trzecia nowość. Pomerdałem zupełnie. Miałem nadzieję, że ten utwór trochę wyżej w tym tygodniu, ale no jeszcze może nie teraz. Może następną razą, może za tydzień, może w czasie tej wyjazdowej listy. Lana.

jest bondowskie, czy nie jest bondowskie? Jestem Maxa Bondowski. Lana Del Rey, First Light, to do gry o Bondzie. Utwór napisany przez Davida Arnolda i uprodukowany przez niego. Pan David jest odpowiedzialny za muzykę do Bondów w kilku, więc to musi być słychać. O, cześć Szymon. Dobry wieczór. O, fusiarz. O, to muszę być grzeczny.

0: Na 50. Kminek, potem Brandy i Carlyle, potem Madonna i Sabrina, Evanescence, Natalia Muyanga, Europe, Olivia Rodrigo, Jack White, Mastodon, cieszysz się?
1: Ja zgłosiłem.
0: No to dobrze. Olivia Rodrigo, to już mówiłem, Mastodon, tu byłem, DMAs, Kelly, Ezra Collective, Anthrax, cieszysz się?
1: Aha.
0: Dobrze. Nothing But Thieves, cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Muse?
1: Ale wszystkie w sekcji mały głos mojej propozycji.
0: Tak, i Lana Del Rey też powinno być trochę wyżej. No to jeszcze chwilkę po świszczą i potrąbią i zaczniemy. A pan co, z tragarzami przechodził?
1: Nie, no wiesz co, po prostu dowiedziałem się dzisiaj, że 7 nowości. Chciałem skontrolować sytuację.
0: Skąd wiesz, że 7?
1: Nie mówiłeś?
0: Nie. Ale to uznajmy, że...
1: Nie, no mówiłeś.
0: Że może być. No, może być.
1: No, przyszedłem zweryfikować, czy jest.
0: Dobrze. Uznajmy, że tańczymy Labada się odbyło już, dobrze? Chyba, że ty chcesz zaśpiewać.
1: Ja bym zaliczył, ale...
0: No.
1: Nie ma Piotra, nie ma czata GPT, to nie wiem, co zrobisz.
0: Dobrze. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze na trasie. 240.
1: Dobry wieczór państwu w ogóle.
0: Dobry wieczór.
1: Przechodziłem z tragarzami.
0: Mateusz. Dzień dobry, wieczór.
1: Byłem tu rano.
0: Wiem. I zasiedziałeś się troszkę?
1: Właśnie nie wiem, gdzie dom.
0: Jak wyjdziesz, to w lewo.
1: W lewo. I tam są pokoje?
0: 4 pokoje. No właśnie, na 35 spadek o 5.

0: Kaśka pewnie ogląda ceremonię otwarcia, bo Kaśka jest fanką futbolu, więc na pewno ogląda. A co tam się wyprawia? Myślałem, że wczoraj było roztwarcie.
1: Są trzy.
0: Tak, trzy?
1: Tak.
0: Trzy otwarcia są?
1: Tak, jeszcze będzie jedno jutro.
0: Aha.
1: Jak będą Stany grały swój pierwszy mecz.
0: A to teraz gdzie to jest?
1: A teraz będzie mecz Kanada, Bośnia i Hercegowina i to jest Toronto.
0: Toronto. Okay.
1: Ma być Michael Bublé podobno.
0: Naprawdę?
1: I ma być też Alanis Morissette.
0: Super.
1: Ale te dwie panie, co tańczyły i śpiewały, to jeszcze nie byli oni.
0: To żadne z wyżej wymienione.
1: Tak. A no wiesz, dobrze, że pani Agata napisała do nas maila, czy do ciebie? Ale ja mam tę skrzynkę.
0: Tak? I przepraszam, tak, nie dotarło do mnie?
1: Nie czytałeś, że do tej Lany to już powinni Bonda szybko nakręcić.
0: Tak, nawet grę dorobili, ale właśnie Bonda tak nie dokręcą. Jeszcze nie mają tego głównego aktora, nie wybrali.
1: A może już mają, tylko my jeszcze,
0: tylko my jeszcze nie wiemy.
1: Nie będzie to Idris Elba.
0: Nie?
1: Nie, już. Za późno.
0: I ten.
1: Tak. O, widzisz, ten pan już ma puchar, czyli Kanada wygrała.
0: Dobrze, bardzo ładny puchar. Ten.
1: A zobacz, że Kanada ma trochę takie milanowe stroje, nie?
0: Milanowe?
1: No, że AC Milan.
0: Aha. Nie, no mają z tym tym.
1: Nie, to jest już Bośnia i Hercegowina, nie mylimy. O, widzisz, znowu Kanada. Z takim złotym szalem. Oni wygrają ten mundial chyba.
0: Tak, Kanadyjczycy?
1: No, nie znam chyba żadnego piłkarza z Kanady. Nie, Davisa znam.
0: Może być. Słuchaj, pan prezydent Stanów by się nie ucieszył za bardzo, tak mi się wydaje, że tam...
1: Tak, myślę, że są trzy reprezentacje, które jakby wygrały, to by się nie ucieszył.
0: Tak?
1: Tak.
0: Która trzecia?
1: Nic nie powiem.
0: Dobra.
1: I
0: gdy wtem.
1: Nieważne.
0: No to teraz musimy, słuchaj, bo trzeba się spieszyć.

0: Ty właściwie już zaradziłeś, że będzie 7 nowości. To już nie ma co tam owijać w bawełnę.
1: To przecież to się zawsze mówi na początku.
0: Ty zawsze mówisz. Ja letkie niedomówienie zostałem.
1: Taki bo ty myślisz, że ludzie czekają na tę rambadę.
0: Może nie. Dzisiaj bym się nie spodziewał.
1: No ona już się dzisiaj wydarzyła.
0: Już było dzisiaj. Tak, już dzisiaj było. Awans.
1: Aczkolwiek bardzo, bardzo mnie rozbawiło, jak ty powiedziałeś, że może zaśpiewamy lambadę, a oni wszyscy labada. Nie, jakby zabrakło M. Tak, chociaż spróbowali tańczymy lambada, ale nie próbowali nawet.
0: W tej wersji jest M jest nie me.
1: A jak piłkarz Boko, pisany przez M.
0: Tak, dokładnie tak jak on.
1: Pamiętasz, w Przyjaciołach był taki motyw. Jezioro Mbosko, czy coś takiego. I tylko M jest nieme.
0: Słuchaj, 33 miejsce to będzie pierwsza z 7 nowości. Aha, właściwie nie powiedziałem, że jest 0 utworów, które awansowały. 2 nie zmieniły pozycji. 26 spadków, 7 nowości.
1: Ale będziesz miał z czego schodzić.
0: Będę. 33, proszę.

0: To który z tych Billich to był?
1: Ten właściwy.
0: Idol. Billy Idol i Alison Mosshart. To jest nowość, pierwsza z 7 nowości na 33. Utwór nowy, ale taki nie do końca nowy, bo już troszkę...
1: Alison Mosshart, czyli Vivi.
0: Dobrze.
1: Pamiętasz tę historię?
0: Tak. Stelkę trzeba dopytać tak. Do końca. Jest taka sprawa od pana Adama, że czy Mateusz już się zaczął pakować do Torunia?
1: Prawie.
0: Tak? Jesteś tam już troszeczkę spakowany?
1: Tak, mam wymyślone, co założę.
0: To dobrze. Bo zapraszamy państwa serdecznie. Gdyby ktoś był w Toruniu albo w okolicach Torunia, to za tydzień lista wyjazdowa. I gdzie będziecie dokładnie?
1: Przy dworze Artusa. Jeśli dobrze kojarzę, to jest dokładnie to samo miejsce, w którym byliśmy w zeszłym roku, bo mieliśmy być pod fontanną albo pomnikiem, ja nie pamiętam dokładnie, czym to jest, Neptuna. Ale nas przenieśli i tamto miejsce chyba zdało egzamin, więc jesteśmy tam znowu.
0: A nie za karę, że rozrabialiście?
1: Pomidor.
0: Tak, to dwór Artusa, tam proszę poszukiwać na rynek, w okolicach. Tak,
1: ale w ogóle słyszałem wcześniej, już zapowiadałeś delikatnie, powiedziałeś, że wrażenia, moc się szykuje, po prostu goście będą rozmowy i muzyka.
0: Podbijam bębenek.
1: Audycja słowno-muzyczna z udziałem słuchaczy będzie.
0: Będzie, zapraszamy państwa serdecznie. Dni Torunia wtedy będą trwały, więc dużo atrakcji pewnie jeszcze też.
1: W ogóle fantastycznie jest wtedy być w Toruniu, bo jest dużo ludzi tam na rynku, przechodzi i dużo ludzi ma takie, o co to?
0: A co to? A chodźcie, a to pan co to?
1: A pan, po co panu ten mikrofon?
0: Dawaj pan. Ja to
1: będzie pan teraz tutaj śpiewał? Bo błagam, żeby nie było 7 nowości, bo w takim miejscu nie chciałbym tego robić.
0: Zróbmy to, proszę Mateuszowi, zróbmy to. 7 nowości, same nowości. Niech śpiewa.
1: To ile dzisiaj jest?
0: 7. No, to jedna za nami, tak czy inaczej.
1: Bardzo serdecznie zapraszam do Torunia, będzie wspaniale.
2: Partnerem audycji jest miasto Toruń.
0: Tak, to za tydzień od 19:00 lista wyjazdowa z Torunia. My wracamy na listę i na 32 z 23.
3: Piszę ostatni list. Dzisiaj nie rzucę słów na wiatr.

Daria ze Śląska i to jest 32 miejsce, 9 pozycji w dół. Spory spadek, ale sporo spadków mamy, 26 i sporo sporych spadków mamy. Także tak to będzie wyglądało dzisiaj. Wesolutko tam u panów, to pan Maciej napisał. Zupełnie jak u mnie we włoskim Pesaro, to nie wiem czy dobrze czytam, Pesaro nad Adriatykiem, to pewnie Justyna zaraz da znać. Pozdrawiam z restauracji typowo włoskiej. Teraz bardzo bym pana najbardziej prosił, żeby pan nie pisał, co pan spożywa tam w tej włoskiej restauracji. Wiele osób się ucieszy, jak pan nie napisze, co tam dobrego dają. Bardzo, ale to bardzo prosimy zbiorowo. Tutaj jest historia taka, że drugi tydzień, syndrom tygodnia następnego wygląda minus 3. Na 31 głos bardzo dobrze znany.

Mam wrażenie, że na każdej imprezie rodzinnej, kiedy jest już taki jeden moment, to pojawia się taki jeden wujek, który zaczyna śpiewać. I teraz wypadałoby, żeby pan Kiszka zaczął śpiewać, ale no oczywiście no, jak na złość nic z tego nie będzie. Może teraz? Dziękuję panu. To było miłe z pana strony. Minus 3 na 31. Na 30. Wujku, już. Dobrze. Na 30 z kolei spadek o 4 pozycje będzie.

Zaz. I to jest 63 raz. 30 miejsce. Pamiętają Państwo pana Macieja nad Adriatykiem w restauracji włoskiej i proszony został o to, żeby nie przysyłać listy dań. To przysłał. Gdzie tu się blokuje? Adresy mailowe? Może ktoś podpowie? No nie można tak robić. Tiramisu i espresso na, oczywiście na koniec. Żabnica. I tu jeszcze coś takie na początek.

Fish i Emad Duchy. Spadek o 7 pozycji, 11 tydzień, z 22 na 29. Na 28 miejscu z kolei też spadek, troszkę mniejszy, bo 3 pozycje. No jeszcze mogliby troszkę pograć tutaj z nami na tej liście, więc tam proszę się nie kierować w tę stronę. Może do góry. 6 tydzień. Dopiero...

In the Stars i to The Rolling Stones, 25 tydzień temu, 28 teraz. No i przypominam Państwu, że głosówka, zatem Harenka się nudzi przy głosówce, więc proszę dać znak sygnał, to taki guziczek w aplikacji. Drodzy patroni, proszę zaglądać. O, może ktoś z Państwa po portugalsku jest w stanie nam taką lambadę, no nie wiem, że zaśpiewać, ale wydeklamować. O, to byśmy byli bardzo zobowiązani, gdyby ktoś był w stanie. Nawet jak ktoś nie zna tego portugalskiego, chciałby spróbować, to też będzie nam bardzo miło. Głosówka w aplikacji, proszę śmiało korzystać. To było miejsce 28 na 27. No tak, Stonesia, tu Deep Purple.

0: I to jest dobry moment, żeby wkroczyć Deep Purple na miejscu 27, 44 tydzień. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział. Do usłyszenia za tydzień, jak sądzę. Na 26 miejscu będziemy mieli największy spadek w dzisiejszym notowaniu.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Ciągle tutaj jestem, Dis na raka, BDOS i Maja Mecen. Z 15 na 26 miejsce. To 7 tydzień z nami, a trzeci to nagranie. Też spadek, trochę mniejszy, 9 pozycji. Na 25, a wszystko wiadomo.

To taki bardziej syndrom trzeciego tygodnia. 9 pozycji w dół. Cigarettes After Sex na 25 miejscu z 16. Tutaj mamy 46 tydzień. Sporo. Może trochę moglibyśmy pana Vito zluzować, bo ma intensywny czas wakacyjny przed sobą. Na 24. Vito Bambino i utwór pod tytułem Americano.

0: Americano, Vito Bambino. Ja pana wita serdecznie, przepraszam, że przerywam, ale tu oczekiwaliśmy oczekiwanej głosóweczki, żeby ktoś zaśpiewał Lambaden albo recytował po portugalsku. To może jeszcze nie teraz, ale dzień dobry.
1: Bardzo mi jest miło słuchać dzisiejszej listy, ponieważ jest bardzo wyjątkowa, gdyż dzisiaj skończyłem równe 33 lata i jest to pierwszy raz, kiedy 12 czerwiec wypada w piątek i mogę się cieszyć dwoma pięknymi dniami i celebrować dwie piękne chwili, moje 33 urodziny oraz piękną listę w idealnym miejscu, bo sobie siedzę nad piękną rzeczką jesienniczanką. Słucham radia, listy i celebruję własne urodziny. No pięknie być nie może.
0: Piękne słowo, celebruję, prawda? Miłego celebrowania panu życzę tam nad rzeczką, pod orszaczka. Także spokojnie. Utwór następny może tytułem niespecjalnie na urodziny, no ale tak wyszło, to nie ja. Lepiej już było.

Lato się skończyło, co pan tu opowiada? Lepiej już było, Krzysztof Zalewski, minus 4, 15 tydzień, to jest 23 miejsce, dopiero się zaczyna, ale rzeczywiście może tak niemrawo się zaczyna, ale jednak. To bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy, no i teraz miejsce 22 w całości.

0: dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze. Pytanie tylko jedno mam. Kiedy za tobą w górę patrzę,
2: jak ci tam?

może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: że tam jakoś lżej na duszy
1: i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył,
2: a tutaj się przegląda zdjęcia.

0: życia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
3: Pierwsza zima. Hrabi i Artur Andrus. 22 miejsce. Spadek o jedną pozycję. Głosówka. Głosówka do dyspozycji. W czasie listy zapraszamy serdecznie.
4: Tak się składa, że jutro mamy imprezę z okazji 35-lecia chóru, w którym śpiewam. No i padło na mnie, że jestem odpowiedzialny za playlisty. Także jeszcze przeglądam wszystko i układam, żeby było idealnie. Chociaż wiem, że idealnie dla wszystkich pewnie nie będzie. Ale gdyby redaktorzy mieli jeszcze jakieś sugestie, co by warto było zagrać, no to z chęcią posłucham. Lambady, no może byśmy tam jeszcze ją dorzucili, ale to redaktorzy by musieli ładnie zaśpiewać.
3: To jest możliwe, ale wie pan co, wszystkim nie dogodzisz, to wiadomo, ale Rick Astley'a polecam.

To był pan Rick na miejscu 21, po raz 16, znaczy po raz 16 w ogóle, nie po raz 16 na 21, bo teraz na przykład sobie spadł o 3 pozycje. Bardzo panu dziękujemy. Mateusz się wysypał, będzie 7 nowości, jedna już za nami, czyli jeszcze 6, a jesteśmy na 20 miejscu, no i ta druga to właśnie teraz.

0: Sto.
1: Sto.
0: Mi.
1: Mi.
0: La.
1: La.
0: Ve.
1: Ve.
0: Las.
1: Las.
2: Igo, 100-milowy las, to jest druga z nowości na miejscu 20. Na 19.

0: chciałem utrzymać w tajemnicy, że będzie 7 nowości, ale się nie udało i to może też się nie udać w tajemnicy. Takie powiedzenie, że nowości dzisiaj chodzą parami. No to pierwsza para za nami, Igo i Dawid Podsiadło, 19, 20 miejsce. Teraz miejsce 18, spadek o 6 pozycji. Pani Kasiu, panie Kubo, wszystkiego dobrego. Słuchają listy, odliczają godziny do jutrzejszego, najważniejszego dnia ślubu.
1: Moje

City Walls i Archive. Minus 6, 19 tydzień z 12 na 18. Jutro ślub. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Proszę się tam trzymać cieplutko. Dobrze bawić w odpowiednim momencie. No i wielu przeżyć też życzymy. 17 miejsce bez zmian. Shadeadu.

0: Przedjadu. Po raz 84 na 17 tym razem. A tu pan Arek już nie może się wytrzymać. No dobra, dawajcie tę Argentynę, bo napięcie jest nie do zniesienia. Jaką Argentynę? Kanada, Bośnia i Hercegowina. Taki będzie mecz za chwilę o 21. Proszę pamiętać, że to jest bardzo ważne teraz. Bardzo ważne, żeby można oglądać mecz, ale słuchamy radia dalej. Żeby tam nie było, że uciekam. Słuchamy dalej radia, co innego widzisz, co innego słyszysz. Teraz nie słyszę, ale widzę, że pan Michael Bublé właśnie występuje. Czarująco, czarująco śpiewa, tyle mogę powiedzieć na pewno. No, ale mecz o 21. Słuchamy dalej radia. I teraz 16 miejsce przed nami, Matylda i Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko,

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Kochana córeczko, złącz nogi, Matylda Łukasiewicz, minus 3. 9 tydzień, 16 miejsce. Przypominam, że propozycja patronów to też Matylda Łukasiewicz, 100 lat. To się pojawi po 22 w zestawie do głosowania. Przed nami jeszcze 4 nowości, kiedy? No, na razie troszkę trzeba będzie chyba poczekać, ale gdyby ktoś reflektował, żeby lambadę, to bardzo proszę, bardzo proszę.
2: Z mężem się trochę portugalskiego uczyłam. Nawet byliśmy 2 miesiące w Portugalii. I ta lambada to wyszła tak.

No bardzo, bardzo dziękujemy tutaj. Całe grono licznie zgromadzone, pełne entuzjazmu i podziwu. Bardzo dziękujemy, droga słuchaczko. Zapraszamy, gdyby ktoś jeszcze miał to w sobie i chciał się podzielić. Proszę tego nie tłumić. Nacisnąć guziczek w aplikacji Radia 357, głosóweczka. Podzielić się. Może być melorecytacja, może być po prostu recytacja. Czy co tam kto? Bardzo proszę. Na 15 zaś po raz 82.

Mary, Kaśka Sochacka, 82 raz z 14 na 15, czyli spadek o jedną pozycję, o 3 zaś następny utwór. Pan napisał, pan Przemek. Jakie mistrzostwa? Ostatnie prawdziwe mistrzostwa to były w 82 roku w Hiszpanii, jak Łazuka śpiewał Uliczkę znam w Barcelonie. Mundialu to tajemnica. Ten mecz to się chyba zaraz zacznie, bo właśnie pani Alanis śpiewa hymn kanadyjski.

0: Dead Can Dance. 14 miejsce, 11 tydzień temu, 11 tydzień spadek o 3 pozycje, 21 wzięła minęła.
1: Radio 357.
0: Zostało nam 13 utworów do 22. Wyrobimy się. Tym razem się wyrobimy, coś mi mówi. No i zostały nam 4 nowości jeszcze do 22. Zobaczymy kiedy. Ale będą na pewno. To proszę się nie oddalać od radio odbiornika, proszę tam nie przełączać. Znaczy oglądać mecz można, ale słuchamy radia dalej. I słuchamy, jak śpiewa Mrozu.

jest na tyle bezpieczny, że mogę Państwu zagwarantować, że do 22 wszystkie utwory w całości. Tak sobie nadgonialiśmy na trasie, żeby pograć i posłuchać od początku do końca. Na 13 z 10, 5 tydzień, nie ma miejsca jak dom. To był Mrozu. Mówiłem, że Mrozu będzie śpiewał, no to niech sobie zaśpiewa jeszcze raz.

Anioły, pojedynek, Mrozu, Julia Pietrucha, spadek o 3 pozycje. A, generalnie Mrozu wcześniej też o 3 pozycje. To było miejsce 12 na 11. O, do odmiany spadek o 3 pozycje.

0: Pięty, zapalenie przedrostka. To było miejsce 11 z 8, 18 tydzień, 3 w dół. Pan Jacek napisał tutaj do nas, że bawił się tydzień temu w Lizbonie z okazji nadchodzącego święta, świętego Antoniego, i że generalnie święto Lizbony akurat i tam festiwal i wszystko, i że ta Makarena oczywiście była. No nie Makarena, to ta druga.
1: Tadam, tadam, tam, tadam, tadam, tam, tadam, tadam, tam, tadam, tadam. Pozdrawiam dziś z pięknej wieczorem Warmii. Zbyszu.
0: Lambada, ta druga. Bardzo dziękuję panu z Warmii. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak licznie się zgromadziliśmy dzisiaj w studiu. Jest miejsce 10 przed nami, czyli kto? Helenka. Dobry wieczór. Helenka, ty grasz z nami w te tam typowania wyników na mistrzostwach?
2: Nie gram.
0: Nie?
2: Nie typuję.
0: Nie? A kto będzie mistrzem?
2: Bo przegrywam, więc nie.
0: Było kiedyś w kabarecie tak. Ja gram tylko w to, w co wygrywam. To dobrze, to Helenka też tak ma. Dobrze, dobrze. Jesteśmy tutaj zgromadzeni przed miejscem 10, bo dzisiaj miejsce 10, bardzo 10. Takie najbardziej 10 z 10. Bo?
2: Tylko dlaczego na 10?
0: Właśnie, mogą być wyżej. A jak za tydzień będzie wyżej, to wpadniesz?
2: Nie.
0: Nie?
2: Bo jest w Toruniu.
0: Bo jest wyjazdowa. Ale za 2 tygodnie może być jeszcze wyżej. No to bardzo proszę.
2: Ja tylko powiem krótko. Aha.

Minus 6. Drugi tydzień z 4 na 10. Proszę wyżej. Tu Helenka bardzo, bardzo prosi, żeby wyżej. lista.radio357.pl. Do piątku do 12. Proszę głosować. Jeszcze mamy, no tak, 17 po 7. O 22 będzie nowy zestaw do ogłosowania. Już policzyłem. Czuwaj. No to teraz uwaga. Na 9.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tutaj z młodej piersi Wita się wyrwało na sam koniec. Męskie granie orkiestra 2026. Tańczę, to jest ten drugi singiel. Tym razem z 6 na 9 -3. Na 8 zaś...

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Już w czerwcu Męskie Granie się rozpoczyna. To ten pierwszy singiel, nareszcie. Przypominam też patronom, drodzy patroni, proszę zerknąć czy w aplikacji, czy na stronie internetowej do Twoje 357 i mają Państwo tam opcję tańszych biletów na Męskie Granie. Zniżka całkiem przyjemna, więc proszę, gdyby ktoś jeszcze się nie wybierał, to proszę się wybrać. Zapraszamy. Aha, i teraz jest całkiem sporo rzeczy do omówienia, między innymi od pana Adama. Otóż prośba o pozdrowienia dla Ady, która gości nas w Szwajcarii. Właśnie jadąc wzdłuż Jeziora Genewskiego słuchamy radia, no i w ten sposób nagłaśniamy radio także w Szwajcarii. Bardzo dobrze. Od pani Marty prośba, żeby uściski dla mojej siostry Ani, szwagra Maćka, siostrzeńca Janka. Mieliśmy być dziś na wyjeździe, ale plany się nieco pokrzyżowały, więc nadrabiamy listowymi pozdrowieniami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę tam nie tracić humoru, wszystko będzie bardzo dobrze. Na razie jesteśmy dalej i jesteśmy na miejscu siódmym.

0: przestanie bić.
1: Mam nadzieję. Maja Kleszcz i Cortez. Drugi tydzień z 3 na 7. Tak to się poukładało, czyli minus 4. Mówiłem o tym, że nowości będą chodziły dzisiaj parami. Proszę.

Kolejna nowość, szóste miejsce, Hard Lesson, to Peter Gabriel, tak państwo zdecydowali. Aha, jeśli chodzi o sprawy mailowe, to stała słuchaczka pani Justyna. A tydzień temu widzieliśmy się w Gorzowie z pierwszego leżaka państwo. Dziś leżak zamieniłam na kanapę w Szczecinie. Tutaj z mężem jeszcze dwie córki. Haniu, Zuziu, Zosiu, Dziubasku. Pozdrawiam serdecznie. Proszę słuchać dalej, bo mówiłem, że parami chodzą. Chyba mówiłem.

0: Skąd to wszystko się bierze? I czy dotyczy to tylko mnie?
1: I Etienne Arturzek i Dawid Podsiadło. Piąte miejsce i to jest piąta z nowości. Na piątym miejscu trochę trudniej mieli panowie Artur i Dawid, bo utwór pojawił się w ciągu tygodnia, więc no nie cały tydzień na głosowanie. Zobaczymy, może w następny piątek jakoś będzie wyżej. Drodzy patroni, proszę głosować.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Tak to właśnie działa, dzięki państwu, więc zapraszamy serdecznie. wspieram.radio357.pl. Warto zostać patronem. Patroni mają supermoce, mogą na przykład głosować i układać ten piątkowy wieczór muzycznie. I tak się przypadkowo składa, że ułożyli państwo Artura Rojka po Arturze na czwartym z drugiego.

wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

Gruby, mały Artur Rojek. Dwie pozycje w dół, to było miejsce czwarte. Trochę nam się wyjaśni sytuacja w tej chwili. Różnie to bywało w tym tygodniu. Zaglądałem bardzo intensywnie na to, co się dzieje w Państwa głosach, w notowaniu. No i mieszały się trzy utwory z pierwszego na drugie, z drugiego na pierwsze, z trzeciego na pierwsze i tak dalej, i tak dalej. Tym razem z pierwszego na trzecie tak.

0: Maja, Kleszcz. Piąty tydzień, ciągle bardzo wysoko. Tydzień temu na pierwszym, co cieszyło, teraz na trzecim. No i z pobieżnych Państwa obliczeń na paluszkach wynika, że tak, te dwie kolejne miejsca to będą nowości, czyli 7 nowości, czyli by się należała lambada. Była prośba do Państwa, że jeśli ktoś dysponuje językiem portugalskim i wie jak to, to żeby. No i teraz proszę usiąść i przytrzymać się krzesełka i posłuchać.
1: Chorando se foi, que dia só me faz chorar. Chorando se foi, que dia só me faz chorar. Chorando estará a lembrar de amor, que dia não soube cuidar. Chorando estará a lembrar de amor, que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar para sempre aonde for. Dança sobre o mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei, ao lembrar que esse amor, por dia, instante forrei. Pozdrowienia.
0: Bardzo Pani dziękujemy. Cudownie to zabrzmiało, naprawdę. No świetnie to brzmi. Ja troszkę wiem, o czym to było, więc to lepiej może nie wiedzieć. Zabrzmiało tak profesjonalnie, co nie?
2: Bardzo.
0: Bardzo. I teraz uwaga, znaleźliśmy śmiałka, a właściwie śmiałkinię, która spróbuje, ale po kolei.
2: Oczywiście, że tak. Ja od razu uprzedzę tylko, że ja się uczyłam hiszpańskiego kiedyś, ale to niby blisko, ale to wcale nie jest tak blisko. Więc mam nadzieję, że mi tutaj pan redaktor pomoże jednak troszeczkę. Nawet troszeczkę...
0: Mentalnie cię będę wspierał.
2: Troszeczkę pod...
0: Tylko zanim pani zacznie śpiewać, to ty musisz zacząć śpiewać, żeby się wyrobić. Więc uwaga, 3, 4.
2: Ale jak to?
0: No dobra, to spróbujcie razem.
2: Nie, no z panią śpiewam tylko.
0: Dobrze, to z panią. 5.
2: Mam tekst przy sobie.
0: 3, 2, 1.
2: I razem, wszyscy razem. Czoo!

0: opiekuj da.
1: Słuchaj, uznajmy, że amor padło. Będziemy uciekać.
0: Coś tam, coś tam.
1: Kasia Pasierbin, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Co po 22, bo to pani w zastępstwie.
2: To chyba jest najważniejsza rzecz, po którą dzisiaj tutaj przyszłam, a głośniej jak miłość już niebawem. Dużo polskiej muzyki oczywiście. Wpadnie do nas gość. Będzie Conor, producent muzyczny pochodzący z Koszalina. Bardzo ciekawy gość, także mam nadzieję, że będzie fajnie.
1: Będzie na pewno.
2: To ale nie tak fajnie jak teraz tutaj z tą lambadą.
1: Z lambadą jest zawsze najfajniej. To zanim przejdziemy jeszcze do drugiego i pierwszego miejsca, to słuchacz też ma pewną frazę z utworu.
3: A propos lambady, to chciałbym najważniejszy fragment. Ajajajaj, coś tam, lambada!
1: Pięknie panu wyszło, bardzo ładnie, ja bym prosił jeszcze raz.
3: Ajajajaj, coś tam, lambada!
1: Bardzo dziękuję za wszystkie głosówki, dzisiaj lambada uznajemy, że się odbyło. 7 nowości, no to pora na 2 ostatnie. Na drugim...

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Bez siarży.

Argentyna, dobry, Dariusz Pakowski, nowość na drugim miejscu. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, piątek wieczorem. Julia Nowaczyńska jeszcze z Państwem zostaje, będzie realizowała po 22, a Halinka Wachowicz, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i do usłyszenia. A na do usłyszenia pierwsze miejsce i to też będzie nowość. Fisze Made, tworzywo, 6 minut mądrości.

i w tańcu się nie pier... Bo karierę mam wielką jak z Kolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: Ale urwał. 6 minut mądrości od braci Waglewskich, a na zegarze minęła 22.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Głośni jak miłość.
0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Pasierbik, za konsoletą niezastąpiona Julia Nowaczyńska. Witamy się z Państwem i zapraszamy na najbliższe 2 godziny, wypełnione oczywiście twórczością polskich artystów. A nasze dzisiejsze spotkanie rozpocznie dobrze Państwu znany zespół na literę M, ale bynajmniej nie Zmysłowic.

0: ciągnął ziemia.
1: Zespół Muchy, naszego redakcyjnego kolegi, tak przecież tutaj całkiem niedawno wpadał do nas. Rok 2012 i album Chcę Ci Coś Powiedzieć. To jest oczywiście audycja Głośniej Jak Miłość. Można się ze mną kontaktować mailowo na przykład katarzyna.pasierbik@radio357.pl przez mój profil instagramowy k.pasierbik albo na przykład profil facebookowy Kasia Pasierbik. Tam mnie Państwo znajdą. Jest tam kilka takich postów, pod którymi można się meldować. Co dzisiaj? Będzie gość, ale to dopiero za chwileczkę. Na razie trzymajmy się tradycji dawki podwójnej. Dalej zespół Muchy, jednak tym razem będzie to utwór tytułowy z albumu z 2010.

Głośni to audycja przede wszystkim dla debiutantów, o debiutantach, chociaż mam nadzieję, że ten epitet notoryczni debiutanci nie ma i nie będzie miał tutaj zastosowania, bo o to tutaj przecież przede wszystkim chodzi, żebyśmy tych naszych debiutantów, rodzimych, mniej znanych artystów troszeczkę popchnęli w stronę dużych scen. To zaczniemy od Mateusza Gętka, a za moment gość.

0: Mateusz Gędek z utworem Syndrom. Godzina 22:13 na zegarze widzę. Zapowiadałam gościa i gość jest w studiu. Razem ze mną Konor. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Konor, czyli Olaf Sośnicki, producent muzyczny. Na pewno po kolei będziemy tutaj rozmawiać o tych różnych projektach, w jakich się udzielasz, ale zacznijmy od tego, że dużo się ostatnio u ciebie dzieje, więc muszę zacząć najpierw od przede wszystkim gratulacji, bo przekroczyłeś ostatnio ten magiczny próg 100 tysięcy słuchaczy na Spotify'u. Jakie to uczucie?
1: To jest w ogóle mega, mega dla mnie szalone, że w sumie ostatnio o tym myślałem, że zacząłem robić muzykę w piwnicy u siebie w Koszalinie. I teraz nagle jakby tyle osób tego słucha, tych moich produkcji, to jest takie duże docenienie dla mnie, bo w sumie no, zajmuję się tym od kilku lat już. I no, jest bardzo dużo różnych uczuć, ale wszystkie są pozytywne, więc to jest bardzo fajne.
0: Mhm. Na pewno spory wpływ na to, na tę liczbę miało wydarzenie sprzed kilku tygodni. Myślę tutaj oczywiście o tym, jak Marcycha wygrała program Must Be The Music i mam wrażenie, że to była przygoda nie tylko dla samej Marceliny, ale w ogóle dla waszej całej koszalińskiej ekipy.
1: Tak, no w ogóle właśnie pozdrawiam serdecznie Marcychę, to też bardzo dużo takich takich emocji, jeszcze nawet nie zdążyłem do końca się w sumie z tym ogarnąć w sytuacji, że rzeczywiście jakby to wszystko się stało i w ogóle, no było to na pewno ważne takie, no jednak dzięki temu ta nasza muzyka została tak doceniona i tyle ludzi jakby odkryło to. I no Marcysia super sobie poradziła i w ogóle to były też dla mnie jako przyjaciela też bardzo ważne rzeczy, po prostu widzieć ją na tej scenie, widzieć jakby jaki ten feedback dostaje od ludzi, no super to jest po prostu, że tak to się wydarzyło. I no dla całej naszej ekipy to, bo oczywiście wszyscy jeździliśmy z Marcysią i ją wspieraliśmy w programie, to też bardzo duże wydarzenie, bardzo ważne.
0: A opowiesz mi trochę o tym, jak to wszystko wyglądało od zaplecza?
1: Masz na myśli program, jak tak, to wyglądało? Tak. Wiesz co, no to ja jakby nie uczestniczyłem w tym tak, nie zderzałem się z tym tak na co dzień jak Marcysia, no bo ona jednak i przygotowywała się do tych występów i próby i w ogóle wszystko, no to bardzo dużo z tym jest zamieszania i roboty. Ale no na pewno to było bardzo dla niej też duże przeżycie po prostu, żeby no, zagrać coś takiego i w ogóle no, świetnie jej to poszło. No i tak od zaplecza to ja byłem pod wrażeniem, jak to jest zrobione w ogóle, jakby też być tam w ogóle na widowni i to oglądać, no to duży, duży szok. I właśnie słyszeć, że to jest piosenka, z którą jakby nagrywaliśmy u mnie i to jest grane na takiej po prostu pięknie ozdobionej scenie i w ogóle z tyloma ludźmi, no to mocne przeżycie na pewno.
0: Kiedy twój utwór leci w ogólnopolskiej telewizji?
1: No, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. No na pewno w ogóle nie zakładałem, że coś takiego w mojej jakby ścieżce karierowej się wydarzy. W sensie wiadomo, zawsze jest coś takiego, że to się chce, żeby coś takiego było, żeby jak najwięcej osób jakby znało tą muzykę i w ogóle, ale no był to dla mnie szok.
0: Ale chyba nie masz takiego poczucia, że to przyszło za szybko. Jednak na scenie, raczej gdzieś tam w tym świecie muzycznym jesteś obecny już od kilku ładnych lat.
1: Tak, no wydaje mi się, że na pewno nie za szybko, ale no, nie spodziewałem się, że ten rok będę miał tak po prostu tak owocny i tak bogaty po prostu w takie piękne wydarzenia i w ogóle, no bo jakoś wiedziałem, że będę wydawał płyty, nagrywał muzykę, ale no, nigdy nie wiesz, jaki dokładnie feedback to zbierze, ilu ludzi to zobaczy. Zawsze to jest taka trochę ruletka, że no, może być odnaleziony przez wielu ludzi, a może też się jakoś nie być tak zauważony. Więc no, na pewno przerosło to moje wszystkie oczekiwania na ten rok na razie. Zawsze mam tak, że ustawiam sobie jakieś cele, co chciałbym, żeby się wydarzyło w danym roku tak karierowo i w ogóle. No to na pewno to przebiło iluśkrotnie wszystko, co sobie zamierzyłem na początku.
0: Mam takie poczucie, że ten poprzedni rok, 2025, był takim rozpędem. I to się cały czas chyba rozkręca.
1: Chyba tak, no jestem bardzo wdzięczny za to, że to tak idzie. No ten zeszły rok, jak się kończył, to też miałem takie w głowie, że dobra, no teraz już na pewno nie wiem, co mnie może czekać następnego super przede mną. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy, bo już miałem takie, że spełniło się tyle jakichś rzeczy, które chciałem, żeby się spełniły i zagraliśmy ze Stasią Kropką na 3R i mieliśmy bardzo taki obfity rok koncertowy i też bardzo fajny wydawniczo, właśnie, że działałem z różnymi artystami, że po prostu no, nie wiedziałem, że ten będzie jeszcze lepszy.
0: Ja też mogę potwierdzić, biorąc pod uwagę, jak przełomowy był dla was poprzedni rok, występ na 3R, czy też na Great September. Ja akurat w przypadku festiwalu 3R, tam was właśnie poznałam i to też nie jest pierwszy raz, kiedy mówię o tym tutaj na antenie. Przed nami utwór Marcychy, przy którym pracowałeś. Utwór, który również wybrzmiał w programie. Mógłbyś nam kilka słów opowiedzieć na jego temat?
1: Tak, no to ten utwór, czyli Dobry Boże, jest dla mnie bardzo ważnym. Od tego też się zaczęła moja współpraca z Marcychą i przy nim też to muszę oczywiście powiedzieć, bo ten utwór nie powstałby bez Janka Łaznowskiego, który go zmiksował i zmasterował i zrobił to na w ogóle super poziomie. I jest to na pewno dla mnie ważny tak emocjonalnie utwór, bo też jakby znaczy dla mnie wiele pod względem tego, jak moje życie i moja kariera, nasza kariera wszystkich dalej się toczy, więc bardzo ważny dla mnie utwór.
0: To posłuchajmy.

0: Marcycha i utwór Dobry Boże, a ze mną w studiu producent tego nagrania, Konor, czyli Olaf Sośnicki. Jeszcze raz witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, twój pierwszy solowy album, Der Knabe, z 2022 roku, to była elektronika bez żadnych wokali. Potem była płyta zatytułowana Szczerze, gdzie po raz pierwszy usłyszeliśmy twój głos i znalazły się tam wtedy też twoje autorskie teksty. Dzisiaj działasz przede wszystkim jako producent i muszę cię zapytać, czy czujesz, że odnalazłeś wreszcie swoje miejsce jako producent?
1: Znaczy, na pewno to jest taka moja główna ścieżka. W ogóle wow, że Der Knabe i Szczerze się pojawiło. To bardzo, bardzo dobry research. To takie pierwsze rzeczy, które robiłem. Na pewno ścieżka producencka to jest ta moja główna, którą chciałbym jakby dalej rozwijać. Ale też ciągle artystycznie jakby staram się szukać i muzycznie próbować nowych rzeczy. No jakby nie mogę się zamknąć też gatunkowo. Jakoś ostatnio też o tym myślałem, że mam bardzo dużo różnych muzyki słucham i tak skaczę pomiędzy tym wszystkim, ale nie wiem jakby gdzie mnie to wszystko dalej zaprowadzi. Na pewno chcę tworzyć i robić rzeczy i robić z ludźmi i to jest takie najważniejsze dla mnie.
0: O tym niezamykaniu się na gatunki jeszcze do tego jeszcze wrócimy, bo to jest też rzecz, o której często mówisz w wywiadach, że nie chcesz sam się zaszufladkować i też sam się na żaden gatunek nie zamykasz. Natomiast rozmawialiśmy wcześniej na tak zwanym poza anteniu, że jako producent bywasz często w cieniu.
1: Znaczy, ja tego tak nie odbieram, bo w cieniu brzmi dosyć negatywnie, nie? Ale ja to, no jakby rola producenta jest taka, że ja nie jestem jednak tą główną jakby osobą jakby występującą i takim głównym wykonawcą, który też jakby swoją osobą, swoim imidżem jakby odpowiada za całość projektu, więc jakby ja to takie bycie w cieniu odbieram dosyć pozytywnie, w sensie bardzo jestem w ogóle wdzięczny i bardzo to jest fajne, że wszyscy artyści, moi przyjaciele, z którymi współpracuję, mnie tak zawsze wynoszą do góry i zawsze chcą chodzić ze mną na wywiady i w ogóle, żebym ja też opowiadał o tej muzyce. To jest dla mnie bardzo ważne i to jest takie duże docenienie i jest to dla mnie na pewno wystarczające na ten moment, ale miło bardzo, że jestem tutaj też, że mogę tak producencko sam porozmawiać o muzyce z tobą. To jest dla mnie super w ogóle.
0: Ja również się bardzo cieszę, bo mieliśmy okazję się spotkać. Kiedy był ten koncert wasz w Warszawie? To był grudzień? Jakoś końcówka, chyba przełom.
1: Mi się wydaje, że mógł być trochę wcześniej, ale już w tym momencie nie jestem pewien, ale chodzi ci o ten koncert ze Stasiem, ze zespołem, co graliśmy wtedy?
0: Kiedyś to było na Pradze.
1: Tak. W Dom Kultur. Mhm. Tak. Wydaje mi się, że to datowo coś koło tego było, tak. To wtedy właśnie ze Stasiem, którego pozdrawiam serdecznie, graliśmy.
0: Tak jest, pozdrawiamy. Ja też wtedy miałam okazję z waszą dwójką się przeciąć i już wtedy wam zapowiedziałam, że czekajcie na tutaj Sowę z kopertą, bo będą zaproszenia przy pierwszej możliwej okazji.
1: No bardzo nam miło.
0: Wiesz, wydaje mi się, że w tym, co mówisz o tym, że nie czujesz, że jesteś w cieniu, mimo tego, że przede wszystkim jesteś producentem, a nie tym głównym wykonawcą, że tutaj chyba największą twoją radością w tym wszystkim jest to, że ty pracujesz po prostu z przyjaciółmi.
1: Tak, no to jest chyba taka jedna z ważniejszych rzeczy u mnie w życiu ogólnie, nawet tak poza karierą, po prostu jakby to, że spędzamy razem czas, że wszyscy razem się jakby rozwijamy, razem tworzymy, no to jest w ogóle mega bless, ważna rzecz bardzo, bardzo dla mnie. Jest to bardzo spełniające na pewno. W ogóle takie wydaje mi się, że budowanie czegoś właśnie z przyjaciółmi i w ogóle jakby w ileś osób jest totalnie bardziej satysfakcjonujące niż tworzenie czegoś samemu. No jest kim to przeżywać i to jest też ważne.
0: A to wszystko zaczęło się w Koszalińskiej Szkole Muzycznej, tak?
1: Tak jest, no właśnie z Marcychą, z Feliksem, ze Stasiem. Znamy się ze Szkoły Muzycznej w Koszalinie. I tak, no, stamtąd się zaczęło w sumie nasze wspólne tworzenie rzeczy. Pierwsze zespoły, pierwsze jakieś nagrywanie, bycie w Radiowęźle, gdzie byłem właśnie ze Stasiem i Feliksem i Jankiem Łaznowskim, który pracuje z nami miksersko i masteringowo przy utworach Marcychy i Feliksa.
0: Wątek radiowęzłowy to jest kolejny wątek, który nas łączy. I tu możemy wystosować apel do, jeżeli mamy jakichś młodych słuchaczy będących gdzieś w szkołach, podstawówkach, liceach, jeżeli macie w szkole radiowęzeł.
1: Idźcie tam,
0: totalnie. Bo tam zazwyczaj są wasi ludzie.
1: Tak, no to jest w ogóle puszczanie muzyki i po prostu poznawanie ludzi, którzy też są zajarani muzyką, jest mega ważne i po prostu to jest świetny czas szkolny, żeby takie coś robić. Ja bardzo dobrze to wspominam.
0: A co zazwyczaj grałeś?
1: O Jezu, ja grałem bardzo, bardzo różne rzeczy, bo to było, byłem w tym radiowęźle chyba z 4 lata, przez całe moje liceum. I głównie grałem to, na co w tym momencie miałem fazę, czyli jeżeli byłem w mojej erze metalowca, to oczywiście grałem metal. Potem w końcówce już grałem więcej hip-hopu, ale też takie, co najbardziej pamiętam chyba, że puszczaliśmy, to Apex Twin. To było po prostu mega, mega dla mnie ważne. Nie wiem, jak to się podobało na korytarzu szkolnym wtedy, ale ja to bardzo dobrze wspominam.
0: Tak, ja też pamiętam, starałam się przemycać trochę hip-hopu, bo pamiętam, że my mieliśmy nawet odzew. Był taki Instagram założony, że ludzie mogli wysyłać anonimowe wiadomości i pamiętam, że ten hip-hop tam się dobrze przyjmował i w sumie podobnie mam teraz tutaj w radiu. Ale no właśnie, zgrabnie poruszasz się między różnymi gatunkami, bo mamy i tutaj z Marcychą takie bardziej spokojne brzmienia, typowo instrumentalne. Mamy wasz projekt, duet ze Stasiem Kropką, który jest taki bardziej rapowo-altrapowy, tak to mniej więcej określacie. Też około hip-hopowa współpraca z Plavgo. Albo na przykład tutaj Felix Madera, gdzie mamy też bardziej alternatywną stronę.
1: Tak.
0: I w tych wszystkich projektach słychać, że ty się nie lubisz zamykać na żaden konkretny gatunek, no ale muszę cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawa, do którego gatunku w tym momencie tobie jest tak najbliżej? Co ci w duszy gra?
1: Ojej, strasznie trudne pytanie się wylosowało. No cóż, wiesz co, to wszystko też zależy fazami moich emocji, tego, czego słucham też w danym momencie. I to jest fajne, że mogę się tak przełączać, że na przykład, nie wiem, jednego dnia mam sesję ze Stasiem, jednego dnia z Feliksem, jednego dnia z Marcychą i z Plavgo i w ogóle są to bardzo różne gatunki, tak jak sama powiedziałaś. Ale teraz chyba i tak jakby w moim sercu jakoś tak, jeżeli chodzi o energię i jakieś takie muzykę, która mnie tak najbardziej hitnęła, no to jest hip-hop na pewno i w ogóle takie około rapowe klimaty. Ale lubię to robić bardziej tak po swojemu, chyba że bardziej skręcając tą alternatywną stronę. To nie jest ważne w sumie, jaki to jest gatunek. Chyba ważne są po prostu, jakie to ma emocje dla mnie. Ja ogólnie najczęściej robię smutne rzeczy muzycznie. Zawsze się śmiejemy w ogóle ze Stasiem, że najczęściej nawet jak będzie trochę wesoły beat, to dobijemy to potem smutnym tekstem, więc po prostu to są jakieś takie emocje, ta nostalgia, jakieś takie rzeczy, którą bardzo, bardzo lubię w utworach.
0: Opowiedz mi proszę troszkę o projekcie Felix Madera, bo nie jestem pewna, czy ja to dobrze wyłapałam z wcześniejszych twoich wywiadów. Czy dawniej pod szyldem Felix Madera to była cała kapela?
1: Tak, tak było. Może nie wydawniczo konkretnie, ale tak, Felix Madera jako projekt, nie jako człowiek, to skupiał oczywiście mnie, Janka Łaznowskiego i Wojtka Kaźmierczaka na perkusji. Teraz jakby dalej tworzymy w tym składzie, czyli no, partie perkusyjne są teraz nagrywane przez Wojtka, materiał jest miksowany i masteringowany przez Janka, ale bardziej producencko i w kwestii jakby samej kompozycji utworów, to tworzymy to bardziej duetowo, ja z Feliksem. Dlatego też jesteśmy wypisani we dwóch przy tych utworach, bo traktujemy to jako taki duetowy dosyć projekt kompozycyjnie. Tak. I jest to bardzo takie indie rockowe w jakichś takich klimatach, które też jakby, bo ja mieszkam z Feliksem, Feliks to mój współlokator, który razem lubimy słuchać i po prostu jest to też fajny tryb pracy, że możemy po prostu w dowolnym momencie siąść i po prostu nagrywać muzykę i to bardzo lubię.
0: No to posłuchajmy. Feliks Madera.

0: Felix Madera i utwór Bury Me, a ze mną w studiu cały czas producent Conor, również odpowiedzialny za to nagranie. Słuchaj, kontynuujmy temat tego konkretnego projektu, bo tutaj wcześniej porozmawialiśmy chwilę tutaj w trakcie utworu o różnych planach wydawniczych, ale ja bym chciała, żebyśmy cofnęli się troszeczkę do przeszłości, ponieważ mieliście już kiedyś plany albumowe. Tam padła kiedyś taka deklaracja, że początek 23 roku, że się wtedy doczekamy albumu Felixa Madery. Co tam się wydarzyło po drodze?
1: Wiesz co, dużo różnych czynników na to wpłynęło wtedy. Wydaje mi się, że jest coś takiego w życiu, że są dobre momenty na stworzenie czegoś, a są momenty, że się chce coś, żeby było w tym momencie. No i to wydaje mi się, że wtedy był taki moment, że my byliśmy też po prostu mieliśmy bardzo dużo różnych rzeczy i związanych ze szkołą i też potem ze studiami. W ogóle ciężko było się tak złapać kreatywnie, żeby mieć taką przestrzeń na stworzenie czegoś. A teraz bardzo tak spontanicznie, ale się okazało, że ta przestrzeń jest i jakby też w głowie kreatywnie mogliśmy teraz do tego podejść. I po prostu teraz jest dobry moment na to. Więc w sierpniu będzie album. Tym razem go na pewno dowieziemy. Jeżeli Felix to słucha, to też mu mówię, że to dowieziemy. Więc
0: publiczna tak. Deklaracja padła, proszę państwa.
1: Tak jest.
0: Czyli mówisz, w okolicach wakacji możemy się spodziewać albumu. Do tej pory zaprezentowaliście nam 3 single.
1: Tak, wyszło Bury Me, Burn i Yourself z Olą Poskrop, którą też serdecznie pozdrawiam. Jest świetną wokalistką i bardzo lubię jej rzeczy. Jeszcze na pewno też wydamy 2 single lub jeden, to zależy jak wszystko się rozłoży. I będzie album. No i koncerty, oczywiście.
0: A docelowo planujecie album o jakiej objętości?
1: Jeżeli chodzi o ilość utworów, to wydaje mi się, że będzie ich 12. Tak jak ostatnio to sprawdzałem, że chyba 12, tak. To jest dosyć sporo, w sensie wiem, że teraz często przyjmują się mniejsze formy, ogólnie muzyczne i też jakby chyba epki są teraz w bardzo takim, mają swój moment, ale my też, w sensie ja bardzo lubię długo grające płyty, które mają trochę większe, dłuższe aranżacje i więcej jakby, przynajmniej podobną ilość do singli utworów pozostałych.
0: To weźcie tam tylko jeden ten singiel jeszcze wypuścił. Tam będzie więcej tej niespodzianki w sierpniu, co?
1: Pomyślimy, ale myślę, że no, na pewno w sierpniu będzie album, tak.
0: Czy to jest jedyny album, przy którym pracujesz, który może się ukazać w tym roku? Znaczy jedyny. Jeden już tutaj współprodukowałeś, jeden już wyszedł miesiąc temu z Plavgo.
1: No to tak, wyszedł album z Plavgo. Na pewno wyjdzie album ze Stasiem Kropką i on pewnie wyjdzie we wrześniu. No, ja pracuję przy iluś projektach na ten moment. Też pracuję z takim raperem KRB i po prostu staram się na ten moment robić jak najwięcej rzeczy muzycznie mogę i pracować z różnymi ludźmi, więc jeszcze wydawniczo nie wiem, jak to się rozłoży, ale co do tych 2 albumów, to jestem pewny, że się ukażą w tym roku.
0: Do projektu ze Stasiem Kropką mam nadzieję, że jeszcze za moment wrócimy. Natomiast jeszcze dokończmy temat Felixa, ponieważ ostatnim singlem, który wydaliście, jest wspomniany przez ciebie Yourself, w którym swój udział ma też wokalistka Ola Poskrop, którą też tutaj na pewno państwo kojarzą z naszej anteny. Utwory Oli gdzieś tutaj się w różnych audycjach przewijały. I jak to się stało, że ten utwór powstawał 2 lata?
1: Wiesz co, na początku jak z Felixem przeprowadziliśmy się do Warszawy, to Ola w sumie była taką pierwszą osobą, z którą jakoś się złapaliśmy w tej Warszawie. I na początku właśnie zrobiliśmy ten numer. Też z różnych powodów, wydaje mi się, że bardziej takich też ze strony mojej Felixa, że jeszcze nie wiedzieliśmy, jak dalej po prostu projektowo to wszystko pociągnąć, w którą stronę to pójdzie. Ten utwór trochę odleżał, ale cieszę się bardzo, że w sumie jak go teraz słucham, że i z żywą perkusją, która została dograna do niego parę miesięcy temu. On ma zupełnie dla mnie inny feeling i bardzo cieszę się jakby z tego, jaki jest finalny produkt, finalny efekt tego.
0: A efekt jest naprawdę bardzo moim zdaniem zadowalający.
1: Więc, miło mi to słyszeć.
0: Więc pozwolisz, że i nasi słuchacze posłuchają teraz.

0: Felix Madera, Conor i Ola Poskrop w utworze Yourself, a ze mną cały czas w studiu Conor, czyli producent odpowiedzialny za to nagranie. Słuchaj, chciałabym, żebyśmy tutaj w ostatnim naszym wejściu pogadali trochę o projekcie, przy okazji którego ja ciebie poznałam, czyli duet ze Stasiem Kropką. Sami opisujecie, że to, co robicie, to nie jest typowy hip-hop, bardziej taki alternatywny soft rap i, jak to padło kiedyś w wywiadzie, robicie muzykę raczej dla wrażliwych ziutków. I nie bez powodu przywołuję tę konkretną zbitkę słów, ponieważ słowo ziutek też jest w moim słowniku od zawsze. Pozdrawiam serdecznie mojego tatę. Ale pogadajmy trochę o tej wrażliwości i emocjach w muzie, bo ty już trochę też o tym wcześniej wspomniałeś. Ty w swojej twórczości jesteś bardziej smutny niż wesoły.
1: Tak, na pewno. No jest to jakby, wydaje mi się, też bardziej kreatywnie dla mnie łatwiejsze do wyrażenia i o wiele na przykład bardziej chce mi się najczęściej tworzyć w gorszych momentach. No najczęściej chyba tak jest też, że to jest bardzo takie inspirujące uczucie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o powstawanie jakichś bitów, no to wtedy jak sam do tego siadam i w ogóle coś powstaje, no to jest to jakieś przelanie takich moich wewnętrznych emocji, które są trudne po prostu. Ale ze Stasiem na przykład, no to jakoś tak wyszło, że ten projekt oscyluje wokół takich rzeczy i w sumie zawsze tak było, bo my muzykę już robimy od iluś lat razem. I ma to jakiś swój klimat i wydaje mi się, że jakby nawet względem tego przekazu, który często jest ciężki, jest smutny, to my nigdy nie robimy czegoś takiego, że chyba nie, zawsze zostaje to jakaś taka nadzieja i zostają w tym jakby najczęściej przekaz, który jest na koniec pozytywny i daje bardziej takie rzeczy, z którymi trzeba się pogodzić, jakby też taką nowe światło na jakieś rzeczy, na jakieś emocje.
0: Ja ogólnie widzę to w artystach naszego pokolenia, tych młodych, którzy bardzo często mówią o swoich emocjach. To zazwyczaj są te właśnie raczej smutki,
1: trudne
0: rozstania,
1: rzeczy,
0: złamane serca. I to też cały czas potwierdza taką piękną myśl, którą w tym tygodniu usłyszałam na radiowym korytarzu od Filipa Jaślara, który właśnie po obejrzanym koncercie w Opolu upamiętniającym między innymi Magdę Umer, powiedział, że smutny artysta to jest jednak artysta najlepiej tworzący.
1: Bardzo bym się podpisał pod tymi słowami. No większość płyt, które są jakby u mnie jakoś najwyżej po prostu wzniesione i po prostu, które najbardziej mnie inspirowały, no to są smutne płyty. Więc też się z tym zgadzam. Ale wydaje mi się, że no teraz ze Stasiem też jakoś dosyć dojrzaliśmy emocjonalnie w wielu rzeczach, jeżeli chodzi o emocje, jakie przekazujemy w tych utworach. I no wydaje mi się, że to jest przekaz, który jest też ważny i ważny dla wielu osób. Jeszcze teraz też na chwilę odbiję od tego przekazu, ale właśnie ze Stasiem 26 czerwca wydajemy singiel promujący już nowy album, który też będzie wychodził we wrześniu, o czym wcześniej rozmawialiśmy. I też na pewno będą tam smutne emocje, jak zwykle, ale myślę, że jest to ważny przekaz.
0: Właśnie, to będzie wasz drugi album, bo pierwszy powstał, zatytułowany Deszcz, powstał w 23 roku, jeśli się nie mylę, ale to dopiero ten ubiegły rok był dla was taki najbardziej przełomowy. Już tutaj wspominaliśmy wcześniej o waszych występach na 3Erze czy na Great September. Opowiedz mi o tym waszym 25 roku, bo ja domyślam się, że emocji było bardzo dużo.
1: Tak, no to był na pewno bardzo przełomowy rok, który może nie był na przykład tak bogaty wydawniczo, bo nie wydaliśmy niczego takiego długo grającego, tylko bardziej pojedyncze single. Ale bardzo dużo tworzyliśmy, też na pewno koncerty, czyli 3Era i Great September, no to po prostu niesamowite przeżycie na obu tych festiwalach. I po prostu, no pamiętam, że ja tymi emocjami żyję dalej, w sensie dalej jak sobie wspominam po prostu to granie, to po prostu te emocje są we mnie żywe i no był to na pewno duży stres, ale też na pewno po prostu duże takie docenienie, że no jednak ludzie słuchają tej muzyki, podoba im się to i jakby słuchają tego na koncercie, co jest w sumie takim chyba największym spełnieniem artysty, jak widzi to na żywo, że po prostu ludzie bawią się do tej muzyki, jakoś to czują i to po prostu niesamowite przeżycia, więc na pewno to był dobry rok dla nas.
0: Bardzo się cieszę, że zmierzacie teraz w stronę wydania kolejnego albumu długogrającego, no bo wiesz, no jednak od momentu, w którym zadebiutowaliście jako duet, no to jednak bardzo dawkujecie słuchaczom tę muzę w postaci singli.
1: To prawda, pewnie to jest też kwestia naszego trybu pracy, który jest dosyć zrywowy, że my jakby dużo rzeczy tworzymy, ale strasznie dużo idzie do szuflady i dużo mamy bardzo niewydanych. Ale na pewno teraz na przykład, no to mogę już powiedzieć, że ten album, który ukaże się we wrześniu, no to jest dla mnie po prostu, jestem bardzo zadowolony z tego projektu, jak on brzmi i cieszę się, że będę mógł dostarczyć dużo nowej muzyki ze Stasiem.
0: Ja też mam taką nadzieję. Słuchaj, obaj macie wykształcenie muzyczne. Ty w szkole muzycznej grałeś między innymi na trąbce i na perkusji, zgadza się?
1: Trąbce i na pianinie.
0: I na pianinie.
1: Tak, ale Staś grał na perkusji.
0: Właśnie, Staś grał na perkusji, ale przyznał się też do saksofonu. I przyznam, że odkąd posiadłam tę wiedzę, to moim wielkim marzeniem stało się usłyszeć was na tych dęciakach. Jak ty się zapatrujesz na to?
1: Ja jestem jak najbardziej otwarty. Nie wiem jak Staś, bo wydaje mi się, że na saksofonie już jakiś czas nie grał. Ale ogólnie w naszych produkcjach, no to na przykład na Deszczu w utworze Mecz jest partia, którą ja gram na trąbce. I to chyba jest w ogóle jedno z nielicznych właśnie utworów, gdzie na tej trąbce grałem, ale bardzo lubię ten instrument i bardzo dalej lubię grać, więc myślę, że jest to do zrobienia kiedyś. Może z wydaniem jakoś coś jeszcze takiego zrobimy.
0: A plany koncertowe jakieś powstają już takie bardziej konkretne na te wakacje, jeszcze przed wydaniem albumów?
1: Wiesz co, na razie to wszystko się dopiero klaruje. Na pewno zagramy z Feliksem w sierpniu w Warszawie. Ze Stasiem na pewno zagramy na Slot Art Festival w Lubiążu, więc tam serdecznie też zapraszam, bo super, super to jest miejsce. I to wszystko myślę, że będzie się klarowało na przestrzeni tego miesiąca, ale na pewno pogramy. Myślę, że to też będzie fajny rok koncertowo dla nas.
0: A 19 czerwca premierowy koncert w warszawskiej klubu kawiarni Towarzyska Splawgo. Tak, ciebie też tam będzie można spotkać?
1: Oczywiście. Będę tam, jak ktoś będzie chciał porozmawiać o muzyce, to serdecznie zapraszam i będzie Splawgo z zespołem i będzie grana płyta, będzie też merch, więc serdecznie zapraszam, bo to będzie na pewno super event.
0: Na koniec muszę cię oczywiście zapytać, czego ci życzyć na drugą połowę tego roku?
1: To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że na pewno wytrwałości. To jest chyba takie ważne, żebym jakby nie poddawał się w tych trudnych momentach, które też wiadomo czasem są, ale i żebym się też cieszył po prostu z tego wszystkiego jak najbardziej. Tego.
0: Trzymam mocno za to kciuki, czekam na wszystkie tutaj wydawnicze nowości, jakie przygotujecie dla nas pod szyldem Kamomile Label.
1: Tak
0: wspaniałego, tak naprawdę bardzo takiego zrzeszającego przyjaciół labelu, waszego własnego, to też warto podkreślić.
1: Bardzo rodzinny label.
0: Fantastycznie. Z nami był Konor Olaf Sośnicki, producent muzyczny. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A na koniec wysłuchamy Kwiatków od Stasia Kropki i Konora.

0: Zespół Madame Affaire w Twoich rękach. To był ostatni singiel promujący ich debiutancki album zatytułowany Post Funk. Płyta od 2 tygodni już hula we wszystkich streamingach. Zapewniam, że warto sprawdzić, a 11 lipca Madame Affaire wystąpią w warszawskim klubie Chmury. Także od razu szansa się pojawia, aby tę poznańską drużynę usłyszeć na żywo. Tak zerkam na zegar i tu nagle 23 się już zrobiła.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Głośni jak miłość.
0: Przy mikrofonie nieustająco Katarzyna Pasierbik, za konsoletą Julia Nowaczyńska. Przypominam, że mój adres mailowy pozostaje do Państwa dyspozycji. katarzyna.pasierbik@radio357.pl, instagram.pasierbik, a także mój profil facebookowy Kasia Pasierbik. Tam mnie Państwo znajdą. A naszą drugą godzinę tego piątkowego spotkania otworzy Ziggy Iwa.

Jedno z moich ostatnich, takich chyba największych muzycznych odkryć, Ziggy Iwa, czyli Marcin Ziółko i jego muzyczne alter ego, to jest wulkan kreatywnej energii, proszę Państwa, bo wcześniej znaliśmy Marcina przede wszystkim z jego fotografii. On jest związany z branżą modową, reżyseruje klipy, reklamy. To on jest współodpowiedzialny między innymi za przepiękny moim zdaniem spot z Igą Świątek dla Lancome. Polecam rzucić okiem. A my natomiast teraz popatrzymy w stronę dziewczyny, która już tutaj kilkukrotnie na naszej antenie się pojawiała i będzie się pojawiać. Iga Posta.

Widzę cię od nowa, Iga Posta. To jest fantastyczna dziewczyna, którą mam okazję obserwować praktycznie od samego początku jej ścieżki wydawniczej. Od jej pierwszych singli, których nawet nie ma już na Spotify'u. W pewnym momencie postawiła trochę na taki rebranding i zaczęła się tworzyć na nowo. I tak jak mówię, będzie to na pewno dziewczyna bardzo obecna na naszej antenie w przyszłości, bo jak sami Państwo słyszą, są ku temu powody. Zapowiadałam, że będzie dzisiaj kilka premier i to jest jedna z nich. The Electric Gospel, czyli projekt Huberta Rudewicza. I nieustająco polecam Państwu spojrzeć sobie w media społecznościowe The Electric Gospel, jeśli potrzebują Państwo czegoś takiego na poprawę humoru, żeby się uśmiechnąć, to tam właśnie znajdą Państwo wszystko, co najlepsze. A przed nami utwór Hallelujah.

0: Jeśli spojrzą Państwo na moje media społecznościowe albo na grupę naszą patronów na Facebooku, to zobaczą Państwo, że z okazji tej premiery nawet się dzisiaj odświętnie ubrałam. Mam na sobie fantastyczny t-shirt z fantastycznym nadrukiem z merchu zespołu The Electric Gospel. Fajnie to brzmi. Kurczę, fajnie to brzmi. Fajnie, te gitary, ten głos. Potrzebujemy więcej, więcej, więcej takiej muzyki.
1: Radio 357.
0: A zespół Przebi Śniegi też dzisiaj dostarczył nam całkiem niezłą premierę. Dziś ukazał się album Sen Multiplayer. I wysłuchamy sobie teraz jednego z singli, które ten album promowały.

Pali jej się świat od zespołu Przebiśniegi. Zespół Przebiśniegi też na pewno już Państwo dobrze tutaj kojarzą z naszej anteny. Przypominam, dzisiaj premiera albumu Przebiśniegów, także jest co sprawdzać w weekend. Natomiast teraz nowość na naszej antenie. Drugi singiel od Betty Szewc. To jest dziewczyna orkiestra, taka muzyczna, taka Zosia Samosia, można powiedzieć, bo sama pisze, sama komponuje, sama produkuje i tworzy właśnie takie piosenki jak ta, która przed nami.

Sara z utworem Miłość, a wcześniej premiera od Betty Szewc, czyli utwór Supeł. A teraz troszeczkę zmienimy klimat, bo jak już może Państwo zauważyli, jest mi dość blisko do hip-hopu, do rapu i za punkt honoru postawiłam sobie przemycanie tutaj raz na jakiś czas na naszą antenę trochę owych dźwięków. Przy okazji naszego ostatniego spotkania tutaj w Głośnych, w marcu jakoś, tego artysta już Państwu prezentowałam. Dzisiaj nie może być inaczej.

0: co mam. Nigdy nie robiłem.
1: Nigdy nie robiłem tego, co mam. Nigdy nie robiłem tego, co mam. Nigdy nie robiłem tego, co mam. Nigdy nie robiłem. Nigdy nie robiłem tego, co mam. Nigdy nie robiłem tego, co mam. Nowi na finish.
2: Kini. Jedna, moim zdaniem, z najciekawszych postaci na aktualnej polskiej scenie altrapowej. Utwór Trawa to jest zapowiedź nowego albumu o tym samym tytule. Kacper, na pytanie o to, kiedy tej płyty można się spodziewać, odpowiedział mi, cytuję, już kończę, już tuż, tuż. Więc trzymam za słowo. No i mam nadzieję, że uda nam się w końcu tutaj w naszym studio Radia 357 spotkać jakoś w wakacje, może?

0: Paula Roma, wokalistka pięknie wrażliwa. 22 maja ukazał się jej trzeci album, zatytułowany właśnie Zresztek. Był to utwór tytułowy, który właśnie tutaj wybrzmiał na naszej antenie. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie meldunki w komentarzach pod postem na naszym radiowym Facebooku. No, Lambada nie mogła przejść bez echa. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to proponuję spojrzeć do podcastów i tak gdzieś w okolicy, powiedziałabym, 21:45 chyba tej lambady można poszukać. Od dzisiaj twierdzę, że ta lambada to moje absolutne opus magnum.
1: Radio 357.
0: I to najbardziej cenię w tej pracy, że można się świetnie bawić, śpiewać po portugalsku, chociaż portugalskiego nie znam ani trochę. A teraz przejdziemy do kolejnej premiery dzisiejszego naszego spotkania i będzie to zespół Baby Hats.

Sporo dzisiaj było nowości. No to wydaje mi się, że pewna równowaga w przyrodzie musi być zachowana. Więc sięgniemy sobie teraz po taką klasykę polskiej alternatywy. Co państwo na to?

No i co Państwo powiedzą o odnowionej wersji utworu Safari Piotra Zioły, tym razem z Vito Bambino? Moim zdaniem bardzo, bardzo zacne, bo przypomnijmy, że 22 kwietnia minęło dokładnie 10 lat od premiery debiutanckiego albumu Piotra Zioły, a sam Piotr był dzisiaj gościem Antka Grudniewskiego w audycji Wspieraj System. Oczywiście ta rozmowa, jak i wszystkie inne nasze audycje, czeka na Państwa na naszej stronie i w aplikacji w sekcji podcasty. To zerkniemy jeszcze, co tam ciekawego nasi młodzi polscy artyści potrafią wyśpiewać.

Theo, czyli nasz człowiek w Norwegii. You and I, jego ostatni singiel, mam nadzieję zwiastujący jakiś album, może. Zobaczymy. W każdym razie tak zerkam na zegar i to już jest najwyższa pora, żeby kończyć to nasze dzisiejsze głośne spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za wszystkie tutaj komentarze i meldunki pod postem na Facebooku. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Za moment Natalia Fiedler i jej miękkie lądowanie, a ja muszę zmykać, bo Duolingo samo się nie zrobi.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler, a przez najbliższe 2 godziny mam wielką przyjemność gościć Państwa w miękkim lądowaniu, a może to ja z miękkim goszczą Państwa, to jeszcze ustalimy. Slow pojawiła się podczas poprzedniego naszego spotkania w ramach równego dostępu do naszej uwagi przez artystów pochodzenia walijskiego, to jest termin wymyślony właśnie przed chwilą, bo olśniło mnie, że Walii jeszcze w naszych muzycznych kierunkach nie było. I dziś oprócz Slow pojawi się jeszcze jedna artystka z walijskimi korzeniami. Oprócz tego niekończące się zupełnie zachwyty nad Sparkle Mami, nad jej debiutancką płytą i nad płytą Jaylena Ngondy. 2 w porywach do 3 powrotów do przeszłości, również dziś nie takiej bardzo dalekiej przeszłości. Charlotte dos Santos za moment. Charlotte łączy moje 2 ulubione kierunki, czyli Skandynawię i Brazylię. Do tego mieszka i tworzy w Berlinie i to tworzy rzeczy wspaniałe. Roses właśnie w jej wykonaniu.

Lost and Found od Georgii Smith. Kilka dni temu minęło 8 lat od wydania jej debiutanckiego albumu. Wtedy zaledwie 21-letnia Georgia narobiła niemałego zamieszania na Lost and Found, bo taki album nosi tytuł. Albo doskonale już Państwo o tym wiedzą, bo szaleją i szaleli za tą płytą tak samo mocno jak ja. Albo mogli się Państwo zwyczajnie domyślać po tytule. Artystka poszukuje, znajduje samą siebie tylko po to, na dobrą sprawę, żeby za moment się zgubić i odnaleźć siebie na nowo. To cytat z artystki. I mimo tego wszystkiego mam wrażenie, że niewiele jej towarzyszyło niepewności, bo pytania, które pojawiają się na tym wydawnictwie, stawiane są z takim dużym zrozumieniem, pewnością, nie tylko jak na 20-latkę. Piosenki na ten album były pisane na przestrzeni lat, bo Blue Lights, czyli bardzo poruszająca opowieść o niesprawiedliwościach, bardzo eufemistycznie sprawę ujmując, doświadczanych na tle rasowym. Blue Lights Georgia napisała w wieku 16 lat i na tym albumie mierzy się nie tylko z takimi niesprawiedliwościami, ale bywa też i miłość, ale bywa też i lęk, i wstyd. I jak już sobie chyba wspólnie ustaliliśmy kilka miesięcy temu za taką Georgią, zdarza nam się odrobinę zatęsknić, natomiast ja jej kibicuję niezmiennie, niezależnie od tego, jaką wersję siebie wybierze.

Hi od Nee Smith i tylko odrobinę kierowałam się nazwiskiem, zostawiając te dwie artystki. Myself po prostu pięknie przeszło w najnowszy singiel od Nee, która w jakiejś formie spotkała się ze stratą na Hi. Z kolei w Personal, który za moment, no właśnie może nie z kolei, a bywa podobnie, bo w Personal, czyli singlu, którym nas ze sobą na dobrą sprawę zapoznała, mam wrażenie, że no właśnie bywa podobnie, że widzę tutaj lekki motyw przewodni.

Personal i Nia Smith. Tutaj podmiot po pierwsze stara się nie robić jakichś mocno personalnych wycieczek, jak w tytule, ale wydaje mi się, że ciężko byłoby adresatowi nie wziąć sobie tego do serca. A Nice w moim ulubionym kawałku z jej ostatniego wydawnictwa ma... jest lekko zlękniona, albo ma lekki lęk, może w ten sposób. Lęk, że nie zostanie wysłuchana, ale zwraca się z prośbą, żeby jej mimo tego nie opuszczać.

Don't Let Me Go w piosence FOMO od Anais, a u Jaylena Miłość Is Gone, Love Is Gone. Taka piosenka nosi tytuł z najnowszego wydawnictwa Jaylena, Doctrine of Love. I ta miłość, mimo że akurat tutaj jest gone, nie ma jej, to pod różnymi postaciami na albumie występuje. Wspominałam, że w takiej ponadczasowej formie to wszystko jest u artysty podane. Zapraszam Państwa do niejednego odsłuchu. Ten album może i towarzyszyć w tle tak tuląco. To dla tych z Państwa, którzy wyjątkowo lubią romantyzować rzeczywistość, albo może lubią podkreślać romantyzm sytuacji. Kwestia romantyzowania ma różne konotacje, więc podkreślenie romantyzmu, o, może w ten sposób, ale też i w sytuacjach serc złamanych, zawiedzionych nadziei również może się przydać, takich rozżalonych i rozkochanych również, czy też miłości poszukujących odbiorców. Jaylen powinien się sprawdzić.

Plum albo Plum i od niej July, czyli znalezisko dzisiejsze. Jakaś moja część szalejąca, kochająca Sade jest dzięki Plum albo Plum wyjątkowo nakarmiona, bo momentami mam wrażenie, że doszada jej blisko i dawno nic nie wywołało we mnie takiego rozżalenia, muszę Państwu przyznać, jak July właśnie. Coś pięknego, naprawdę. I coś tak czuję, że będziemy się z nią jeszcze nieraz słyszeć. I coś tak czuję, że artystka Państwu się również może spodobać, bo wiem, że wśród słuchaczy miękkiego nie brakuje miłośników Sade. Mam też nadzieję, że nie brakuje wśród Państwa zakochanych po uszy w Lindzie Dawn, a gdyby to uczucie wymagało jeszcze pracy, to Anyone od Patchwork Inc. i właśnie Lindy może je wzmocnić.

Half on the Blame i Joseph Solomon. A ja bym się chciała odrobinę poprawić, bo to w ogóle nie jest prawda, że Plum poznałam dopiero dziś, bo to właśnie ona śpiewa u Marysi Osu, więc małe sprostowanie sprzed dwóch utworów się należy. Chyba mnie zaskoczyła w tym ostatnim singlu i stąd nie połączyłam wystarczająco sprawnie kropek. Poprawiam się. A to jest doskonała okazja, żeby przypomnieć, że z Marysią Osu mogą się Państwo spotkać. Możemy się spotkać na Inside Seaside i mam prawie, że pewność, że będzie to spotkanie magiczne, nie tylko ze sprawą harfy Marysi.

Shine On Me. Wróciliśmy do Josepha Salomona, żeby nie zostawiać Państwa z niedosytem. Trochę zrobiliśmy taki szpagat, ale tutaj też nadrabiam informacje, bo jakoś tak dziarsko ogłosiłam, że ostatni jego singiel żadnej płyty nie zapowiada, a jednak płyta Terracotta w ostatnim tygodniu czerwca się pojawi. A teraz czas na wieczorny poranek.

Thank you for Let Me Be Myself Again od Sly and the Family Stone. To w ramach propozycji na doskonałe rozpoczęcie i zakończenie dnia, a kilka dni temu minął rok od śmierci Sly'a Stone'a. Polecam Państwu zajrzeć do naszych podcastów, tam Hometown Heroes, po pierwsze w wykonaniu rzecz jasna Maji Piskadło, o Sly and the Family Stone właśnie i 177 odcinek Chlebem i Soulą, w całości poświęcony legendarnej postaci Sly'a. A w drugiej części naszego cyklu dla tych z Państwa, którzy być może rozpoczynają właśnie dzień, Natalie Cole.

penso é em você. Niezwykły portret od Sparkle Mummy. I co mnie cieszy chyba najbardziej w kontekście artystki, to to, że od premiery albumu prawie codziennie widzę niekończące się zachwyty nad Sparkle Mummy i nad tym wydawnictwem debiutanckim, co warto dodać, i trzymam bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że te zachwyty nie będą gasnąć, że to będzie jeszcze rosło i może na przykład spotkamy się z artystką na koncercie w Polsce, czego i nam, i artystce życzę. Na odraz Zezis gościnnie pojawia się Ana Frango Elettrico u Luliny, a w zeszłym tygodniu zrobiłam z odraz Zezis singiel Anę, więc poprawiam się również.

za sprawą singla, który za moment, mówiąc kolokwialnie, pogrzebałam w twórczości Roberta Cichego i znalazłam mnóstwo smakowitych kąsków znanych nam i lubianych w miękkim. Przed chwilą Goń od BRK, Igo i Roberta Cichego, a Miłość, czyli ten singiel, czyli nowość od Roberta i Sary, znajdą Państwo w propozycjach do głosowania na listę.

Okazuje się, że od premiery pierwszej płyty Piotra Zioły minęło w kwietniu 10 lat. Ja byłam lekko zdruzgotana tą informacją, ale na otarcie łez dostaliśmy ten piękny singiel. Dostaliśmy dziś wersję Safari w wykonaniu Piotra Zioły i Vito Bambino. I piękny jest to prezent. Nie spodziewałam się, jak płynnie będą panowie tę historię snuć, ten dialog prowadzić. Jest tam taki piasek i chrypka, jest kremowe, lejące się wyznanie ogromnego uczucia w wersji takiej, powiedziałabym, nonszalantko rozprawiającej. Niech będzie. Jeśli ktoś z Państwa do tego utworu ma jakiś sentyment, tak jak ja na przykład, to mam wrażenie, że to spotkanie może ten sentyment nawet potęgować i tak bezwstydnie karmić. I zapowiadałam, że będę nadrabiać nieobecność utworu, który za moment przy każdej nadarzającej się okazji słowo dotrzymuję, bo Pyszny od Ofelii i Vito zasługuje na stałe miejsce w naszych playlistach, zwłaszcza tych duszno-letnich.

Serial Romantic, taki nosi tytuł debiutancki album Jalen Josie. Truth, czyli tytuł utworu, który przed chwilą z tego albumu, to rozejm lub zawieszenie broni, ale też wytchnienie czy zgoda. W utworze ego zostało nadszarpnięte razem z nerwami, ale mimo tego ten rozejm czy też to zawieszenie broni jawi się zdecydowanie bardziej atrakcyjny. Powolutku zbliżamy się do końca, ale to nie oznacza, że nie mam już dla Państwa żadnych emocjonujących wieści. Nawet powiedziałabym, że ten najbardziej przejmującą zostawiłam właśnie na ten moment. The Sacred Souls wyruszają w trasę po Wielkiej Brytanii i być może to nie byłaby dla nas wiadomość jakoś mocno istotna, gdyby nie to, że supportem The Sacred Souls na tej trasie będzie nie kto inny jak Cinnamon Gum.

Na deser zostawiłam nam Cold Diamond and Mink. Zbliża się ich album, a ja bym bardzo chciała, żeby nasza relacja z nimi trwała i rosła, więc z przypomnieniem skąd, dlaczego, gdzie i po co, skąd my się znamy, jak długo się znamy, to właśnie pierwsze nasze z nimi spotkanie antenowe to właśnie Trouble z Emilią, a za moment ich najnowszy singiel, a chwilę po tym singlu dołączy do nich Bobby Oroza, bo my się z nimi już naprawdę długo znamy.

pięknie Państwu dziękuję. To jest niezmiennie ogromna przyjemność móc się z Państwem spotkać. Okazuje się, że już drugi rok z Państwem tak miękko ląduje. Muszę zatem nadrobić jeszcze nasze spotkanie urodzinowe, o czym oczywiście uprzedzę, roześlę zaproszenie i pojawię się z prezentami. A tymczasem ja nazywam się Natalia Fidler. To było Miękkie Lądowanie. Życzę Państwu spokojnej nocy i dobrego dnia. I do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Radio 357.
3: Przy mikrofonie Wiola Myszkowska. Dzień dobry. W zastępstwie za Michała Żakowskiego zapraszam na audycję Na dachu świata. Jak co tydzień opowiemy o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Michał Żakowski jest w Libanie, w kraju, który jest bardzo ważnym elementem wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Szczególnie jeśli chodzi o porozumienia pokojowe. Iran chce, aby te postanowienia uwzględniały również wycofanie wojsk izraelskich z południa tego kraju i zaprzestanie ataków na Liban. Za chwilę połączymy się z Michałem, który opowie na ten temat więcej. Cały świat gra teraz natomiast w piłkę nożną, właśnie w cieniu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata, które w tym roku po raz pierwszy organizują trzy kraje. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Sytuacja polityczna pomiędzy tymi państwami jest dość napięta, to trzeba przyznać, a do tego w tle wspomniana właśnie wojna. Iran, który wysłał swoją reprezentację na mundial, w jaki sposób oni będą uczestniczyć w tym turnieju, o tym też powiemy, bo to jest oczywiście przejaw tego, jaką politykę Stany Zjednoczone mają teraz w stosunku do przyjezdnych. O relacji sportu i polityki porozmawiamy z analitykiem Michałem Banasiakiem już za chwilę, prezesem i współzałożycielem Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. A zanim jeszcze Michał Żakowski wyjechał w świat, nagrał niemal tuż przed wylotem rozmowę ze Zbigniewem Parafianowiczem, reporterem wirtualnej Polski, autorem podcastu Bez Doktryny oraz książki Kłopoty z Zełenskim o ukraińskiej polityce. Czy kraj ten skręca w stronę nacjonalizmu? Jaki plan na dalsze rządzenie ma Wołodymyr Zełenski? I gdzie w tej układance pojawiają się relacje z Polską? Zapraszam, audycję realizuje Tomasz Matlingiewicz, a my zaczynamy od pocztówek z Bejrutu.